0: Wyście są pani, telopik na co cud, co cud. Wyście są pani, telopik na co cud.
1: Zapraszam pana w tamte strony, może złapiemy wreszcie luz. Pański policzek mój wtulony.
0: Na adapterze Łucja Prus.
1: I złotym przecudownym błyskiem rozgrzesza nasz

0: się są pani. Welo piękna, co cud.
1: Co cud?
0: Wyście są pani, telo piękna. Co cud.

0: ludzie durne.
1: Tak nieładnie powiedziane może.
0: Może nie tyle durne, co...
1: naiwne.
0: Co cud. No to gaździno, widzę was.
1: Jo, ty smyślę, bo...
0: I nie przejmuj się.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Lato z radiem w poszukiwaniu chłodu. Polarniczka Dagmara Bożek opowie o lecie i o zimie na Antarktydzie i w Arktyce. I o tym, czym różnią się od siebie te dwa mroźne rejony świata. Odwiedzi nas także DJ Sarnula, którego elektroniczny remix Polki Dziadek stał się internetowym wiralem. A Tomasz Torres, perkusista grupy Afromental, zaprosi na najbliższy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem, na którym wystąpi z zespołem.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Portugalia wygrała z Chorwacją 2-1 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, który został rozegrany w Toronto. W kolejnej rundzie zespół Cristiano Ronaldo zmierzy się z Hiszpanią, która pokonała Austrię 3-0. A za godzinę na murawę stadionu w Vancouver wyjdą inne drużyny walczące o 1/8 finału, Szwajcaria i Algieria. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha przyjedzie do Polski. Jak informuje Wirtualna Polska, Kijów ma zaproponować Warszawie wspólnego bohatera, który wszedłby do panteonu ukraińskiego. To Marko Bezruczko, dowódca Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który w 1920 roku wspólnie z Polakami zajął Kijów i bronił Zamościa przed Armią Czerwoną. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski uważa, że Polska powinna rozważyć ukraińską propozycję.
4: MSZ, jak i prezydent powinni ustalić stanowisko, bo to są sprawy polityki zagranicznej. One nie powinny tutaj nas różnić, sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Żebyśmy tą odpowiedź wspólnie uzgodnili, a żeby nie było tak, że ścigamy się, a szczególnie pan prezydent, w takiej antyukraińskości, bo to naprawdę niedobrze służy.
3: W dobre intencje ukraińskich władz nie wierzy opozycja. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk uważa, że Wołodymirowi Zełenskiemu zależy na eskalacji konfliktu z Polską.
5: Chce grać na tej nucie właśnie banderyzmu i w ten sposób budować sobie zaufanie, zwłaszcza, że oficjalnie pojawiła się już kandydatura Załużnego i myślę, że w tym starciu Zełenski zwyczajnie nie ma szans, więc będzie poszukiwał takich jakichś ataków, choć to ewidentnie szkodzi Ukrainie. Zełenski nie spodziewał się takiej stanowczej reakcji, co więcej, nie tylko Polski, ale świata zachodniego i stąd taka próba łagodzenia stanowiska.
3: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się, kiedy Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów nazwę bohaterów UPA. Tylko trzy pasy i długie korki to nie będą łatwe miesiące dla kierowców jadących Zakopianką. Od południa popularna trasa w Libertowie będzie zwężona do jednego pasa. Zmiany mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi

0: drogami. Zwężenie pozwoli kontynuować pracę przy powstającym tunelu, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Dwa pasy będą w kierunku Myślenic i Zakopanego, jeden pas będzie w kierunku Krakowa. Przygotowaliśmy też objazdy dla kierowców, bo zdajemy sobie sprawę, jak ogromne jest to utrudnienie. Zawsze około niespełna 60 tysięcy samochodów każdego dnia, dlatego też przygotowaliśmy objazdy przez Gaj, objazdy przez Świątniki Górne, objazdy przez Lusinę.
0: Utrudnienia związane z przebudową potrwają do grudnia. Burze, które przechodzą przez Polskę, nie oznaczają, że skończyła się susza w lasach. Leśnicy zwracają uwagę, że wystarczy kilka godzin mocnego słońca i wiatru, aby pojawiło się zagrożenie pożarowe, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
2: W miarę z rana jesteśmy tutaj w lesie, jest dosyć wilgotno, ale ręczę, że po południu ten stan już się zmieni diametralnie i myślę, że spokojnie tutaj już po południu będzie drugi stopień zagrożenia, jeżeli nie trzeci.
0: Leśnik przypomina, aby nie używać w lesie ognia. Zwraca też uwagę, że po ostatnich burzach można trafić na obszary z uszkodzonymi przez wiatr drzewami. Wchodzenie w takie obszary jest zabronione. Sceny chaosu w supermarketach we Francji po tym, jak jedna z sieci handlowych zorganizowała promocyjną sprzedaż wentylatorów i klimatyzatorów. Po rekordowej fali upałów urządzenia chłodzące stały się tam towarem wyjątkowo poszukiwanym.
3: 200 tysięcy wentylatorów i klimatyzatorów w atrakcyjnych cenach w całym kraju. Organizatorzy promocji najwyraźniej nie spodziewali się takiego efektu. Media społecznościowe zalały nagrania pokazujące osoby wyrywające sobie z rąk kartony, przepychające się i biegające po sklepowych alejkach w poszukiwaniu ostatnich egzemplarzy. Do chaosu doszło w sklepach w wielu miastach, m.in. w Paryżu, Lille, Rennes, Miluzie i Lyonie. Już od świtu przed supermarketami ustawiały się długie kolejki. W kilku sklepach na przedmieściach Paryża klienci wyważyli nawet drzwi przed oficjalnym otwarciem. Ludzie byli tratowani, wszyscy się pchali. Jestem w szoku. Ludzie napierali na mnie z każdej strony i niestety wyszłam bez klimatyzatora. Powiedzieli dziennikowi Le Parisien klienci. Sprawa odbiła się szerokim echem we Francji, tym bardziej, że od kilku dni coraz głośniej słychać, że kraj przez lata zbyt mało inwestował w klimatyzację i dziś odczuwa skutki tych zaniedbań podczas fali upałów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W północnej części województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego silny wiatr i lokalnie burze. Temperatura od 13 stopni na północy i zachodzie do 18 na wschodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich 10 stopni. W dzień opady deszczu, a na wybrzeżu lokalnie burze. Temperatura przeważnie od 20 do 24 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Największe gwiazdy,
4: a wśród nich
5: Justyna Steczkowska.
6: My jesteśmy tu za kres.
5: Staszek Karpiel-Bułecka.
4: Bratanki.
7: Czerwone korale, czerwone niczym
5: biją. Reni Jusis. Afromental.
4: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
5: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
4: Sobota. 4 lipca, Zakopane.
5: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
4: Zapraszamy. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
8: Kto wspomina wakacje 83 roku, zapewne notuje w pamięci także ten przebój Eltona Johna.

Równo 43 lata temu I'm Still Standing wielkim przebojem po obu stronach Atlantyku. Energiczna piosenka z zaraźliwą melodią uratowała pod upadłą w latach 70. karierę Eltona Johna. Po kryzysie artystycznym i życiowym Elton John wrócił do nas, odbudował karierę i do dziś aktywnie uczestniczy w muzycznym życiu Europy i świata. Rozpoczęły się wakacje, pora letnich przebojów do przedporannej kawy z radiową jedynką. Joe Cocker, Chris Rea, zespół Mike and Mechanics, Rod Stewart i zaledwie z kilkoma popularnymi piosenkami na przełomie wieków zespół Sixteen.

Chropowaty, pełen ekspresji głos Joe Cockera w coverze folk-rockowej piosenki zespołu The Lovin' Spoonful. Niesamowicie klimatyczna wersja Cockera letniego przeboju z 66 roku. Początek lat 70. debiutuje Budka Soflera. Debiutuje w pięknym stylu coverem przeboju Billa Withersa.

Polska wersja piosenki Billa Withersa Ain't No Sunshine. Jutro 88. dzień urodzin Withersa.

Bill Withers miał wiele gigantycznych piosenek, które weszły do kanonu światowej muzyki rozrywkowej. Kariera artysty trwała krótko, ale jego utwory mają trzecie, kolejne życie. Seal.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Lato z radiem w poszukiwaniu chłodu. Polarniczka Dagmara Bożek opowie o lecie i o zimie na Antarktydzie i w Arktyce. I o tym, czym różnią się od siebie te dwa mroźne rejony świata. Odwiedzi nas także DJ Sarnula, którego elektroniczny remix Polki Dziadek stał się internetowym wiralem. A Tomasz Torres, perkusista grupy Afromental, zaprosi na najbliższy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem, na którym wystąpi z zespołem.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro. Węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane posłom PiS.
4: Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają. Zbigniew Ziobro, będąc w USA, może polecieć na wakacje do Puerto Rico czy na Hawaje. Marcin Romanowski prawdopodobnie przebywa na Bałkanach. Po unieważnieniu statusu uchodźców politycy mogą ponownie wystąpić o azyl tam, gdzie się znajdują.
5: Natomiast nie ma to dużego wpływu na sprawność postępowania dotyczącego czy ekstradycji, czy europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli taki będzie wchodził w grę.
4: Powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański. Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu do 25 lat więzienia. Prezydent zawetował prawo oświatowe. Nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Zdaniem Karola Nawrockiego proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. Autorzy ustawy odwołują się do ważnych wartości. Jednak moim obowiązkiem jest oceniać skutki, a nie intencje, mówi prezydent.
6: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
3: Publicysta Jan Ordyński wskazywał na antenie Polskiego Radia 24, że zawetowana ustawa promowała postawy obywatelskie wśród uczniów.
7: Ja na przykład jestem za tym, żeby młodzież, szczególnie w szkołach średnich na przykład, poprzez rozwój samorządności uczyła się właśnie rozsądnego postępowania w ogóle na przyszłość. I myślę, że w tym kierunku zmierzały postanowienia tej ustawy. Chodziło o to, żeby młodzi coraz lepiej, coraz mocniej się wdrażali w tą obywatelskość. To moim zdaniem jest bardzo istotne dla wychowania obywatelskiego młodego pokolenia.
3: Główne założenia zawetowanej ustawy to środki wychowawcze przed karami, powstanie rzeczników praw uczniowskich, a także obowiązkowe rady szkół. Zamknięcie przez Rosję przejść kolejowych na granicy z Finlandią, Estonią i Łotwą to próba wywarcia presji na kraje NATO. Tak zawieszenie ruchu komentuje dr Patryk Tomaszewski z Uniwersytetu Kopernika w Toruniu.
8: Zamknięcie pokazuje, że jest jakaś presja ze strony Rosji. No i to oczywiście będzie komentowane żywo, szczególnie w państwach bałtyckich, państwach niedużych, które mają też mniejszość rosyjską u siebie, więc obawiają się działań podprogowych, pod progiem wojny, na przykład tak zwanych zielonych ludzików. To wszystko buduje atmosferę napięcia.
3: Formalnie decyzja obejmuje przejście na granicy z Finlandią, ale w praktyce oznacza przejścia z Łotwą i Estonią, bo ruch kolejowy na granicy rosyjsko-fińskiej wstrzymano wcześniej. Zarzuty i 3-miesięczny areszt dla 69-latka podejrzanego o podłożenie paczki pod drzwi mieszkanki Iławy. Kobieta zaniosła pakunek do miejscowej komendy policji. Wtedy doszło do wybuchu. Ranny został policjant, mówi prokurator Piotr Budziejewski.
9: Dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania tego mężczyzny, ujawniając ładunek o podobnym charakterze,

0: który wybuchł na terenie tutejszej komendy, jak również krzaki konopi innych niż włókniste.
1: Wiadomo, że mężczyzna znał kobietę, której podłożył paczkę. Prawie 2600 ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli poinformowała pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez. Do trzęsienia o magnitudzie ponad 7 doszło 24 czerwca. Wenezuela we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym tworzy teraz fundusz odbudowy w wysokości 200 milionów dolarów. Portugalia wygrała z Chorwacją 2-1 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, który został rozegrany w Toronto. Teraz rozpoczyna się mecz o 1/8 finału Szwajcaria i Algieria. Tymczasem Francuzi przepraszają Kyliana Mbappé. Już ponad 20 tysięcy osób podpisało petycję pod hasłem Wybacz nam, w której przyznają się do zbyt ostrej i pochopnej krytyki kapitana reprezentacji Francji przed mundialem. Pardon.
2: Wątpiliśmy, krytykowaliśmy, byliśmy niewdzięczni. Czas to naprawić. Czytamy w humorystycznym tekście petycji. Dołączono do niej formularz, w którym można wskazać powody wcześniejszej krytyki Mbappé, a także piosenkę do zaśpiewania w ramach zadośćuczynienia w karaoke. Inicjatorem akcji jest 42-letni kibic, który podobnie jak wielu Francuzów z niepokojem obserwował brak trofeów dla Mbappé w klubowym sezonie oraz mniej przekonujące występy napastnika Realu Madryt. Dziś te wątpliwości wydają się już odległą przeszłością. Mbappé zdobył na mundialu 6 bramek, pobił rekord najlepszego strzelca w historii reprezentacji i jest owacyjnie przyjmowany przez kibiców. Komentatorzy porównują go nawet do legend francuskiego futbolu, Platiniego i Zidana. Na Cekwaną rosną nadzieje, że kapitan trójkolorowych poprowadzi zespół do końcowego triumfu. Kolejną szansę, by zabłysnąć, gdy Francja zagra w 1/8 finału z Paragwajem. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W północnej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego silny wiatr, lokalnie burze, w dzień opady deszczu, a na wybrzeżu burze. Temperatura przeważnie od 20 do 24 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Przedstawiamy pszenicę Volty czy z elektryzującymi plonami. Koniecznie wejdź na zadbał.pl. Zadbał. Dobre nasiona, dobre plony.
1: Reklama. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: A na zegarze prawie 8 minut po godzinie 5.
1: Agrofakty.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam o poranku na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych. Rolnicy szacują straty po burzach i upałach, które w ostatnim tygodniu przeszły nad Polską. Z apelem do wojewody wielkopolskiego wystąpiła już Wielkopolska Izba Rolnicza, by ten w ich imieniu interweniował u ministra rolnictwa, bo straty są tak ogromne. Producenci rolni między innymi z powiatu leszczyńskiego alarmują, że mogli stracić nawet 100% upraw, to pola ze zbożem, które miało być lada dzień młócone. Ale problem zniszczeń wywołanych warunkami pogodowymi dotyczy oczywiście nie tylko Wielkopolski. Straty odnotowywane są też na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Jak mówi pan Mikołaj, rolnik z powiatu mszczonowskiego, ostatnia fala upałów zniszczyła m.in. agryz deserowy i porzeczkę, która ugotowała się w trakcie upałów i prawdopodobnie nie będzie nadawała się na sprzedaż.
5: Bardzo wysokie temperatury były, które były na poziomie 40 stopni, a porzeczka prawdopodobnie miała sama w sobie, owoc miał ponad 50 stopni. I on się po prostu zaczął gotować. Okaże się przy muceniu, jak to będzie wychodzić.

0: sprawdzić, jaki to będzie plon.
1: I niestety upały mogą też podwyższyć bardzo ceny owoców i to już widać niestety. O tym mówi Andrzej Rykaczewski.
2: Upały, które ostatnio obserwujemy, mają negatywny wpływ na kondycję, co najpewniej zobaczymy również w cenach. Obawy dotyczą szczególnie owoców miękkich, porzeczek, malin, również borówek. Tak wysokie temperatury, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, powodują uszkodzenia roślin, które bądź już są w trakcie zbiorów, bądź tuż przed zbiorami.
1: Rolnicy mogą już składać wnioski w aplikacji suszowej. Resort Rolnictwa poinformował właśnie o uruchomieniu aplikacji suszowej, a tym samym rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie tegorocznych strat powstałych w wyniku wystąpienia suszy. Jednocześnie gospodarze niezmiennie domagają się powołania gminnych komisji klęskowych. I jeszcze o ciekawej inicjatywie na koniec powiem, bo ruszyła właśnie ogólnopolska kampania Wybieram Swoje, realizowana przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP. Organizatorzy akcji zachęcają do wakacyjnych podróży po Polsce śladami regionalnych smaków i tradycji kulinarnych. Więcej na ten temat Tomasz Matusiak.
3: Akcja jest zaproszeniem do odkrywania regionalnych smaków, tradycji i historii związanych z polską wieprzowiną, wołowiną oraz rzemieślniczymi wyrobami mięsnymi. Produkty te od pokoleń są częścią kulinarnego dziedzictwa naszego kraju, mówi Tomasz Parzybut, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.
4: Polska stoi wędlinami w regionach. Chcielibyśmy w województwie wielkopolskim promować wędzonkę krotoszyńską, kiełbaski rawickie. W Małopolsce mamy pyszne wędliny z liszek, czyli kiełbasy lisieckie. W województwie kujawsko-pomorskim mamy świetną kiełbasę toruńską czy kiełbasę bydgoską. I chcemy zwrócić uwagę konsumentów na to, żeby zwracali uwagę na smaki regionów.
3: Osią projektu są media społecznościowe, gdzie publikowane będą krótkie filmy, infografiki, quizy oraz materiały edukacyjne popularyzujące wiedzę o polskiej wieprzowinie, wołowinie i przetworach.
4: Będziemy promowali nasze działania w internecie, na Facebooku, będziemy tworzyli również filmy, stworzymy taką stronę internetową rzemieślników, na której oni będą opowiadali, z czego produkowane są produkty, jakie mają walory smakowe. Będziemy mówili bardzo dużo o jakości, zatrudnimy profesjonalnych kucharzy, ale również będą z nami współpracowali influencerzy, którzy zapewnią nam zasięgi.
3: Akcję wędliniarzy chwali Mirosław Fucia, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Jak mówi, w województwie świętokrzyskim również nie brakuje wędliniarskich specjałów.
5: Mamy doskonałą produkcję wędlin, mamy wiele zakładów, które są rozmieszczone w różnych częściach województwa i często też jako Świętokrzyska Izba Rolnicza, promując wyroby z produkcji zwierzęcej, a zwłaszcza tutaj trzody chlewnej, korzystamy z tych producentów. Konsumenci są zachwyceni, doskonała akcja, myślę, że pokłosie tego kupuj świadomie, kupuj polskie produkty regionalne, lokalne, więc wszyscy promujmy, bo mamy co.
3: Kampania skierowana jest nie tylko do konsumentów. Działania będą prowadzone również z myślą o producentach, przetwórcach, ekspertach, organizacjach branżowych oraz mediach. W ramach projektu publikowane będą komentarze, analizy i materiały odnoszące się do aktualnych wyzwań sektora, wspierające merytoryczną debatę oraz budowanie zaufania do polskiej wieprzowiny, wołowiny i przetworów.
1: A o efektach tej kampanii i o jej przebiegu oczywiście będziemy Państwa informować. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Kolejne informacje z rynków rolno-spożywczych w poniedziałek, tuż po piątej.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: 17 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry z jedynką, Krzysztof Grzybowski, witam Państwa serdecznie. 22 139 22 02 to oczywiście telefon do nas. Czekamy na raporty pogodowe, tradycyjnie sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w pogodzie w całej Polsce. A dziś piątek, trzeci dzień lipca, czyli pierwszy weekend, taki pierwszy prawdziwy, pełen weekend wakacji i lata. No bo tego poprzedniego, kiedy kończył się rok szkolny, to tak do końca nie liczę. Imieniny: Tomasz, Jacek, Anatol, Mirosław, Leon, Józef, Longina, Longin, Radomir, Leona, Kamelia, Miłosław i Heliodor. Wszystkiego najlepszego oczywiście. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, to dzisiaj zwolennicy ostrego jedzenia mają powody do radości. Dzień czerwonej ostrej papryczki chili. Do tego Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych i Dzień Cioci i Wujka, więc w razie czego do cioci, do wujka możemy dziś też z życzeniami zadzwonić. Choć mam wrażenie, że to chyba nie jest to jedno z najbardziej popularnych świąt. Być może warto to zmienić. Tradycyjnie przysłowie: gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. Wschód słońca 4:20, zachód słońca 20:59. To oznacza, że dzień trwać będzie przez 16 godzin i 38 minut. No i tu niestety już wkraczamy w obszar tych mniej sympatycznych informacji, bo te 16 godzin i 38 minut oznacza, że dzień jest krótszy od poprzedniego o minutę i 10 sekund. I zaczyna tego naprawdę nam już ubywać. I bardzo ciekawe rzeczy.

mecze dzieją się w piłce nożnej o godzinie 5, czyli od 18 minut mniej więcej trwa mecz Szwajcaria-Algieria. Szwajcarzy jak na razie prowadzą 1-0, czyli do godziny 7 możemy śledzić na żywo to, co się dzieje na mundialu, ale jeszcze chyba ciekawsze rzeczy działy się wczoraj wieczorem i w nocy. Hiszpania-Austria 3-0, właściwie tu chyba żadnych kontrowersji nie ma. 3-0 pokazuje, że jednak ta Hiszpania chyba była co nieco lepsza, choć niektórzy obstawiali, że Austria może trochę namieszać, nie wyszło. Natomiast to, co działo się w kolejnym meczu, no to tu naprawdę warto było zarwać noc i nerwów. Nas to spotkanie kosztowało naprawdę co niemiara.

to nie jest przypadkowa muzyka. To hymn Chorwatów, skomponowany 8 lat temu na tamte mistrzostwa. Muzyka, która towarzyszy Chorwatom właśnie od 8 lat. I to jest ostatnia okazja, żeby przy tym mundialu, podczas tego mundialu, tę piosenkę wypuścić. Portugalia, Chorwacja, 2-1. Ale wynik nie oddaje tego, co działo się na boisku. Bramka na 2-1 dla Portugalii w 94. minucie meczu. A potem mamy ciąg dalszy, czyli wydłużony czas gry i mniej więcej w 112 minucie pada bramka na 2-2. No a potem mamy VAR, kontrowersje, kłótnie i zostaje 2-1 dla Portugalii. Proszę spojrzeć na fora internetowe, na to, co się dzieje, jakie są wpisy, jakie komentarze. Ja ich cytować nie będę, to jest jednak program Pierwszy Polskiego Radia, ale padają tam bardzo różne określenia. Określenie Wałek jest chyba jednym z takich bardziej łagodnych, delikatnych i spokojnych. Modricia już nie ma, Chorwatów już nie ma, Portugalia gra dalej i Portugalia w kolejnym meczu zmierzy się z Hiszpanią. Może się dziać.

Żegnamy Chorwatów. Chorwatów już nie ma i znam takich kibiców, dla których to jest naprawdę bolesne doświadczenie, bardzo bolesne. Spoglądam teraz przez szybkę naszej reżyserii, tam właśnie reżyserki, tam siedzi jeden z takich kibiców, dla którego to był naprawdę cios prosto w serce. Jeżeli chodzi o słowa tej piosenki, to myślę, że w większości raczej tłumaczyć nie trzeba. Rozumiemy, chyba odgadujemy, jaki miała klimat. Portugalia, Hiszpania, więc zobaczymy, czy Portugalczycy pograją sobie jeszcze na tych mistrzostwach. Hiszpanii już mogą być taką ścianą nie do przejścia. A jeżeli chodzi o takie smutne wydarzenia i smutne wieczory, bo myślę, że dla Chorwatów wczorajszy wieczór i wczorajsza noc, właściwie ta miniona noc była naprawdę ciężka, to zastanawiam się nad tym, jak wyglądała noc i emocje polskich kibiców 52 lata temu. Bo wtedy też wydarzył się mecz, którego najlepiej nie wspominamy, a który przeszedł do legendy.

prawie 28 minut po godzinie 5. Dzień dobry z jedynką trwa 22 139 22 02. Pożegnaliśmy już Chorwatów, smutne doświadczenie dla sporej części kibiców, dla tych chorwackich, już nawet nie wspomnę i nie chcę być w ich skórze, ale przy okazji no, takich nie najlepszych wspomnień, nie najlepszych piłkarskich skojarzeń, to oczywiście drugie pytanie brzmi, cóż ważnego, jeżeli chodzi o piłkę nożną, wydarzyło się 3 lipca 1974 roku i akurat nie chodzi o Chorwatów, chodzi o biało-czerwonych. 22 139 22 02 i oczywiście muszę przypomnieć o tym, że nie zapominamy o pogodzie. Czekamy na Państwa raporty pogodowe, raporty tego, co dzieje się za oknami w całej Polsce. Numer dokładnie ten sam 22 139 22 02.

Za 24 minuty godzina 6. Dzień dobry, z jedynką trwa 22 139 22 02. Dziś w sygnałach dnia, to już będę trochę zdradzać, co po godzinie 6. Dziś w sygnałach dnia między innymi wybierzemy się do Międzyzdrojów i porozmawiamy o tym, cóż ciekawego w tym nadmorskim kurorcie będzie się działo. Przy okazji także zapytamy o to, jakie państwa mają skojarzenia dotyczące Międzyzdroi. Zresztą to pytanie można znaleźć również na naszym profilu facebookowym, więc proszę bardzo, jeżeli ktoś miał okazję odwiedzić ten kurort w ostatnich latach, powraca tam, był, wie, widział, zna, chodził po molo, to bardzo prosimy o wpisy. Być może to mogą być również komentarze dotyczące no, tych najpoważniejszych konkurentów, takich jak Sopot, albo być może te mniejsze nadmorskie miejscowości, które urodą w żaden sposób tym większym nie ustępują. Najlepsza miejscówka nad morzem i czy to są właśnie Międzyzdroje? To jest pytanie do państwa na naszym profilu facebookowym. Przy okazji również warto przypomnieć numer telefonu 22 139 22 02. No i zastanawiam się, czy zaspał nasz ulubiony listonosz. Czekamy.

0: Za 20 minut godzina 6. Dzień dobry z jedynką. Warto pomału wstawać, warto pomału się budzić. Dziś całkiem przyjemny poranek. Na moim termometrze, w moim mieszkaniu 19 stopni, więc wyraźnie mniej niż jeszcze wczoraj, czy tym bardziej przedwczoraj. Choć przyznam szczerze, że liczyłem na trochę chłodniejszą i taką bardziej rześką noc. Nie było źle w porównaniu z tym, co działo się w ostatnich dniach i podczas ostatnich nocy. Jak ta sytuacja, jak te słupki na termometrach wyglądają w innych zakątkach Polski. 22 139 22 02. No i nie ukrywam, że tak jednym okiem, delikatnie, ale bardzo, bardzo delikatnie, żeby się nie rozpraszać, spoglądam również na to, co dzieje się w tej chwili na mundialowych arenach, właściwie na jednej z mundialowych aren, przypomnę, Szwajcaria, Algieria, na razie bez zmian, 1-0. I szczerze mówiąc, być może nie powinno się w ten sposób komentować tych spotkań, ale akurat jeżeli chodzi o to spotkanie, to myślę, że dla niego nie warto było zarywać nocy, więc jeżeli ktoś specjalnie pozostał, zrobił sobie kilka litrów kawy po to, żeby przetrwać i doczekać do tego spotkania, no to myślę sobie, że teraz być może zastanawiać się nad słusznością podjętej wcześniej decyzji.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Za 15 minut godzina 6, dzień dobry z jedynką, 22 139 22 02. Jeżeli chodzi o emocje w meczu Szwajcaria-Algieria, no to myślę, że poza kibicami obu tych państw pozostali kibice mogą czuć lekkie rozczarowania i na pewno nie poczują jakichś większych emocji. Grają, biegają, kopią, strzelają, ale poza tym niewiele więcej się dzieje. Na pewno nie ma tego ognia, nie ma tych emocji, które towarzyszyły nam w nocy. I myślę, że w Chorwacji one wciąż mogą być jeszcze mimo godziny 5:45 jak najbardziej żywe, bo Portugalia po dramatycznym spotkaniu, naprawdę dramatycznym, akurat tym razem nie ma w tym żadnej przesady, pokonała Chorwację 2-1. 94. minuta, bramka na 2-1 dla Portugalii, a potem w 12. minucie dogrywki bramka wyrównująca na 2-2, która nie zostaje uznana. Oj, nie brakuje bardzo ostrych komentarzy, bardzo ostrych słów, już o takich ostrzejszych, naprawdę ostrzejszych zwrotach, to nawet tutaj nie będę wspominać, a mowa o polskich kibicach, więc pytanie brzmi, co teraz dzieje się na chorwackich forach i jakie w Chorwacji pojawiają się komentarze dotyczące tej decyzji z 13 minuty dogrywki, ale zobaczymy, co będzie dalej, jeżeli chodzi o Portugalię. Wspominałem już, że na tym kolejnym etapie Portugalia zmierzy się z Hiszpanią, która to dosyć chyba lekko, łatwo i przyjemnie ograła Austrię 3-0. Jeżeli chodzi o nasze doświadczenia mundialowe, to tak, tego dnia, czyli 3 lipca też działy się ciekawe rzeczy, ale nie chodzi bynajmniej o obecny mundial. Chodzi o wydarzenia z 1974 roku i myślę sobie, że w polskiej piłce nożnej, w polskim futbolu nie ma drugiego takiego wydarzenia, które obrósłby tyloma legendami, tyloma magicznymi opowieściami i takimi przypuszczeniami, a co by było, gdyby nie ta woda, gdyby nie ten deszcz, gdyby nie te kałuże, gdzie byśmy wtedy byli, jeżeli chodzi o te mistrzostwa z 74 roku. Nie dowiemy się, bo popadało, było trochę kałuż, no i skończyło się tak, jak się skończyło. Jeżeli chodzi o kałuże, jeżeli chodzi o opady, to pytanie, jak sytuacja pogodowa wygląda w innych zakątkach Polski. 22 139 22 02.
1: Lena, Choszczno, zachodniopomorskie. Oj, u nas dzisiaj wyraźne oziębienie. Chłodno, w tej chwili 13 stopni tylko, no a w ciągu dnia ma dojść do 21, więc jest chłodniej sporo. W końcu można oddychać. Pozdrawiam, miłego dzionka.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy i myślę sobie, że przy 20 stopniach za chwilę pojawią się takie głosy mówiące o tym, jak my tęsknimy za tymi tropikalnymi upałami.

Za prawie 9 minut godzina 6. Dzień dobry z jedynką 22 139 22 02. Cały czas czekamy na Państwa raporty pogodowe. No i będziemy również o pogodzie rozmawiać po godzinie 6. To nie powinno być zaskoczeniem. Tym bardziej, że wybierzemy się nad morze. Będziemy w Międzyzdrojach. No i przy okazji pytanie do Państwa. Najlepsza miejscówka nad morzem. Jakież to miejsce i czy jest, i czy są to Międzyzdroje? Ja wiem, że to jest pytanie być może takie delikatnie sugerujące odpowiedź, ale proszę się nie przejmować i nie brać sobie tego aż tak bardzo do serca. Podpowiadamy tylko jedną z miejscówek, która może się w tych odpowiedziach pojawić, więc Międzyzdroje, ale nie tylko, Państwa ulubione zakątki, Państwa ulubione typy, Państwa zdaniem oczywiście, najlepsze, najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem. No i zobaczymy, czy wśród tych typów pojawią się również Międzyzdroje. My i tak na pewno się tam wybierzemy po godzinie 6. 22 139 22 02.

0: Autopromocja.
1: Lato z radiem w poszukiwaniu chłodu. Polarniczka Dagmara Bożek opowie o lecie i o zimie na Antarktydzie i w Arktyce. I o tym, czym różnią się od siebie te dwa mroźne rejony świata. Odwiedzi nas także DJ Sarnula, którego elektroniczny remiks Polki Dziadek stał się internetowym wiralem. A Tomasz Torres, perkusista grupy Afromental, zaprosi na najbliższy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem, na którym wystąpi z zespołem.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio Kierowców.
3: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na drogowy raport. Tylko trzy pasy i prawdopodobnie

0: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bez statusu uchodźcy, podobnie jak żona byłego ministra sprawiedliwości.
1: Węgierskie władze unieważniły również ich paszporty.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości poszukiwani w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości otrzymali azyl polityczny na Węgrzech w czasach rządów Viktora Orbana.
2: Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Dotychczasowy status uchodźcy na Węgrzech sprawił, że Interpol odmówił wydania za Ziobrą czerwonej noty, czyli międzynarodowego listu gończego. Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają. Nie wpływa to jednak na kwestię ekstradycji polityków do Polski, powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański.
3: W mojej ocenie nie będzie to miało żadnego znaczącego wpływu na sprawność i na szybkość procedowania w tym postępowaniu karnym międzynarodowym.
2: Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Marcin Romanowski najprawdopodobniej przebywa na Bałkanach. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Przedwczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie o 3-miesięcznym areszcie dla Zbigniewa Ziobry, a postępowanie o wydanie europejskiego nakazu aresztowania nadal toczy się w sądzie.
0: Kolejne weta prezydenta.
1: Karol Nawrocki nie podpisał dwóch ustaw. Chodzi o ustawę o transporcie morskim, a także o rzecznikach praw uczniowskich.
0: Zdaniem prezydenta proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach.
4: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego.
1: Weto prezydenta ostro skrytykowała Akcja Uczniowska.
5: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
1: Mówił założyciel tej organizacji Paweł Mrozek.
0: Prezydent podpisał 5 ustaw, a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Chodzi o ustawę o podatku akcyzowym.
1: Rolnicy szacują straty po burzach i po upałach, które w ostatnim tygodniu przeszły nad Polską.
0: Producenci rolni z powiatu leszczyńskiego w Wielkopolsce alarmują, że mogli stracić nawet 100% upraw. To pola ze zbożem, które miało być lada dzień młócone.
1: Ale zniszczenia są także na Lubelszczyźnie i na Mazowszu.
0: Pan Mikołaj, rolnik z powiatu mszczonowskiego, powiedział Polskiemu Radiu, że ostatnia fala upałów zniszczyła m.in. agryst deserowy oraz porzeczki.
6: Bardzo wysokie temperatury były, które były na poziomie 40 stopni, a porzeczka prawdopodobnie miała sama w sobie, owoc miał ponad 50 stopni i on się po prostu zaczął gotować.
1: Straty szacują też rolnicy z Zagłębia Sandomierskiego, w którym grad zniszczył sady jabłoniowe.
7: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Wenezuela.
1: I ocalone 8 dni po niszczycielskim trzęsieniu ziemi. Międzynarodowy Zespół Ratowników wydobył spod gruzów 40-latka, który przeżył kataklizm.
0: Walka o jego wydostanie z pułapki trwała prawie 5 dób. Mężczyzna był w tym czasie przytomny, a ratownicy podawali mu w czasie akcji wodę i jedzenie.
1: Mężczyzna to nocny dozorca. W czasie trzęsienia ziemi schował się w swojej budce. I choć zawalił się budynek nad nią, niewielka konstrukcja wytrzymała i to uratowało 40-latka.
0: Niestety władze Wenezueli przekazały też, że wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi. Zginęło prawie 2600 osób.
1: O połowę mniej pijackich awantur i interwencji mundurowych.
0: Kraków podsumowuje 3 lata, odkąd wprowadzona została w mieście nocna prohibicja.
1: Cisza nocna nie jest już zakłócana tak często, jak bywało wcześniej, ocenia rzecznik krakowskiej Straży Miejskiej Marek Anioł.
8: Absolutnie wszystkim wyszło to na dobre. Odnotowujemy w tych godzinach, czyli od północy do 5:30, dużo mniejszą liczbę interwencji.
0: Warszawa z kolei ma za sobą pierwszy miesiąc nocnego zakazu sprzedaży alkoholu i też już widać efekty.
1: Spadła liczba policyjnych interwencji i sami mieszkańcy przyznają, że zrobiło się bezpieczniej.
9: Myślę, że będą tego dobre skutki.
10: Czuć, że bezpieczniej.
11: Myślę, że w centrum to ma sens, no. Myślę, że dobra ustawa.
0: Podobne ograniczenia z powodzeniem funkcjonują już w prawie 200 innych gminach w Polsce, w tym w Łodzi, Poznaniu czy we Wrocławiu.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Na kurtach Wimbledonu trwa trzeci w tym roku wielkoszlemowy

0: Turniej tenisowy. Na miejscu jest nasz wysłannik Cezary Gurjew, który obserwuje poczynania reprezentantów Polski.
1: Iga Świątek pokonała byłą liderkę światowego rankingu Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3 i awansowała do trzeciej rundy. Z rywalizacji odpadł Kamil Majchrzak, który przegrał z Amerykaninem Zacharem Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6 i 3-6.
2: Spróbuję tą bolesną porażkę przerobić w coś dobrego. No nie przerobię, wiadomo, bo to porażka, no ale wyciągnąć z niej wnioski i pracować nad elementami, które trzeba poprawić. Zazwyczaj to ja jestem tym inteligentniejszym na korcie, a dzisiaj nie byłem, co może też mnie w pewien sposób irytowało, więc no trudny mecz.
1: Dziś w meczu trzeciej rundy Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem Tommy Paulem.
0: W rywalizacji deblowej w pierwszej rundzie Katarzyna Peter i Czeszka Anna Siskowa wygrały z brytyjską parą Katie Boulter, Heather Watson. Natomiast Magdalinet i Amerykanka Iwa Jovic uległy na tym samym etapie rosyjsko-belgijskiemu duetowi Aleksandra Panowa, Magali Kempen. Wielkie emocje towarzyszą też rozgrywanym za oceanem Mistrzostwom Świata w piłce nożnej. Minionej nocy poznaliśmy kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału. Hiszpania wygrała z Austrią 3-0, Portugalia z Chorwacją 2-1. Trwa mecz Szwajcarii z Algierią. Po pierwszej połowie jest 1-0 dla zespołu z Europy. Na trzecim etapie kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków najszybszy był ponownie Marceli Bogosławski. Ten zawodnik zwyciężał także na pierwszych dwóch etapach rywalizacji. Zakończenie wyścigu w sobotę.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda. Poranek najchłodniejszy na południowym wschodzie Polski, od 10 do 13 stopni na południu Małopolski, Podkarpacia i w Świętokrzyskiem. Najcieplej w centrum do 19 stopni, a nad morzem i na Mazurach około 17. Dzień na ogół pogodny z umiarkowanym zachmurzeniem, ale na północy i na południu będzie chmurzyło się bardziej. Tu popada przelotnie deszcz, a na wybrzeżu i na Warmii możliwe burze.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat. Oddychamy pełną piersią, bo jakość powietrza w całej Polsce jest teraz bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 30% energii elektrycznej. Od 9 do 11, a potem od 12 do 16 prognozowane są tak zwane zielone godziny. Wtedy warto będzie korzystać z wyprodukowanego prądu. A w całej Polsce w lasach wciąż występuje zagrożenie pożarowe.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.

0: 15 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia na antenie jedynki 22 139 2202. Krzysztof Grzybowski, witam Państwa serdecznie. 15 minut po godzinie 6. Być może warto już powoli wstawać, a być może warto spojrzeć, cóż dzieje się na mundialu. A na mundialu trwa mecz. 56. minuta, Szwajcaria, Algieria 2-0. Ale żeby jakieś większe emocje

0: tutaj można było dojrzeć, to niestety jak na razie nie zauważyłem. Być może są tacy, którzy spoglądają uważni, jak tak tylko jednym okiem sobie co chwilę rzucę, żeby sprawdzić, jaki jest wynik. Dziś 3 lipca, piątek, imieniny. Tomasz, Jacek, Anatol, Mirosław, Leon, Józef, Longina, Longin, Radomir, Leona, Kamelia, Miłosław i Heliodor. Dzień czerwonej, ostrej papryczki chili. Czyli dziś warto na obiad zjeść coś ostrzejszego. Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. Tego chyba tłumaczyć nie muszę. No i Dzień cioci i wujka. Święto chyba mało popularne, ale być może warto je propagować. Przysłowie na dziś: gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. A skoro o słońcu mowa, proszę bardzo, godzina 4:20, wtedy słońce powitaliśmy, czyli wschód słońca, zachód nastąpi o 20:59. Długość dnia 16 godzin i 38 minut, czyli o minutę i 10 sekund krócej niż jeszcze wczoraj. Dziś także rocznica bardzo ważnego i tragicznego, może dobrze, bez przesady, nie tragicznego, ale smutnego dla nas meczu. Meczu, po którym chyba spodziewaliśmy się o wiele więcej, przynajmniej ci, którzy wtedy mieli szansę oglądać te zmagania i śledzić te zmagania. Rok 74, słynny mecz Polska-RFN na Mistrzostwach Świata i gdyby nie woda, gdyby nie kałuże, gdyby nie pogoda, to nie wiadomo, co by się stało i jak daleko byśmy wtedy zaszli i z jakim krążkiem byśmy z tych mistrzostw powrócili. Z tych mistrzostw, z tych obecnych, nie z tych z 1974 roku, wracają również niestety Chorwaci po dramatycznym meczu, meczu, który był niczym najlepszy film Hitchcocka. Meczu, co do którego są już takie głosy, że być może jak na razie to było najbardziej ciekawe, najbardziej emocjonujące, najbardziej niezwykłe i najbardziej dramatyczne spotkanie tego mundialu. No i oczywiście patrzymy, czy równie dramatyczne rzeczy dzieją się w pogodzie. 22 139 22 02. Sprawdzamy.
1: Dzień dobry, Przemek z Dużego, okolice Góry Świętej Anny. Temperatura 19 stopni i kropi mrzy. Będzie chyba lało dzisiaj, cały dzień.
0: Będzie chyba lało. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać w innych częściach Polski. 22 139 22 02. Co przed nami? Wybierzemy się na mundial. Będą oczywiście goście w rozmowach politycznych. Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości, Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej, Jacek Czarnecki powie nam, cóż ciekawego dzieje się w polityce. Wybierzemy się również na mundial. Kacper Merk powie nam o emocjach, które towarzyszyły tym spotkaniom, które już za nami. No i być może temu spotkaniu, które jeszcze trwa i trwać no, będzie przez co najmniej 30 kilka minut. A, no i oczywiście jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny temat, czyli Międzyzdroj. Wybierzemy się nad morze, by porozmawiać o najciekawszych, najpiękniejszych, najładniejszych, być może nieodkrytych, choć w to wątpię, zakątkach nad polskim morzem, najpiękniejszych plażach państwa ulubionych miejscówkach. 22 139 22 02. No i czy wśród tych naj są również Międzyzdroje? To są pytania na dziś w Sygnałach Dnia.

0: 23 minuty po godzinie 6 trwają sygnały dnia.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I już teraz, tak jak wcześniej obiecałem, przenosimy się za ocean. Będziemy spoglądać na to, cóż ciekawego dzieje się na mundialowych arenach. Szwajcaria, Algieria 2-0, ale powiemy teraz również o tych meczach, które już za nami, bo Hiszpania i Portugalia to kolejne drużyny, które minionej nocy zapewniły sobie awans do najlepszej szesnastki piłkarskich mistrzostw świata. Przypomnijmy, że Hiszpanie rozbili Austriaków 3-0. Tu żadnych kontrowersji chyba być nie powinno przy takim wyniku. Natomiast Portugalczycy po szalenie emocjonującej końcówce i dwóch golach w doliczanym czasie gry, z czego jeden uznany, drugi już nieuznany, pokonali Chorwację 2-1. A to ostatnie spotkanie pilnie śledzili polscy lekkoatleci. Anita Włodarczyk, Konrad Bukowiecki i Klaudia Kazimierska. Cała trójka przebywa w Stanach Zjednoczonych. Tam w weekend zostaną rozegrane zawody diamentowej ligi. Na miejscu spotkał się z nimi specjalny wysłannik radiowej jedynki na mundial, Kacper Merk. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Jakie emocje wam towarzyszyły podczas oglądania tego meczu? Bo czego jak czego, ale emocji to na pewno tam nie brakowało.
2: Oj, no zdecydowanie. Jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że trener Anity Włodarczyk, Iwica Jakielić, to jest Chorwat i on najbardziej to spotkanie przeżywał. A żeby było ciekawiej, on to spotkanie przeżywał w Warszawie, bo on nie przyleciał tutaj, ale był połączony na kamerce wideo z Anitą Włodarczyk w czasie jej serii treningowych. Właściwie wyglądało to tak, że raz Anita rzucała, a po chwili, kiedy czekała na powrót młota z rzutni, to razem z trenerem przez telefon dyskutowali o jej umiejętnościach technicznych, no bo Anita tutaj była na treningu, ale równocześnie o tym, co dzieje się na boisku. No a działo się naprawdę bardzo wiele, bo przecież wydawało się, że to spotkanie zakończy się remisem. Później w 94 minucie gola na 2-1 zdobyli Portugalczycy i kiedy już właściwie wydawało się, że Portugalia to dowiezie, to w ostatniej akcji spotkania, to była 12 minuta doliczonego czasu gry, Chorwaci wyrównali. Proszę sobie wyobrazić, co wtedy trener Jakielić wykrzykiwał, co mówiła Anita Włodarczyk, bo Anita bardzo mocno wspierała Chorwatów.
0: No, przepraszam, że ci przerwę. Mieli... Tak, ale ciekawe, co wykrzykiwał, kiedy okazało się, że gol jest anulowany.
2: Tego nie cytujmy. Tego nie cytujmy. Trener Jakielić

0: Kielić bardzo emocjonalnie podchodzi do rywalizacji piłkarskiej. Zresztą to jest chyba domena wszystkich ludzi z Bałkanów, bo oni po prostu bardzo mocno identyfikują się ze swoimi drużynami narodowymi. Ja pamiętam, jak kilkanaście lat temu byłem na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej w Chorwacji, kiedy Polacy jeszcze za czasów Bogdana Wenty zdobywali medal i w półfinale graliśmy z Chorwatami, to powiem szczerze, że takich okrzyków, jakie słyszeli wtedy, niecenzuralnych, niegrzecznych w swoim kierunku polscy piłkarze ręczni, to nie życzyłbym nikomu, nawet najgorszemu wrogowi. Bo Chorwaci, prawda jest taka, że przeżywają niezmiernie mocno te wydarzenia sportowe. To jest dla nich kwestia identyfikacji narodowej, takiej tożsamości narodowej, trochę wskazania tego, że są silni, że są mocni. Dzisiaj no cóż, ostatecznie się nie udało, bo ostatecznie ten gol z 12 minuty doliczonego czasu gry nieuznany i w efekcie to Portugalia awansowała do 1/8 finału. W tej 1/8 finału zmierzy się z Hiszpanią, czyli będą derby Półwyspu Iberyjskiego, a Chorwaci jadą do domu ku rozpaczy Anity Włodarczyk. Posłuchajmy.
1: Ja się łączyłam z trenerem, żeby analizował moją technikę. Ten oglądał w Warszawie mecz Chorwacji z Portugalią, więc byłam na bieżąco. Smutek? Dla mnie się mundial skończy.
2: Od zawsze w moim sercu był Cristiano Ronaldo i bardzo się cieszę, że przed chwilą udało im się wygrać mecz i awansować. No wymarzony mój finał to faktycznie nawet z tej tabelki tak by się zgadzało, że Portugalia, Argentyna. Tam starcie po prostu gigantów i mam nadzieję, że Portugalia wyszłaby z tego starcia zwycięsko.
3: Czy w Eugene w ogóle ludzie interesują się sokerem, nie futbolem amerykańskim? Czy tutaj spotkałaś jakąś strefę kibica?
4: Na pewno moi znajomi oglądają gdzieś w domach. Ja jakoś nie jestem wielką fanką, ale wiem, że ludzie oglądają. Strefy kibica nie widziałam. Myślę, że też to wynika z tego, że nie ma studentów teraz. Jakby byli, to pewnie byłoby coś na kampusie.
0: To ja będę wyjaśniał. Ta ostatnia pani to jest Klaudia Kazimierska, która od kilku lat w Eugene w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych żyje, mieszka, trenuje i trenuje na tyle dobrze, że już była w finale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, że w tym sezonie wszystkie swoje biegi na 800 metrów biegała poniżej 2 minut, na 1500 metrów poniżej 4 minut i jest mocną kandydatką do tego, żeby w sierpniu zdobyć dla Polski medal Mistrzostw Europy, bo w tym roku Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce mamy w Birmingham. No i trochę na zaproszenie Klaudii Kazimierskiej, bardzo uroczej zawodniczki, przyjechałem do Eugene, żeby z nią się spotkać. Przy okazji spotkałem Anitę Włodarczyk i Konrada Bukowieckiego, których to też Państwo słyszeli. Swoją drogą ciekawa historia, że dwoje lekkoatletów, Anita i Konrad, i jedno wspierało Chorwację, drugie Portugalię.
5: To na koniec muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo przed Portugalczykami teraz niezłe wyzwanie, bo Hiszpania, jak obstawiasz wynik tego meczu?
0: Oj, myślę, że tutaj sytuacja jest otwarta. Najbardziej to będzie taki bratobójczy pojedynek kapitalny. Już się nie mogę doczekać. Szczerze powiedziawszy, w tej 1/8 finału coraz więcej takich meczów, bo i Brazylia z Norwegią to będzie kapitalne starcie. I teraz okazuje się, że będziemy mieli mecz Hiszpania-Portugalia. Ja sympatyzuję trochę bardziej z Hiszpanami, ale czy oni grają na tym mundialu na tyle dobrze, żeby być pewnymi zwycięstwa z Portugalią przed rozpoczęciem meczu? Oj, no nie sądzę.
5: No zobaczymy w takim razie. Bardzo dziękuję. Kacper Merk.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia Państwu życzę.
5: A już teraz Justyna Golonko. Dzień dobry. I nie będzie o futbolu, będzie o truskawkach.
6: Będzie o truskawkach, bo kto jeszcze tego nie zrobił, się po prostu nie najadł tych truskawek.
5: To musi to szybko nadrobić?
6: Trzeba się pospieszyć, bo sezon powoli się kończy. Duża część plantatorów zebrała już owoce lub są na ostatniej prostej. A zdaniem ekspertów, no bo oni oceniają, jaki był ten sezon i oczywiście plantatorzy przede wszystkim. Eksperci na podstawie tego, co mówią plantatorzy, ten sezon naprawdę był trudny. No bo ja przypomnę, przymrozki mieliśmy, później prawdziwe mrozy. Później chłody, a na koniec upały. Upały bardzo przyspieszyły dojrzewanie truskawek. No i ceny w tym roku. Ceny w tym roku na początku byłyby wyższe w porównaniu do ubiegłorocznych, nawet o 20%. Na początku sezonu, pamiętamy, na targowiskach, na bazarach truskawki po 40, po 35 zł. Później oczywiście staniały. No i mieliśmy tak średnio w sezonie. Ceny, to był kilogram, kosztował 15 zł, 18 zł, 13 zł. Teraz znowu zdrożały i kosztują w Warszawie. Teraz powiem 18-20 zł. W Hurcie oczywiście są bardzo, o dużo niższe te ceny. One kosztują od 5, 50 do 9 zł. A w skupach rolnikom za kilogram truskawek płacono średnio 4 zł.

0: te 4,50 za kilogram. I jeszcze powiem tylko, że Polska truskawką stoi. Mamy drugie miejsce w Unii Europejskiej po Hiszpanii. A jeżeli spojrzymy na świat, to jesteśmy na miejscu 10. Także też całkiem nieźle i produkujemy tej truskawki coraz więcej.
1: Truskawkowa potęga, chciałbym się powiedzieć. Justyna Golonko, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Na zegarach 6:31 już teraz czas na skrót aktualności, które przedstawi Piotr Balasz.
2: Węgry odebrały Romanowskiemu, Ziobrze i jego żonie status uchodźcy. Unieważniły też ich paszporty. Po tej decyzji po stronie PiSu przekonanie, że amerykańskie sądy nie pozwolą na ekstradycję Ziobry.
3: Pan minister Zbigniew Ziobro na pewno wróci, kiedy będzie miał szansę na uczciwy proces.
2: Po stronie koalicyjnej krytyka uciekania przed odpowiedzialnością.
4: Jest jakimś takim cyrkiem, nie tylko politycznym, ale też przestępczym. Unikanie odpowiedzialności za decyzje, które się podejmowało.
2: Donald Tusk zrzekł się immunitetu. To w sprawie z Instytutem Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Jej zarząd wytacza mu proces o zniesławienie. Chodzi o pieniądze od zonda krypto.
5: Osobiście uważam za skandal, że instytut, który służy do konsumowania pieniędzy ukradzionych przez zonda krypto, pozywa premiera, który o tym poinformował opinię publiczną.
2: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Według doniesień Onetu miał on odpowiadać za handel ciałami zmarłych i promowanie firmy pogrzebowej swojej wspólniczki.
6: 500 zł za ubranie ciała na terenie prosektorium, 1000 zł za balsamację. Wszystko nielegalnie, wszystko pod stołem.
2: Nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawie oświatowym.
7: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji.
2: Wstyd, panie prezydencie, odpowiadają organizacje pozarządowe i planują dziś pikietę przed Pałacem Prezydenckim. Emocje od początku do końca. W meczu dwóch piłkarskich potęg ostatecznie Portugalia pokonała Chorwację 2-1 i awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Awans ma też Hiszpania po wygranej 3-0 z Austrią. Trwa natomiast mecz Szwajcarii z Algierią. Szwajcarzy w tym meczu prowadzą 2-0. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.

0: pogoda.
1: No i spoglądamy na to, co szczególnie ważne w piątek, bo przed nami weekend, więc warto zobaczyć, co nas czeka w pogodzie. Przez obszar Polski będzie przemieszczać się z zachodu na wschód Zatoka Niżu z nadpołudniowej Skandynawii wraz z układem frontów atmosferycznych, za którą na południu Polski rozbudowywał się będzie klin wyżu z nadatlantyku. Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarnomorskie. Co to oznacza w praktyce? Że dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i w Warmii także lokalne burze. Temperatury maksymalnie 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju, tam temperatury lokalnie mogą dojść do 26 stopni Celsjusza. Za 26 minut godzina 7.
2: 3 lipca, kalendarz jedynki. 2002 roku zmarła Łucja Prus, piosenkarka.
3: Dlaczego nagle tak to spadło na nas, gdy w zaułki dnia tacy powszedni, przypadkowi i bezwiedni i pobledli spłądziliśmy.
2: W 1961 roku urodził się 30-milionowy obywatel Polski.
4: Dopiero w końcu lat 40. zaczyna się próba realizacji różnych założeń, no i zaczynają się spory, czy my chcemy Warszawy hura nowoczesnej na wyobrażeniu części wówczas czynnych architektów i polityków, a często i architektów i polityków zarazem, czy też chcemy jak najwięcej odtworzenia tej Warszawy przedwojennej.
2: Rok 1947. Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o odbudowie Warszawy.
5: Zamiast kraść jako dyrektor, fabrykant, sekretarz czy inny prezes, lepiej już kraść par excellence jako złodziej. Tak jest chyba uczciwiej.
6: Par excellence? Ładnie powiedziane, ale w takim razie dlaczego pan zrobił tyle banków?
5: Tak naprawdę powód był zawsze ten sam.
6: Jaki? No?
5: Bo tam były pieniądze.
2: W 1928 roku urodził się Jan Machulski. Aktor, reżyser teatralny, pedagog, założyciel i dyrektor Teatru Ochoty w Warszawie. Odtwórca postaci Henryka Kwinto w filmach Wabank i Wabank 2, czyli Riposta.
7: Jak lepiej się pan czuje?

0: jakiej roli właśnie aktora, czy dziekana, czy nauczyciela?
1: Z powołania gdyby poszedłem do teatru, żeby grać, żeby mieć kontakt z publicznością. To jest ta największa przyjemność każdorazowo. No jak gram wspaniałą rolę jakąś, to się czuję bardzo dobrze jako aktor, ale no nie mam, w każdym z tych zawodów nie mam jakiejś takiej zapaści, że bym zrezygnował.
2: Józef K.
3: Tak, jestem Józef K.
2: Jest pan zapewne bardzo zaskoczony wypadkami dzisiejszego rana.
3: Pewnie. Z drugiej jednak strony cała ta sprawa nie może być poważna. Jestem wprawdzie oskarżony, ale nie mogę znaleźć najmniejszej winy, o którą można mnie oskarżyć. Ale to jest kwestia drugorzędna. Kto mnie oskarża?
4: W 1883 roku urodził się Franz Kafka. Austriacki pisarz, prekursor egzystencjalizmu, autor powieści Proces, Zamek i Ameryka.
5: Pracę publikuje prestiżowy tygodnik Science.
4: Rok 1880. Ukazuje się pierwsze wydanie założonego przez Thomasa Alva Edisona amerykańskiego czasopisma naukowego Science.

0: Za 20 minut godzina 7.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Obiecywałem, proszę bardzo, teraz wybierzemy się nad morze, będziemy rozmawiać o Międzyzdrojach, będziemy rozmawiać o polskich plażach i o tym, co ciekawego dzieje się w tej chwili nad Bałtykiem, a powie nam o tym Marcin Kusy, redakcja muzyczna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Który, dodajmy, jest oczywiście na miejscu, czyli teraz podziwiasz Międzyzdroje, czy bardziej Bałtyk?
2: Podziwiam i Międzyzdroje, i Bałtyk. Uwielbiam tu być i uważam, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc nad Bałtykiem. Może w tej chwili nieco wzburzone. Powiem Państwu, że jest 16 stopni, ale odczuwalna temperatura

0: około 10.
1: To Rześko raczej.
0: Natomiast Rześko, tak. Powiedziałbym, że upał zelżał. Natomiast bez deszczu. Wczoraj oczekiwaliśmy na ten koncert rozpoczęcia w ogóle całego festiwalu Fantastyczni Artyści i czekaliśmy na to, żeby przestało padać. I rzeczywiście w pewnym momencie około 21:20 wiatr zelżał. Temperatura również się nieco podniosła. Wysuszyliśmy stoliki, wysuszyliśmy krzesła. Tak mówię, wysuszyliśmy górnolotnie, oczywiście nie brałem w tym udziału, ale naprawdę potężna ekipa brała w tym udział, żeby widownia, która chciała oczywiście obejrzeć i wysłuchać tego koncertu, no, krótko mówiąc, sprawiła się na medal, bo rzeczywiście można było to wszystko podziwiać. Krótko mówiąc, koncert się odbył z niewielkim opóźnieniem, ale rzeczywiście był takim prologiem tego, co będzie się działo tutaj aż do niedzieli.
1: No bo przypomnijmy, że wczoraj w Międzyzdrojach wystartował 29, po raz 29 się odbywa ta impreza, Festiwal Gwiazd Międzyzdroje. Chyba no, w tej chwili już kojarzymy dokładnie właśnie z gwiazdami, ale myślę sobie, że w tym roku jest pewien problem i pewne wyzwanie, bo nawet tak jak mówisz o tym wczorajszym koncercie, no jeżeli przypomnimy sobie, co się wczoraj działo na Mundialu, no to Festiwal Gwiazd ma dużą konkurencję, jeżeli chodzi o naszą uważność.
0: Tym bardziej, że dyrektorem Festiwalu Gwiazd, dyrektorem artystycznym jest Olof Lubaszenko, który zapytany przeze mnie...
1: Lubi piłkę. Delikatnie rzecz biorąc.
0: Funkcję dyrektora artystycznego z Mundialem mówi, słuchaj, powiem ci szczerze, nie łączę. Nie łączę, ale chętnie z tobą porozmawiam zupełnie już w kuluarach o tym, co się dzieje na Mundialu. Portugalia wygrała z Chorwacją. Myślę, że ten mecz był bardzo mocno przeżywany przez polskich fanów. Fanów z jednej strony Bruno Fernandeza, czy Cristiano Ronaldo, z drugiej strony Chorwacji, Portugalia 2-1. No, ten mecz we fragmentach widziałem, dyplomatycznie chyba się nie przyznam do tego, że oglądałem całość, natomiast sercem za Portugalią i upatruję w tej drużynie, mimo że nie gra jakoś rewelacyjnie, ale jednak być może jakiegoś, no, jednego z faworytów do przynajmniej zajęcia wysokiego miejsca.
1: No dobrze, ale
0: miejsca.
1: To poczekaj, bo jak jesteś fanem Portugalii, ja wiem, że mieliśmy rozmawiać o Festiwalu Gwiazd, wrócimy, obiecuję, ale jeżeli jesteś fanem Portugalii, to tak teraz z ręką na sercu, szczerze, ta druga bramka dla Chorwatów powinna być uznana, czy nie?
0: Nie, moim zdaniem nie. Rzeczywiście uważam, że ta bramka została zdobyta nieprawidłowo i tutaj bez jakiegoś wskazania.
1: To
0: i tak
1: Marcin,
0: dalej. Uważam,
1: powiem dyplomatycznie tak, patrząc na minę mojego wydawcy, nie pokazuj się w najbliższych dniach w polskim radiu.
0: Spodziewam się, będę unikał Artura.
1: Albo tylnym wejściem, tak. Przyjacielska rada. Dobrze, ja wiem, wracamy na festiwal.
0: Tak, wracamy na festiwal, bo myślę, że warto powiedzieć, co jest główną, taką największą siłą tego festiwalu.
2: O, Lubaszenko, dyrektor artystyczny Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Myślę, że różnorodność to jest słowo klucz dla tego festiwalu, ale różnorodność oparta na dobrych podstawach, na podstawach szlachetnych. No stąd właśnie obecność krakowskich wspaniałych artystów, stąd spektakle z wybitnymi aktorami, które co roku staramy się tu zapraszać. Trochę się zmieniła ta geografia emocjonalna, tak bym to ujął, od lat 90. Wtedy pomimo odległości i pomimo tego, że drogi były no, dużo, dużo, nieporównywalnie słabsze niż teraz, dużo łatwiej było zachęcić artystów do tego, żeby w ogóle podróżowali. A żeby przyjeżdżali tu, to w ogóle wówczas nie było problemu. Ja sam pamiętam, jakim dla mnie wielkim wyróżnieniem było to, że mogłem tu przyjechać.
0: Olof Lubaszenko. Ja myślę, że sam reżyser, znakomity aktor i w ogóle taka postać centralna tutaj tej od 15 lat, jak policzyliśmy z Olafem, tej sceny w Międzyzdrojach jest taką magnetyczną postacią. Rzeczywiście on organizuje całe to grono i tutaj rzeczywiście dzieje się mnóstwo. O tym programie będę Państwu opowiadał dzisiaj w folderze Ulubione. Cała muzyczna jedynka zrealizowana będzie stąd z Międzyzdrojów i tych spektakli, również spektakli dla dzieci, spotkań z gwiazdami, ale także koncertów jest tutaj całe mnóstwo. Ale zapytałem, czy w tym pośpiechu, czy w tym rozedrganiu festiwalowym, czy trochę nie jest tak, że szewc bez butów chodzi, czy Olaf ma swoją gwiazdę?
2: Mam odciśnięto na trzecim festiwalu, w trzeciej edycji. To był taki dość niesamowity moment, kiedy odciskało kilkanaście osób

0: wśród nich był Tadeusz Konwicki, wśród nich był Andrzej Łapicki i ja w tym gronie, no wówczas naprawdę młody, 30-letni chłopak, czułem się jakbym, no nie wiem, znalazł się u Stevena Spielberga w gabinecie albo w wehikule czasu, albo w jakimś magicznym świecie Harry'ego Pottera. A tymczasem minęło już 30 lat. Nie, jest. Jakby ktoś szukał, to jest zaraz przy wejściu na Promenadę Gwiazd.
1: Tak, rzeczywiście ta gwiazda jest w istocie, natomiast ta promenada już jest naprawdę bardzo długa i w tej chwili te ostatnie odciski bliskie są już zejściu na plażę w Międzyzdrojach. Natomiast warto tu być, bo to centralne wydarzenie i to najważniejsze wydarzenie odbędzie się w sobotę, plus koncert oczywiście bardzo uroczysty, który sam reżyser i prowadzący, czyli Olaf Lubaszenko, poprowadzi. Natomiast wśród gwiazd, no właśnie, kto odciśnie swoją rękę, czy też odsłoni swoją gwiazdę w Panteonie Gwiazd właśnie tutaj w Międzyzdrojach w tym roku?
0: Przede wszystkim trzeba wymienić dwoje wspaniałych artystów, których znają całe pokolenia, więc panią Irenę Santor, Wojciecha Gąsowskiego. Mamy wybitnych aktorów i aktorki, mamy Olgę Bołądź, mamy Roberta Więckiewicza, mamy Piotra Głowackiego. No i teraz już liczę na twoją pomoc, bo rzeczywiście mnie wołają. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Jedynko, że z nami jesteście.
1: No to ja uzupełnię. Dyrektorze Olafie, z przyjemnością Katarzyna Grochola, Rafał Zawierucha, Robert Janowski, Jan Holoubek i Marcin Daniec. Mnóstwo spotkań, koncertów, teatralnych spotkań również, bo spektakle również tutaj na żywo w Międzyzdrojach. Fantastyczna pogoda w tej chwili, bez deszczu, z wiatrem 16 stopni, odczuwalna nieco mniej, ale warto być tutaj z nami w naprawdę wyjątkowym kurorcie. Relacje i całe audycje z Międzyzdrojów na antenie programu pierwszego.
2: No i oczywiście będziemy powracać. Bardzo dziękuję Marcin Kusy, redakcja muzyczna, który zachęcał nas do tego, żeby po pierwsze poprzez radiową jedynkę uczestniczyć w tym wydarzeniu, ale być może również wskoczyć w samochód, wskoczyć w pociąg i dobić, i pojawić się w Międzyzdrojach, by uczestniczyć w tych wszystkich bardzo ciekawych wydarzeniach. A cóż ciekawego dzieje się w polityce, albo inaczej, cóż ciekawego można znaleźć dziś rano w mediach, zarówno tych papierowych, jak i elektronicznych? To postanowił sprawdzić Grzegorz Osiecki. Dzień dobry. Wirtualna Polska.
3: Dzień dobry. No dużo o zdrowiu jest i to pewnie nie jest dziwne w kontekście tego, co się dzieje w ostatnich dniach. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że luzowane mają być kryteria programu sieci onkologicznej, na który były pieniądze z KPO, po to, żeby szpitale nie straciły pieniędzy. Chodzi o takie kryteria, które zakładały odpowiednią liczbę procedur w ciągu roku. Okazuje się, że szpitale tyle procedur nie wykonują i jeżeli te dotychczasowe byłyby utrzymane, no to groziłby im zwrot bardzo dużych sum z KPO. Ale jest też dużo o SOR-ach, bo na stronie Wirtualnej Polski jest opis o szpitalu w Toruniu. Tym razem luki w grafikach mieli wypełniać lekarze, którzy mieli w tym samym czasie dyżurowali na innym oddziale niż SOR.
2: To chyba praktyka dosyć, przepraszam, że tak to
3: możliwe,
2: dosyć często stosowana, niestety.
3: Możliwe, natomiast no, jakby takie sprawy pewnie systemowo będą teraz opisywane i będą wychodziły z relacji innych mediów. Na portalu Zero kolejny odcinek o lekarzu Dawidzie Kacprzyku. No i o tym, że zajmował się przypadkami takimi najbardziej ostrymi na tak zwanym czerwonej strefie SOR-u. A zdaniem wielu specjalistów nie powinien się tym zajmować, ale są też inne tematy, bo na przykład na Interi mamy o kłótni między Pittem Hexetem a Marco Rubio o obecność wojsk amerykańskich w Europie. Hexet chciał ogłosić plan cięć, ale na razie przynajmniej skończyło się na jakimś przeglądzie. Czy coś jeszcze? O policjancie z Wrocławia, to z kolei na Onecie, który przez lata zbierał materiał o niewyjaśnionych zbrodniach, dokumentował m.in. sprawę Marka Papały. Gdy napisał o nich książkę i nagrał podcasty, został zwolniony. Tak, proszę pana. Ale jeszcze mamy magazyny.
2: Chciałbym się zapytać, przypadek?
3: Decyzja zwierzchników na pewno i pewnie nie przypadek w takim razie. Dziennik Gazeta Prawna, magazyn weekendowy, mieliśmy upały, więc o polityce klimatycznej. I takie dwa artykuły. Ekologii zmierzy się z poważnym problemem. Coraz więcej ludzi postrzega go jako ruch autorytarny, który próbuje narzucać rozwiązania dostępne tylko dla bogatych. To jest wywiad

0: z brazylijskim pisarzem Leandro Narlochem, albo inna teza z innego artykułu: zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo coraz częściej wymagają sprzężeń zwrotnych, których nawet najpotężniejsi gracze na dłuższą metę nie są w stanie lekceważyć. No bo to prawda, widzimy, co jest efektem zmian klimatu.
1: To w takim razie jeszcze o tym, kto i o czym po 7.15.
0: Michał Dworczyk, PiS, europoseł PiSu, który no, jakby w trakcie wojny był szefem kancelarii premiera i między innymi był jedną z tych osób, które wspomagały Ukrainę. I którego fundacja, związana z nim fundacja, prowadzi ekshumację na Ukrainie, a dzisiaj tak się składa, ma być w Warszawie, zdaje się, szefem MSZ-u Ukrainy, rozmawiać z Radosławem Sikorskim, więc o czym będzie rozmawiać? Znaczy, będzie o czym rozmawiać.
1: Na pewno pojawi się w takim razie temat tak zwanego Panteonu. Po 7.15. Zapraszamy.
2: Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Lato z radiem w poszukiwaniu chłodu. Polarniczka Dagmara Bożek opowie o lecie i o zimie na Antarktydzie i w Arktyce. I o tym, czym różnią się od siebie te dwa mroźne rejony świata. Odwiedzi nas także DJ Sarnula, którego elektroniczny remiks Polki Dziadek stał się internetowym wiralem. A Tomasz Torres, perkusista grupy Afromental, zaprosi na najbliższy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem, na którym wystąpi z zespołem.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O,

0: I to lubię najbardziej.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
4: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
5: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
4: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
5: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
4: Poleca JJ.
5: Krzysiek Skiba.
4: Poleca Polskie Radio.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
9: Radio Kierowców.
12: Patryk Bedliński, zapraszam. Korkuje się droga krajowa numer 11, którą do Poznania dojeżdżamy od północy. Trzeba zwolnić w obie strony, między Opornikami a Chludowem. Korek mamy też na S11, między węzłem Koninko a węzłem Poznań-Krzesiny, czyli na dojeździe do A2 od Kurnika i od Środy Wielkopolskiej. Spowolnienie w Wielkopolskiem także na wysokości Tarnowa Podgórnego, na 92, czyli na trasie, która prowadzi od Pniew do Poznania. Na S8 zwalniamy w Warszawie na odcinku 4 km w kierunku zachodnim od węzła Łabiżyńska za Wisłostradę. Niełatwy wjazd od północy przez Łomianki do stolicy, zwalniamy na 7. A na S8 poza Warszawą zwalniamy między Radzyminem a Wyszkowem w okolicach Woli Rasztowskiej. A pod Krakowem korek na A4, tłoczno robi się w kierunku Tarnowa od okolic Tyńca do zjazdu łączącego A4 z Zakopianką. W sumie to około 7 km spowolnienia. Zwalniamy też za Bolesławcem w kierunku Legnicy i Wrocławia i to także A4, w tym przypadku okolice węzła Krzyżowa. A to ostrzeżenie od naszego słuchacza.
13: Informacyjnie na Krajowej 4-6, odcinek od Puchownica na wysokości Głębinowa. Mamy tam zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów, służby na miejscu.
12: Dziękujemy i życzymy szerokiej drogi, a nasz numer telefonu to 22 513 11 11. Prosimy o informację z

0: nawierzchni. Drogowce wejdą na dwukilometrowy odcinek od ulicy Błonie do ulicy Łącznej.
1: Minęła siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Piotr Balasz. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgierskie władze unieważniły również ich paszporty.
1: Prokuratura sprawdza kolejne doniesienia w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Chodzi o nieprawidłowości w prosektorium.
2: Ważna nowość w sam raz na wakacje. Portal Odyseusz zintegrowany z M-Obywatelem.
1: Węgry unieważniły paszporty Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego oraz żony byłego ministra sprawiedliwości.
2: Politycy PiS-u stracili też status uchodźcy.
1: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że otrzymał od węgierskich władz pisemne potwierdzenie, że cofnięto im azyl polityczny na Węgrzech.
3: Decyzja kończy jeden z najbardziej kontrowersyjnych epizodów w relacjach polsko-węgierskich ostatnich lat. Rząd Viktora Orbana udzielał ochrony politykom i osobom związanym z konserwatywnymi rządami w Europie Środkowej, uzasadniając to obawami o motywowane politycznie postępowania karne. W tym gronie znalazł się Marcin Romanowski, a potem Zbigniew Ziobro i jego żona. Tuż przed objęciem władzy na Węgrzech przez Petera Modiora Ziobro z żoną wyjechali do Stanów Zjednoczonych, a Marcin Romanowski jest prawdopodobnie gdzieś na Bałkanach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: Tymczasem premier Donald Tusk zrzeka się immunitetu.
1: A chodzi o sprawę, jaką wytacza mu w sądzie Fundacja Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry.
2: W tle są pieniądze z zonda krypto, które miały trafić na konto fundacji, o czym donosił szef rządu.
4: Cały szereg insynuacji sugerujący, że doszło tutaj do jakichś rzekomych naruszeń przepisów.
2: Mówił Piotr Cieplucha z zarządu fundacji.
1: Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej odpowiada.
5: Osobiście uważam za skandal, że instytut, który służy do konsumowania pieniędzy ukradzionych przez zonda krypto, pozywa premiera, który o tym poinformował opinię publiczną.
2: Te tematy powrócą w rozmowie z gościem Sygnałów Dnia. O 7.15 będzie nim poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk.
1: Warszawski Szpital Południowy ponownie pod lupą śledczych. Tym razem badają wątek nieprawidłowości w prosektorium.
2: Według doniesień Onetu jego koordynator miał promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych.
1: Rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba apeluje o kontakt do tych, którzy posiadają informacje na temat działalności prosektorium szpitala.
6: Na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie pojawi się komunikat dotyczący czynności sprawdzający z prośbą o odezwę osób, które posiadają jakiekolwiek informacje i chcą je przekazać organom ścigania, i o nawiązanie kontaktu z prokuraturą rejonową Warszawa-Ursynów.
2: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
1: Wołodymyr Zełenski ostrzega przed eskalacją rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę. Jak podkreśla, Władimir Putin ma problemy na froncie oraz w gospodarce i zamierza nasilić działania militarne.
2: Wczoraj w zmasowanym ataku na Kijów zginęły 23 osoby, ponad 100 zostało rannych.
1: W wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy zwrócił się do sojuszników z Europy i Stanów Zjednoczonych o wsparcie.
2: Niestety mamy deficyt środków antybalistycznych, mamy deficyt rakiet Patriot i koniecznym jest, aby partnerzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy byli bardziej aktywni w udzielaniu wsparcia.
1: W nocy Rosjanie ponownie atakowali Ukrainę dronami. W obwodzie sumskim zginęły 2 osoby, a w ataku na Krzywy Róg rannych zostało 7 osób.
7: To są aktualności jedynki.
2: W najbliższy wtorek minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Nieoficjalnie dowiedziało się o tym Polskie Radio.
1: Tego dnia planowane jest posiedzenie zespołu trójstronnego z udziałem szefowej resortu zdrowia.
2: Wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda rozmawiała z prezesem NFZ-u oraz klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Po spotkaniu mówiła o proponowanych zmianach.
8: Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu, podniesienie jego efektywności.
1: W Polsce jeden szpital przypada na 60 tysięcy mieszkańców. W ocenie NFZ-u w pełni funkcjonalny, wieloprofilowy szpital powinien przypadać na 150-200 tysięcy mieszkańców.
2: Nowość w sam raz na rozpoczynające się wakacje. Portal Odyseusz został zintegrowany z M-Obywatelem.
1: Teraz w aplikacji, z której korzysta kilkanaście milionów Polaków, można podobnie jak w Odyseuszu zgłaszać swój zagraniczny pobyt.
2: Można też sprawdzić informacje o sytuacji.

0: danym państwie, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Gorąco zachęcam wszystkich, zwłaszcza w planowaniu tegorocznych wakacji, o zgłaszanie swoich wyjazdów do Odyseusza, ponieważ to zawsze jest wsparcie dla naszego bezpieczeństwa.
2: Zwłaszcza gdy zagraniczny wypoczynek nieoczekiwanie zakłócą nam na przykład zamieszki lub klęski żywiołowe.
0: Odyseusz z M Obywatelem pomogą w takiej sytuacji polskim służbom konsularnym błyskawicznie nawiązać z nami kontakt i przekazać kluczowe ostrzeżenia i rady.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Szwajcaria jest siódmym europejskim zespołem, który awansował do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Przed chwilą Helweci pokonali Vancouver Algierczyków. Nie pomógł nawet Zidane w bramce afrykańskiej drużyny. A więcej na ten temat Filip Jastrzębski. Witaj.
4: Dzień dobry. Szwajcarzy, nie forsując tempa, już po raz szósty w ciągu ostatnich 32 lat awansowali do najlepszej szesnastki. Helweci zgodnie z przewidywaniami pokonali Algierczyków 2-0. Pierwszą bramkę zdobył Brel Embolo, który zwieńczył piękną akcję Johana Manzabiego. Szwajcarzy przeważali, stwarzali więcej sytuacji i choć rzadziej byli przy piłce, co ciekawe, to jednak kontrolowali to spotkanie. Na potwierdzenie gol na 2-0 Dana Ndoja na początku drugiej połowy. Algierczycy nie mieli argumentów. Szwajcarzy spokojnie wygrali i zostają w Vancouver, bo na tym samym stadionie zmierzą się w 1/8 finału. No właśnie, z kim? Z Kolumbią albo z Ganą.
3: Filip Jastrzębski, dziękuję za relację. W innych meczach 1/16 finału tej nocy Hiszpania wygrała z Austrią 3-0, Portugalia pokonała Chorwację 2-1. Wielkie emocje za oceanem, ale równie emocjonująco w Londynie, gdzie trwa wielkoszlemowy turniej tenisowy. Wczoraj na kortach Wimbledonu Polacy grali ze zmiennym szczęściem, o czym informuje Cezary Guriew.
5: Obrończyni tytułu Iga Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3 i awansowała do trzeciej rundy.
6: To mi się podobało w tym meczu, że w sumie jak popełniłam jakiś błąd, to od razu była korekta i czułam się na tyle solidnie, że w sumie mogłam po prostu grać swoją grę niezależnie od tego, co Karolina mogła zrobić z drugiej strony, więc czułam się pewnie i przez cały mecz byłam też dobrze skoncentrowana, więc na pewno pozytywny dzień.
5: Kolejną rywalką będzie Filipinka Aleksandra Jala. W meczu drugiej rundy Kamil Majkrzak przegrał z reprezentującym Stany Zjednoczone Zacharym Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6 i 3-6. Dziś w spotkaniu trzeciej rundy Hubert Hurkacz będzie walczył z Amerykaninem Tommy Polem.
3: Początek tego meczu około 16. A wczoraj w rywalizacji deblistek do drugiej rundy awansowały Katarzyna Peter i Czeszka Anna Siskowa, które wygrały z brytyjską parą Katie Bolter, Heather Watson.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
0: Piątek na ogół z zachmurzeniem umiarkowanym, ale chwilami tych chmur będzie więcej i popada przelotny deszcz w centrum, na północy, na południu, a na wybrzeżu i na Warmii możliwe także burze. Na termometrach zobaczymy w ciągu dnia od 18 stopni nad morzem i w terenach podgórskich, poza tym na ogół od 20 do 24, na południowym wschodzie do 26. Na wybrzeżu i w górach chwilami bardzo mocny wiatr do 80 km na godzinę.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
16: O, pani doktorowa.

0: dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
1: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
0: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
1: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
2: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Krzysztof Grzybowski, sygnały dnia na antenie jedynki. 14 minut po godzinie 7. Warto już wstawać, warto otworzyć lewe oko, potem prawe oko albo odwrotnie i pomalutku się budzić. 22 139 2202. Czekamy oczywiście na raporty pogodowe, bo pogoda dziś ewidentnie.

0: ewidentnie różni się od tego, co działo się w ostatnich dniach. No to w takim razie o tym, co dziś. Dziś 3 lipca, piątek, imieniny. Tomasz, Jacek, Anatol, Mirosław, Leon, Józef, Longina, Longin, Radomir, Leona, Kamelia, Miłosław i Heliodor. Nietypowe święta? Dzień czerwonej ostrej papryczki chili. Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych i Dzień cioci i wujka. No to dorzućmy do tego jeszcze przysłowie, gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. A wschód słońca miał miejsce o godzinie 4:20, zachód słońca będzie miał miejsce o 20:59, długość dnia 16 godzin i 38 minut, czyli o minutę i 10 sekund krócej niż wczoraj. Dziś także smutna rocznica, jeżeli chodzi o historię polskiej piłki nożnej, bo tego dnia 3 lipca 1974 roku został rozegrany tak zwany mecz na wodzie, który doprowadził do tego, iż Polska nie zagrała w finale 10. Mistrzostw Świata, ulegając właśnie podczas tego wodnego meczu, czy też meczu na wodzie, reprezentacji RFN 0-1. Przypomnijmy, że Niemcy byli wtedy gospodarzami tego mundialu. Ach, ileż to legend, ileż to opowieści później powstało na temat tego, co by to mogło być, gdyby nie ten deszcz, gdyby nie te kałuże, gdyby była inna sytuacja, no i gdyby w ogóle to wszystko troszkę inaczej się potoczyło. Przed nami po godzinie 7:00 między innymi tematy gospodarcze, będzie oczywiście rozmowa polityczna, przypomnę, Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości, a pytać będzie Grzegorz Osiecki, no i oczywiście będziemy też podsumowywać to wszystko, co w ostatnich godzinach wydarzyło się na mundialu, a wydarzyły się rzeczy naprawdę wielkie. I 16 minut po godzinie 7:00 już teraz wspomniany Grzegorz Osiecki oraz gość jedynki.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem sygnałów dnia jest Michał Dworczyk, europoseł PiS-u, ale także sekretarz zarządu Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: O Stowarzyszeniu Rozwój Plus porozmawiamy potem, ale chciałem zapytać o dzisiejszą wizytę szefa ukraińskiego MSZ-u w Warszawie. Z lakonicznego komunikatu rzecznika naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że poruszane będą kwestie relacji między oboma państwami i sytuacji na froncie. To jakbyśmy to spróbowali zdekodować, co będzie ważniejsze w tym przypadku.
3: No być może rozpoczął się proces normalizacji, czy próby normalizacji stosunków, czy kryzysu, zażegnania kryzysu, który wywołał prezydent Zełenski. I być może ta wizyta i to spotkanie ma być początkiem takiej deeskalacji. Ale tak naprawdę trudno powiedzieć, ponieważ strona ukraińska przez ostatnie dni wyraźnie i celowo eskalowała kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. W związku z tym naprawdę trudno wróżyć z fusów. Są pewne jaskółki, czy pewne dobre zapowiedzi, które mogą świadczyć o tym, że to będzie jednak deeskalacja, bo pan minister Sybicha poza spotkaniem z panem ministrem Sikorskim spotka się również z przedstawicielami wybranych osób zaangażowanych we wspieranie Ukrainy, dziennikarzy, więc takie spotkanie może świadczyć o tym, że strona ukraińska chce tłumaczyć swoje postępowanie, że chce w jakiś sposób deeskalować.
2: Zbigniew Porofianowicz napisał 2 dni temu w Wirtualnej Polsce, że Ukraińcy mają pomysł, żeby w tym panteonie bohaterów znalazł się także generał Bezruczko z Ukraińskiej Armii Ludowej, która walczyła razem z Piłsudskim w 1920 roku.
3: Czy to jest... Obrońca Zamościa. Zresztą tak. Dzięki niemu i jego oddziałom Zamość został obroniony, a generał Bezruczko, o ile pamiętam, ma grób na warszawskiej Woli.
2: Tak, na cmentarzu prawosławnym. Tak. Ale czy to jest faktycznie tego typu gest, czy tak naprawdę z naszego punktu widzenia ważniejsze będą nie to, czy on zostanie, ale to, kto zostanie jeszcze i kto zostanie tym, kto zostanie uhonorowany w panteonie, jeżeli chodzi o UPA?
3: No, można by pytania mnożyć, bo pytanie można by postawić, kiedy ten panteon powstanie, jaka będzie dyskusja wokół tego, kto ma tam być pochowany i kto ma być, czyje nazwiska mają być eksponowane. Ewidentnie prezydent Ukrainy, jego otoczenie rozpoczęły taką ostrą grę, zaczynając od eskalacji, no i będą wykorzystywać różne narzędzia w polityce historycznej, w polityce bilateralnej. Ta eskalacja relacji polsko-ukraińskich źle się skończy. Stracimy w jakimś stopniu na pewno my, ale jeszcze bardziej straci Ukraina i to już widać. I pierwsze tego takie widoczne znaki,

0: wskaźniki, czy widoczne efekty będą w przyszłym tygodniu, ponieważ Parlament Europejski przyjmie dokument w głosowaniu, w którym dokument poświęcony Ukrainie, postępom przygotowań przedakcesyjnych Ukrainy. Co roku taki dokument jest przygotowany, natomiast w tym roku znajdzie się w nim zapis krytykujący z jednej strony mordy dokonane na Polakach przez OUN-UPA w czasie II wojny światowej i krytyka prezydenta Zełenskiego za ostatnią eskalację. Więc prezydent Zełenski wyniósł tak naprawdę de facto bilateralną sprawę polsko-ukraińską, czy bilateralny problem polsko-ukraiński na forum europejskie. Mnie to zresztą cieszy, dlatego że wydaje mi się, że to może z punktu widzenia Polski być pomocne w tym, żeby Ukraińców zmusić do zakończenia gloryfikacji OUN-UPA i ludobójczej działalności, którą w czasie II wojny światowej UPA prowadziło.
1: A po co pana zdaniem to zrobił? Bo się mówi o przyczynach wewnętrznych. Czy to jest też kwestia relacji polsko-ukraińskich i no, pokazywania, stawiania jakichś granic?
0: No, życie niestety nie jest proste, zwłaszcza polityka międzynarodowa, więc tu nie można odpowiedzieć jednym zdaniem i nie było jednego powodu, było kilka powodów. Bez wątpienia jednym z nich była sytuacja wewnętrzna na Ukrainie, słabnące notowania prezydenta Załużnego, zarówno prezydent...
1: Jeszcze nie Załużnego.
0: Prezydenta Zełenskiego, zarówno prezydent Zełenski, a zwłaszcza jego otoczenie jest zdeterminowane, żeby kandydować w kolejnych zbliżających się wyborach i wygrać te wybory, a w kontekście spadających notowań stwierdził, że zastosuje po raz kolejny zresztą efekt flagi, czyli wywoła kryzys, zostanie w opinii ukraińskiej w jakiś sposób zaatakowany, w związku z tym w tym momencie opinia ukraińska, opinia publiczna i wszyscy Ukraińcy się w nim wokół niego zjednoczą. To jest powtórzenie tej sytuacji, którą oglądaliśmy w Białym Domu, kiedy został de facto wyrzucony prezydent Zełenski i jego współpracownicy z Białego Domu i wtedy też taki efekt flagi nastąpił. Wszyscy wokół prezydenta się zjednoczyli. Tu też miało to miejsce, nawet jego oponenci polityczni, tacy jak Petro Poroszenko, były prezydent Ukrainy, stanęli, można powiedzieć, obok prezydenta i to też widać było w badaniach, które zostały przeprowadzone. Więc jeden powód to polityka wewnętrzna i chęć poprawy notowań. Drugi powód to na pewno wpływ środowisk nacjonalistycznych, wąskich, ale wpływowych i historyków takich jak Wiatrowicz czy Zynczenko i polityków nielicznych, którzy parli do tego. Bardzo charakterystyczny był wpis w mediach społecznościowych pana Wiatrowicza, to jest były prezes IPN-u ukraińskiego, który napisał: w końcu Ukraińcy się zjednoczyli wokół flagi. Flagi czerwono-czarnej. Dokładnie taki wpis zamieścił, więc to miało spowodować to przypieczętowanie tego, że budujemy współczesną tożsamość ukraińską w oparciu o
1: to. Pan wcześniej mówił o tym, wyrażał nadzieję, że może to będzie, ta wizyta będzie początkiem jakiejś deeskalacji czy normalizacji, ale jak to wszystko się przekłada na inne sfery stosunków? Bo z jednej strony słyszeliśmy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który mówił, że nikt nam nie będzie dyktował, jakie państwa, za jakimi państwami wchodzącymi do Unii mamy głosować. Mamy zatrzymany transfer migów na Ukrainę. Jest jeszcze kwestia ekshumacji związana z panem. Fundacja prowadzi tę ekshumację. Czy to może rzutować na ekshumację?
0: Na pewno, dlatego że Ukraińcy wykorzystują sprawnie wszystkie narzędzia, które posiadają, wykorzystują w polityce międzynarodowej, więc wcale by mnie nie zaskoczyło, gdyby pojawiły się obiektywne, niezamierzone trudności w pozyskiwaniu nowych zgód na poszukiwania czy ekshumację. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo ten proces jest potrzebny i powinien trwać, ale oczywiście nie można tego wykluczyć. Natomiast też trzeba pamiętać o jeszcze jednym elemencie, który bardzo często w polityce występuje, a jest niedoceniony, w zwykłych emocjach. Tam naprawdę było dużo emocji. Wydawało się Ukraińcom, władzom ukraińskim w pewnym momencie, że de facto no, Polska już zawsze będzie tolerowała różne niedopuszczalne praktyki. Oni sprawdzali kolejne granice, no i to był kolejny taki moment, kiedy uznali, że okej, z różnych tam względów zgodzimy się, bo rzeczywiście to była oddolna inicjatywa żołnierzy, w związku z tym, która trafiła na Bankową, czyli do biura prezydenta. Uznano, że okej, to Polacy tam znowu coś może mrukną, ale nie ma co się tym przejmować i jedziemy. No, wy

0: Wydaje mi się, że nie zlekceważyli i nie docenili efektów też międzynarodowych, jakie ta sytuacja wywoła. No i cóż, tak jak powiedziałem, uważam, że straci na tym i Polska, i Ukraina. Natomiast Ukraina straty dużo większe poniesie wynikające z tego konfliktu.
1: A pan był w gronie tych polityków, którzy no, powiedzieli, że własnych ryderów nie będą odsyłali na Ukrainę. Pan widzi scenariusz wyjścia w ogóle z tego i chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. Na ile to wszystko się przekłada w tej chwili na takie nastroje wewnętrzne w Polsce antyukraińskie? No bo widzimy polityków, którzy już surfują na tej fali. Janusz Kowalski, który co chwila jest na trybunie sejmowej i ma jakieś kolejne swoje obwieszczenie.
0: Żeby być precyzyjnym, to podjęliśmy z panem premierem Morawieckim decyzję o tym, aby nasze odznaczenia przekazać do Muzeum Ofiar Rzezi na Wołyniu i Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie. I mam nadzieję, że te odznaczenia obok na przykład wystawy poświęconej sprawiedliwym Ukraińcom ratującym swoich sąsiadów, bo pamiętajmy, że w tamtych strasznych czasach byli Ukraińcy, którzy pomagali Polakom. Część z nich poniosła śmierć z rąk banderowców, z rąk UPA za tą pomoc udzielaną sąsiadom. No, oni są takim symbolem tego, że nawet w tak strasznych czasach można zachować człowieczeństwo. Natomiast my odesłaliśmy te odznaczenia, bo mamy nadzieję, że one będą z kolei symbolem tego, że Polacy, pomimo niezałatwionych spraw historycznych, niezamkniętej tej dramatycznej karty z II wojny światowej, nieodkupionych win przez nacjonalistów ukraińskich, w chwili próby zachowali się właściwie. Pomogliśmy milionom Ukraińców. Więc dlatego odesłaliśmy te nasze odznaczenia, czy przekazaliśmy te nasze odznaczenia do muzeum. Natomiast
1: naszą rozmowę dokończymy w serwisie YouTube, na który zapraszamy dalszą część rozmowy z Michałem Dworczykiem.
2: To ja jeszcze dodam, że po 8.15 gościem jedynki będzie Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej, minister koordynator służb specjalnych.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: 7.30 na zegarach. Sygnały dnia już teraz. Skrót aktualności. Piotr Balasz.
1: Pożar w gdańskim porcie. Zapaliła się ładownia masowca pływającego pod banderą Panamy.
2: Działania gaśnicze nie przynoszą jeszcze zamierzonych skutków. Z tego co mi wiadomo, sytuacja nie rozwija się też dramatycznie.
1: Nikomu nic się nie stało, akcja może potrwać jeszcze wiele godzin. Są pewne jaskółki i dobre sygnały w sprawie konfliktu między Kijowem a Warszawą, mówi gość radiowej Jedynki. Michał Dworczyk z PiS-u komentuje zaplanowaną na dziś wizytę w Polsce szefa ukraińskiego MSZ-u.
3: Być może ta wizyta i to spotkanie ma być początkiem takiej deeskalacji.
1: Są już projekty dotyczące zmian w ochronie zdrowia. Zapowiedziała to po rozmowie z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej i prezesem NFZ-u szefowa resortu zdrowia.
4: Będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu.
1: Gwiazdy światowego kina przyjechały do Czech. Rozpoczyna się jubileuszowy 60. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Największą gwiazdą będzie Dustin Hoffman. Bilet na jeden seans kosztuje w przeliczeniu około 25 zł. Szwajcaria, Portugalia i Hiszpania to kolejne zespoły z awansem do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Szwajcarzy pokonali Algierię 2-0, Portugalia, Chorwację 2-1, Hiszpania, Austriaków 3-0.
5: Pełne wydanie aktualności punktualnie o 8:00.

0: Pogoda.
1: Przez obszar Polski będzie przemieszczać się z zachodu na wschód Zatoka Niżu znad południowej Skandynawii wraz z układem frontów atmosferycznych, za którą na południu Polski rozbudowywać się będzie klin wyżu znad Atlantyku. Z północnego zachodu napłynie z kolei chłodne powietrze polarnomorskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale, przewiduje się wzrost ciśnienia. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na północy i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. Temperatura 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24 stopni. Najcieplej dziś będzie na południowym wschodzie kraju, tamte termometry wskażą 26 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, na zachodzie i w centrum w porywach do 60 km na godzinę. Na wybrzeżu i miejscami na północy kraju wiatr dość silny, okresami silny od 35 do 45 km na godzinę, a w porywach do 80. Z kolei nad morzem wiatr może osiągać nawet 90 km na godzinę.
2: No witam, Dariusz z Borów Tucholskich. U nas jest 17 stopni, bardzo ładna pogoda, lekkie chmurki. Dzisiaj w nocy trochę padało. A jeśli chodzi o mundial, to ten mundial to jest dla wszystkich chyba jedno wielkie zaskoczenie. Tylko szkoda, że te mecze trwają do rana, bo człowiek nie może się wyspać.
1: No, chyba że człowiek kładzie się wcześniej i wstaje rano tak, żeby na przykład obejrzeć w całości ten dzisiejszy poranny mecz Algieria-Szwajcaria. Przypomnę, Szwajcarzy grają dalej, wygrali 2-0.
0: Autopromocja.
3: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
4: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
3: I bakłażanów.
4: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
3: Cacików i fawy.
4: Oraz mocnej kawy.
3: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
4: Apetyt na Europę.
3: Tomasz Prangę-Barczyński.
4: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Za 26 minut godzina 8.
0: Po pierwsze ekonomia.
1: No a po drugie Justyna Golonko. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: O czym dziś?
5: Dzisiaj powiem tak, o czym było, bo mówiliśmy o kosztach wyjazdów urlop w kraju, o kosztach ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych, o tym mówiliśmy, a teraz na prośbę naszych słuchaczy powiemy o wyjazdach do krajów egzotycznych.

0: bo taka właśnie była prośba, o tym, że trzeba się do tego przygotować i ile to kosztuje, o takich dodatkowych kosztach, o których bardzo często nie pamiętamy. A Polacy coraz częściej wyjeżdżają właśnie w te tropiki. Takie są dane. Do krajów tropikalnych i subtropikalnych podróżuje rocznie ponad 1 000 000 Polaków i ta liczba rośnie. I tutaj do kosztów podróży i ubezpieczenia dochodzą jeszcze koszty szczepionek przeciwko chorobom tropikalnym. I my to sprawdziliśmy, ile to kosztuje, bo jak się podsumuje, to to są też niezłe wydatki. I już mówię, bo ważne jest to, że za wszystkie szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym musimy my zapłacić sami. One nie są refundowane przez NFZ. Jedynym szczepieniem takim bezwzględnie wymaganym przez przepisy międzynarodowe jest to przeciw żółtej febrze, podczas gdy inne, na przykład dur brzuszny, są wysoce zalecane w zależności oczywiście od regionu. I warto to wszystko dokładnie sprawdzić, dokładnie przeanalizować. O tym mówi Agnieszka Dziewięcka, certyfikowany lekarz medycyny podróży.
1: Czy to jest Azja i tam może nas dopaść na przykład japońskie zapalenie mózgu? Czy to jest Afryka, gdzie jednym z takich szczepień jest na przykład żółta febra? Zazwyczaj koszt jest między 400, czasami nawet do 700 czy 1000 zł, w zależności od tego, jaka to jest szczepionka. Ważne jest to, że niektóre szczepienia, jak na przykład żółta febra, to jest szczepienie jedno na całe życie. Więc ta inwestycja jest jakby przyszłościowa, jak ktoś chce zwiedzać świat. Niektóre z nich należy powtarzać, tak jak na przykład dur brzuszny, czy błonnica tężec, krztusiec, ale na przykład żółtaczka typu A jest po 2 dawkach na całe życie.
2: No to pytanie brzmi, czy na przykład możemy się doubezpieczyć. To jest dobre określenie.
0: Dobre bardzo określenie i też to właśnie sprawdziliśmy. Co ważne, sytuacja nie dotyczy takiego ubezpieczenia podczas wyjazdu, tylko tego, że objawy takiej choroby, przecież one najczęściej pojawiają się już po powrocie, kiedy jesteśmy w kraju. No i oczywiście można się ubezpieczyć i oczywiście, tutaj cię nie zaskoczę i państwa też nie zaskoczę, że to dodatkowo kosztuje. I to są takie spore koszty, bo to jest tak dziennie 10 zł, ale to jest minimum, a tak generalnie 20-25 zł dziennie dodatkowo, a takie wyjazdy przecież są kilkutygodniowe. Oferta jest bogata, jest w czym wybierać. O tym powiedział nam Artur Dziekański, rzecznik prasowy Polskiej Izby Ubezpieczeń.
3: Jeśli chodzi o ubezpieczenia turystyczne, większość ubezpieczycieli udziela ochrony na wypadek ryzyka malarii, dengi czy żółtej febry w ramach rozszerzonych polis turystycznych. Takie ubezpieczenie pokrywa koszty hospitalizacji za granicą, transportu medycznego do kraju, a często także koszty kontynuacji leczenia zakaźnego już po powrocie do Polski. Mówimy tu o przypadku, że zachorowanie rozpoczęło się w czasie wakacji poza granicami kraju, a leczenie nie zostało zakończone.
0: No ale czy się ubezpieczamy, teraz pytanie, a ja mam odpowiedź, bo z ankiet przeprowadzonych wśród osób podróżujących w tropiki wynika, że tylko około połowa polskich turystów odpowiednio przygotowuje się do takich wyjazdów właśnie pod kątem medycznym, często zapominając o kluczowych szczepieniach. A ja przypomnę, że warto to sprawdzić, jak wyjeżdżamy za granicę, bo niektóre kraje egzotyczne wymagają od turystów zagranicznych ważnego ubezpieczenia na podróż. Wymagane one są na przykład w Indiach. Jak tam jedziemy, to musimy mieć te ubezpieczenia i tam musimy już zapłacić nawet kilka tysięcy za te ubezpieczenia. Do Nepalu czy Afganistanu, tam takie ubezpieczenia dodatkowe i polisy, to ważne, i polisy też są obowiązkowe.
2: Justyna Golonko, bardzo, bardzo dziękuję. Skoro ktoś wybiera się w tropiki, chciałby wybrać się w tropiki, proszę bardzo, nie ma w tej chwili już żadnych znaków zapytania, żadnych tajemnic, wszystko jasne.
0: Wszystko powiedziane?
2: Wszystko, prawie. Chyba tak, prawda? Bardzo
0: tak się
2: dziękuję.
0: Wydaje.
4: Bo to

0: I my też nie jesteśmy na nie. Za 19, za 18 minut godzina 8.
1: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: Nie jesteśmy na nie, jeżeli mamy szansę, jeżeli możemy oglądać takie mecze jak Portugalia, Chorwacja. Rafał Bała w studiu, dzień dobry.
2: Witam cię serdecznie, powiem nawet, że jesteśmy trzy razy na tak.
0: Cóż tam chodzi... się działo?
2: Tak, w tym meczu za chwileczkę opowie nam o nim Tomasz Kowalczyk, ale dwa słowa o tym meczu, który się zakończył kilkadziesiąt minut temu, bo przecież powiedzmy, że jest ogromne przesunięcie czasowe i Szwajcaria pokonała Algierię 2-0, awansowała do jednego semifinału, ale mogło być jeszcze wyżej, bo Szwajcarzy mieli mnóstwo okazji, strzelali, no ale w bramce Algierii był Zidane, tylko że no nie ten Zidane, którego pamiętamy, ale jego syn. W każdym razie Szwajcaria siódmym zespołem z Europy, czyli Europa można powiedzieć, że odzyskuje prymat, mimo że przecież Niemcy i Holendrzy są już poza mundialem, ale siedem innych drużyn jest.
0: Ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o Niemcy, to tam dzieją się teraz rzeczy jeszcze ciekawsze niż w czasie mundialu.
2: Tak, wejście do siedziby federacji, zwolniony oczywiście trener, będzie rewolucja w składzie, no ale tego chyba mogliśmy się spodziewać. Ta sztuka, czyli awans do 1/8 finału, udało się tej nocy również Hiszpanii, to jest jeden z faworytów. Hiszpania rywalizowała z Austrią, a o szczegółach Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. I było to takie spokojne zwycięstwo reprezentacji Hiszpanii, wygrana, której można było się spodziewać. Dominacja tak naprawdę zespołu La Furia Roja. Austriacy nie pokazali nic ciekawego, poza jedną sytuacją Saszy Kalajdzicia, który jednak jej nie wykorzystał, a Hiszpania była skuteczna. Te bramki przepiękne nie były, ale akcje już owszem. W 36 minucie Kukureja zagrał w pole karne, Oyarzabal precyzyjnym strzałem pokonał Schlagera, czyli austriackiego bramkarza. Na 2-0 w drugiej połowie spotkania strzelił Pedro Porro, który wykorzystał dośrodkowanie Alexa Baeny. I jeszcze wisienka na torcie, czyli znów Oyarzabal i znów po podaniu Kukurei strzelana 3-0. Hiszpania bez większych problemów awansuje do 1/8 finału, a Austria żegna się z turniejem. No i przyznam szczerze, że nieco więcej oczekiwałem od drużyny trenera Ralfa Rangnicka. Tak naprawdę Austriacy rozegrali 4 mecze, 2 z potęgami i 2 z drużynami znacznie niżej notowanymi. No i z tymi potęgami właściwie Austriacy nie mieli nic za wiele do powiedzenia, bo w fazie grupowej musieli uznać wyższość Argentyny. Wczoraj przegrali z Hiszpanią. Pakują się i jadą do domu, a Hiszpania rzeczywiście pokazała charakter, pokazała przepiękną grę. No i okazuje się, że mistrzowie Europy bez większego wysiłku są już w najlepszej 16 turnieju i naprawdę drużynę trenera De La Fuente ogląda się z przyjemnością.
2: Filip Jastrzębski.

0: Kibice zadowoleni nie tylko w Hiszpanii, ale na całym Półwyspie Iberyjskim, bo w kolejnej rundzie, jak słyszeliśmy, jest już Portugalia. Rywala miała trudnego, bo to przecież Chorwacja, ale Portugalczykom udało się triumfować po emocjonującej końcówce. Więcej na ten temat Tomasz Kowalczyk. Witaj.
1: Dzień dobry. Tak, cóż to było za spotkanie? Furia emocji z jednej i z drugiej strony, wysoki poziom, no i mecz, w którym ostatecznie Cristiano Ronaldo pokazał wyższość nad Luką Modriciem, dawni koledzy z Realu Madryt, tym razem przeciwko sobie, ale Chorwaci mieli długimi fragmentami naprawdę dobre momenty w grze, no i w 53. minucie wykorzystali w końcu jedną z sytuacji. Stanišić zagrał w pole karne, tam piłka przeleciała nad głowami obrońców, lekko trącona, spadła pod nogi Perišića i precyzyjny strzał zawodnika, który strzela gola na czwartym mundialu i na czwartym mundialu zaliczał też asysty, więc naprawdę takich piłkarzy w historii futbolu nie ma zbyt dużo. Portugalia wcale nie tak od razu wzięła się do pracy, ale w końcu zaczęła odzyskiwać przewagę w tym spotkaniu. No i najpierw w 61. minucie Ronaldo trafił, ale był na spalonym, no ale kilka chwil później faul w polu karnym. Leão jest przewrócony po interwencji VAR-u, rzut karny przyznany dla Portugalii i któż? No oczywiście Cristiano Ronaldo, pewny strzał, mocny bramkarz w drugą stronę, Ronaldo do siatki, mamy remis 1-1, trzeci gol Cristiano na tym mundialu, a końcówka to było prawdziwe szaleństwo. W 90. minucie, w doliczonym czasie gry, już w czwartej doliczonej minucie, Leão dośrodkowuje na głowę Ramosa, ten wybija się zza pleców obrońcy i trafia do siatki na 2-1. Wydaje się, że losy meczu są przesądzone, ale Portugalia jeszcze najadła się strachu, bo dośrodkowanie w pole karne, tam trafia Gwardiol, ale był spalony i dopiero po, można powiedzieć, 110 minutach zakończony ten mecz zwycięstwem Portugalii 2-1.
0: Tomasz Kowalczyk, dziękuję za relację, a zatem w 1/8 finału zapowiadają nam się bardzo ciekawe mecze i piłkarski mundial dostarcza wszystkim wielkich emocji oczywiście, ale nie tylko tych, sensu stricte sportowych, bo amerykański sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że tamtejsza kadra została, uwaga, wyrolowana przez sędziego w meczu z Bośnią ze względu na czerwoną kartkę dla najlepszego strzelca drużyny. Decyzja brazylijskiego arbitra wywołała szerokie oburzenie, no mimo że Amerykanie przecież wygrali, awansowali do kolejnej rundy, to będą musieli zagrać bez swojego najlepszego strzelca. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych powiedział, że drużyna wypadła wspaniale, ale potępił decyzję sędziego o wyrzuceniu z boiska napastnika Floriana Balogun'a. Balogun nie zagra w meczu 1/8 finału z Belgią. No to jest spore utrudnienie dla Amerykanów, chociaż Belgowie przecież rewelacyjnie w tym mundialu się nie spisują.
2: No tak jak w kilku poprzednich, gdzie mieli być czarnym koniem, jakoś tak za każdym razem nie za bardzo to wychodziło.
0: Tak to bywa, ale no zobaczymy, może będzie inny czarny koń w tym mundialu, tak jak Maroko przecież przed 4 laty.
2: A teraz też Maroko ładnie się zaprezentowało, naprawdę.
0: Tylko że mundial jest dłuższy, także musimy zaczekać do tej fazy medalowej.
2: No ja nie ukrywam, że kibicowałem kangurom jakoś tak bardzo, bardzo mocno.
0: Kangurom, ale wiele osób kibicowało Japończykom, no tylko że trafili
2: też.
0: Na...
2: No źle trafili, źle bardzo trafili. Źle trafili, pechowo można powiedzieć.
0: Odpadli. W każdym innym mundialu pewnie byliby gdzieś tam w czołowej ósemce, ale tutaj odpadli w tej ostatniej rundzie.
2: Chorwacji też trochę szkoda, bo myślę, że zapisali taki kawał fajnej piłkarskiej
0: Szczególnie
2: historii.
0: Luka Modrić, prawda, który żegna się też z mundialami, no ale trener Portugalczyków, co ciekawe, powiedział, dziękując swoim piłkarzom za zwycięstwo, powiedział na konferencji prasowej, że Cristiano Ronaldo to jest ikona tego sportu, ale nie tylko. Wymienił obok niego Lukę Modricza, także też wspaniały.
2: Ładny gest, naprawdę.
0: Bardzo ładny. Ten mundial generalnie jest ładny.
2: Mhm. Przeważnie oczywiście zdarzają się takie mecze, które być może najpiękniejsze nie są. Muszę o to zapytać, bo nie brakuje takich głosów mówiących o tym, że Portugalia nie do końca zasłużenie awansowała dalej. Można się spierać, zostawmy to z boku. Teraz Portugalczycy będą się mierzyć z Hiszpanią. Kto będzie grać dalej, twoim zdaniem?
0: No to jest bardzo ciekawe pytanie. Podobne style, natomiast ja w ten mecz Hiszpanii, jak oglądam, to oni grają nonszalancko. Oni będą musieli dać z siebie więcej w tym meczu z Portugalczykami niż w ostatnich spotkaniach, bo tam jest sporo niedokładnych podań, sporo takiej nonszalancji, na którą pewnie Portugalczycy im nie pozwolą.
2: Ja już wspominałem o tym, że nasz wydawca kibicował Chorwatom, ponieważ Chorwaci przegrali w meczu z Portugalią, to teraz pytanie dla państwa. Będzie taka delikatna podpowiedź, więc pytanie brzmi, jakiej to drużynie kibicować będzie nasz wydawca w spotkaniu Portugalia-Hiszpania? I teraz czas na taką delikatną tyci-tyci podpowiedź.

0: To chyba nie było zbyt trudne pytanie. 22 139 22 02. Grzegorz Osiecki, Wirtualna Polska, ponownie w naszym studiu. To jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pierwsza rozmowa za nami, kolejna przed nami po 8.15.
1: Tak, Tomasz Siemoniak, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodniczący tej partii, ale także minister, koordynator do spraw służb specjalnych.
0: Jeżeli chodzi o tematykę, jeżeli chodzi o pytania, to mam takie dziwne wrażenie, że one się w jakiejś mierze mogą pokrywać z tym, co już padło.
1: No tak, no bo wiadomo, że dzisiaj będzie szef MSZ-u Ukrainy. W ostatnich dniach mieliśmy informację o zatrzymaniach przez służby specjalne. Akurat wczoraj to były dwie osoby, Polak i Białorusin, ale wcześniej byli Ukraińcy i Białorusini, którzy, no, jak rozumiem, pełnią rolę agentów wpływu rosyjskich. Organizowali tutaj opozycję, więc o tym też porozmawiamy. Porozmawiamy o Szpitalu Południowym też.
0: Jedynka. Polskie Radio. No to w takim razie przypomnijmy, godzina 8.15. Tomasz Siemoniak, Koalicja Obywatelska, minister, koordynator służb specjalnych.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Reklama.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. Kierowcy, którzy jeżdżą Krajową Dziewiątką w rejonie Kolbuszowej, niestety muszą liczyć się z czasowym zamknięciem odcinka trasy.
6: Słyszałem, że ma być zamknięty odcinek drogi krajowej numer 9 w Kolbuszowej w związku z wylaniem asfaltu.
5: Najbliższe takie utrudnienia od dziś, od godziny 20 do soboty do godziny 5. W tym czasie zamknięty będzie dłuższy fragment dziewiątki, który obejmuje m.in. rondo Lubomirskiego. Na S3 problemy między węzłami Pyrzyce i Myślibórz. Na 30 km ciężarówka wjechała w bariery i przewróciła się. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, a objedziemy te utrudnienia, na przykład jadąc drogą wojewódzką 119. Na S17 problemy między Kołbielą a Garwolinem, czyli na trasie szerzej patrząc między Warszawą a Lublinem. Na 34 km zdarzyły się osobówka i samochód ciężarowy, przez co jeden z pasów w kierunku Lublina mamy zablokowany. Trzeba uważać na korek na ekspresowej 11 między węzłem Koninko a węzłem Krzesiny, czyli przy dojeździe do Poznania od strony Środy Wielkopolskiej. Droga numer 20, tu problemy między Kościerzyną a Żukowem. 292 km to miejsce, gdzie awarii uległ autobus. Jest zajęty jeden z pasów w kierunku Kościerzyny, no i na miejscu trzeba jechać tylko jednym pasem na zmianę. Krajowa 63, problemy pojawiły się między Radzyniem Podlaskim a Sławatyczami. Na ulicy Wisznickiej w Radzyniu Podlaskim po zderzeniu osobówki z samochodem ciężarowym zablokowany jest pas w kierunku Sławatycz. To 330 km.

0: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
1: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
2: Ktoś mnie ostatnio zapytał, panie redaktorze, panie Romanie, a pamięta pan, w ilu językach obcych jest zapowiedź na tej Polce Dziadek na początku lata z radiem? Ja pamiętam. To chodzi o to, byście państwo pamiętali, bo to jest jedno z naszych pytań konkursowych czasami na koncertach. Jutro koncert w Zakopanem, tak naprawdę audycja od 9, potem piknik od 12 i potem koncert od 20 transmitowany w telewizyjnej dwójce. Polecam bardzo gorąco. Będzie się działo. Ciekawy skład wykonawców. Oj, zastanawiam się, co tam za kulisami. U nas dzisiaj pytanie killer w wakacjach marzeń, bo jest masa remisów, a nagroda super. To jest wycieczka zagraniczna. Jest o co walczyć, jest o co się bić. I DJ Sarnula w naszym studiu. I pytanie, które podzieliło słuchaczy, równo na dwie części. Nie ruszajcie Polki, mówią jedni. Uff, nareszcie coś nowego. Jakaś nowa wersja, mówi ta druga połowa naszych słuchaczy. Kto ma rację? Co z tą Polką można zrobić? Jak ją przerabiać? Jakie są granice? A na co sobie można pozwolić? O tym dziś w naszej audycji, ale nie tylko. Roman Czajarek, zapraszam. Zostańcie z programem Pierwszym Polskiego Radia. Czas na nasze aktualności, które przedstawi Piotr Barasz.
3: W Warszawie dziś spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy.
4: Ważna wizyta w ważnym momencie.
3: Bo w tle napięcia na linii Warszawa-Kijów o politykę historyczną. Ma chronić pacjentów przed pseudolekarzami i pseudoterapiami. W Sejmie dziś głosowanie nad ustawą Lex Szarlatan. Koniec z pstrokacizną i wszędobelskimi reklamami pod Tatrami. W Zakopanem wchodzi w życie uchwała krajobrazowa.
5: Powinny zniknąć wszystkie te banery z płotów, które tak szpecą.
3: Relacje polsko-ukraińskie głównym tematem spotkania szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Do Warszawy przyjeżdża Andrii Sybicha i będzie rozmawiać z Radosławem Sikorskim. To ważna wizyta w ważnym momencie, tak mówił w radiowej jedynce minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
4: Mam nadzieję, liczę na to, że dwaj ministrowie porozmawiają, jakie kroki trzeba podjąć, żeby sprawy historyczne nie rzutowały na relacje w dłuższym czasie. Być może minister Sybicha przywiezie pewne propozycje, jak dalej działać. To nie jest tylko sprawa fatalnej decyzji z nazwaniem jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, ale to są kwestie ekshumacyjne.
3: Według doniesień medialnych szef ukraińskiej dyplomacji ma przedstawić na spotkaniu propozycję dotyczącą dialogu historycznego. Chodzi m.in. o upamiętnienie generała Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki, który w 1920 roku walczył u boku Wojska Polskiego przeciwko bolszewikom. W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu, które właśnie się rozpoczyna, ważna debata nad Lex Szarlatan. To rządowy projekt ustawy, która ma chronić pacjentów przed dezinformacją, pseudolekarzami oraz niesprawdzonymi i niebezpiecznymi terapiami. Ale to nie jedyny z ważnych tematów, którymi zajmą się posłowie. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
6: Izba będzie też głosować nad poprawkami Senatu do tak zwanej ustawy łańcuchowej. Zgodnie z nią zakazem trzymania na uwięzi oprócz psów objęte będą też koty. Minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Sejm przeprowadzi też pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o IPN. Propozycja ma na celu zrównanie propagowania ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii z propagowaniem nazizmu i komunizmu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: Kilka godzin może potrwać walka strażaków z pożarem statku w porcie w Gdańsku. Ogień pojawił się w ładowni masowca przewożącego m.in. złom. Nikomu nic się nie stało, ale akcja jest trudna, przyznaje starszy kapitan Radosław Guburzyński.
7: Trudność tej akcji wynika z tego, że dostęp do ładowni to jest tylko i wyłącznie od góry ładowni. Nie ma możliwości podania innego środku gaśniczego.
3: Z pożarem walczy 18 jednostek strażackich do ratowników. Na Nabrzeżu Szczecińskim dołączyła portowa straż, a z morza dwa statki.
8: To są aktualności jedynki.
3: Zakopane czekało na ten moment ponad dekadę. Wchodzi w życie uchwała krajobrazowa. Nowe przepisy mają ograniczyć chaos reklamowy w mieście i uporządkować przestrzeń publiczną, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
5: Powinny zniknąć te wszystkie reklamy wielkoformatowe, żeby w końcu otworzyć ten wjazd do Zakopanego. Powinny zniknąć wszystkie te banery z płotów, które tak szpecą.

0: właściciele reklam i przedsiębiorcy będą mieli 12 miesięcy na dostosowanie się do przepisów, a za rok, za brak zmian, mogą grozić kary finansowe. To był słodko-gorzki czwartek dla Polaków na trawiastych kortach Wimbledonu. Iga Świątek w świetnym stylu awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju w Londynie. W dwóch setach pokonała byłą liderkę rankingu, Czeszkę Karolinę Pliszkową. Polka była zadowolona ze swojej gry.
1: To mi się podobało w tym meczu, że w sumie jak popełniłam jakiś błąd, to od razu była korekta i czułam się na tyle solidnie, że w sumie mogłam po prostu grać swoją grę niezależnie od tego, co Karolina mogła zrobić z drugiej strony, więc czułam się pewnie i przez cały mecz byłam też dobrze skoncentrowana, więc na pewno pozytywny dzień.
0: Niestety po pięciosetowej batalii odpadł w drugiej rundzie Kamil Majchrzak. Dziś na kortach w Londynie o awans do czwartej rundy będzie walczył Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul, 25. zawodnik światowego rankingu. Spotkanie około 16:30. A na mundialu awans do 1/8 finału wywalczyli Hiszpanie, Szwajcarzy oraz Portugalczycy, którzy po zaciętym meczu pokonali Chorwatów 2-1. Ten pojedynek śledzili polscy lekkoatleci, którzy przyjechali do amerykańskiego Eugene na zawody diamentowej ligi. Anita Włodarczyk trzymała kciuki za Chorwatów, Konrad Bukowiecki za Portugalczyków.
2: Smutek? Dla mnie się mundial skończył.
3: Od zawsze w moim sercu był Cristiano Ronaldo i no wymarzony mój finał to faktycznie nawet z tej tabelki tak by się zgadzało, że Portugalia, Argentyna.
0: A przed nami kolejne mecze o awans. Australia kontra Egipt, Argentyna z Wyspami Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
6: A to będzie prognoza pogody. Najcieplej teraz w Terespolu 22 stopnie wskazują termometry, najchłodniej w Koszalinie 14 stopni, temperatura będzie wyższa. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na północy i miejscami na południu Polski możliwe przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i na Warmii mogą zdarzyć się także lokalnie burze. No i teraz ta temperatura. 18 w rejonach podgórskich nad morzem, na przeważającym obszarze od 20 do 24 stopni, a na południowym wschodzie Polski lokalnie nawet 26 stopni. Jeszcze zobaczmy, co się wydarzy jutro w Zakopanem, bo tam jutro koncertuje Lato z Radiem z Telewizją Polską. Zakopane jutro, stabilna pogoda bez deszczu, 21-22 stopnie. To chyba dobrze, idealnie na takie imprezy. Trzymam kciuki, by wszystko się dobrze udało. Po upałach z poprzedniej soboty to już nic nam jest chyba niegroźne. Tyle o pogodzie, ciśnienie w tej chwili 1002 hektopaskale, ale delikatnie rośnie to w centrum Polski.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat.
6: Jakość powietrza w Polsce dobra albo bardzo dobra wszędzie, bez wyjątków. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz ponad połowa energii elektrycznej, 53% dokładnie. Tak będzie między 9 a 11 według prognoz i ponownie od 12 do 16. Uwaga, w całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe.
7: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
8: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

Pani Teresa napisała, panie redaktorze, a podpowie pan, jakie jest to pytanie killer, bo rozumiem, że to chodzi o to, żeby było mniej osób ex aequo na pierwszym miejscu w wakacjach marzeń. Tak, pani Tereso? Sprawdzę, bo rozumiem, że skoro pani pyta, to pani pewnie w tym gronie jest. Z drugiej strony to się cieszymy. Jeżeli rekordowa ilość osób bierze udział w naszej zabawie, to fajnie. A że jest remis, to można powiedzieć jeszcze lepiej, bo to znaczy, że państwo macie świetną wiedzę i że sobie radzicie. Tak, będzie dzisiaj pytanie killer za 5 punktów, choć czasami bywa tak, że jak mnie się wydaje, że pytanie jest trudne, to dla państwa jest łatwe i odwrotnie. Skojarzenia oczywiście rejsowo też będą. Będzie sporo o Polce dziadek. Powędrują sobie w miejscach, gdzie jest zdecydowanie chłodniej niż w Polsce i zapytamy, jak tam jest z tymi pingwinami czy niedźwiedziami polarnymi. I przejedziemy się autonomiczną taksóweczką, takim samochodem. Jakby tak do Zakopanego z Warszawy. Takim. Znaczy, mamy propozycję, ale ja się nie odważę. I nie sądzę, żeby ktokolwiek się odważył. Chyba to zresztą w Polsce jest ciągle niezgodne z przepisami, ale taka próba na parkingu można by zrobić. Tak dziwnie jest, tak naprawdę. To jest Lato z Radiem i to jest program pierwszy Polskiego Radia. I właśnie startujemy.

Przy okazji prośba do Państwa, gdy słyszę tę melodię, to myślę, albo to robię, proszę dokończyć to zdanie po swojemu, proszę zarejestrować filmik albo wysłać taką odpowiedź. Co robicie Państwo w momencie, kiedy słyszycie Polkę Dziadek? Tańczycie, uśmiechacie się, może nóżka sama chodzi? I która wersja jest lepsza, ta stara czy ta nowsza? Jakbyście Państwo to umieszczali na Facebooku czy na Instagramie, to proszę pamiętać o hashtagu Jedynka w lato. Jedynka w lato. Będzie nam łatwiej to odnaleźć, to w przypadku tej zabawy. I oczywiście są nagrody też przygotowane. A DJ Sarnula wpadnie do naszego studia dziś w czasie audycji.

Białe Błota. Każda sobota wspólnie Telewizja Polska i program Pierwszy Polskiego Radia, czyli Lato z Radiem i Telewizją Polską. Od 9 nasza audycja, od 12 nasz piknik, nasze spotkanie z wami, nasza scena, nagrody, maskotki i od 20 ten wielki koncert do 22. I tak tydzień po tygodniu, 12 razy w czasie wakacji w tym roku na bogato, 2 razy więcej niż w minionych latach. I dobrze, i może być. Jeszcze jedna podpowiedź, zanim gość pierwszy dzisiejszy w naszym studiu, a będzie to osoba, która ma dom pod biegunem. Albo pod Zorzą Polarną, można i tak powiedzieć pewnie. Okej. Okay. Ale to jeszcze jedna podpowiedź, jeszcze jedna prośba do państwa. Te ścieżki z jedynką, bo podpytujecie, o co chodzi. To chodzi o nagranie filmu pokazującego najfajniejsze miejsca, gdzie jesteście. To musi być tak, do 60 sekund. Może być krócej, nie może być dłużej. W pionie i wrzucamy i oznaczamy jako ścieżki z jedynką hashtagiem. Tam polskie literki są potrzebne. My oglądamy. Za to są fantastyczne rowery do rozdania. Już jeden powędrował do państwa, ale czas, żeby rozdać następne. Ja też się palę i te rowery też chciałyby do was trafić. A wakacje marzeń? Tak, będzie killer, ale spokojnie, jeszcze niczego nie będę uprzedzał.

Pani Krystyna pyta, Zakopane to teraz, a potem co, pani Krysiu? Potem jest Ełk, Chełm, Grudziądz, Poddębice, Lublin, Mrozy, Tarnów, Gołda, Pinakoniec, ale to już będzie we wrześniu, 5 września

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący

0: program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
3: Najchłodniej w Koszalinie 14 stopni w tym momencie na termometrach, 9:30 minęła. Najcieplej w Zamościu. Prawie 24 stopnie wskazują termometry, w Warszawie 19, ale to wszystko idzie szybciutko do góry, choć za wysoko nie zawędruje i na szczęście. Przeczytałem taką prognozę, że za kilkanaście dni fala upału wróci do Polski. Ale już nie 41 czy 40 stopni, tylko 45 i 46. I znowu parę dni i w dół. I potem kolejny powrót, być może w sierpniu. Ale to jest długoterminowa, to jeszcze się sporo może zmienić. Dzisiaj pogoda. Temperatura maksymalna od 18 w rejonach podgórskich nad morzem, na przeważającym obszarze od 20 do 24, a najcieplej na południowym wschodzie lokalnie do 26 stopni. Teraz przenosimy się do województwa świętokrzyskiego. Prosto z Ruszczy pani Monika Pławska, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki. Dzień dobry pani Moniko, jak z pogodą?
4: Dzień dobry państwu. Przed nami piątek z prawdziwie letnią aurą. W Ruszczy mamy bardzo ciepłą pogodę, która będzie doskonałą okazją, by spędzić czas na świeżym powietrzu i odwiedzić wyjątkowe miejsce naszego regionu. Dwór Knotych w Ruszczy to prawdziwa perełka naszego regionu, położona w centralnym miejscu ogromnego parku, gdzie w tym roku odbędzie się Święto Truskawki oraz piąty festiwal kół gospodyń wiejskich. Będzie można spróbować pysznych pierogów, różnorodnym nadzieniem, ciast, wyrobów kulinarnych. Choć wszyscy wiemy, że latem nie mają sobie równych pierogi z truskawkami. Nie zabraknie wyjątkowego konkursu na najlepsze pierogi z nadzieniem truskawkowym. To będzie dzień pełen smaków, muzyki i rodzinnej atmosfery. Zapraszamy do Ruszczy.
3: Pierogi truskawkowe. Jak tam truskawkowa bitwa w Korycinie? Bo nie sprawdziłem w tym roku, to już za nami. A podejrzewam, że było jak zawsze w Korycinie fajnie. Barometr jeszcze, Warszawa, 1002 hektopaskale, troszkę w górę, troszkę w dół.

0: I jakby tak państwo mieli taki dom pod biegunem, a chyba lepiej byłoby powiedzieć dom pod zorzą polarną, to chcielibyście w takim miejscu mieszkać, czy nie? Pewnie wiele osób powie, tak, super, bo widoki są wow, bajer. Ale czy wiecie, że jak tam się spojrzy na termometr, choć jak za oknem było teraz 41, to niektórzy mówili, Boże, gdyby tak było poniżej zera, to by było świetnie. Dagmara Bożek w naszym studiu. Dzień dobry, pani Dagmaro.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Polarniczka, uczestniczka wypraw na jeden i na drugi biegun. Swego czasu prowadziła taki blog, który się właśnie nazywał Dom pod biegunem, ale też autorka książek chociażby. O książkach za chwilę, bo najpierw uporządkujmy fakty. Pingwiny są u góry, czy pingwiny są na dole?
1: Pingwiny są na dole, a misie polarne, niedźwiedzie polarne na górze.
0: Czyli jak Biały Dom wyrzucił takiego mema, że Donald Trump przejmuje Grenlandię i prowadzi pingwina pod pachę, trzymając go tam i obejmując, że zatoczy opiekę nad nim, to się pomylili, tak? Bo to nie ten biegun.
1: Nie ten biegun, polarnicy też się uśmiali.
0: Dobra, no ale to już wiem, że pingwiny na dole, niedźwiadki na górze polarne, te białe. Teraz tak, jedno jest bryłką lodu pływającą w zasadzie po wodzie, a drugie jest... Ziemią przykrytą przez lodową skorupę. To ziemia jest gdzie, a bryłka lodu jest gdzie?
1: Ziemia, czyli Antarktyda, kontynent pokryty lądolodem, południe, północ, Arktyka, czyli przeciwny biegun i ocean arktyczny.
0: Moment, czyli gdyby ten klimat się tak jeszcze bardziej ocieplił, to teoretycznie jest możliwe coś takiego. Pewnie praktycznie też, to strasznie sobie to wyobrazić, że to u góry by się stopiło do zera w ogóle.
1: Jest takie ryzyko, choć trochę...
0: Bo na dole odsłoni skały.
1: Tak.
0: Dobra. Gdzie jest fajniej?
1: To pytanie jest zawsze trudne do odpowiedzi, bo wszędzie i jedne i drugie bieguny i rejony podbiegunowe są piękne. Jakkolwiek Antarktyda chyba ze względu na swoją odległość. Ponad 14 tysięcy kilometrów linii prostej od Warszawy.
0: Czyli pingwiny.
1: I pingwiny, tak.
0: Wygrywają i ziemia przykryta. A czym ona się różni? Czy tak, gdyby polarnika wywieźć z zawiązanymi oczami, prawda? Nie mamy możliwości sprawdzania czasu i wysadzić nagle albo na tym biegunie na północy, albo na biegunie na południu, czy on by poznał, zakładam, że nie widać żadnego misia i pingwina na horyzoncie. Czy by się mógł pomylić?
1: Myślę, że tak, ale poczułby się jak w domu i to jest chyba najważniejsze.
0: Jak tam jest?
1: Pięknie. Przyroda nietknięta ręką człowieka i takie poczucie, że jest się bardzo daleko, jest się zdanym na siebie, ale też jest się zdanym na ludzi, z którymi się jest.
0: A temperatura jest jaka? Termometr co pokazuje?
1: Nie jest aż tak zimno, muszę pana rozczarować. Sprawdzałam przed momentem, w Hornsundzie mamy 7 stopni, czyli na Spitsbergenie Arktyka.
0: A
1: na
0: plus 7.
1: Plus 7, bo
0: tak,
1: tam mamy lato.
0: Jesteśmy, tak.
1: A w Antarktyce, w tej części, gdzie jest polska stacja antarktyczna, czyli Wyspa Króla Jerzego, koło Półwyspu Antarktycznego, 1.
0: Plus jeden,
1: a tam jest zima w tym momencie, zima antarktyczna.
0: No, ostatnio jak były te 41-42 upały, to kolega, który prowadzi stację MGW na Śnieżce, zadzwonił, powiedział, słuchaj, u nas jest 25 i to jest rekord ciepła na Śnieżce, nigdy tak nie było, a to jest Śnieżka. Teoretycznie nawet śnieg tam potrafi jeszcze leżeć w maju i w czerwcu na początku. Wracając do naszych biegunów, gdyby pani miała zbudować dom, to zbudowałaby pani na którym? Na tym dalszym, tak?
1: Na tym dalszym. Zdecydowanie.
0: Na tym dalszym. A co tam robią kobiety? Czyli co tam robią polarniczki?
1: Właściwie uczestniczą w wyprawach polarnych już, można powiedzieć, masowo. Mhm. Śmieję się trochę, bo faktycznie...

0: lat 90., początku lat 2000 mężczyźni stanowili trzon grup zimujących, czyli całorocznych. Kobiety w ramach wypraw letnich często docierały do stacji. Teraz właściwie to już nie ma znaczenia. Płeć na szczęście nie ma znaczenia. W ramach projektu Polarniczki przez ostatnie lata śledziłam te trendy, jak to wygląda. Bardzo dużo badaczek, bardzo dużo badaczy jeździ w rejony polarne z Polski, z zagranicy, żeby badać otaczające tam środowisko naturalne.
1: Czemu wcześniej tych kobiet było tak mało? Czy ci panowie uważali, że kobieta nie da rady w sensie fizycznym, że warunki są za trudne, czy uważali, że po prostu nie, ona się do tego nie nadaje? To
0: powodów było wiele. Te, które pan redaktor wymienił, plus na pewno kwestie takie społeczne, kwestie postrzegania ról w społeczeństwie, więc pewne tabu i w ogóle dostęp do niektórych zawodów, czy dostęp do niektórych środowisk. No na szczęście to się zmieniło, bo tak naprawdę to są miejsca, gdzie powinni pracować profesjonaliści. Myślę, że teraz dużo się też mówi
1: nie
0: o tym.
1: Ważna jest płeć, ważna jest wiedza.
0: Właśnie,
1: i to,
0: ważne
1: co w głowie.
0: Są umiejętności. Tak.
1: Okej, okay. No to ile tych naszych polarniczek tam jest? Bo pani opisała.
0: Tak.
1: Czyli mamy książkę, bo to są bardzo prostym tytułem Polarniczki, łatwo zapamiętać. I to są tylko Polki, czy tam są także z innych krajów dziewczyny również?
0: Skupiłam się na Polkach, ponieważ zajmuję się historią polskiej polarystyki. Chyba nie ma innej osoby, może kilka jeszcze w Polsce, które zajmują się dokumentacją tego typu działań historycznych.
1: Polarystyka,
0: tak.
1: Ładne słowo, no.
0: Więc bardzo mi zależało na tym, żeby uzupełnić ten polski wątek. Ja naliczyłam ponad 400 pań, które uczestniczyło...
1: Dużo,
0: tak, tak. Od lat 50., które uczestniczyły w wyprawach. A teraz zajmuję się literaturą polarną, bo też mnie interesuje, ile tej literatury było, kto ją pisał i o czym pisał. Więc...
1: A ile było?
0: To jest w ogóle temat, o którym może mało się wie, bo raz, że nie wiemy do końca, nie wszyscy wiedzą, że są polskie stacje badawcze w Arktyce, w Antarktyce, ale też skupiamy się na biografiach i książkach zagranicznych, jeśli chodzi o literaturę polarną, a tymczasem mamy rodzimą literaturę polarną. Mamy dzienniki, mamy wspomnienia, mamy biografie, które powstawały już właściwie w latach 30. XX wieku, więc dobrze by było spopularyzować również tę wiedzę.
1: No dobrze, pani taka wyprawa, inaczej, pamięta się najbardziej pierwszą wyprawę w takie miejsce? Czy pamięta się tę najfajniejszą? Czy po prostu pierwsza jest zawsze pierwsza?
0: Pierwsza jest zawsze pierwsza. Mówi się o takim romantyzmie polarnym i faktycznie jest to moment, kiedy tą gorączkę polarną można złapać albo nie złapać, czyli taki syndrom, że człowiek tęskni i chce wracać później.
1: A pierwsze wrażenie jest jakie?
0: Ja miałam wrażenie, jakbym była w innym świecie i że to jest sen. Także on się utrzymywał, śmieje się przez cały rok podczas pobytu na Spitsbergenie.
1: I było jasno, czy było ciemno?
0: Było jasno.
1: A propos sen właśnie, tak.
0: Dzień polarny jasno. Był wtedy, tak, tak.
1: I to tak jest jasno, jasno cały czas, czy to się tak chociaż lekko przyciemnia?
0: Przez trzy i pół miesiąca jest jasno, potem następuje taki moment przejścia, zaczyna się pojawiać noc, a potem przechodzi w noc polarną. Nasza stacja jest na 77 stopniu szerokości geograficznej. Północnej, więc tam już te zjawiska występują.
1: Jak często wychodzi się na zewnątrz?
0: Ile dusza zapragnie. Oczywiście jest to warunkowane pogodą. Jeżeli jest niebezpiecznie, jeżeli jest sztorm, silny wiatr, to oczywiście zostaje się w bazie, ale jest dużo prac terenowych, są prace naukowe do wykonania, prace remontowe, albo można wyjść po prostu na wycieczkę.
1: Daleko czy blisko?
0: Można daleko, można
1: czy
0: blisko.
1: Co to znaczy daleko na biegunie?
0: Znaczy oczywiście, jeżeli chodzi o okolice stacji, to myślę, że to są takie odległości, powiedzmy do 20-30 kilometrów. Można się też przemieszczać na skuterze śnieżnym, jakkolwiek jest się jednak w miejscu pracy i tego miejsca pracy się przez rok nie opuszcza. Ale oczywiście mogą to być też krótsze wycieczki w okolice. W Arktyce trzeba pamiętać o broni, bo jednak niedźwiedzie polarne stanowią zagrożenie.
1: To może o broni nie, natomiast na koniec chciałbym zapytać, gdzie zorza jest ładniejsza? Na północy czy na południu?
0: Ja myślę, że one są jednakowo piękne, natomiast w Antarktyce niestety nie miałam przyjemność podziwiać, bo stacja Arctowskiego cały czas jednak nie jest aż tak blisko bieguna. To są ponad 3000 kilometrów, więc trochę daleko.
1: Ale jak zorze są w Polsce, to tam też może teoretycznie. Polska też daleko przecież, nie?
0: Tak, oczywiście. Natomiast piękne zorze obserwowaliśmy na Spitsbergenie. Jak miałam przyjemność zimować, to był bardzo taki wzmożony okres aktywności słonecznej, więc te zorze obserwowaliśmy praktycznie od października do marca.
1: Zazdroszczę. Taki selfie jak z zorzą w tle. No, marzenie. Dagmara Bożek, polarniczka, autorka między innymi książki zatytułowanej po prostu Polarniczki. Więc jak chcecie państwo o tych dziewczynach, kobietach, które sobie tam radzą świetnie poczytać, polecam gorąco. Dziękuję.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czas na pytanie, które ma być pytaniem killerem. Zobaczymy, czy się uda. Wprowadzę Państwa najpierw odpowiedni nastrój, bo w tym tygodniu wędrujemy sobie w konkursie Wakacje Marzeń po różnych wyspach. W Europie oczywiście. Poproszę o syrenę okrętową, nie tylko mewy. Jest w porządku. No to teraz uwaga. To ostatnie pytanie w tym tygodniu. Za 5 punktów. Zobaczymy, jak sobie poradzicie. Na tej wyspie, o której mówię i o którą zapytam za chwilę, jest jeden kościół, jedna szkoła, ale tylko w podstawowym zakresie, bo wyspa jest bardzo mała. Mniej więcej 700 metrów długości i 430 metrów szerokości. 700 na 430. Tak, nie więcej. Nie ma wody. Wszystko, co jest do picia, pochodzi z odsalania wody morskiej. Przez długie lata była tu wojskowa twierdza, a później więzienie. Ludzi niecała setka, za to tysiące mew, bo obok jest rezerwa dla ptaków. Nazwa tej wyspy pochodzi od imienia pewnego króla dwóch krajów, ale nie Polski. I to jest bardzo blisko naszego kraju. Jak nazywa się ta miniaturowa wysepka, zamieszkana przez kilkadziesiąt osób? 72 151 do 11.30. Proszę wpisać słowo klucz wakacje na początku. 5 punktów w zamian Państwu za to rozdam. Jak nazywa się ta wyspa? 700 metrów na 430. Niecałe 100 osób. Jedna szkoła, jeden kościół. Nie ma wody, obok rezerwat ptaków. I imię pochodzące od pewnego króla dwóch krajów. 72-151. Po godzinie 10, jak zawsze skojarzenia na naszej radiowej antenie. Gdyby Państwo chcieli zagrać, też 72-151. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Czekamy w tym momencie na Państwa zgłoszenia. Im więcej zgłoszeń, tym lepiej. Wybieramy 3 z najlepszym uzasadnieniem i te 3 osoby w naszych skojarzeniach grają. Walizka pomarańczowa, zegarek i ten czytnik e-booków przygotowane.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
13: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
12: Makaron pani mówi? Proponuję taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
13: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
12: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
14: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz. To Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upadku.

0: Dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
6: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
7: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
8: Patryk Bedliński, zapraszam. Problemy pojawiły się na A1. Trzeba wyjątkowo uważać między Kutnem a Piątkiem na trasie do Katowic. Na 261 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i bus i dwie osoby zostały poszkodowane. Jeden z pasów mamy zablokowany. Państwo ostrzegają, że problemy są też na A4.
9: Autostrada A4, 240 km kierunek Katowice, to jest przed węzłem Opole Południe, zablokowany pas prawy. Po zdarzeniu drogowym z udziałem busa i ciężarowego. Pojazdy co prawda stoją na pasie awaryjnym, ale ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym, także zachować tam ostrożność, żeby nie doszło do kolejnego zdarzenia.
8: Bardzo dziękujemy za informację i przejeżdżamy w okolice Warszawy. Na S2 są problemy między Aleją Krakowską a Wilanowem. Na 465 kilometrze zderzyły się trzy osobówki, blokując w ten sposób jeden z pasów w kierunku wschodnim, czyli do Terespola między innymi. I jeszcze przez chwilę pozostajemy w okolicach stolicy.
10: Dzień dobry, wypadek przed Konstancinem od strony Warszawy, jak się wjeżdża. Dwie osobówki się zderzyły, duże utrudnienia. Dziękuję, proszę uważać.
8: My dziękujemy za wiadomość i przypominamy, że czekamy na wieści od Państwa pod numerem telefonu 22 513 11 11. Ciężarówka przewróciła się na drodze ekspresowej S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz. Na 30 km wyłączony jest pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Służby sugerują, można pojechać m.in. drogą wojewódzką 119. Na S7 problemy na obwodnicy Pasłęka w kierunku Gdańska. Jedziemy tylko jednym pasem po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Między Kościerzyną a Żukowem ruch tylko jednym pasem na zmianę. Są problemy z autobusem.

0: Zabrałem się za rozpakowywanie dzisiejszych paczek. Jedna jest wyjątkowo duża, od pana Krzysztofa z Lublina. I na tej etykietce, gdzie się wypełnia, tam adres pisuje i tak dalej, jest zawartość przesyłki. I pan Krzysztof napisał rarytasy. Ale zaraz będę rozpakował, zobaczę, co pod pojęciem rarytasy się kryje. To jest Lato z Radiem w pierwszym programie Polskiego Radia. Za parę minut skojarzenia. Roman Czajarek, kłaniam się państwu nisko. A teraz czas na aktualności, które przedstawi Monika Gniewaszewska.
1: Dzień dobry. Nie wiadomo, czy przyniesie poprawę w relacjach polsko-ukraińskich. Dziś spotkanie szefów resortów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Za chwilę o nim nasz reporter. Straż Graniczna zatrzymała

0: Ma ponad 50 osób chcących nielegalnie przekroczyć polską granicę.
1: Zatrzymano grupę 54 migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski w naczepie.
0: Donald Trump ostro o NATO. Przed szczytem w Ankarze prezydent USA ponownie stwierdził, że być może Stany Zjednoczone powinny opuścić sojusz.

0: takie miejsce przechowywania różnych dziwnych ludzi z całego świata.
1: W tym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie o areszcie dla Zbigniewa Ziobry. To konieczne do wniosku o ekstradycję polityka z USA. Prokuratura chce przedstawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących m.in. ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. W zdecydowanej większości będą realizowane w polskim przemyśle, mówiła o zakupach zbrojenia w ramach SAFE w Radiowej Trójce wiceministra obrony. Pierwsze projekty w ramach unijnego programu Polska realizowała samodzielnie. W drugiej fazie SAFE współpracuje z innymi europejskimi krajami. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że w przyszłym tygodniu leci do Bułgarii, która jest zainteresowana kupnem polskich dronów.
2: W poniedziałek umowa ze Szwecją, która kupuje od nas okręt ratownik, umowa z Norwegią, która kupuje od nas ścianę antydronową, czyli system SAN. Tak ustawiamy ten proces wspólnych zakupów, żeby maksymalnie tyle, ile się da, inne kraje zrealizowały kontraktów w naszym przemyśle zbrojeniowym.
1: Wszystko, co Polska zamawia w ramach programu SAFE, musi być dostarczone w ciągu najbliższych 3 lat.
3: To są aktualności jedynki.
1: Nadal czekają na wypłatę dużych zasiłków na remonty i odbudowę domów. Mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie, którzy ucierpieli podczas przejścia trąby powietrznej pod koniec maja, jeszcze nie otrzymali pomocy finansowej na odbudowę strat po nawałnicy. Na ich kontach znalazła się jedynie rządowa pomoc w wysokości 8 tysięcy złotych, mówi jedna z mieszkanek.
4: Państwowe pieniądze też podobno będą dopiero jakieś komisje zbierane, dokumenty oddaliśmy, czekamy na jakąś decyzję, czy ktoś nam coś przyzna i kiedy. Rachunki zaczynają się piętrzyć, faktur brać nie możemy, robimy wszystko na długi.
1: Poszkodowani otrzymać mają na pomoc w odbudowie swoich budynków kwoty od 100 do 200 tysięcy złotych. Urząd Wojewódzki odpowiada, że według procedury wojewoda może przekazać zasiłki remontowe po otrzymaniu kompletnego wniosku od gminy. Pomorze i zachodniopomorskie. To tu może dziś zagrzmieć i mocno powiać. Synoptycy wydali alerty. Gwałtowne zjawiska pojawiły się wczoraj w Świętokrzyskiem, gdzie służby zdecydowały o ewakuacji z lasów uczestników 4 obozów.
5: Decyzje o przeniesieniu obozowiczów z namiotów do budynków są zwykle podejmowane prewencyjnie, aby minimalizować zagrożenia, mówi Tomasz Maćkowiak. Leśnik zwraca uwagę na odpowiednie przygotowanie miejsc i uczestników obozów.
6: Takie przestrzenie wyznacza się wraz z strażą pożarną i harcerzami. Prowadzone są też ćwiczenia z ewakuacji, by w sposób szybki, bezpieczny w razie zagrożenia wydostać się z lasu.
5: W przypadku ostrzeżeń przed burzami i silnym wiatrem należy rezygnować z wycieczek po lesie. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
7: Pogoda. Najcieplej w Przemyślu, 25 stopni wskazują teraz termometry, najchłodniej w Koszalinie. Stopni 14 na termometrach, też w sumie nieźle. Temperatury dzisiaj w ciągu dnia 18 w górach i nad morzem, 18, może 19. Od 20 do 24 na przeważającej obszarze Polski, 26 stopni na południowym wschodzie, tam lokalnie najcieplej. Uwaga, tak jak przed chwilą mówiła Monika Gniewaszewska, na Pomorze i Zachodniopomorskie, tam ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami z silnymi porywami wiatru. Po prostu trzeba uważać. Te burze mogą się przy tej pogodzie zdarzać w różnych miejscach. No i mamy prognozę, że za paręnaście dni wraca do Polski upał i to taki do 45 stopni. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi, że to jest tylko jedna z symulacji tej długoterminowej prognozy, ale oczywiście będziemy sprawdzać i trzymać rękę na pulsie. Barometr w centrum Polski, 1002 hektopaskale. Temperatura w Warszawie 21 stopnia Celsjusza, powyżej zera oczywiście.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
8: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
9: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Zrobiłem sobie remanent w Państwa wpisach, w Państwa SMS-ach, tych pod 71-151 i wpisach na Facebooku. Pan Marek napisał, nasz słynny obserwator ptaków, czyli pan Marek Biuro. Pan Marek napisał tak: panie redaktorze, pan pytał o te zorze polarne zaraz po 9:00, pani, która tam na te bieguny jeden i drugi jeździ. Oglądam zdjęcia tych zórz wrzucanych z Polski i zastanawiam się, ile w tym jest autentyczności, ile w tym sztucznej inteligencji. Panie Marku, ja mam podobny problem, jak słyszę przeróbki Polki Dziadek. I zastanawiam się, przy niektórych Sarnula to jest super oryginał i zapomnę w naszym studiu. Ale niektórzy próbują ze sztuczną inteligencją. I boję się, czy ja to zawsze potrafię wyłapać, czy nie potrafię. Wydaje mi się, że potrafię, ale takiej stuprocentowej pewności nie mam. Przerabiać czy nie przerabiać? Jak nie przerabiać, to jak pani Iza, która była w Bielsku-Białej, siedziała przed naszą sceną na specjalnym leżaczku jedynkowym razem z gronem innych słuchaczy i słuchaczek, napisała: słuchałam uważnie Sarnuli w Bielsku. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Pozdrawiam, wpadło mi w ucho. Pani Izo, to się cieszymy.

72 151 konkursy, 71 151 nasz komunikator. Możecie Państwo śmiało pisać w sprawie wakacji marzeń. Jak się nazywa ta maciubcia wyspa na Bałtyku? Co to, król dwóch krajów, ale nie Polski? I kiedyś twierdza, potem więzienie, a teraz? Teraz z wielką polityką się miesza, ale nie będę mówił o szczegółach.

0: Jak oni to śpiewali przed chwilą, że znów przetańczymy razem całą noc? Dzień przetańczymy, bo jak on wam zagra, to po prostu będzie prawdziwe szaleństwo. Choć wiem, pod sceną publiczność podzielona. Jedni, którzy mówią, wow, ale świetnie wreszcie. Inni mówią, świętość szargał. Jak można było ruszyć Polkę lata z radiem? Polkę dziadek? Przerabiać? Nie wolno. DJ Sarnula w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak się czujesz jako bohater miliona odsłon tych wszystkich, którzy teraz mówią, wow, ale tę Polkę przerobił? Albo tych, którzy mówią, nienawidzę go, zszargał świętość. Tak nie można, tak nie wolno po prostu. Co on robi, ten facet?
1: Cześć, w ogóle witam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Bardzo miło mi gościć tutaj ponownie w tak szybkim tempie.
0: To się będzie rozkręcać.
1: Oby.
0: Oby.
1: Wiesz co? Cieszę się, bardzo się cieszę, że to tak szeroko poszło. Absolutnie się nie spodziewałem tego. A co do potencjalnych tak zwanych hejterów, to patrząc na skalę tego, jak to działało wcześniej na moim profilu i z moją działalnością, to jest ich bardzo niedużo. Ja tak do mnie głosy...
0: Bo ty masz inną grupę docelową u siebie na profilu. To myślę, że to
1: w tym momencie to się troszeczkę wyrównało, bo bardzo dużo słuchaczy jednak po remiksie Lata z Radiem przybyło właśnie z jednak z tej starszej troszeczkę generacji, co jest super tak naprawdę. I ja szczerze mówiąc nie widziałem aż takiej dużej fali to duże słowo
0: no
1: może. Nie było tych hejtów jakoś tak dużo.
0: No dobrze, jak się przerabia Polkę? Łatwo czy trudno?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o moją optykę, to łatwo, ponieważ ja remiksując rzeczy, jeżeli remiksuję polskie klasyki, staram się nie wywracać ich kołami do góry i tutaj nie wynajdujemy koła na nowo, czyli wziąłem to, co jest najmocniejsze w tym utworze, czyli klarnet. Klarnet, tak?
0: Klarnet, tak.
1: Nie wyszedł na ignoranta.
0: Klarnet.
1: Są
0: inne wersje, ale ta nasza na klarnecie, tak.
1: Wziąłem
0: to jest bardzo trudne podobno.
1: I wzmocniłem go energią bębnów i basu. I tak starałem, z tą myślą robię, często remiksuję polskie klasyki właśnie w taki sposób, żeby nie zabierać ludziom to, co lubią, to, czego kojarzą, to, z czym wiąże się nostalgia. Więc może tutaj był gdzieś, wiesz,
0: nie,
1: klucz.
0: To jest bardzo dobry patent. Ja przed chwilą cytowałem panią Izę, pani Izo, niech się pani nie obrazi, ale pani, była pani z dorosłymi córkami już tam, więc jest pani z tego pokolenia, które pamięta

0: na tamte oryginalne brzmienia Polki Dziadek. I pani zanapisała, kurczę, siedziałam na tym leżaczku sobie tam w tym Bielsku. Gorąco było jak diabli.
1: Oj tak.
0: Słuchałam. Nie miała pojęcia wcześniej o tym, że istnieje ktoś taki jak DJ Sarnula. Słuchałam i fajne było. Czyli jakby to jest ten patent. Czy ona się nie obraziła na te inne utwory, bo tam przerabiałeś już inne, puszczałeś tam inne kawałki. I,
1: tak.
0: I widać, że chwyciło nóżka, chodziła.
1: Tak. Tak, dobra. Zdecydowanie tak.
0: Jakie wybrałeś tam i czy takie same będą w Zakopanem, czy będzie inaczej?
1: Wiesz co, set jest raczej podobny. Mam swój kręgosłup seta. W ogóle DJ sety, które gram na różnych imprezach i festiwalach w Polsce, mają swój kręgosłup, który jest stały i do tego dobieram sobie elementy. Jest też zawsze element przypadku i chwili jednak. Czyli w trakcie ewentualnie są nowe rzeczy. Myślę, że będzie dosyć podobnie, jak było w Bielsku Białej, z może małymi jakimiś nowostkami.
0: Wiesz, Zakopane to mamy pewnie wszyscy te same skojarzenia, jeżeli chodzi o muzykę i Zakopane, ale nie wiem, czy to jest dobry trop w tym przypadku do przerabiania, chociaż może akurat tam jest parę takich utworów typowo zakopiańskich, już jeden to taki bardzo się kojarzący. Ale też nie idźmy w tą drogę. Czy to się bierze tak, że po prostu bierze się kawałek tamtego utworu i dokłada się swoje rzeczy? Czy to jest tak, że się siedzi wcześniej i się kombinuje? Czy to jest tak, że się to wgrywa i ma się to już gotowe tam gdzieś na tym pendrive'iku czy w tym komputerze, jak się idzie na takie granie? Jak to jest?
1: Jeżeli chodzi o już granie live DJ seta, dużo utworów, które gram, przygotowuję wcześniej sam. To nie są utwory, które pobieram, kupuję w internecie i później gram je na żywo. Są to utwory, które każdy z utworów, które gram na trasie Lata z Radiem i które będę grać, jest mój w jakimś stopniu. Bo tutaj musimy rozdzielić remix od blendu. I remix jest tą rzeczą, gdzie ja dokładam swoją autorską cząstkę, czyli biorę jakiś fragment czegoś, co już jest, ale dokładam do tego, czy swoje syntezatory, klawisze, gitary, bębny, jakiekolwiek inne instrumenty, czyniąc z tego, wkładając to po prostu swoją nutkę twórczości.
0: Mhm. A co to jest blend?
1: A blend to jest pomieszanie dwóch utworów, które są. Lub szczelam, biorę wokal z jednej piosenki i mieszam to z utworem, na przykład, nie wiem, z wersją instrumentalną innego utworu i to jest blend.
0: Okej.
1: Okay, i tutaj nie zawiera krzty wtedy, rozumiesz, nie zawiera krzty, co też nie jest złe, tak naprawdę nie...
0: No, też trzeba umieć, bo to się nie da tak połączyć. Znaczy, da się, ale nie będzie brzmiało.
1: Wiesz co, DJ sety to też nie jest matematyka. To tak naprawdę pod koniec dnia to ludzie mają się bawić dobrze, mają być z tego zadowoleni i muzykę ogólnie robimy dla ludzi. Muzyki nie robimy dla siebie, muzykę robimy dla ludzi, więc w momencie, kiedy tak naprawdę jest parę dróg, w jaki sposób chcemy osiągnąć sukces na żywo, czyli jest to zadowolenie ludzi w postaci czy frekwencji, czy reakcji, czy aplauzu, tańczenia. Dużo jest tych elementów. To jednak no, pod koniec dnia chodzi jednak o to zadowolenie.
0: Wiesz, to też jest na Lecie z Radiem jest nietypowo i pewnie już to zauważyłeś w Bielsku Białej. To było mega wielkie lotnisko. Kawał drogi od miasta. Jeszcze był koszmarny upał. W Zakopanem to będzie środek miasta. Więc będzie zupełnie inaczej, za to nie będą miejscowi, tylko raczej będą turyści. Miejscowi w tym czasie zarabiają, więc oni w ogóle zajmują się czymś innym. Będą ci, którzy mają wolne, a pogoda będzie wyglądała na to idealna, bo tak 22-23, bez deszczu. Czyli nie upalnie, ale nie zimno.
1: Wow. Czyli perfekcyjnie, to jest moje lato. Dokładnie moje lato. Jestem zimnokrwisty i mam chyba naturę nordycką zdecydowanie, bo dla mnie 20 stopni to jest maks życiowy i wszystko, co jest powyżej, jest już dla mnie za dużo. Więc zdecydowanie tak. Myślę, że w Zakopanem będzie dokładnie taka pogoda, jaką chcemy. I fakt, w Bielsku było bardzo, bardzo ciepło.
0: Co delikatnie też, powiedziane.
1: Delikatnie
0: wiem,
1: mówiąc.
0: Płynąłem obok tak cały od potu.
1: Myślę, że to też oczywiście gdzieś mogło wpłynąć na frekwencję, aczkolwiek i tak jestem bardzo zadowolony z faktu, że faktycznie były osoby, które przyszły tam posłuchać mojego seta, czego oczywiście nie wymagałem, nie oczekiwałem, wiesz, przyjechałem do...
0: Przyjdzie dużo więcej w Zakopanem, myślę, że to będzie z tygodnia na tydzień rosło.
1: Zadziało się tak spontanicznie, że nie miałem żadnych oczekiwań co do tego. Też godzina była dosyć wczesna, teraz będę grać zdecydowanie później, bo gram o godzinie 17:30, dobrze mówię?
0: Tak.
1: Chyba tak, więc zapraszam wszystkich również na mojego DJ seta.
0: DJ Sarnula, po prostu przyjdźcie państwo, zostańcie, a potem od razu na wieczór, na 20 i już tam potem ta duża scena.
1: Tak, bo jeszcze mamy dużą scenę. Również, nie ukrywam, marzy mi się i tutaj puszczam oko do TVP. Halo, jestem, bardzo chętnie, zagram świetny koncert telewizyjny.
0: Wiesz co, tam trzeba przyjść na zaplecze i tam jest taki gość, który ma bardzo charakterystyczny identyfikator. Bo na tych identyfikatorach się zwykle pisze, wiesz, obsługa, artysta, wykonawca, wiesz dobrze o tym, jak to jest prasa,

0: coś tam. A jest taki gość, który ma identyfikator. Ja już jestem przyzwyczajony, ale jak ktoś widzi pierwszy raz, to jest zaskoczony. Tam jest napisane, mogę wszystko. To z nim trzeba pogadać. To ten facet będzie, to on o tym decyduje.
1: W takim razie, panie, mogę wszystko, do zobaczenia.
0: Nie jest to prezes Telewizji Polskiej, żeby nie było wątpliwości.
1: Panie, mogę wszystko, do zobaczenia w Zakopanem.
0: DJ Sardula, do zobaczenia w Zakopanem. Dzięki.
2: Jedynka.

0: Reklama.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się

0: Pozbycie tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
0: Bez cukru i glukozy.
14: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
0: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
14: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
0: Dziękuję.
13: Reklama. Autopromocja.
15: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
13: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
16: Najcieplej teraz w Lesku, 23 stopnie, to są Bieszczady. Najchłodniej w Koszalinie, 14 stopni. W Warszawie 20,5 wskazuje teraz termometr. Dziś w Polsce temperatura maksymalna od 18 w rejonach podgórskich nad morzem i na przeważającym obszarze przez 20, 23, 24. Do tego, gdzie miejsca, gdzie najcieplej, właśnie okolice Leska, Bieszczady, Ustrzyki, tam 26 stopni lokalnie może się pojawić dziś na termometrach. Przenosimy się teraz do Warki. To jest województwo mazowieckie. Pani Iwona Stefaniak, dyrektor Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry, pani Iwono, jak z pogodą?
17: Warce 21 stopni, słonecznie, rześko, trochę chmur, przez które przebija się słońce. Trwają przygotowania do pikniku historyczno-kulturowego.

0: Festiwalnego Wiwat Puławski, który już w najbliższą niedzielę. To jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń plenerowych na Mazowszu, które od lat łączy historię, kulturę i wspólne spędzanie wolnego czasu w przestrzeni zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Warce. Piknik rozpocznie jedyna w Polsce parada Puławskiego z rynku miasta do naszego muzeum, a poprowadzi ją sam generał Puławski na koniu. Ta piękna tradycja wspólnego świętowania z okazji Dnia Niepodległości USA zrodziła się 20 lat temu dzięki współpracy muzeum z młodzieżą ze Stowarzyszenia Warka. Kazimierz Puławski, jeden z najdzielniejszych konfederatów warskich, generał wojny o niepodległość Ameryki, dzieciństwo właśnie spędził tutaj. Zapraszamy do Warki na piknik Wiwat Puławski.
1: Iwona Stefaniak, dyrektor Muzeum imienia Kazimierza Puławskiego w Warce. Jeszcze barometr 1002 hektopaskale. Przestało rosnąć i nie spada.

Jutro Zakopane. Od 9 rano nasza audycja. Od 12 nasz piknik, nasza zabawa z Państwem. Na tej zabawie także DJ Sarnula. Na finał tego wszystkiego. 20 do 22 wielki koncert na ekranach telewizorów. I w radiowej jedynce również. Zapraszam.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Pani Dagmara napisała: panie redaktorze, zastanawiam się, czy was słuchać, czy nie. Bo wie pan co, najpierw pan powiedział o tym, jak to jest o kulisach piosenki My Name is Luca, to był wielki mój ukochany przebój w ogóle, Susan Vega. I teraz mi się tego tak dziwnie jakoś słucha. A potem przyszedł ten pana kolega i opowiedział o tym Vamos a la Playa i ja już zupełnie nie wiem, co o tym sądzić. Marcin Wojciechowski w naszym studiu. Narozrabialiśmy.
2: Tak, boję się trochę, odczarowujemy piosenki.
1: Pani Dagmaro, to są prawdziwe historie z życia wzięte. Właśnie tak jest fajnie. A dzisiaj, uwaga, przebój przebojów wzięty na tapetę.
2: Dzisiaj będzie Lambada. Jesteśmy w roku 1989. Chociaż tak naprawdę historia Lambady to 8 lat wcześniej, rok 1981. Ta Lambada, którą znamy, może ci z państwa, którzy nie pamiętają roku 80. 1989, wtedy to grało wszędzie.
1: Ale chcesz mi powiedzieć, czy jest w ogóle ktoś, kto nie wie, co to jest Lambada? Ja nie wiem, czy ktoś taki istnieje.
2: No Jennifer Lopez kilkanaście lat temu o tym skutecznie przypomniała, odświeżając ten przebój, co jakiś czas wracają nowe wersje, ale to jest kolejna piosenka zaskoczenie. No może najpierw dwa słowa o oryginale. 81. Grupa Los Kiarkas z Bolivii.
1: Nikomu nie znana zupełnie, z Bolivii.
2: Lorando se fue, taki tytuł nosił oryginalnie utwór Lambada. Nie jest to piosenka o tańcu. I co państwo na to?
1: Płacząc, ale o czym to jest?
2: Corando se foi, mam nadzieję, że nie łamie kompletnie tego pięknego języka, proszę wybaczyć, drodzy państwo, to znaczy płacząc odszedł albo odszedł we łzach, czyli kolejna piosenka taneczna o smutku,
1: utraconego przyjaciela.
2: Utracona miłość. Utracona miłość, żal, tęsknota po rozstaniu, czyli to, co wielu z nas przeżywało kiedyś.
1: Jest taka teoria, że wszystkie piosenki są o miłości albo jej braku. Albo to by pasowało do wersji, że o braku.
2: No, w tej wersji brak miłości należałoby roztańczyć chyba. Nie bardzo wiem, jak, o co chodziło z utraconą miłością, i chociaż w teledysku była utracona miłość. Teledysk był niesamowity. Nakręcono go na plaży w Brazylii, w Bahia. Wystąpiła w nim para dziecięcych tancerzy. Nie wiem, czy państwo pamiętają. To były naprawdę gwiazdy tego teledysku. Chico i Roberta. No i miliony widzów na całym świecie wtedy tańczyło tak samo. To był bardzo taki bliski taniec. Ja nie wiem, czy on by dzisiaj przeszedł, bo on był taki...
1: Wiem, o co chodzi. Tak. Byłyby podejrzenia zupełnie niesłuszne, ale
2: niesłuszne. No, rzeczywiście ciałami bardzo blisko zetknięci byli ludzie i dynamicznie się poruszali. No, było to bardzo widowiskowe. Były szkoły, powstawały instruktażowe tego tańca. Sukces miał ciemne tło, bo Lambada na początku w swojej wersji nie podała tego oryginalnego wykonania. No i członkowie zespołu Los Kiarkas zaskarżyli Kaomę do sądu.
1: Czyli Kaoma, zespół oskarżyli. Nazywa się Kaoma.
2: Tak, tak.
1: Parę lat później bierze sobie nagranie, nikomu tam nieznane, ale które im wpadło w ucho, bo gdzieś je przyuważyli, albo oni już od dawna wiedzieli.
2: Tak.
1: Pisze, że to jest... Znaczy, robi to tak, jakby to było ich, zostawiając takie małe niedomówienie. Nie mówi, że ich, ale też nie mówi, że wziął od kogoś. No po prostu nic nie mówi, tylko gra.
2: Ponieważ to było 8 lat tylko po nagraniu oryginału, to grupa Los Kiarkas podała do sądu Kaomę. Projekt francuski zresztą, a nie brazylijski, to ciekawe. Sprawa trafiła do sądu, no i Boliwijczycy wygrali ten proces wtedy. Ostatecznie uznano, że Lambada była nieautoryzowaną nową wersją tego utworu oryginalnego.
1: I coś im to dało?
2: No, dało im to miliony dolarów, tak, ponieważ sąd przyznał rację zespołowi oryginalnemu i dostali należne prawa i tantiemy.
1: A to był francuski sąd, jak rozumiem, czy boliwijski?
2: Francuski. 5 milionów egzemplarzy w samym roku 89 Lambada.
1: A widzisz, jakby to był polski sąd, to by się jeszcze procesowali. Ja dzisiaj, za 15 lat byłby wyrok, wiesz, dla nikogo
2: potem byłoby
1: nie ważny.
2: Odwołanie, nikt by już tego nie grał, jak z Demono by było, wiesz,
1: albo
2: z
1: tym. Te żarty są, ale tak jest.
2: No straszne, jest też smutny koniec niestety tej całej historii, bo wokalistka Lalva Brass w 2017 roku, czyli 9 lat temu, została w Brazylii zamordowana. I to przypadkowo zupełnie, ponieważ przypadkowo, no nie miało to kontekstu muzycznego. Było to, jest tam niebezpiecznie i napadnięto na hotel, który prowadziła i niestety straciła życie. To bardzo smutne, miała 63 lata, no ale pozostawiła jeden, myślę, pomnik muzyczny tak naprawdę na wiele, wiele, wiele lat. Utwór, który od razu wywołuje uśmiech, kojarzy się z wakacjami, no i kto z państwa nie wspomina Lambady? A jeżeli są wśród nas, na pewno są młodzi słuchacze, to proszę tego posłuchać.
1: Marcinie, dziękuję.
2: Przy czym zagrajmy. Tańczył świat, gramy.

0: I jak się tańczyło? Lambadę, jak się tego słucha teraz, kiedy zna się prawdziwą historię, zapraszam jutro do Zakopanego. Od 9 rano nasza audycja, do 12. Potem piknik programu Pierwszego Polskiego Radia i Lata z Radiem. Od 20. wielki koncert do 22. transmitowany w Telewizyjnej Dwójce i retransmitowany w Radiowej Jedynce. DJ Sarnula, ale nie tylko, wszyscy będziemy na miejscu. I czekamy na Państwa.
1: Polskie Radio. Jedynka.

Wakacje marzeń. Państwo pytacie, jakie jest dzisiejsze rozwiązanie. Ta maciubcia wyspa na Bałtyku, niedaleko koło brzegu tak naprawdę, to jest 80 km na północ, nazywa się Kristiansø. To jest archipelag Rydholmene, należący do Danii. Pan Michał, Łaziska Górne, panie Michale, gratulacje. 5 punktów zdobyte. Kto tak odpowiedział, też te 5 punktów ma. W poniedziałek będzie dogrywka, bo wiele osób na pierwszym miejscu. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
2: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
1: I bakłażanów.
2: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
1: Cacików i fawy.
2: Oraz mocnej kawy.
1: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
2: Apetyt na Europę.
1: Tomasz Prangę-Barczyński.
2: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
2: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
11: O, jeszcze to.
12: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
10: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
13: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
12: Dajcie wszyscy święto.
10: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
9: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
14: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na S7 na trasie Myślenice-Nowy Targ w pobliżu Pcimia samochód osobowy uderzył w barierę. Obowiązuje ruch jednym pasem na jezdni w kierunku Zakopanego. W tym miejscu jest prawie 6-kilometrowy korek, to 7 kilometr tej trasy. Korek na Zakopiance jest też w przeciwną stronę między Myślenicami a Jawornikiem, czyli jadąc w kierunku Krakowa. Tutaj powodem jest przebudowa, podobnie przy wjeździe i zjeździe z węzła Kraków Południe i w kierunku Zakopanego i w kierunku Krakowa do Libertowa jest spowolnienie. Tutaj też powodem są prace drogowe. Później na samym podhalańskim odcinku Zakopianki, czyli na drodze krajowej numer 47,

0: Uwolnienie jest od Bańskiej Niżnej do Szaflar, to też w kierunku Zakopanego. Droga krajowa nr 26 w Zachodniopomorskiem w Myślibożu po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarowego. Droga jest całkowicie zablokowana. Na 44 kilometrze poprowadzono objazd terenem bazy PKS. A1 między węzłami Kutno Wschód i Piątek na 261 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Dwie osoby zostały ranne. Jest zwężenie w kierunku Katowic. Problemy są na S6 na trasie Koszalin-Kołobrzeg między węzłami Dobre i Borkowice. Tutaj przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna. Jest zwężenie w kierunku Kołobrzegu nadal na 116 kilometrze. I na koniec jeszcze droga krajowa nr 12, odcinek z Woleń-Puławy w pobliżu Atalina. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym jest ruch naprzemienny.
1: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować zegary. A po sygnale Kraków, jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce, hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Dwie wiceprezydentki Warszawy zdymisjonowane. Rafał Trzaskowski poinformował, że przyjął rezygnację wiceprezydent Renaty Kazanowskiej i wiceprezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Dymisje mają związek z aferą w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy poinformował jednocześnie, że w zarządach i radach stołecznych spółek nie będą mogli zasiadać członkowie partii.
1: Dla mnie liczą się profesjonalizm, uczciwość i niezależność. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w partii politycznej, będzie mógł dalej pracować w zarządzie czy Radzie Nadzorczej Miejskich Spółek. I żeby było jasne, ja nikogo nie stygmatyzuję. Powtórzę, znam bardzo wielu polityków, którzy są świetnymi ekspertami, ale erozja tego, co w polityce najcenniejsze, a mianowicie zaufania wyborców, wymagają przyjęcia najwyższych standardów jawności i niezależności.
0: Afera w Szpitalu Południowym ma nowe wątki. To nie tylko wysokie zarobki jednego z młodych lekarzy kierującego pracą szpitalnego oddziału ratunkowego i mający się znajdować w placówce Salonik VIP, ale także opisany przez Onet nielegalny proceder, do jakiego dochodzić miało w prosektorium szpitala. Jego koordynator miał pobierać opłaty za usługi, które zgodnie z prawem nie powinny być wykonywane w szpitalu. Rodziny zmarłych miały płacić m.in. 100 zł za wydanie ciała. Więcej na ten temat w magazynie w samo południe. To była pierwsza rozmowa na tym szczeblu od ostatniego kryzysu. W Warszawie zakończyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Relacje uległy znacznemu pogorszeniu po tym, jak prezydent Ukrainy nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA.
2: Oficjalnie agenda spotkania nie została ujawniona. Wchodząc do resortu, szef ukraińskiej dyplomacji podkreślał jednak, z jakim nastawieniem przyjechał do Warszawy.
3: Kazanie na dobrym sąsiedztwo i o tym przyjechał rozmawiać.
2: Według medialnych doniesień jednym z tematów propozycja upamiętnienia generała Marka Bezruczki. O możliwej próbie deeskalacji mówił wcześniej w Polskim Radiu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk.
4: Takie spotkanie może świadczyć o tym, że strona ukraińska chce tłumaczyć swoje postępowanie, że chce w jakiś sposób deeskalować.
2: Do rozmów z ukraińskim ministrem wicepremier Radosław Sikorski ma odnieść się po godzinie 15 podczas konferencji prasowej z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: I o tym też będziemy mówić już za chwilę w magazynie w samo południe. Najmłodsi bez telefonów w szkołach i przedszkolach. Na razie Sejm zgodził się na zakaz używania telefonów komórkowych przez najmłodszych. W ocenie szefowej resortu edukacji Barbary Nowackiej zakaz ten nie będzie stanowił problemu dla szkół.
5: Natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu nikt nie widział tej potrzeby.
0: Od zakazu będą wyjątki, na przykład gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do celów dydaktycznych, czy gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami. Przepisy, jeśli podpisze je prezydent, wejdą w życie 1 września.
6: To są aktualności jedynki.
0: Ósmoklasiści już wiedzą. Rano poznali wyniki egzaminów kończących szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 65% punktów możliwych.

0: do zdobycia, a z matematyki to 55%. Co na to uczniowie?
1: Po 9 sprawdziłem. Wszystko wiedziałem już praktycznie.
2: Miałam spokój w sobie, ale sprawdzałem już wcześniej i nawet miałam przed tą 8:30.
0: Od wyników egzaminów w dużej mierze zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdający. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Sporo chmur w całym kraju, ale też słońce na północy i miejscami na południu, przelotne opady deszczu, a głównie na Wybrzeżu i Warmii burze. Temperatura maksymalna od około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, ale na przeważającym obszarze kraju od 20 do 24, najcieplej na południowym wschodzie 26. W Warszawie ciśnienie to 1002 hektopaskale.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 55% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: 9:12.
3: W samo południe.
4: Polityczne trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Dwie wiceprezydentki zdymisjonowane. To pokłosie afery w szpitalu południowym.
5: Jeżeli jest wiceprezydent odpowiedzialny za politykę zdrowotną, za nadzór nad szpitalami, to odpowiedzialność polityczna powinna ponieść.
4: Cel? Zatrzymać eskalację napięcia i zaproponować kompromis. W Warszawie kilka minut temu zakończyła się rozmowa ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy.
6: Kazanie na dobrą sąsiedztwo i o tym przyjechał rozmawiać.
4: W programie będą też ważne informacje dla dzieci, rodziców i dziadków. Są już wyniki egzaminu ósmoklasisty.
7: Mogę powiedzieć, że te wyniki są delikatnie wyższe, jeśli patrzymy na średnią.
4: Karol Surówka, to jest W samo południe. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra już nie są wiceprezydentkami Warszawy. To pokłosie kolejnych odsłon afery w szpitalu południowym. Renata Kazłowska w ratuszu odpowiadała za nadzór nad szpitalami. Jej dymisji domagali się nawet koalicjanci KO. Na antenie Jedynki apelował o to wczoraj polityk Centrum Sławomir Ćwik. Przypomnijmy, w ostatnich tygodniach dowiedzieliśmy się z mediów o poważnych nieprawidłowościach w szpitalu południowym. Od sprawy młodego lekarza i radnego KO, który bez specjalizacji zarobił 1 600 000 złotych, przez szybką ścieżkę przyjęć na SOR dla polityków, aż po wykorzystanie prosektorium do promowania prywatnego biznesu. Pracę stracili już radny KO i koordynator prosektorium. Teraz do dymisji doszło również na wyższych szczeblach. O przyjęciu rezygnacji wiceprezydentek poinformował Rafał Trzaskowski. Konferencję śledził dla nas Aleksander Przoniak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Karol.
4: Jak prezydent Warszawy komentował tę całą sytuację?
8: No rzeczywiście, to po pierwsze tak, nie wiedzieliśmy przed konferencją, czego ona będzie dotyczyć. Kilka osób tam przed rozpoczęciem wystąpienia Rafała Trzaskowskiego spekulowało. Wcześniej mówiło się o tym, że do tych dymisji raczej nie dojdzie ze względów pewnych układów politycznych i że na tak wysokich szczeblach czegoś takiego nie będzie. Natomiast no, pewne zaskoczenie było.
4: Czyli zaskoczenie było również wśród dziennikarzy.
8: Wśród dziennikarzy też było duże zaskoczenie, dlatego im tym bardziej, że jak ratusz zapowiadał tę konferencję, no, nie było żadnego tematu tej konferencji. Nie wiedzieliśmy, o czym ona będzie. Co więcej, ja wczoraj jeszcze próbowałem się skontaktować z Renatą Kaznowską, jeszcze jako wiceprezydentką Warszawy. I wtedy ona wydała oświadczenie, w którym bardzo się broniła. Mianowicie linia obrony była taka, że szpital południowy jest spółką prawa handlowego i jako taki nie podlega Renacie Kaznowskiej, odpowiedzialnej za służbę zdrowia, za nadzór ratusza nad tą służbą zdrowia, więc te wszystkie zarzuty, które były kierowane do szpitala południowego, w jej opinii nie powinny być kierowane do niej.
4: Czyli to może być sygnał, że ktoś jednak jednak naciskał, żeby do tego doszło.
8: Niewykluczone. Natomiast dzisiaj usłyszeliśmy właśnie o tych dwóch dymisjach. Rafał Trzaskowski skomentował to w taki sposób.

0: odnosząc się do twojego pytania, że muszą być bardzo stanowcze decyzje podjęte, ale jednocześnie podziękował obu polityczkom za ich pracę.
1: Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie. Jestem absolutnie przekonany, że w historii Warszawy i historii Urzędu Miasta obie panie będą miały swoje bardzo ważne miejsce jako współautorki wielu projektów związanych z jednej strony z edukacją i sportem, z drugiej strony kulturą i polityką społeczną. Jeszcze raz dziękuję obu paniom za współpracę.
0: Rafał Trzaskowski zapowiedział także odpolitycznienie spółek miejskich. Do końca lipca politycy zasiadający w nich będą musieli podjąć decyzję, czy nadal chcą być, chcą brać udział w pracach tych spółek, czy jednak wolą pozostać politykami. Sprawa dotyczy na przykład marszałka Mazowsza Adama Struzika, który jest w Radzie Nadzorczej Tramwajów Warszawskich. Rafał Trzaskowski wskazał, że i wśród polityków są fachowcy, ale mimo to oni będą musieli wybierać.
1: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje wyłącznie, i to słowo jest absolutnie kluczowe, wyłącznie dzięki swojej kompetencji, niezależności i lojalności wobec Warszawy, a nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii. To nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica. Dlatego, jak Państwo wiecie, już wcześniej podjąłem decyzję, że w radach nadzorczych spółek medycznych nie będą zasiadać członkowie partii politycznych.
0: W Szpitalu Południowym trwa audyt i trwają także kontrole. Podobnie jest w innych placówkach tego typu w mieście, w Warszawie. Szef stołecznego ratusza podkreślił, że nie będzie tolerancji dla oszustów.
1: W szpitalach miejskich odbywają się dodatkowe kontrole i audyty SOR-ów i prosektoriów. W Szpitalu Południowym, jak Państwo wiecie, są i CBA, i prokuratura. Dajmy im spokojnie pracować. Zobowiązałem także szefów miejskich placówek leczniczych do ponownego przejrzenia wszystkich skarg i niepokojących sygnałów. Dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji. Trzeba ich tropić i bezwzględnie tępić.
0: A w swoje czynności w sprawie afery w Szpitalu Południowym prowadzi prokuratura.
2: Aleksander Przoniak, bardzo dziękuję za te informacje. W tej chwili przy kancelarii premiera trwa konferencja Donalda Tuska, również na ten temat. Szef rządu powiedział m.in., że saloniki VIP ze szpitali muszą zniknąć i że liczy na współpracę lekarzy. W tej sprawie nasza reporterka śledzi to wydarzenie. Wrócimy do konferencji premiera za kilka chwil.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Wcześniej przenosimy się jednak przed siedzibę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przyleciał do Warszawy kilka minut temu. Zakończył swoją rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim. Oficjalnie dyplomaci mieli rozmawiać o relacjach między oboma państwami. Nieoficjalnie wiadomo, że Sybicha do Warszawy przywiózł kompromis, który ma zatrzymać narastający kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. Zaczęło się, przypomnę, od nazwania na Ukrainie brygady imieniem bohaterów UPA. Później było odebranie orderu Zełenskiemu, zwrot odznaczeń przez ukraińskich polityków, zwrot odznaczeń przez polityków polskiej prawicy, a następnie zapowiedź budowy Panteonu na Ukrainie, w którym znów UPA ma zostać uhonorowane. Jan Oleński jest przy siedzibie MSZ-u. Dzień dobry, Janku.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz, wiemy, że kilka minut temu to spotkanie się zakończyło. Jak ono przebiegało? Jak wyglądało?
4: Tak jest. Rozmowy rozpoczęły się przed godziną 11 i dosłownie 15 minut temu się zakończyły. Spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami i bez oficjalnej oprawy. Przed budynkiem nie wywieszono nawet flag Polski i Ukrainy. Zatem zgodnie z protokołem nie była to wizyta oficjalna. Wiadomo jedynie, że ministrowie mieli rozmawiać o tych relacjach dwustronnych i o sytuacji na froncie, ale wiele wskazuje też na to, że ważnym tematem były wspomniane przez ciebie także te ostatnie spory historyczne. Wychodząc z resortu, minister Andrii Sybicha nic nie powiedział, ale wchodząc podkreślał, z jakim nastawieniem przyleciał do Warszawy.
5: Kazanie na dobrą sąsiedztwo i o tym przyjechał rozmawiać.
4: No i teraz najważniejsze pytanie brzmi, czy z tej deklaracji dobrego sąsiedztwa wynikną też konkretne ustalenia? No, tak jak wspomniałem, wychodząc z resortu, ukraiński minister już nic nam, dziennikarzom, nie powiedział w tej sprawie.
2: To by można było odczytać jako zły sygnał, ale czy są jakieś sygnały, że jednak może dojść do porozumienia, do przełomu po tym spotkaniu dziś?
4: Na razie oficjalnie tego nie wiadomo, ale pierwsze sygnały są raczej ostrożnie optymistyczne, tak bym to nazwał. To dało się wyczytać bardziej z twarzy niż ze słów. W tym wypadku posła Pawła Kowala, który przed chwilą wychodził z MSZ po spotkaniu i udało się go na chwilkę złapać. Natomiast był bardzo oszczędny w słowach i żadnych konkretnych informacji nam nie udzielił. Według medialnych doniesień z kolei

0: Szef ukraińskiego MSZ miał zaproponować upamiętnienie generała Marka Bezruczki w ramach tworzonego właśnie ukraińskiego panteonu narodowego. Ma to być gest pokazujący, że w polityce historycznej można odwoływać się także do postaci łączących oba nasze narody, a nie wyłącznie budzących spory. Marek Bezruczko jest bowiem uważany za symbol wspólnej walki Polaków i Ukraińców z bolszewikami podczas wojny 1920 roku. Taki kierunek działań pozytywnie ocenia minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: To jest historia wspólnej walki z bolszewikami, historia, która łączy, a nie dzieli, i nie unikając prawdy nigdy historycznej, warto szukać takich znaków, takich postaci, które no, pokazują, że były takie momenty, że Polacy i Ukraińcy ramię w ramię mierzyli się z imperialnym rosyjskim zagrożeniem, które albo było w wymiarze cara, albo bolszewików, ale zawsze chodziło o to samo, zniewolenie innych narodów.
0: Podobne zdanie mają politycy prawej strony sceny politycznej w Polsce. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk uważa, że sama dzisiejsza wizyta może być początkiem deeskalacji i normalizacji relacji, choć podchodzi do tego dość ostrożnie i z dystansem.
2: Być może rozpoczął się proces normalizacji, czy próby normalizacji stosunków, czy zażegnania kryzysu, który wywołał prezydent Zełenski. Być może ta wizyta i to spotkanie ma być początkiem takiej deeskalacji, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, ponieważ strona ukraińska przez ostatnie dni wyraźnie i celowo eskalowała kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, w związku z tym naprawdę trudno wróżyć z fusów.
0: Do kwestii historycznych wrócił dziś także Sejm podczas prac nad prezydenckim projektem zmian w ustawie o IPN. Projekt ten przewiduje m.in. rozszerzenie przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za publiczne propagowanie ideologii UPA. Z kolei o godzinie 15 minister Radosław Sikorski ma odnieść się do dzisiejszych rozmów z ukraińskim ministrem podczas konferencji prasowej z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
3: Do tematu będziemy więc wracali. Jan Oleński jest przy siedzibie MSZ-u. Dziękuję za relację.
4: Rozmowa dnia.
3: Z nami połączony jest Bartosz Tesławski, analityk do spraw polityki wschodniej, członek zarządu wydawnictwa gospodarczego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
3: Ten ostrożny optymizm pan podziela w sprawie relacji polsko-ukraińskich?
5: W sprawie relacji polsko-ukraińskich jak najbardziej. Ja mam świadomość tego, że my niezależnie od tego, jak możemy się kłócić, my jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. To nie jest tak, że tylko Ukraina ponosi ofiary i broni nas, czy całej Europy, jak to twierdzi, przed rosyjskim zagrożeniem, ale także my stanowimy absolutnie kluczowe zaplecze dla ukraińskiego frontu i dla ukraińskiego państwa. Jesteśmy jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Ukrainy i to się nie zmieni. Jesteśmy też domem dla bardzo, bardzo wielu Ukraińców, którzy albo przed wojną jeszcze do nas przyjechali, albo przed wojną do nas uciekli. W związku z czym jestem przekonany, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni i mam szczerą nadzieję, że będziemy to rozumieć, ale co do rozwiązania tego konfliktu teraz na ten moment, to bardzo ostrożnie byłbym optymistyczny, ze względu na to, że w tym konflikcie przede wszystkim na ten moment jeszcze mówią emocje, a nie mówi jakakolwiek racjonalnie. Zresztą nie jestem pewien w ogóle, czy w konfliktach tego typu historyczno-panteonowych możemy mówić o jakiejkolwiek racjonalności.
3: To dzisiejsze spotkanie to jest zatrzymanie tej takiej spirali złych emocji, która rozkręciła się w ostatnich tygodniach? Czy nie powinniśmy się spodziewać przełomu? Znaczy,
5: na pewno jest to próba powstrzymania. Być może jest to jakaś taka rozmowa. Przedtem mieliśmy Budanowa, który ewidentnie przyjeżdżał do Polski, doradcę prezydenta Zełenskiego, szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, który przyjeżdżał rozmawiać. On jest takim mocno konkretnym, bardzo cieszącym się ogromną popularnością w Ukrainie.
3: To jest taki polityczny numer dwa na Ukrainie, nawet
5: dokładnie tak.
3: Większa waga niż Andrii Sybicha dziś.
5: Dokładnie tak, i on próbował i podobno nie wyszło wtedy, więc zakładam, że teraz Sybicha, który mówi po polsku, który u nas przecież przez pewien czas był, jest to człowiek, który miał znowu ten gest pokojowy wykonać. Natomiast no, jestem ostrożnym optymistą ze względu na to, że Ukraińcy tak łatwo się z tego wszystkiego nie wycofają, co zaczęli robić. Zresztą oni wyeskalowali to jeszcze bardziej, jak teraz planują budować sobie ten panteon, który mają
3: panteon
5: zaplanowany.
3: To jest odpowiedź na spór z Polską, czy nieszczęśliwy zbieg okoliczności?
5: Znaczy, żadna z rzeczy, którą Ukraińcy teraz na ten moment robią, nie jest budowana i nie jest robiona pod nas. To nie my jesteśmy, że tak powiem, w ostrzu ukraińskiej krytyki, tylko generalnie chodzi o to, że Ukraińcy w trybie przyspieszonym w dużym stopniu muszą sobie taki panteon

0: stworzyć i muszą w dużym stopniu scalać społeczeństwo, które niezależnie od tego, że to w żaden sposób nie jest ukłon w kierunku jakiejkolwiek rosyjskiej propagandy, tylko naprawdę Ukraina to jest państwo, które składa się z kilku Ukrain. I oni mają różne doświadczenia historyczne, mają różnych bohaterów, mają różne odczucia. To jest też państwo, społeczeństwo wielonarodowe i oni muszą zebrać to wszystko w jedną całość. Niestety, co zresztą pokazuje w ogóle głosowanie za tym Panteonem, gdzie to nie cieszyło się jakby jednomyślnością w ukraińskiej Radzie Najwyższej, że będą mieli z tym problem, ponieważ na ten moment oni oddają głos głównie radykalnej, nacjonalistycznej ukraińskiej prawicy,
1: więc
0: co prawdopodobnie
1: właśnie
0: wywołał u nich konflikt.
1: Czy tam jakieś możliwe rozwiązanie w ogóle jest? No bo oczekiwanie prezydenta Polski jest takie, że nie będzie żadnych miejsc ani instytucji, które będą honorowały ukraińską powstańczą armię, UPA. Ale z tego na taki krok Ukraina raczej nigdy się nie zdecyduje.
0: Znaczy, no, nie bardzo sobie wyobrażam, jak mielibyśmy my zrealizować w Ukrainie to, że nie będzie tam pomników ukraińskiej powstańczej armii. Na ten moment to Federacja Rosyjska usiłuje zrealizować jakby to, że w Ukrainie coś będzie albo nie będzie. I z tego właśnie powodu Ukraińcy są na tym punkcie tak bardzo przewrażliwieni. To znaczy, ja dość sporo z Ukraińcami pracuję i niezależnie od całej sympatii, którą oni dla nas mają, bo oni z nami mieszkają, oni są naszymi sąsiadami, oni z nami żyją. Oni się nie zgadzają na to, żeby w państwie, które obecnie broni się przed ogromnie silnym przeciwnikiem, jakim jest Federacja Rosyjska, żeby ktoś im meblował to, jak oni się mają urządzać w swoim państwie. Nie po to płacą opłatę krwi za jego niepodległość, żeby ktoś im teraz mówił, to możesz, tego nie możesz robić. No to jest idea niepodległości, tak? My mamy to szczęście, że my mieliśmy od lat 90. trochę spokoju na to, żeby sobie samemu na te trudne pytanie historyczne, zresztą oczywiście na wszystkie jeszcze nie odpowiedzieliśmy, ale żeby na te trudne pytanie historyczne sobie odpowiedzieć, Ukraińcy nie wykorzystali tego czasu tak jak my. I skutek tego jest taki niestety, że mają obecnie duże problemy, robią to pospiesznie, a też jednocześnie no, nie oglądają się, bo takie są też prawa czasu wojny, nie oglądają się na wrażliwość państw dookoła i nie zwracają uwagi na takie rzeczy, jak właśnie to, jak dla nas dużym problemem będzie hołdowanie ukraińskiej powstańczej armii. Problem tylko polega na tym, że u nas w Polsce też dochodzą do głosu osoby i środowiska, które są generalnie antyukraińskie, a tego typu narracja, że teraz Ukraińcy będą morderców Polaków wystawiać na sztandary, jest wodą na młyn takich środowisk, niestety. No i nie zapominajmy, że też oczywiście Federacja Rosyjska.
1: Czyli rozumiem, że raczej nie powinniśmy się spodziewać takiego jednego spotkania, jednej konferencji, gdzie obie strony podadzą sobie dłoń i wypracują to porozumienie, które zadowoli wszystkich. To raczej będzie się jakoś tam tliło bardziej albo mniej przez dłuższy czas.
0: Tak, wydaje mi się, że raczej zakładam, że Ukraińcy liczą na to, że to się uda jakoś wygasić.
1: Ja nie ukrywam, że też
0: troszeczkę, że to się rozejdzie po kościach, ja nie ukrywam, że też troszeczkę na to liczę, ze względu na to, że sporów historycznych tego typu nie da się po prostu załagodzić. To, żeby daleko nie szukać, Polacy sami nie są się w stanie między sobą dogadać w kontekście tego, czy żołnierze wyklęci są bohaterami, czy być może są skomplikowaną z historią, z którą się powinniśmy zmierzyć. My nie jesteśmy jednomyślni w kwestii naszej własnej historii. Ciężko jest oczekiwać, że będziemy jednomyślni w kwestii jakby formacji, która faktycznie tych Polaków zabijała, tak? Faktycznie oni przeprowadzali czystki na terytorium Wołynia, zresztą czyścili, mówiąc brzydko, nie tylko nas, ale także na przykład Żydów, czy także innych Ukraińców. Jakby ukraińska powstańcza armia to nie jest najszczęśliwsza formacja, jaką oni sobie mogli wybrać, tylko problem polega na tym, że nie bardzo mają inne. I to jest też powód, dla którego to jest tak bardzo trudny i tak bardzo wrażliwy temat, który niezależnie od tego, że wywołuje konflikty z nami, on wywoła jeszcze teraz albo później konflikty wewnątrz samej Ukrainy, kiedy zaczną dochodzić do głosu ludzie, którzy na przykład pamiętają o zbrodniach, których UPA dokonywała na samym społeczeństwie ukraińskim, już nie mówiąc o Polakach czy Żydach na przykład.
1: Bartosz Tesławski, analityk do spraw polityki wschodniej, członek Zarządu Wydawnictwa Gospodarczego. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Koniec z omijaniem kolejek. Saloniki VIP ze szpitali muszą zniknąć. Liczę na współpracę lekarzy. Te zdania wypowiedział kilka chwil temu premier Donald Tusk. Szef rządu zabrał głos w sprawie afery w szpitalu południowym. Kilka chwil po tym, jak właśnie ze względu na tę aferę zdymisjonowane zostały dwie wiceprezydentki Warszawy. A konferencję premiera śledziła dla nas Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam. Cały czas jeszcze śledzę.

0: Ona jeszcze trwa? To co do tej pory w takim razie? Co do tego momentu powiedział premier?
1: No tak jak powiedziałeś, te najważniejsze rzeczy, zresztą ja słyszałam, króciutko mówiłeś o tym już wcześniej, przed tą rozmową z ekspertem do spraw wschodnich. Rzeczywiście, no najważniejsze dwie takie konstatacje z tej konferencji, z tego oświadczenia premiera to jest takie, że absolutnie do zera należy zlikwidować wszystkie nieprawidłowości, które pokazała sytuacja w szpitalu południowym. Oczywiście mówimy o tych salonikach VIP dla ministra zdrowia i dla szefa NFZ-u. To jest główne zadanie, tak mówił premier Donald Tusk.
2: Dla Narodowego Funduszu Zdrowia i dla ministerstwa zadanie jest proste. To zjawisko musi zniknąć. Zgodnie z prawem, z konstytucją i z przyzwoitością. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki i do oceny medycznej w przypadku, a nie od znajomości. I nie ma żadnego znaczenia, jakie to jest miasto, jaki to jest szpital, o jakie znajomości chodzi, czy to są polityczne, rodzinne, celebryckie, bez znaczenia.
1: I tutaj premiera nie interesuje to, jak zostanie to załatwione. Tak jak powiedział kilkakrotnie w trakcie tej konferencji, tutaj oczekuje precyzyjnych kroków, jednoznacznych deklaracji ze strony no właśnie resortu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma być to po prostu załatwione. A druga ważna kwestia, o której też wspominałeś, to likwidacja tak zwanych zeszytów. To jest zjawisko, które, tak jak mówił premier Donald Tusk, było sygnalizowane wiele razy, jest od wielu lat obserwowane w różnego rodzaju placówkach, nie tylko w tym szpitalu południowym. Posłuchajmy.
2: To jest obejście kolejki, czasami izolatka, ale głównie obejście kolejki. I to jest coś, co budzi absolutny sprzeciw i to jest nieakceptowalne. Ja nie mam takiej siły sprawczej, żeby naprawiać ludzi. Wiecie, o co mi chodzi. No jeśli ktoś się uprze, żeby robić rzeczy niemoralne, to obawiam się, że premier mimo konstytucyjnych kompetencji nie ma wystarczających narzędzi, żeby ludziom naprawiać moralność. Ale musimy naprawić system tak, aby ludzie niemoralni nie mogli wykorzystywać luk i niesprawności systemu.
1: Premier na rozwiązania systemowe czeka do wtorku, a wiemy, że wtedy właśnie ministra zdrowia ma poinformować, jak chce naprawić, uzdrowić system zdrowia, a jeżeli nie będzie satysfakcjonowała ta propozycja premiera, to w środę już będzie podejmował decyzje adekwatne, decyzje personalne.
0: Agnieszka Drążkiewicz wraca do słuchania konferencji premiera Donalda Tuska. Jeśli jeszcze jakieś ważne wątki się pojawią, to przekażemy to na pewno w aktualnościach. Z kancelarii premiera przenosimy się do Sejmu. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie są już formalnie uchodźcami politycznymi. Nowe władze Węgier cofnęły im ten status. Przypomnijmy, politycznego azylu Ziobrze i Romanowskiemu udzielił na Węgrzech rząd Viktora Orbana, który zarzucał Polsce łamanie zasad demokracji. Następca Orbana, Peter Modzior, mocno skrytykował za to swojego poprzednika, mówiąc nawet, że Orban, i tu cytuję, chronił przestępców. Komentarze w tej sprawie zbiera Małgorzata Naukowicz, która jest w Sejmie. Dzień dobry, Gosiu.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, co w praktyce to zmienia dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, że nie są już formalnie uchodźcami?
3: No, siłą rzeczy dyskusja skupia się głównie na Zbigniewie Ziobrze, który jest w Stanach Zjednoczonych. Jak mówią politycy rządzącej koalicji, piłka jest po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Będący prawnikiem europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz zwrócił uwagę w Polskim Radiu 24 na konsekwencje dotyczące wizy, którą były minister sprawiedliwości otrzymał w Stanach Zjednoczonych.
4: Patrząc na to z punktu widzenia prawa, także międzynarodowego, Ziobro nie ma żadnego dokumentu i ta wiza nie przynależy do żadnego dokumentu podróży Ziobry, więc Ministerstwo Sprawiedliwości, pan minister Żurek o tym powiedział, będzie pytał władze amerykańskie, jak to jest, że Ziobro nie ma dokumentu podróży, a ma wizę.
3: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej powiedział dziennikarzom w Sejmie, że amerykański sąd rozpatrując wniosek o ekstradycję będzie musiał wziąć pod uwagę to, iż węgierska przygoda Ziobry i Romanowskiego była polityczną decyzją Orbana.
5: Widać było, że były premier Orban w kompletnie polityczny sposób przyznał ten azyl. To nie są żadni uchodźcy, to są ludzie podejrzani o poważne przestępstwa kryminalne w Polsce. Ścigamy. Będzie się prokurator generalny na pewno w tych sprawach wypowiadał. Sąd jest niezawisły, więc na pewno musi uwzględnić to, że uchodźstwo rzekome Ziobry i Romanowskiego to była fikcja i tak nowe węgierskie władze to potraktowały.
3: Wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u powiedział, że polska strona jest w kontakcie ze stroną amerykańską. Dodał, że cofnięcie dokumentu podróży zmienia sytuację byłego ministra sprawiedliwości.
6: wynika z tego, że pan Ziobro jest niecałkiem legalny.

0: w Stanach Zjednoczonych, tak na zdrowy rozum, ponieważ wjechał na dokument, który nie jest nieważny. Stany Zjednoczone mają własną jurysdykcję, mają prawo decydować, kogo chcą mieć na swoim terytorium, a kogo nie chcą, ale oczywiście prowadzimy takie rozmowy, bo jest to sytuacja dla nas niekomfortowa, że osoba, która ma postawione zarzuty i europejski nakaz aresztowania, ukrywa się u naszego sojusznika.
1: A jak decyzję węgierskich władz komentuje Zbigniew Ziobro i co na to jego polityczni sojusznicy?
2: No, Zbigniew Ziobro skomentował sprawę na antenie telewizji Republika. Przekonywał, że wiza jest niezależna od dokumentu, na który jest wydana. Wiza upoważnia do tego, aby funkcjonować w ramach danego państwa, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy ten dokument jest w tym momencie ważny, czy też nie, mówił. Suwerenny kraj ma prawo do podejmowania suwerennych decyzji oraz takich, komu udziela azylu. Odpowiada Radosław Fogiel z PiSu. Polityk nie odpowiedział jednak na pytanie, czy Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach legalnie, czy też nie.
3: Czy ja wyglądam na oficera imigracyjnego amerykańskich służb? Wizę uzyskał, tak sądzę, no, nie śledzę tej sprawy bardzo blisko, uzyskał, jak sądzę, decyzją właściwych władz amerykańskich i to do administracji amerykańskiej należy decyzja. Trudno mi tutaj spekulować.
2: Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji jest zdania, że do wyborów Zbigniew Ziobro do Polski nie wróci. Amerykanie dadzą mu ochronę i żadne formalne decyzje po stronie polskiej tego nie zmienią, powiedział.
4: Nie wierzę w to, że dzisiejsza decyzja spowoduje cokolwiek po stronie amerykańskiej. Nie ma żadnej zależności pomiędzy amerykańskimi instytucjami, sądownictwem, a naszymi sądami. Amerykanie zrobią to, co uważają. Dali Ziobrze ochronę, będą go trzymać.
2: Przypomnę tylko, że prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Byłemu ministrowi grozi do 25 lat więzienia.
1: O czym z Sejmu mówiła Małgorzata Naukowicz. Dziękuję bardzo.
5: Polskie Radio. Jedynka.
1: 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Do egzaminu w maju przystąpiło 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju. Tematem zajmuje się dla nas Joanna Stankiewicz, która jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: To znaczy, że jak poszedł egzamin w tym roku?
6: Tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty nie odbiegają od uzyskanych w latach poprzednich. Aby skończyć szkołę, uczniowie musieli obowiązkowo przystąpić do trzech pisemnych egzaminów. Z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zaskoczenia nie było, bo wyniki są porównywalne do lat ubiegłych, mówi Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
7: Najlepiej uczniowie w tym roku poradzili sobie z odczytywaniem tekstów ikonicznych, czyli ze zdjęcia, oraz znajomości jednej lektury obowiązkowej. To jest język polski. Na matematyce wykonywanie działań na potęgach, a na języku angielskim to jest znajomość funkcji językowych.
6: Uczniowie mieli jednak problem z umiejętnościami praktycznymi, dodał dyrektor Zakrzewski.
7: Umiejętności, które zostały opanowane najsłabiej, to ten arkusz z języka polskiego wykazał, że to jest rozpoznawanie podmiotu i przydawki w zdaniu pojedynczym, myślenie abstrakcyjne, łączenie wiedzy z różnych działów matematyki, algebry i geometrii przestrzennej. Natomiast w języku angielskim najsłabiej wypadła znajomość środków językowych.
6: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie imienia Komisji Edukacji Narodowej Tomasz Dziewiec przyznał, że piętą achillesową uczniów jest królowa nauk – matematyka.
8: Matematyka sprawia uczniom kłopoty i mówię to z takiego powodu, że widzę tutaj wyzwanie, czyli powinniśmy jednak robić wszystko, żeby uczniowie tę matematykę znali i umieli, no bo to jest jednak kompetencja przyszłości, zresztą podobnie jak język angielski dla naszych uczniów.
6: Uczniowie musieli właśnie wykazać się także znajomością języka nowożytnego obcego. Aż 98,5% zdających wybrało angielski. Średni wynik to 73%. Wyniki z pozostałych języków: hiszpański 77, francuski 76, rosyjski 75, włoski 65 i najsłabiej wypadł niemiecki 59%.
1: Joanna Stankiewicz, bardzo dziękuję. Po ogłoszeniu wyników egzaminów młodzież odbierała w szkołach zaświadczenia o rezultatach. W jednej z takich szkół w Poznaniu był Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: To jak młodzież reagowała po odbieraniu zaświadczeń? No i jakie plany na przyszłość?
9: Entuzjastycznie, bardzo entuzjastyczna była młodzież, z którą miałem przyjemność dzisiaj rozmawiać. Nawet trochę im zazdrościłem takiego luzu, ale oni mieli świadomość, że to był pierwszy tego typu egzamin w ich życiu.

0: jeszcze będą kolejne zdecydowanie trudniejsze. Zresztą posłuchajmy o to, jak oni komentowali wyniki tych egzaminów.
1: Przygotowywałem się, ale dopiero, nie, chwila, od połowy pierwszego semestru. Najbardziej tydzień przed egzaminami. Przedtem tam robiłem jakieś tam pojedyncze testy co kilka tygodni.
2: Po 9 sprawdziłem. Wszystko wiedziałem już praktycznie. Były bardzo podobne do próbnych i tych z poprzednich lat.
3: Miałam spokój w sobie, ale sprawdzałem już wcześniej i nawet miałam przed tą 8:30.
4: Spodziewałem się, że będzie gorzej, a jest lepiej.
0: Najczęściej wybieranym językiem był język angielski. Mówimy o tym języku obcym. Wybrało go ponad 98% uczniów. I z anglistką Anną Fibik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących na Krzesinach w Poznaniu rozmawiałem właśnie o tym, jak się przygotowywano, a nauczycielka też, przyznajmy, nie kryła wzruszenia.
3: Naprawdę tyle najwyższych wyników, czyli 100%, dawno nie widziałam i jestem naprawdę z nich bardzo, bardzo dumna. Naprawdę nie wiem, czy przekazując im te informacje, że spisali się znakomicie, nie wiem, czy nie zakręci mi się łezka, bo włożyliśmy w to bardzo dużo starań i dużo pracy.
0: Podjechałem też do innej szkoły, pod którą jestem w tej chwili. To szkoła na poznańskiej Wildzie, taka wielooddziałowa, naprawdę duża. Egzamin ósmoklasisty to nie matura, powiedziała mi dyrektorka tej szkoły, więc jakie znaczenie mają testy ósmoklasistów, to wyjaśnia Anna Katarzyńska-Radomska.
5: Pierwszy egzamin, do którego trzeba przystąpić, żeby ukończyć szkołę. To nie jest obowiązkowy egzamin ze względu na to, że jego wyniki rzutują, one oczywiście mają istotny wpływ na to, do jakiej szkoły dzieci będą szły i one są istotne, natomiast one nie są kluczem jakby do pełnego sukcesu dziecka.
0: No teraz przed absolwentami już szkół podstawowych i absolwentkami po prostu składanie dokumentów i rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. To też będzie bardzo ważny wybór w ich życiu.
6: Maciej Szefer z Poznania rozmawiał z szczęśliwymi uczniami i wzruszonymi nauczycielami.
7: Polskie Radio. Jedynka.
6: Wzruszenia nie kryje też Justyna Golonko, która jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
8: Tak nie wprowadzisz właśnie, że ma być wzruszona z
6: Bo na pewno dla dziennikarki ekonomicznej wzruszające jest to, jak się pojawia nowa okazja do oszczędzania na 100%.
8: Nie, to jest tak, powiem ci, wzruszające to nie jest, ale jednak jest pewna ekscytacja, jest to poruszające.
6: Poruszające.
8: Dobrze to brzmi?
6: Bo jak to się nazywa? Osobiste konto inwestycyjne,
8: dobrze
6: tak?
8: Zapamiętałeś, czyli OKI, to łatwiej OKI. Już znacznie można zapamiętać. No bo ważna sprawa, Sejm uchwalił ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych, no i ta ustawa ma umożliwić inwestowanie na określonych limitach bez podatku od zysków kapitałowych. To jest naprawdę najważniejsza informacja i ona może wzruszać właśnie i poruszać nas. I tak, obejmij aktywa do 100 tysięcy złotych, jeśli będą to akcje, czyli jak masz akcję, to 100 tysięcy możesz zainwestować, natomiast w przypadku lokat i obligacji ten limit wyniesie 25 tysięcy złotych. Masz takie 25 tysięcy złotych? Jeśli masz, to możesz w przyszłym roku zainwestować. Widzę, że przytakujesz, tak nie. Właśnie jest. I tak, to nowe
6: ale
8: narzędzie.
6: Czy ktoś mi da te kwoty, o których mówisz? Nie, to muszę
8: nie,
6: samo to zadbać.
8: Odłożyć. No,
6: może
8: musisz
6: być
8: odłożyć,
6: no,
8: ale później
6: dobrze.
8: Będziesz mógł na tym zyskać.
6: Kontynuuj.
8: Dziękuję. Osobiste konta inwestycyjne powinny nas zachęcić do takiego długoterminowego lokowania oszczędności, bo one, tak patrząc na to, jak wyglądają, jak to jest złożone, to faktycznie, jak powiedzieli mi ekonomiści i eksperci, no to one są bardzo atrakcyjne i o tym mówi Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
9: Mamy dodatkowy instrument do oszczędzania, który wchodzi w życie w 2027 roku i na pewno jakaś część osób zostanie zachęcona do tego, żeby oszczędzać, bo stopa oszczędzania w polskiej gospodarce jest jedną z niższych w krajach Unii Europejskiej, więc możemy zobaczyć jakiś strumień dodatkowych osób, które dzisiaj skłaniają się do tego, żeby oszczędzać środki, no bo mają ewidentną korzyść finansową w postaci tego, że nie będą, korzystając z tego instrumentu, płacić podatków.
8: No i tak, ten nowy instrument adresowany jest do inwestorów indywidualnych, czyli właśnie takim trzeba tutaj być. Karol, jakbyś chciał, to jesteś inwestorem indywidualnym na giełdzie, czy jakbyś założył właśnie takie konto. No i według zapowiedzi rządu to ma zwiększyć atrakcyjność rynku kapitałowego i skłonić większą liczbę osób do aktywnego inwestowania, bo teraz faktycznie nie jest najlepiej, jeśli chodzi o nasze inwestowanie, a przede wszystkim jeśli chodzi o nasze oszczędzanie. Może dzięki temu będzie lepiej od przyszłego roku, bo to od stycznia ma ruszyć. Teraz to jest w Senacie.
6: A ja ci powiem, kiedy ja się wzruszę, kiedy ze sklepów znikną truskawki. To będzie bardzo smutny dzień.
8: Karolu, drogi, to już niebawem. I proszę państwa, bo ja z taką właśnie informacją tu przyszłam. Niestety, te truskaweczki powoli się kończą, więc jeśli ktoś jeszcze czuje taki niedosyt, ja dziś na pewno pójdę po truskawki, to warto się pospieszyć, no bo pytanie przeze mnie eksperci i producenci mówią jedno. Większość zebrała już

0: owoce, albo są na takiej ostatniej prostej, jeśli chodzi o te zbiory. A w tym roku producenci naprawdę nie mieli łatwo. O tym mówi Mariusz Dziewulski, analityk rynków rolnych PKO BP.
1: To nie był łatwy sezon dla producentów. Tegoroczne zbiory truskawek mogły być niższe z uwagi na przymrozki, a także częściowo susze, które dotknęły w Polsce te uprawy. To oczywiście przełożyło się na ceny. Średnia cena truskawek na rynku hurtowym często była wyższa o około 20% w stosunku do sezonu poprzedniego. Polska jest drugim producentem truskawek w Unii Europejskiej z 14% udziałem w unijnym rynku.
0: I jeśli spojrzymy na Polskę, to wyprzedza nas tylko Hiszpania. Wiedziałaś o tym, że tak to wygląda? Tylko Hiszpania.
2: Nie na długo.
0: Nie na długo, oczywiście.
2: Justyna Golonko, dziękuję bardzo. $20 milionów, albo ponad 80 milionów złotych. Równowartość 6 tysięcy samochodów osobowych, albo 20 mieszkań w Warszawie. Mniej więcej tyle. Na swój ślub ma wydać amerykańska supergwiazda, piosenkarka Taylor Swift. Michał Strzałkowski zbierał informacje na temat tych astronomicznych liczb. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To będzie jeden z najdroższych ślubów, jedno z najdroższych wesel w historii, czy niekoniecznie?
3: No, na pewno będzie w czołówce. Trzeba też powiedzieć, że to jest wesele nie tylko Taylor Swift, ale też Travisa Kelce. W Europie to jest może mniej znana postać, ponieważ jest to gwiazdor futbolu amerykańskiego, któremu się w Europie kibicuje, ale delikatnie rzecz ujmując mniej niż piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej, a nawet hokejowi. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to jest sport numer jeden, więc Travis Kelce to jest absolutna gwiazda tego sportu, więc tam mamy ślub dwójki. Chyba najpopularniejszych w Ameryce w tym momencie celebrytów. No więc nic dziwnego, że ten ślub ma być huczny. I dobre pytanie, czy to będzie ślub, czy to już tylko wesele, bo New York Post, jeden z dobrze poinformowanych amerykańskich tabloidów, donosi, że para już formalnie weszła w związek małżeński na prywatnej, cichej ceremonii gdzieś z dala od kamer i zgiełku, a w Madison Square Garden, gdzie odbędzie się dziś ta uroczystość, to już będzie tylko świętowanie w gronie nie tylko rodziny, nie tylko najbliższych przyjaciół, ale po prostu wielu osób z świata show biznesu. Ponad 1000 gości jest zaproszonych. Wśród nich też inne absolutnie największe gwiazdy, jak Paul McCartney, jak Sabrina Carpenter, jak znani raperzy, dziennikarze, jak Graham Norton, to taki irlandzki dziennikarz, ale globalnie działający, robiący wywiady, zresztą bardzo inteligentne i dowcipne, z celebrytami. Więc impreza szykuje się gigantyczna, ale Nowojorczycy patrzą na to zmieszanymi uczuciami.
4: To jest dla mnie wielka wiadomość. Jestem z Nowego Jorku i przynajmniej raz na tydzień bywam w Bryant Park, a to przecież zaraz obok Madison Square Garden. Zastanawiam się, czy oni się nie pobierają akurat tutaj, bo miasto notuje teraz zwycięstwo za zwycięstwem. Jest więc w Nowym Jorku dużo radości. Życzę im szczęścia. Wszystkim życzę szczęścia. Słyszałem, że się pobierają. To ekscytujące. Myślę, że wiele osób przybywa do Nowego Jorku, żeby wypatrzeć jakichś sławnych ludzi. To też jest nowojorska atrakcja turystyczna. I tak będzie teraz. Ja tylko trzymam kciuki, żeby nie pozamykali nam na ten czas ulic. Zastanawiam się, czemu akurat Madison Square Garden, tak na widoku. Czy wszyscy muszą o tym wiedzieć? Gdybym ja była celebrytką, to wolałabym jakieś super prywatne wesele. A tak zrobiło się nam ogólnokrajowe albo nawet ogólnoświatowe wydarzenie. Wiele osób pewnie będzie chciało dostać się do środka. I organizatorzy na pewno mają tego świadomość. Myślę, że to wszystko jest zwykły marketing.
5: Why are they marketing their relationship?
4: Nie jestem ich fanką, ale też nie mam nic przeciwko nim. To tak jakby dwie obce osoby brały ślub. Myślałabym to samo. Niech im się wiedzie. Ale myślę, że na świecie dzieją się teraz ważniejsze rzeczy niż śluby sławnych ludzi, więc nie tym się teraz interesuję.
3: Tutaj, jeśli chodzi o te sukcesy ze sukcesem w Nowym Jorku, to między innymi zwycięstwo New York Knicks w finale ligi NBA. Także kilka było takich też sportowych sukcesów nowojorskich. 20 milionów, tak jak mówiłeś, to jest szacowany koszt tego wesela, ale też podano, że Taylor Swift i Travis Kelce, żeby uczcić swoje małżeństwo, mają przeznaczyć $26 milionów na cele charytatywne. Głównie dla organizacji w miastach, z którymi jakoś ich życie jest jest związane, więc to będzie Nowy Jork, to będzie Los Angeles, ale to będzie też Kansas City, bo Travis Kelce jest zawodnikiem drużyny Kansas City Chiefs, albo niewielkiego miasta Reading w stanie Pensylwania, bo stamtąd pochodzi Taylor Swift, czy też większego Cleveland w Ohio.

0: Z kolei z Ohio jest Travis Kelce. Natomiast czy będzie to najdroższe wesele w historii świata? Nie, nie będzie. Będzie w czołówce, ale tego najdroższego bez wątpienia nie przebije. 1981 rok. No i ślub księcia Karola i Diany Spencer, która tym samym stawała się księżną Dianą. Wtedy w katedrze świętego Pawła w Londynie 3,5 tysiąca gości. Koszt to 48 milionów dolarów, więc już więcej. Ale biorąc pod uwagę inflację, to tak jakby dziś wydać na ślub 140 milionów dolarów. No, dużo, dużo więcej.
1: Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. No a my życzymy chyba wszystkiego najlepszego, pani Taylor.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przenosimy się do Torunia. Tam jest Martyna Podolska. Dzień dobry, Martyno.
3: Dzień dobry. I zanim zaczęłam was słuchać, to byłam szczęśliwa i radosna, bo jestem w Toruniu na wspaniałym międzynarodowym festiwalu filmowym TOFFIFEST. Ale tak, truskawki się kończą. Na ślub Taylor Swift się nie wybieram. I jeszcze do tego, no, kończy się już ten festiwal. Zatem same smutne informacje. Ale zanim o smutku i kończącym się festiwalu, to jeszcze przed nami pokazy filmów. Dzisiaj specjalne wydarzenia o godzinie 15. Specjalny pokaz filmu TES, filmu Romana Polańskiego sprzed wielu, wielu lat, z 1979 roku, a to dlatego, że dzisiaj do Torunia przyjeżdża znakomita niemiecka aktorka Anastazja Kiński i o tym spotkaniu, o tej aktorce opowie nam dyrektorka festiwalu Kawka Jaworska.
1: Halo, halo, Martyno, słyszymy się?
3: Tak, słyszymy się, halo, halo.
1: Zakładam,
3: halo,
1: że w tym miejscu miał być jakiś dźwięk.
3: Tak, miał być dźwięk. Kawka Jaworska chyba już może opowiedzieć o Anastazji Kiński.
1: Tego dźwięku nie ma, więc musimy sobie porozmawiać dalej, ale wierzymy na słowo, że na pewno przekazała, co też będziemy mogli obejrzeć, a co?
3: A no będziemy mogli obejrzeć właśnie TES, a później spotkanie z Anastazją Kiński. Natomiast o godzinie 16 będzie specjalny pokaz filmu, też kultowego filmu Ryszarda Bugajskiego, zajęcia dydaktyczne. No i w ogóle dzisiaj tutaj takie podsumowanie festiwalu, bo też wręczenie nagród, gala wręczenia nagród. Nie wiem, czy mamy kolejny dźwięk.
1: Niekoniecznie. Czasami tak się w radio zdarza. Powiem o trochę zdradzę kuchni.
3: Państwo, tak. To są właśnie, tak, to ja tak
1: naszym słuchaczom trochę zdradzę kuchni. Jest... Czasami jest tak, że mamy przygotowane dźwięki, które się odtwarzają i właśnie wtedy to brzmi tak, że na przykład Martyna mówi, że a teraz wypowie się dyrektor i wtedy zaczyna się dźwięk. Tak gładko, tak pięknie. To nie teraz, tym razem, tak, to nie jest ten dzień.
3: To nie tym razem. To teraz miała wypowiedzieć się Karolina Gruszka, jurorka konkursu On Air, bo głównym konkursem festiwalu TOFFIFEST jest konkurs na najlepszy pierwszy czy drugi film. W tym roku w tym konkursie bierze udział aż 12 tytułów z całego świata. Jest też polska reprezentacja, bo w tym konkursie bierze udział najnowszy film debiutancki Emi Buchwald, Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. Pytanie, czy zwycięży? Tego nie wiemy. Dzisiaj o godzinie 19:00 wielka gala wręczenia nagród, a w tym momencie miała wypowiedzieć się druga jurorka, Magdalena Łazarkiewicz, która mówiła o tym, co jest dla niej najważniejszego przy jurorowaniu, przy oglądaniu filmów, a najważniejsze są emocje i to, jakie one wywołują w naszych sercach i duszach. I no i jeszcze Jan Komasa, który przyjechał do Torunia pokazać swój ostatni film, Dobry Chłopiec. Przypomnę, to był jego sezon, niewątpliwie. Dwie wielkie premiery, Rocznica i Dobry Chłopiec. I udało mi się z Janem Komasą porozmawiać i emisja tej rozmowy w spotkaniu z w najbliższą niedzielę po godzinie 23:30, a festiwal TOFFIFEST no, zakończy się dzisiaj uroczystością wręczenia nagród. Jutro rano mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać z laureatami tych najważniejszych festiwalowych nagród. No ale tu słyszą państwo same dzisiaj figle w naszym
1: na pewno my wierzymy,
3: radio.
1: Że na pewno te dźwięki były.
3: A dzisiaj jest
1: jeszcze
3: piątek
1: w ogóle
3: 13,
1: otrzymaliśmy.
3: Nie, piątek 3.
1: To jest fascynujące. Otrzymaliśmy specjalne życzenia od Taylor Swift. Posłuchajmy. Nie, przepraszam, niestety nie ma tego dźwięku. Martyna Podolska, bardzo dziękuję.
3: Do usłyszenia.
1: Ale Rafał Bała już przyszedł ze swoim dźwiękiem.
4: Ja jestem tak właśnie tak nerwowo. Zacząłem patrzeć na ten system nasz na komputer, czy mój dźwięk tutaj jest i czy jest, ale jest wrzucony. Także w ten nasz system.
1: Kaźmierczak,
4: zaraz będzie. Ale najpierw dźwięk z Londynu, bo łączymy się z Cezarem Guriewem, który relacjonuje dla nas turniej na kortach Wimbledonu.

0: Tam oczywiście rywalizacja singlistów, ale także przecież Polacy biorą udział w deblu i właśnie jedną z polskich deblistek obserwuje Cezary Gurię. Witam cię, Czarku.
1: Dzień dobry. Dźwięki na żywo to też nasza siła od 1927 roku, jeśli chodzi o imprezy sportowe. Wimbledon, wielka tradycja. Alicja Rosolska grała tutaj w półfinale rywalizacji deblistek. Mama dwóch synów. Oczywiście też wiele problemów. Półtora roku temu miała tutaj trudną chorobę. To był taki mały udar, jeśli tak to można powiedzieć. Alicja wróciła na kort i być może będzie to jej ostatni turniej. No, weszła do klubu Last Eight, a więc tego niezwykle prestiżowego w singlu trzeba osiągnąć co najmniej ćwierćfinał. No, a tutaj dziś walczy w parze z Chiliką Alexą Guraci. Para rywalek to rozstawione z numerem drugim Kanadyjka Gabriela Dąbrowski, mająca polskie korzenie. Wakacje spędzała przecież w Polsce i Brazylijka Luisa Stefani. Polsko-chilijska para przegrała pierwszego seta 2-6. A w drugim przegrywa 1-2. Dziś tutaj kilka debli, ale to co najważniejsze dla nas, no to mecz z udziałem wielkiej naszej nadziei w tym turnieju, Huberta Hurkacza, półfinalista sprzed 5 lat. 2 lata temu niestety groźna kontuzja, wówczas najlepszy turniej jak do tej pory wimbledoński miał jego dzisiejszy rywal, a więc Tommy Paul. Bilans spotkań 1-3. Hubert Hurkacz w wysokiej formie, ale Tommy Paul grał niedawno w finale turnieju w Queensie, a więc dziś Hubert Hurkacz i Tommy Paul będą walczyć o awans do czwartej rundy.
0: Cezary Gurię, dziękuję za relację. W Londynie Wimbledon, za oceanem oczywiście inna wielka impreza, czyli piłkarskie Mistrzostwa Świata. Minionej nocy awans do jednego semifinału Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria. 2 gole dla Portugalczyków w starciu z Chorwatami strzelił Cristiano Ronaldo. No jeden z tych goli nie został uznany, ale Przemysław Kaźmierczak, były reprezentant Polski. On przez 5 lat występował w klubach Ligi Portugalskiej. Podkreśla, że Ronaldo mimo 41 lat na karku wciąż stanowi ogromną wartość dla drużyny.
2: Wiadomo, każdy mu liczy, że ile to już ma lat, ale pokazuje, że jest w formie, że daje temu zespołowi bardzo dużo. On nigdy nie będzie zadowolony, jak będzie schodził z boiska, bo to zawsze było, ale myślę, że gdzieś tam do jego regeneracji, no to i do tego, żeby w następnym kolejnym meczu też dał dużo z siebie, no to tak się pewnie będzie zdarzało, że te mecze nie zawsze będzie grał w pewnym wymiarze, ale to prawda, że też przeciwnicy inaczej podchodzą, jak mamy takie zawodnika jak Ronaldo czy Messi na boisku, mimo tego, że oni okej, nie zawsze już taką intensywność dadzą, no to skupienie się i czujność drużyny przeciwnej jest ogromna na takich zawodnikach.
0: Cristiano Ronaldo, 41 lat i wciąż gra wspaniale.
3: Choć Rafał Bała podkreśla, że to wiek emerytalny.
0: Młodszy ode mnie, zdecydowanie.
3: O wieku emerytalnym właśnie powiemy w programie Tylko Szczerze. Po 13 Karolina Rożej już jest na miejscu.
4: Zapraszam, będziemy pytać, czy obecny układ wieku emerytalnego dyskryminuje mężczyzn.
3: Czekamy na Państwa telefony po 13, a to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Reklama. Radio Kierowców.
4: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na Opolszczyźnie na A4 między węzłami Brzeg i Opole Zachód w pobliżu Sarn Małych samochód ciężarowy wypadł z jezdni na pas zieleni i zamknięty jest jeden pas w kierunku Katowic na 211 km, konkretnie prawy. Tutaj nie mamy informacji.

o poszkodowanych, ale służby informują, że ta trasa ma być odblokowana dopiero około godziny 14. Teraz S7 na trasie Myślenice Nowy Targ w pobliżu Pcimia. Tu służby wciąż informują o zwężeniu w kierunku Zakopanego na 7 kilometrze, po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Tam wcześniej był długi korek, prawie 6-kilometrowy, ale on się już rozładował, więc prawdopodobnie służbom udało się już odblokować przejazd, ale jeszcze o tym nie poinformowały. Nie ma utrudnień, to jest najważniejsza informacja, przynajmniej na tym odcinku Zakopianki. Droga krajowa nr 26 w Zachodniopomorskiem na wysokości miejscowości Myślibórz po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarowego. Droga jest nadal całkowicie zablokowana. Objazd prowadzi przez bazę PKS. Tamtym terenem służby wyznaczyły objazd, to 44 km trasy. Na A1 między węzłami Kutno Wschód Piątek jest wciąż zwężenie na 261 km na jezdni w kierunku Katowic. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i busa, przypomnijmy, w tym wypadku zostały ranne dwie osoby. Tutaj nie ma większych utrudnień dla kierowców. Teraz jeszcze S6, trasa Koszalin-Kołobrzeg między węzłami Dobre i Borkowice. Po tym jak samochód osobowy uderzył w barierę, jedna osoba została ranna, jest zwężenie w kierunku Kołobrzegu na 116 kilometrze. Utrudnienia utrzymują się na Mazowszu na Krajowej 12, na trasie z Woleń-Puławy w pobliżu Atalina. Tu zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy, dwie osoby zostały ranne. Ruch odbywa się na przemian jednym pasem na 536 km.

0: Minęła 13, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Koniec z omijaniem kolejek w szpitalach. Premier zapowiedział nowe prawa porządkujące system opieki zdrowotnej. Za chwilę relacja naszej reporterki. Uczniowie niezadowoleni z decyzji prezydenta. Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Zapisy zakładały m.in. powołanie rzecznika praw uczniowskich. Grożący urzędnikom w Sosnowcu nożownik zatrzymany przez funkcjonariuszy był pijany.
1: 49-letni mieszkaniec Sosnowca w chwili zdarzenia miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
0: Będą dymisje, jeśli nie otrzymam stosownych rekomendacji, zapowiedział premier. Donald Tusk zabiera głos w sprawie sytuacji w służbie zdrowia i zapowiada zdecydowane działania. Szef rządu do wtorku czeka na całościowe rozwiązania od ministra zdrowia i NFZ-u, jak uzdrowić system i jak do zera wyeliminować patologie ujawnione w warszawskim Szpitalu Południowym. Zanim to się stanie, już teraz premier nakreśla, czego oczekuje. Saloniki VIP mają zniknąć, a omijanie kolejek ma być zakazane. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji szefa rządu w tej sprawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, co jeszcze mówił premier?
2: No, premier jasno zadeklarował, że najważniejsze jest dla niego teraz, aby wyeliminować zwyrodnienia w systemie ochrony zdrowia całkowicie do zera. No i dlatego szef rządu proponuje właśnie te systemowe rozwiązania. Na przykład rozporządzeniem rządowym ma być zakazana praktyka chociażby tworzenia tych saloników VIP, tak zwanych saloników VIP, a także tak zwanych zeszytów, gdzie wpisuje się nazwiska osób, które mają być przyjęte do specjalisty wcześniej lub poza kolejnością.
3: To zjawisko musi zniknąć. Zgodnie z prawem, z konstytucją i z przyzwoitością. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki i do oceny medycznej w przypadku, a nie od znajomości.
2: Tak jak mówiłaś, szef rządu czeka do wtorku na systemowe rozwiązania, ma je przedstawić ministra zdrowia, a jak nie będzie tych decyzji, to w środę już będą pierwsze decyzje personalne. Jednym z rozwiązań, na które czeka szef rządu, jest chociażby zakończenie prac nad e-rejestracją. To zdaniem Donalda Tuska pozwoli na wprowadzenie transparentności w systemie i wiedzę, gdzie na przykład dochodzi do nadużyć.
0: Słów szefa rządu wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za te relacje. W związku z aferą w Szpitalu Południowym dymisję przyjął dziś też od swoich zastępczyń prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski zapowiedział również odpolitycznienie wszystkich stołecznych spółek. W ich zarządach i radach nie będą mogli zasiadać członkowie partii. Uczniowie krytykują Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Zawetowane wczoraj zapisy zakładały m.in. powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Prezydent poinformował, że w jego opinii

0: czy spotkania z radiową ekipą. A wieczorem koncert. Ula Kaczyńska, dziennikarka muzyczna radiowej Jedynki, zachęca do przyjścia na niego.
1: Będzie Staszek z Gór, wystąpi z wokalistą The Press. Majka Jeżowska. No i na finał Zakopane zapłonie jak Mississippi w ogniu, bo na scenie pojawi się organek.
0: Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem jutro o godzinie 20. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Słońce, ale też możliwy przelotny deszcz na północy i miejscami na południu kraju. Tutaj też możliwe burze. Temperatura maksymalna od około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, a na przeważającym obszarze od 20 do 24 miejscami. Na południowym wschodzie do 26. Ciśnienie w Warszawie to 1002 hektopaskale. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 90 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 5, w Szczucinie 94 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4, w Zawichoście 195 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 11, w Puławach 85 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3, w Warszawie 119 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Kępie Polskiej 174 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1, w Toruniu 108 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Tczewie 249 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1, na Sanie w Przemyślu 84 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian, na Narwi w Ostrołęce 39 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1, na Bugu we Włodawie 58 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 149 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 11, u Iściany Sykłockiej 280 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 3, w Malczycach 191 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 71, w Połęcku 32 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 8. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 120 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2, w Gorzowie Wielkopolskim 169 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz.

0: Czy oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
4: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
3: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
4: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
3: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
5: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
9: Reklama. Autopromocja. Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
10: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
9: I bakłażanów.
10: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
9: Cacików i fawy.
10: Oraz mocnej kawy.
9: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
10: Apetyt na Europę.
9: Tomasz Prangę-Barczyński.
10: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
11: Jedynka. To jest radio.
9: Autopromocja.
11: Polskie Radio. Jedynka.

0: tylko szczerze.
1: I program Pierwszy Polskiego Radia, 17 minut po godzinie 13. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w piątek. Moja szklana kula podpowiada mi, że dzisiaj będzie bardzo gorąca dyskusja, ale wierzę też, że będzie bardzo ciekawa, dlatego że dzisiaj będziemy rozmawiać o wieku emerytalnym. Od razu numer do naszego studia podaję 22 645 22 66, bo od lat kobieta może przejść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyzna 5 lat później. No ale jednocześnie statystyki pokazują, że to mężczyźni żyją krócej i częściej wykonują zawody obciążające organizm. Czy zatem obecny system jest sprawiedliwy? Takie pytanie dzisiaj w audycji. No i zapewne jedni powiedzą, że kobiety nadal częściej łączą pracę zawodową z opieką nad dziećmi czy starszymi rodzicami, a przerwy w zatrudnieniu i niższe zarobki wpływają na ich sytuację życiową. Inni natomiast powiedzą, że ten różny wiek emerytalny to jest, nie wierzę, że to mówię, nieuzasadniona ochrona kobiet. Natomiast jest to przejaw nierównego traktowania mężczyzn. Słuchamy pierwszych opinii.
2: Uważam, że mężczyźni nieraz ciężej pracują niż kobiety i należy im się wcześniejsza emerytura, tak jak kobietom.
3: Czyli jest 60. rok życia? Czy może jakoś spotkać się gdzieś pośrodku, 63. dla kobiet i mężczyzn?
2: No, może tak być.
4: Kobiety pewnie dlatego przechodzą wcześniej, że po prostu mają więcej obowiązków. Najnormalniej w świecie. Praca zawodowa i zajmowanie się domem, no. A mężczyźni to tylko mają pracę zawodową. Rzadko który pomaga żonie.
3: Oj, polemizowałbym, ale różnie to bywa, prawda?
4: W każdym bądź razie palą, piją i dlatego krócej żyją.
5: Totalnie nie jest to sprawiedliwe, jestem za wyrównaniem wieku emerytalnego.
6: Kobiety jednak wykonują przez całe życie większą pracę i związaną z wychowaniem dzieci i z domem, z rodziną, więc wydaje mi się, że 60 i 65 według mnie jest dobrym sposobem na w jaki sposób...
3: Wyrównanie tego statusu.
6: Tak jest.
7: Wydaje mi się, że teraz to te obowiązki są tak pół na pół, podzielone. Już nie ma tak, że kobieta tylko pracuje i w domu i w pracy. Mężczyźni również pomagają. I tak powinno być.
1: Bardzo ciekawe głosy, bardzo różne argumenty. Dwa wątki. Mężczyznom należy się niższy wiek emerytalny, bo częściej pracują ciężej. To od razu można zapytać, a co jeśli pan pracuje w biurze na przykład? A z drugiej strony kobietom należy się niższy wiek emerytalny, bo rodzą dzieci i się nimi opiekują. No a drugie pytanie, a co jeśli dzieci nie mają? Takie dwa kije w jedno mrowisko. 22 645 22 66 to jest numer telefonu do audycji Tylko Szczerze, a z nami jest już nasza ekspertka, dr Alicja Detlaff, ekspertka rynku pracy, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry pani doktor.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczom.
1: To ja od razu powiem, że to nie jest jakiś rodzaj dyskusji wyjęty z czeluści internetu. Ostatnio Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, no i szefowa Polski 2050 w Polskim Radiu powiedziała, równość to znaczy równość. Dzisiaj kobiety mają dużo mniej dzieci, a różnica między kobietami a mężczyznami wynosi 5 lat. Nie ma drugiego takiego kraju w Europie. Ja rozumiem mężczyzn, którzy mówią, jesteśmy traktowani tutaj nierówno, coś z tym zróbmy, tak mówiła pani minister. A co pani na to, pani doktor, jak pani sądzi?
8: Pani ministra mówiła o faktach, tak. Rzeczywiście fakty są takie, że negatywne tendencje demograficzne w Polsce są faktem. W horyzoncie 2-3 dekad tu się raczej nic

0: nie zmieni. Siła tych trendów no, jest tak duża, że w najbliższych dekadach będzie ona stanowić po prostu też bardzo duże wyzwanie nie tylko dla równości, ale też dla po prostu finansów publicznych. I rzeczywiście w Polsce, biorąc pod uwagę ten wydłużający się również czas życia Polaków, w tym życie w zdrowiu, no debata nad modyfikacją systemu tutaj tego emerytalnego i pochylenie się nad różnicami no nie jest debatą wziętą gdzieś tam znikąd, więc bardzo dużo mówimy o równości generalnie na rynku pracy. Częściej mówimy o dyskryminacji kobiet, właśnie tych aktywnych zawodowo z różnych powodów.
1: A i też
0: tutaj
1: słusznie.
0: W debacie dzisiejszej, i też słusznie, a tutaj dzisiaj w debacie mamy, nie chcę użyć tego mocnego słowa, jawną dyskryminację mężczyzn, tak, jeśli chodzi o te wyniki, że oni po prostu na emeryturze żyją krócej, mniej się tymi emeryturami po prostu cieszą. Natomiast ja bym
1: Pani
0: chciała...
1: doktor, to ja mam konkret. Mhm. Kobiety obecnie żyją średnio około 81 lat, co oznacza, że emeryturą, wolnością od pracy, podróżami, czym chcą, mogą cieszyć się lat 21 średnio. Mężczyźni żyją około 73 lat, czyli tą emeryturą mogą się cieszyć średnio około lat 8. Wrócimy do tej rozmowy, pani doktor, i do tych różnych argumentów i patentów na to, co z tym zrobić, ale czekają słuchacze, panowie, nie, zero zaskoczenia. Pan Maciej, dzień dobry panie Maćku, słucham
2: pana. Dzień dobry. No, oczywiście chciałem potwierdzić, że czuję się mocno dyskryminowany, chociażby z tego powodu, że prowadzę działalność gospodarczą jednoosobowo i na przykład moje koleżanki po fachu już od 5 niemalże lat mogą nie płacić składek ZUS-owskich, a nadal wykonywać działalność. No a ja niestety jeszcze muszę płacić pewne składki, no i z tego powodu jestem mocno obciążony finansowo. No jest to bardzo duża nierówność wobec prawa takich osób właśnie, no setek tysięcy chyba osób, które w ten sposób się utrzymują.
1: A jaka to jest średnia roczna, jeśli chodzi o te wydatki, które pan ponosi, no właśnie, musząc płacić jeszcze te składki?
2: No w tej chwili miesięcznie składki na ZUS te minimalne, które trzeba zapłacić, razem ze składką minimalną zdrowotną, to jest około 2,5 tysiąca złotych. Proszę to przemnożyć przez 12 miesięcy i przez 5 lat no, dłuższego życia zawodowego. No to jest po prostu koszmarna nierówność obywateli wobec prawa.
1: Bardzo tak dziękuję za ten głos, panie Macieju. Rzeczywiście, jeśli chodzi o prowadzenie firmy, no to jest to całkiem duży finansowy konkret. Pan Dariusz teraz w kolejce. Dzień dobry, panie Darku.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Cieszę się, że się dodzwoniłem i że mogę z panią porozmawiać pierwszy raz.
1: Bardzo mi miło, słuchamy uważnie.
3: Uważam, że są tacy mężczyźni, którzy cieszą się emeryturą. No i znam takich mężczyzn, może już tu nie będę wymieniał z imienia i nazwiska, ale znam takie osoby, które cieszą się byciem na emeryturze.
1: To na pewno, natomiast nie jestem pewna, czy to jest aby na temat, panie Dariuszu, bo nie rozmawiamy tak do końca o cieszeniu się emeryturą, tylko o tym, czy mężczyźni powinni przechodzić na emeryturę wcześniej albo kobiety później. Innymi słowy, czy system emerytalny obecnie dyskryminuje mężczyzn?
3: Uważam, że powinno pozostać tak, jak było do tej pory, czyli mężczyźni 65 lat, kobiety 60.
1: A dlaczego?
3: No bo jakoś tak było do tej pory dobrze i nikomu to nie przeszkadzało.
1: No właśnie, zobaczymy, czy nikomu nie przeszkadza. Dzięki za ten telefon, panie Dariuszu. Pan Marek jeszcze jest przy telefonie. Dzień dobry, panie Marku.
4: Dzień dobry, witam. Moje zdanie jest takie, że powinien decydować staż pracy. Nie wiem, na przykład 40 lat pracy i jeżeli ktoś ma zdrowie, ma chęci, może dalej pracować. Jeżeli nie ma, to się decyduje na tą, nie wiem, niższą emeryturę. No na przykład, nie wiem, kierowca zawodowy, tak, ja jestem kierowcą. Dostało mi jeszcze 19 lat do, no jeżeli, że tak powiem, nie zmieni się nic do 65 roku życia. No i nie wiem, jak będę wyglądał fizycznie i psychicznie w tym
1: oby
4: wieku.
1: Jak najlepiej, oczywiście.
4: No nie, oczywiście, wiadomo, że życie będzie dobrze, ale no, ten zawód w wieku 60 lat zmieniać znowu, nie wiem, zawód na inny, no ciężko będzie, a widzę niektórych moich kolegów, którzy odchodzą na emeryturę w wieku i jeszcze tych pomostówkach dawnych, no to już są zmęczeni życiem i po prostu nie dali brady.

0: funkcjonować dalej jako kierowcy. Przyznam szczerze, że osobiście, gdybym mógł dzisiaj przyjść na emeryturę, to bym sobie wszedł do szklarni i odpoczywał na...
1: No pewnie, tylko gdyby pan dzisiaj przeszedł na emeryturę, to tej emerytury może miałby pan 650 zł. No tak liczę.
0: No podejrzewam, że więcej nie będę miał, szczególnie, że jestem na działalności gospodarczej, więc przypuszczam, że...
1: W sensie po tych 20 latach, które musi pan jeszcze wypracować, tak?
0: No, dokładnie, dokładnie. Więc to, co ten pan powiedział wcześniej, no te opłaty, które trzeba ponosić na składki ZUS-owskie w tej różnicy między kobietami a mężczyznami, no to jest około 100 tysięcy przez 5 lat. Ale tak jak mówię, no powinien być staż pracy, nie wiem, 40 lat i wtedy jakaś tam minimalna emerytura.
1: I nie oglądamy się na płeć w takim
0: dokładnie,
1: układzie.
0: Wtedy po prostu kto ma siłę pracuje, kto nie ma siły odpoczywa.
1: Jasne. Dzięki za telefon, panie Marku, i zdrowia sobie życzymy i w momencie przechodzenia na emeryturę w takim razie. Pan Marek również, imiennik. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy.
2: Więc są takie czynniki, które zależą od nas, no czyli zdrowie. Możemy na nie bardziej się przyłożyć po prostu jako faceci. Słynne różne akcje nowotworowe i tym podobne. Dbanie o zdrowie. Kobiety chyba bardziej się do tego przykładają, my słabiutko. Ale są też takie czynniki typowo, które wynikają no już później z tego zbudowania zdrowia statystyczne. Że co? Że chyba ile to? 6 czy 7 lat żyjemy krócej od kobiet. Tak mi się wydaje, statystyka mówi.
1: 8.
2: No i słucham?
1: 8 w tym momencie krócej. 73 lata średnio.
2: Jeszcze lepiej. No i za to, że żyjemy krócej, w ramach tego dostajemy bonus, nagrodę, promocja. Zasuwamy o 5 lat dłużej niż kobiety.
1: No i w związku z tym na emeryturze średnio możecie być lat 8, podczas gdy kobiety 21 lat.
2: No właśnie. I jest to takie nie...
1: Chyba pan dopiero to olśniły te liczby, jaka jest ta różnica.
2: Ja te liczby tam śledzę sobie, no bo już jestem emerytem. Kiedyś mi się wydawało, jeszcze rok wcześniej, że to ja sobie będę spokojnie pracował, jeszcze tam pociągnę do 70. Co to jest? Niestety, przepraszam, ale po 60 wydajność nasza ludzka, zwykła ludzka zjeżdża, przepraszam, tak brzydko powiem, na pysk już, że ojej, jak ja bym jeszcze miał pociągnąć, nie wiem, może 2 lata dłużej, 3 lata, a może do 70, no bo to już wynika z czysto finansowych teraz naszych wydolności
1: to
2: państwa.
1: Prawda.
2: Tutaj następny aspekt, który mówi po prostu o bilansie składek ZUS-owskich.
1: Panie Marku, no Bełgąk, przykro mi bardzo.
2: Rozwala. To tylko powiem na koniec szybciutko, już niewiele. Funkcje życiowe są dosyć podobne, ale jeżeli nie tak, to chyba, a w wielu krajach europejskich, również Unii Europejskiej, ten wiek jest zrównany.
1: No tak, nie tylko
2: to
1: prawda, natomiast proszę sobie przypomnieć każdą próbę zrównywania wieku emerytalnego w Polsce, jak duże larum społeczne się podnosiło, no bo mówiliśmy nie o tym, żeby mężczyznom obniżyć, tylko żeby kobietom wydłużyć, a tutaj już chętnych nie ma. Panie Marku, dziękuję za ten telefon. Pan Robert czeka. Dzień dobry, panie Robercie.
3: Dzień dobry, pani Karolina, witam wszystkich.
1: Dzień dobry, witamy.
3: Po 50. Dlaczego? No powiedziała pani sama bardzo pięknie. Statystyki mówią same za siebie o umieralności i o wydajności. Ja też jestem kierowcą zawodowym po 50. Fajna sprawa, która nawet była gdzieś tam przez którąś partię poruszana, właśnie emerytura stażowa. PS właśnie do tych 40 lat pracy dla mężczyzn, 35 lat
1: no
3: pracy
1: mówił to
3: kobiet.
1: Też nasz słuchacz, pan Marek, również kierowca zawodowy.
3: Tak, właśnie
1: zawodowy.
3: Pan Marek, właśnie o tym mówiłem. To by pewnie pogodziło, no bo mówię, my te roczniki, którzy gdzieś tam pracowaliśmy prawie od początku, ta emerytura, te lata pracy nam się tutaj już od szkół średnich zbliżały, byłoby fajnie. Nie bronię kobietom, broń Boże, wieku 60 lat. Tylko tutaj właśnie ze względu na stan zdrowia, ale też jest rok od kierowcą ciężarówki, no czuję się super, myślę, że tak się będę czuł super za 10 i 13 lat, zanim na emeryturę pójdę, chciałbym jeszcze sobie dorobić nawet, ale no cóż, jeżeli państwo stać, jakbym jednak wyrównał, bo no jak sami słyszymy, ludzie są po prostu
1: ale wyrównał
3: podzieleni.
1: Do którego momentu? Czyli podnieść kobietom, czy obniżyć
3: mężczyzn? Albo zrobić średnią 62 lata, albo zrobić wszystkim po 60. Ja pewnie wiem, bo państwo pewnie na to nie stać, no nie?
1: No czy ale mówię, państwo może by było stać przez jakieś 5 lat, a potem cały system emerytalny by się zawalił i nie byłoby...
3: Nie ma co pracować na nasze emerytury, wiadomo, to jest naturalne, jest słabe i tak dalej. Także, no broń Boże, kobietom nie bronię, wiadomo, mamy teraz tą fajnie, że zrobili tą emeryturę, tak zwaną rodzicielską, chyba tak dla kobiet, chyba przy trójce dzieci, tak, że jeżeli kobieta wychowuje dzieci, no to gdzieś tam też tą emeryturę rodzicielską ma, więc jak najbardziej.
1: Dzięki,
3: ale
1: panie
3: mówię.
1: Robercie, za ten
3: dziękuję
1: telefon
3: bardzo,
1: też z pełną świadomością, jak obciążający jest zawód kierowcy zawodowego. Mój tata był kierowcą, wiem.

0: więc wiem, jakie są tego koszta. Pani się dodzwoniła. Bardzo jestem ciekawa opinii naszej słuchaczki pierwszej, pani Beata. Dzień dobry, pani Beato.
1: Karolino, witam słuchaczy.
0: Dzień dobry,
1: ja
0: słuchamy.
1: Oczywiście od razu powiem, że to nie jest żadna dyskryminacja, to z czegoś wynika. My kobiety dodatkowo pracujemy dużo więcej w domu, przy dzieciach, taka jest prawda, więc absolutnie nie jestem za zrównaniem. Uważam, że taki podział jest naprawdę prawidłowy, a porównać jeszcze wysokość naszych emerytur i emerytur mężczyzn, jak zrównamy pensje, to ja pomyślę nawet za tym, że będę głosowała w przyszłości za tym, żeby ten wiek emerytalny podwyższyć. Natomiast od razu mówię, że ja jestem 8 lat przed emeryturą i na pewno będę pracowała dłużej, dlatego że lubię pracować, fajną mam pracę i uważam, że każdy powinien mieć swój prywatny też, prywatną możliwość taką, żeby decydować o sobie samym. Natomiast
0: pod warunkiem, że szef nie zdecyduje za nas, prawda?
1: No to oczywiście, wiadomo, to jest jedna rzecz. A także o to chodzi, że no... Nie powinno być na pewno zrównane, nie powinien być zrównany, dlatego że tak jak jeszcze raz podkreślam, my te dzieci wychowujemy, najwięcej
0: Pani
1: pracujemy
0: Beato,
1: w domu.
0: I absolutnie rozumiem ten argument i zresztą ta kwestia stała za tym, że kobiety mają niższy wiek emerytalny, natomiast co w sytuacji, gdy kobieta dzieci nie ma? Taka petycja zresztą jest na biurku
1: ja
0: prezydenta od
1: tego
0: ubiegłego
1: głośno,
0: roku.
1: No, ale ja cały czas jestem za takim fajnym rozwiązaniem, które się tak nazywa, brzydko może, tak zwane bykowe.
0: Jednak.
1: Ja oczywiście, że tak, jak najbardziej.
0: A ja pracuję jak weryfikowane to miałoby być, że na przykład kobieta nie to, że nie chce, a nie może mieć dzieci?
1: No ale to nie może być weryfikowane, to po prostu tak jest i koniec.
0: To wtedy karamy kobiety, które chciałyby mieć dzieci, a nie
1: kobiety,
0: mogą?
1: Nie karamy kobiety, absolutnie nie, no nie mają tych dzieci, więc no, nie ma tego obowiązku, który my mamy kobiety, które mamy te dzieci. Jest to.
0: Ale mówię o kobietach, które bardzo chciałyby mieć dziecko, tylko tego dziecka mieć nie mogą, na przykład ze względu na niepłodność albo bezpłodność.
1: Dobrze, ja to rozumiem, o co pani pyta, tylko my mówimy teraz, pani redaktor, o tym, że czy te dzieci są, czy nie ma, tak? Czy jaka jest tego przyczyna? Nie rozmawiamy o tym. Być może jakaś rekompensata za to może być. Natomiast chodzi mi o to, że to bykowe decydujemy, powinno być wtedy, kiedy tych dzieci nie ma, ale niezależnie, czy ktoś chciał, czy nie.
0: Na pewno jest to bardzo interesujący argument
1: bardzo
0: na koniec.
1: Bardzo kontrowersyjny może.
0: Na pewno, ale po to się spotykamy w tej audycji, żeby ze sobą rozmawiać i posłuchać różnych argumentów i się na siebie nie obrażać.
1: Tak, akurat ja pracuję w segmencie związanym z ubezpieczeniami tymi emerytalnymi, więc no, widzę bardzo dużo sytuacji, różnych sytuacji. Widzę też przedsiębiorców, którzy całe życie płacą najniższe składki, potem jest problem, ale widzę też tych, którzy solidnie odkładają i naprawdę płacą, dobijają do tego, gdzie jest najwyższy próg. Więc
0: jasne.
1: Są naprawdę bardzo różne sytuacje.
0: Pani Beato,
1: ale absolutnie za zrównaniem nie jestem.
0: Bardzo dziękuję za ten głos, również bardzo ciekawy. Tym wszystkim głosom przysłuchiwała się nasza ekspertka, przypomnę, dr Alicja Detlaff, ekspertka rynku pracy, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Pani doktor, no i jak się pani podobały te bardzo różne propozycje, od emerytur stażowych po wprowadzenie bykowego i uwzględnianie tego, jeśli chodzi o ustalanie wieku emerytalnego, czy kobieta ma dzieci, albo dzieci nie ma.
2: Tak, to bardzo ciekawe głosy i bardzo wieloaspektowo i systemowo musielibyśmy się nad wieloma obszarami pochylić. I ja tutaj rzeczywiście odnosząc się do słów pani Beaty, która powiedziała, my dzieci wychowujemy, ja bym chciała jeszcze dodać jeden głos, który tutaj się jeszcze nie pojawił, związany z tym, żeby na przykład argument bardziej za niewydłużaniem tego wieku u kobiet. Musimy też wciąż pamiętać, że w Polsce istnieje taki nadal na tle europejskim dosyć tradycyjny model też tych ról opiekuńczych, czyli te funkcje społeczne kobiety w wieku 60 lat wciąż pozostają. To znaczy musimy pamiętać, że kobieta w wieku 60 lat ma prawdopodobnie dzieci w okolicach 30 lat i te dzieci
0: mają
2: prawdopodobnie
0: dzieci.
2: Mają już swoje dzieci. No system instytucji opiekuńczych dla dzieci do lat 3, czyli krótko mówiąc żłobków, nie jest doskonały w Polsce. Sama jako matka trójki dzieci wiem, o czym mówię i pozdrawiam serdecznie babcię moich dzieci. W związku z tym,
0: która, jak rozumiem, rolę opiekuńczą pełni na emeryturze. Albo nie na emeryturze, nie dopytuję o szczegóły.
2: Nie, natomiast to nie musi być babcia z krwi i kości, ale niejednokrotnie właśnie te kobiety 60+ stają się nianiami dla wielu dzieci w związku z tym, że po prostu brakuje żłobków. To
0: mało
2: jest jeden
0: tego,
2: aspekt.
0: Pani doktor, nawet jeśli kobieta dziecka nie ma, o czym mówiła pani Beata, no to w takim razie może uwzględnimy to, że pełni rolę opiekuńczą wobec
2: Dokładnie
0: swoich starszych
2: tak.
0: rodziców na przykład.
2: Właśnie to chciałam dodać, czyli funkcja opiekuńcza.

0: rola opiekuńcza.
1: Tak jest. To nie jest tylko względem wnuków, ale to jest również względem rodziców. I oczywiście panowie bardzo mocno, znaczy bym powiedziała bardzo mocno, coraz mocniej angażują się też w to życie rodzinne. Widzę wśród moich młodszych kolegów i koleżanek, gdzie jak się rodzą dzieci, to rzeczywiście panowie są coraz bardziej zaangażowani. Na pewno bardziej niż jeszcze to było 20 czy 30 lat temu, ale wciąż rola opiekuńcza spada na kobiety. I o tym należy też w tej całej debacie pamiętać, że to my, kobiety, bardzo często się po prostu też naszymi starszymi rodzicami zajmujemy.
2: Albo i starszymi teściami również.
1: Dokładnie.
2: Pani doktor, wracamy do tej dyskusji już za chwilę. Taki bardzo ciekawy też kontrargument pojawił się do tego, o czym mówiła nasza słuchaczka pani Beata przed paroma minutami. No to co państwo na to? Czekam na telefony 22 645 22 66.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I audycja Tylko Szczerze, moja szklana kula się nie myliła. Dzisiaj bardzo gorąca dyskusja i niezwykle interesująca. Rozmawiamy o wieku emerytalnym, a konkretnie o tym, czy mężczyźni są w tym systemie dyskryminowani przez to, że na emeryturę przechodzą w wieku 65 lat. Kolejka telefonów się nam zrobiła. Pan Wojciech czeka. Dzień dobry, panie Wojtku. Bardzo uważnie słuchamy pańskiej opinii.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Słuchałem przez przypadek państwa audycji, jadąc samochodem. Jestem młodym człowiekiem, bo 36 lat, więc jeszcze do emerytury trochę czasu. Ale moje zdanie jest tego typu i troszkę nawiązując do pani wypowiedzi, która wcześniej wspominała, że...
1: Mojej czy słuchaczki, czy ekspertki?
2: Słuchaczki, że bykowe powinno być płacone. Mi się wydaje, bo ja akurat, że tak powiem, nie jestem tym szczęśliwcem i nie mam dzieci, ale bykowe my już płacimy, bo tak naprawdę nie dostajemy żadnego 800+, nie dostajemy żadnych dodatków od państwa i, że tak powiem, nie mamy tych profitów, to znaczy nie mamy żadnych profitów tak naprawdę, patrząc na to, więc to bykowe to jest w ogóle strzał, że tak powiem, w kolano moim zdaniem, bo to nie jest argument.

0: moment.
1: No, będąc w tym przedziale wiekowym, panie Wojtku, nie mając partnerki, przepraszam, tutaj nie chcę dopytywać, czy tam jest, czy nie jest, nie mając dzieci, to pan rzeczywiście nie ma ani żadnych dodatków na dzieci, ani nawet preferencyjnych kredytów na mieszkanie.
0: No tak, tylko że właśnie osoby, że tak powiem, które mają te dzieci, dostają te dodatki i wydaje mi się, że no tutaj już tracimy, będąc samotni, już na tym tracimy, więc moim zdaniem to jest takie trochę właśnie podatek od tego, że się nie ma dzieci, bo się nie dostaje tych dodatkowych mhm. pieniędzy i to, że tak powiem, uszczupla dosyć znacząco budżet, jeśli patrzymy na roczny bilans wpływów. Ale wracając troszkę do tematu emerytury, to ja jestem za zrównaniem tego wieku, tylko ze względów takich, że jesteśmy mocno za równouprawnieniem. Ja do końca nie jestem za równouprawnieniem we wszystkich, że tak powiem, branżach, ale akurat jeśli chodzi o wiek emerytalny, to też te argumenty a propos wychowywania dzieci, one są, oczywiście to jest racja, tak, ale też trzeba zwrócić uwagę, że to jednak mężczyźni biorą te najniebezpieczniejsze prace, na których można utracić najwięcej zdrowia i to oni się babrają w tych wszystkich, że tak powiem, brudnych robotach.
1: No to może tylko niech ci panowie mają preferencyjne warunki, jeśli chodzi o emeryturę, a ci, którzy pracują w biurze, już nie. To oczywiście podwło z pytanie. Panie Wojtku, i tak wybił gong zresztą, więc i tak muszę panu bardzo serdecznie podziękować za ten głos. Fajnie, że pan przypadkiem na nas trafił. Proszę zostać na dłużej, panie Wojtku. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pani Krystyna, druga pani dzisiaj. Dzień dobry, pani Krystyno, słuchamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja również jestem za kierownicą, być może nie będzie dobrze mnie słychać, natomiast
1: bardzo dobrze.
2: Jestem za utrzymaniem dotychczasowego, do tej różnicy, powiedzmy sobie, wieku emerytalnego, a to z tych względów, o których już moi poprzednicy mówili, chociażby tego, że kobiety zajmują się domem, jak też i dziećmi, to też jakby myślę, że w tej audycji poruszamy wiele różnych polityk, powiedziałabym, politykę rodzinną, politykę społeczną, politykę emerytalną. Nie da się wszystkiego doregulować. Natomiast chciałabym się odnieść również do wypowiedzi, no chyba pani redaktor niestety, że no bo nie tylko kobieta, tak, bo może kobieta jest być bezpłodna i nie ma dziecka. Otóż, no może jako osoba z branży powiedziałabym, że nie zawsze kobieta jest niebezpłodna. I czasami to, że para nie ma dziecka, nie jest winą kobiety. W związku z tym zostawmy ten temat, zostawmy bykowe. Tak jak mój poprzednik, pan Wojciech, powiedział, to byłaby dyskryminacja.
1: Ale ja jestem po pani stronie, ja tylko próbowałam pani Badzie udowodnić, że bykowe...
2: To nie jest w kategorii wyrzutu.
1: Jasne.
2: To nie jest w kategorii wyrzutu, pani redaktor, tylko jakby padło to w wypowiedzi. Nie, absolutnie. Bardzo mi się podoba ta audycja, zresztą zawsze kiedykolwiek w tym czasie jestem za kierownicą, słucham. Pierwszy raz udało mi się dodzwonić, z czego jestem zadowolona, bo generalnie wydaje mi się, że dajmy temu spokój, tym emeryturom, temu wyrównaniu, bo też kobiety mają troszeczkę inaczej emerytury liczone, chociażby za to, że w tym czasie, kiedy zajmują się dziećmi, to pozostają poza pracą zawodową, a
1: w związku z czym ta emerytura jest niższa.
2: Dokładnie.
1: Pani Krystyno, ja przepraszam, to, że ja tak się wtrącam słowo, to jest taki bardzo niesubtelny sygnał, że wybił gong i że muszę pani pięknie podziękować za głos w audycji. Cieszę się, że się pani udało dodzwonić po raz pierwszy. Proszę nas słuchać i dzwonić. Może się uda częściej. Pan Andrzej jeszcze czekał. Dzień dobry, panie Andrzej.
3: Dzień dobry, kłaniam się pani redaktor i wszystkich, którzy słuchają. I odnośnie wieku emerytalnego to powiem tak, być może należałoby to uśrednić, 62, może 63. Natomiast jeśli chodzi o wysokość emerytur, że kobiety pobierają znacznie niższe emerytury niż mężczyźni, ale tak jak pani redaktor zauważyła, średnia życia kobiet na emeryturze 21, mężczyzn 8, a pracując zgromadzamy teraz indywidualne kapitały. Wzór w ZUS-ie jest taki, że dzielono przez te lata, czyli kobietom przez 21 i przez 12 miesięcy, a mężczyznom tylko przez 8 i 12 miesięcy. I być może z tego wzoru matematycznego też wyraźnie wynika, że przy takim samym zgromadzonym kapitale, przy takich samych poborach, kobieta będzie miała znacznie niższe emeryturę.
1: Jest to jeden z czynników, natomiast rzeczywiście rodzenie dzieci, wypadanie z rynku pracy i tak dalej, na krótszy lub dłuższy czas też ma swoje znaczenie.
3: No to wtedy się jeszcze mniejszy kapitał zgromadzi, tak.
1: Panie Andrzeju, czyli pańska propozycja...

0: pozycja to by było spotkanie się w połowie drogi?
1: Zrównać, tak, gdzieś po środku, no tak około 62, 63.
0: Dobrze, panie Andrzeju, dzięki serdecznie.
1: Wszystkiego najlepszego, pozdrawiam.
0: Również pozdrowienia bardzo serdeczne. No i znowu wracam do naszej ekspertki, doktor Alicja Detlew. Przypominam, ekspertka rynku pracy, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Pani doktor, to ja muszę zapytać o taką kwestię, wydaje mi się podstawową, która wyłania się z tych telefonów naszych słuchaczy. I te kwestie częściowo poruszyła pani Krystyna, mówiąc, że my dotykamy trochę kwestii społecznych, trochę rodzinnych, trochę ekonomii i tak dalej. Co jest ważniejsze? Równość wobec prawa czy uwzględnienie różnic społecznych i rodzinnych między kobietami i mężczyznami właśnie w tej dyskusji o ustaleniu wieku emerytalnego?
2: Ojej, bardzo trudne pani mi zadała pytanie, co jest ważniejsze. Myślę, że tutaj nie ma...
0: A może równoważne to jest?
2: To jest równoważne, tak. No jest to wieloaspektowa dyskusja i debata. Ja tylko tutaj słysząc głosy od pań, które ewidentnie były za utrzymaniem, dwa głosy za utrzymaniem tego wieku, byłabym bardzo ciekawa, jakby był jakiś głos młodej kobiety, która właśnie ciekawie byłoby usłyszeć, czy rzeczywiście jest traktuje ten niższy wiek emerytalny jako rekompensata, na przykład załączenie ról osobistych i zawodowych, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, też te role męskie bardzo mocno się zmieniają i musimy o tym pamiętać.
0: Męskie i kobiece, więc rzeczywiście tym bardziej może tak, należy zweryfikować wiek emerytalny.
2: Dokładnie tak, ale chciałam powiedzieć tutaj o tym zaangażowaniu też mężczyzn w obowiązki rodzinne, w obowiązki domowe, że ta różnica po prostu zaczyna się coraz bardziej zacierać, czyli mężczyźni coraz bardziej wspierają, choć nadal będę podkreślała, że największy ciężar spada na barki kobiet. Natomiast bardzo istotnym ekonomicznym aspektem, o którym powiedział pan Andrzej, jest ten gromadzony kapitał, więc świadomość tego, co wpływa na lukę emerytalną kobiet, czyli na niższe emerytury, to jest właśnie wiedza o tym, że gromadzony kapitał, krócej gromadzony, po prostu wpływa na dalsze obniżenie poziomu życia. Kobiety przechodząc na emeryturę w wieku 60 lat po prostu będą zagrożone ubóstwem, tym bardziej, że żyjemy coraz dłużej i ten wiek nasz życia się wydłuża. I jeszcze taki chciałabym taką jako ciekawostkę, tak się zaczęłam zastanawiać, czy u mężczyzn to może też jest tak, dlaczego żyją krócej na tej emeryturze i generalnie krócej, a może to właśnie ta praca ich nakręca, a nie do końca potrafią później odpoczywać i na tej emeryturze to zdrowie podupada, bo ten tryb zadaniowy trochę słabnie.
0: No na pewno jedni by powiedzieli, że to właśnie dlatego, że bardzo często wykonują te dużo cięższe zawody, o czym mówili nasi słuchacze, ale też taki głos padł w naszej sądzie na początku audycji, że mężczyźni ciężko pracują, ale przede wszystkim na to, żeby żyć krócej, czyli więcej piją, to potwierdzają badania, to nie ja sobie tego nie wymyślam, więcej alkoholu, więcej papierosów i niechodzenie do lekarza.
2: A równocześnie wracają do domu i bardzo często odpoczywają w tym domu, podczas gdy kobiety, wracając z pracy zawodowej do domu, nadal wykonują ciężką pracę właśnie opiekuńczą, rodzinną, gotowanie, sprzątanie i te inne obowiązki. I ten czas na odpoczynek, czyli właśnie padło słowo jakieś tam rekompensaty, że mamy 5 lat trochę dłużej jako rekompensata za zaangażowanie.
0: Za kolejne etaty w domu się należy.
2: O właśnie.
0: Dzięki pani doktor za tę rozmowę. Temat był arcyciekawy i myślę, że będziemy jeszcze do niego w audycji wracać, tym bardziej, że bardzo dużo różnych wątków zostało podniesionych także przez naszych słuchaczy. Doktor Alicja Detlew komentowała te państwa głosy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Od razu też powiem, że bardzo mi było miło rozmawiać z państwem przez te ponad 2 tygodnie w audycji Tylko Szczerze. Tymczasem w studiu pojawili się po cichutku Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ja już przesłuchałam 2 razy.
4: Ja no, też. My mniej więcej też 2 razy.
0: Czyli nowy album Madonny, który podoba mi się szalenie.
4: O proszę.
0: Bardzo mi się podoba. Najbardziej podoba mi się to, że Madonna tym albumem pokazuje wszystkim tym, którzy chcieli już jej powiedzieć, idź już babciu, nie pokazuj się, daj nam święty spokój, daj 19-latkom robić muzykę, że nie ma takiego zamiaru.
4: No to będziemy polemizować, ale to jest prawda. Dziś w audycji Letnisko będziemy słuchać nowej płyty Madonny, będziemy o Madonnie opowiadać, bo co by nie mówić, jeśli chodzi o współczesną muzykę, było kilka takich postaci, które odegrały bardzo ważną rolę w tym procesie kształtowania naszych gustów.
0: Także modowych.
4: A Madonna robi to cały czas.
3: Robert Czerwik, który obserwuje.

0: obserwuje świat mody, sam go współtworzy, będzie o tym między innymi opowiadał. Zapraszamy.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie. Audycja Letnisko. Oczywiście to było tylko szczerze. Karolina Rożej, do usłyszenia, dobrego weekendu. No i co? 2 sekundki zostały. Pa!
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Mek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego złotanioska. Drugi

0: Tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Reklama. Radio Kierowców.
13: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Jest korek na A1C na dojeździe do bramek wyjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. Tutaj czas oczekiwania według Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 to powyżej 15 minut. To jest mniej więcej korek na 25-30 minut stania i co ciekawe to jest korek przy wyjeździe z Trójmiasta w kierunku Łodzi, a nie przy wjeździe do Trójmiasta. Tutaj spowolnień nie ma. Teraz informacja od naszego słuchacza o długim korku na S8.
14: Co się dzieje od Radzymina w kierunku Białegostoku na S8C. To jest 10 km korka. Ja jadę w przeciwnym kierunku. Pozdrawiam.
13: 13 km korka jest na S8 w okolicach Radzymina, na jezdni w kierunku Białegostoku, a powodem są roboty drogowe. 15 km korka jest na A4 między węzłami Brzegi Opole Zachód w pobliżu Sarn Małych. Tutaj samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał na pas zieleni. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic na 211 km. Dodatkowo w tym miejscu prowadzone są roboty drogowe i z tego powodu tworzy się ogromne spowolnienie. Można omijać drogą krajową numer 94. Teraz jeszcze A1 między węzłami Kutno Wschód i Piątek. Tutaj nie widać już większych utrudnień na jezdni w kierunku Katowic na 261 km, ale przypomnę, że wcześniej zderzyły się tam dwa samochody osobowe i bus, wskutek czego dwie osoby zostały ranne. Widać, że te pojazdy nie tamują ruchu, ale być może jeszcze stoją na pasie awaryjnym. Teraz jeszcze S6, odcinek Koszalin-Kołobrzeg między węzłami Dobre i Borkowice. Potem jak samochód osobowy uderzył w bariery, mamy informację o zwężeniu w kierunku Kołobrzegu na 116 km, ale tutaj też nie widać spowolnień. I jeszcze na koniec Krajowa 12, odcinek Zwoleń Połowy w pobliżu Atalina. Tutaj jest ruch naprzemienny.
15: Minęła 14. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę, a nie eskalować napięcie. Premier komentuje spotkanie szefów resortów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Dymisję w stołecznym ratuszu i zapowiedź odpolitycznienia warszawskich spółek. Rafał Trzaskowski zdecydował po aferze w Szpitalu Południowym. Nagrody dla Polskiego Radia, dziennikarze radiowej jedynki w czołówce docenionych za swoją pracę dziennikarzy.
16: Roman Czajarek już produkuje kolejne podcasty i myślę, że ma po prostu wielki talent do tej roboty.

0: Na razie wiadomo, niewiele. W Warszawie zakończyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Za godzinę powinniśmy poznać ustalenia z rozmów polsko-ukraińskich. Poinformować ma o nich szef MSZ-u. Nieoficjalnie rozmowy dotyczyły kryzysu w relacjach Polska-Ukraina i sporu historycznego.
1: Rozmowy odbyły się za zamkniętymi drzwiami. Przed ich rozpoczęciem Andrii Sibicha podkreślał, że przyjechał do Warszawy rozmawiać o dobrym sąsiedztwie.
2: Kazanie na dobrym sąsiedztwo. I o tym przyjechał rozmawiać.
1: Według medialnych doniesień Ukraina mogła przedstawić propozycje dotyczące dialogu historycznego. Kulis spotkania nie chciał ujawniać uczestniczący w nim poseł Paweł Kowal.
3: Będą komunikaty.
4: Jakbym mógł, to bym powiedział.
5: Jan Paweł II czuwa nad stosunkami polsko-ukraińskimi. Będzie dobrze.
1: Premier Donald Tusk ocenił zaś, że z Kijowa płyną sygnały gotowości do deeskalacji napięć.
6: Ukraińscy politycy zrozumieli, że eskalacja napięcia, której są sprawcami, te sygnały płynące z Kijowa, one rozpętały tę szkodliwą z punktu widzenia interesów Polski i Ukrainy awanturę. Mam sygnały, że to dotarło do świadomości strony ukraińskiej.
1: Na oficjalne informacje o ustaleniach rozmów trzeba jeszcze poczekać. Po południu ma przedstawić się wicepremier Radosław Sikorski. Jan Olęcki, Polskie Radio.
0: W związku z aferą w Szpitalu Południowym dymisję przyjął dziś od swoich zastępczyń prezydent stolicy. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami Warszawy. Rafał Trzaskowski zapowiedział też odpolitycznienie wszystkich stołecznych spółek. W ich zarządach i radach nie będą mogli zasiadać członkowie partii.
7: Jeszcze w czwartek Renata Kaznowska jako wiceprezydentka Warszawy wydała oświadczenie, w którym odpierała zarzuty o niewystarczający nadzór nad Szpitalem Południowym. Tłumaczyła, że szpital to spółka prawa handlowego i z tego powodu ona nie ma nad nim nadzoru. Od dziś Renata Kaznowska, a także Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami. Rafał Trzaskowski zapowiedział także odpolitycznienie spółek miejskich. Do końca lipca politycy zasiadający w nich będą musieli podjąć decyzję.
8: Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
7: Prezydent dodał, że zarówno w Szpitalu Południowym, jak i w innych miejskich szpitalach trwają kontrole i audyty. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Premier tymczasem zapowiedział, że do wtorku czeka na rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia. Donald Tusk poinformował, że jeżeli nie będą one satysfakcjonujące, to dzień później podejmie decyzje personalne. Zarówno dymisje w warszawskim ratuszu, jak i zapowiedź premiera to efekt afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Nadzorujący tamtejszy SOR lekarz i były radny KO miał m.in. przyjmować poza kolejnością pacjentów, w tym polityków. Media donoszą również o nieprawidłowościach w prosektorium placówki.
9: To są aktualności jedynki.
0: Pijany 15-latek najpierw zderzył się z radiowozem, a potem został zatrzymany przez policję. Do zdarzenia doszło w nocy w miejscowości Chorodyszcze. Ewa Czysz z chełmskiej policji relacjonuje, że funkcjonariusz

0: Znakomitym odbiorem. Widać było, że ogromne zainteresowanie. Roman Czajarek już produkuje kolejne podcasty i myślę, że ma po prostu wielki talent do tej roboty.
1: Nominację do nagrody Medalu Wolności Słowa Fundacji Grand Press otrzymał także Leszek Jażdżewski, publicysta radiowej Jedynki, redaktor naczelny Liberta i twórca Igrzysk Wolności w radiowej Jedynce, prowadzi audycję Kwestia Sporna. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Opada na północy i na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i też sporo słońca. Temperatura od 14 stopni na Podhalu, 20 na zachodzie do 23 w centrum. Wiatr przeważnie umiarkowany, a na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
14: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
15: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
14: Bez cukru i glukozy.
15: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
14: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
15: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
14: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
15: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
14: Dziękuję.
2: Reklama. Autopromocja.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty.

0: Fantastyczna gra Audionauci, Escape Room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Najpiękniejsza pochwała lenistwa w muzyce. To jest właśnie ten utwór Lazy Express Two i David Byrne. Fantastyczny występ Davida Byrna na openerze. To już za nami. Dziś przypominamy koncert The Cure. Ale,
1: o 21.
0: Ale to, co dziś najważniejsze, jeśli chodzi o fanów muzyki.
1: Czym żyje dzisiaj świat, którą z premier, których oczywiście każdego tygodnia jest dużo, ale takie premiery zdarzają się, no niektórzy mówią, że raz na kilkanaście
0: W tym przypadku raz na 11 lat.

0: dosłownie, a jeżeli patrzeć na to, jak ta płyta brzmi, to niektórzy mówią, że od 2005 nie było tak podobne takiej płyty Madonna, ale mówią różnie, więc o tym dzisiaj również w naszej audycji będzie.
1: Tak, to będzie letnisko z Madonną w roli głównej, a poza tym my tu się zbieramy, plecaki przygotowane, torby też, bo my, drodzy państwo...
0: Kurtki.
1: Tak, i owszem, zimowe też, bo my ruszamy dzisiaj do Zakopanego, żeby spotkać się z państwem, ale na razie zapraszamy, wpadajcie tutaj. O.
2: Letnisko.
0: Mam jeszcze jedną drobną prośbę do naszych słuchaczy z Podhala, stamtąd właśnie, żeby napisali, jaka pogoda jest w Zakopanem teraz. To nam pomoże, bo jeszcze będzie czas zmienić co nieco albo dobrać coś. Na Facebooku proszę
1: albo
0: wpisać.
1: Dokupić.
0: Albo dokupić szybko. Ula Kaczyńska.
1: Marcin Wojciechowski. Mamy też do państwa prośbę o to, żeby wypisywać na Facebooku państwa ulubione utwory Madonny, no bo przecież tak. Chyba tak jest, że no nie ma chyba kogoś, kto nie zna ani...
0: No, La Isla Bonita to większość.
1: Dokładnie.
0: Chyba zna.
1: Twoje pierwsze wspomnienie z Madonną?
0: O, wczesne dzieciństwo, całe życie z Madonną. Gramofon, jakiś szósty, może siódmy na maksymalnie rok życia. Płyty winylowe od kuzynki, których nie wolno było mi dotykać. I Madonna od rana do wieczora. I pamiętam, na którejś urodziny dostałem prezent w postaci kasety stworzonej, bo nie było wtedy można kupić kaset. Więc z tych płyt winylowych moja kuzynka nagrała mi kasetę, zrobiła okładkę zdjęć z gazet i mówiła mi, że to jest od Madonny. I ja to uwierzyłem, dopóki nie zobaczyłem tych kawałków gazet. I potem to było takie rozczarowanie, że to jednak nie Madonna.
1: Ale przez chwilę poczułeś się wybrańcem.
0: Tak, ale to było... No ta muzyka od zawsze, przez wszystkie etapy, przez całe życie zawodowe. Także dla mnie to wyjątkowo bliska artystka.
1: Ja nie wiem, bo na pewno to nie był pierwszy raz, kiedy usłyszałam o Madonnie, ale True Blue tak wbiło mi się w podświadomość.
0: 40 lat minęło w ubiegłym tygodniu.
1: Że tak sobie pomyślałam, że to jest właśnie ta płyta, którą identyfikuję jako pierwszy moment spotkania z Madonną, choć oczywiście, że była Madonna jako Marilyn Monroe i była ta grzesznica, która śpiewała Like a Prayer. Kim Madonna nie była? Kim jest dziś? O tym już porozmawiamy za moment, a teraz lubisz?
0: Tak, oczywiście.
1: A państwo lubią?

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: No to jest pomnik, ja tak czasami mówię, wiem, ale to rzeczywiście jest Vogue. 90 rok dokładnie. Madonna, która dzisiaj wydała swoją kolejną płytę, na której fani czekali. Od ostatniej płyty minęło 7 lat, od ostatniej dobrej trochę więcej, ale o tym później.
2: A o tym, jaki wpływ ma Madonna na popkulturę, jaki miała, kiedy zaczynała, jaki ma dziś, co znaczy jej obecność w przestrzeni publicznej dla wielu dziedzin sztuki, o tym porozmawiamy z Robertem Czerwikiem, projektantem mody i stylistą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jesteś podekscytowany podobnie jak my, chociaż my bardziej muzycznie, a ty wizerunkowo. Tak. Kim jest dla ciebie Madonna?
3: No myślę, że jest ikoną, bo znaczy ja się przyznaję...
2: Ale wiesz, ikona, tak. Ta jest ikoną i znaczy, ta też
3: ja
2: jest ikoną.
3: Ja się przyznaję, że ja nie jestem jakimś takim psychofanem Madonny, więc nie należy...
1: Może dobrze masz się zdrowe spojrzenie.
3: Tak, nie należy do tego grona, które bije brawo za każdym razem i przy każdej płycie, ale myślę, że nie można odebrać jej na pewno miana ikony modowej z tego względu, że ona tą modę bardzo często tworzyła. Madonna, mam wrażenie, że ona nigdy nie była modna. Ona zawsze była tą trendsetterką i ona rzeczywiście wyznaczała ten kierunek. I myślę, że niejednokrotnie się o tym przekonaliśmy na przestrzeni tych wielu, wielu, wielu lat, bo to już naprawdę wielu lat jej obecności.
1: Mhm. A zdarzyło ci się kiedyś przyłapać Madonnę na powielaniu czegoś w modzie?
3: No, ja bardziej pamiętam takie jatki w drugą stronę, gdzie Madonna była obrażona na Lady Gagę, gdzie insynuowała właśnie, że kopiuje jej styl, ale myślę, że ona była, na pewno była prekursorem, totalnie. Tutaj nie ma o czym dyskutować.
2: A jest coś, co na linii ty i Madonna jest dla ciebie zgrzytem, na przykład wizerunkowym. Może są jakieś stylizacje jej, które nie przypadają ci do gustu. Bo wiesz, o, Madonna zawsze była dyskusyjna. Przez długi czas, ostatni czas, mówiło się, że w swojej odwadze, w prezentowaniu siebie i w podkreślaniu swojego wieku, a właściwie nie przyznawaniu się do swojego wieku przez liczne operacje plastyczne i tak dalej. No, to było mocno dyskutowane w sieci. No, Madonna taka jest. Wygląda tak, jak wygląda, prezentuje się tak, jak prezentuje i ubiera się tak, jak się ubiera. Czy to jej przystoi? Jej wszystko przystoi, tak mnie się wydaje, ale może ty masz jakieś zupełnie inne spojrzenie na ten temat.
3: Mi się wydaje, że my mamy taką sposobność, że mamy w ogóle takie spięcie bardzo często niepotrzebne innymi ludźmi i te rzeczy nie powinny nas po prostu dotyczyć. Wydaje mi się, że ja oczywiście też jestem krytykiem mody i często się wyrażam w tym temacie, ale uważam, że jeżeli mówimy o takich rzeczach związanych z takimi rzeczami fizycznymi,

0: I to nie do końca mamy na to też wpływ. I ja uważam, że w tej przestrzeni w ogóle kultury muzycznej jest mnóstwo osób, które przekroczyły jakąś granicę. Grace Jones, Patti Pravo, no to są Mina, no to są jakby ikony, które nie zawsze wyglądały dobrze, ale tak jak wspomniałaś, myślę, że Madonnie przystoi i ona może sobie pozwolić na wszystko. Ja chyba mam, znaczy przyznaję się, że pierwszy raz się przygotowałem do audycji i mam swoją ściągawkę.
1: To tak jak my.
0: Tak, ale naprawdę przyznaję się, że mam taki chyba moment, którego nie do końca jakoś tam bardzo mocno lubię wspominać. To był chyba ten etap Music.
2: Kowbojki?
0: Tak.
2: Kapelusze?
1: Dużo złota.
0: Tam
1: złoto.
0: Było dużo dziwnych rzeczy, bo i był kowboj w wersji latex i w jeansie.
2: Tak żegnaliśmy lata 90. No,
0: tak, to był i Madonna była kowbojką, raperką. Tam było w tym momencie wszystko.
2: Tak,
0: i to był chyba taki naprawdę dla mnie najbardziej promienny kicz, który po prostu bił na lewo i prawo. To nie moja bajka, ale jest kilka pięknych takich rzeczy. No chociażby współpraca Jean-Paul Gaultier, gorsety, stożkowy biust.
1: Stąd
0: no,
1: też Vogue.
0: Totalna po prostu ikona. To są rzeczy, które są przez lata cytowane, więc myślę, że to są te momenty, które na pewno były takie wyraźne. Na pewno też inspiracja Marlon Dietrich, czyli właśnie też Vogue. Garnitur czarny, taki w wersji mocno męskiej, ale sensualnej. I ja też na pewno bym się cofnął chyba do początków, czyli taka niegrzeczna panna młoda.
1: No ale widzisz, wydaje mi się, że Madonna z czasów Like a Virgin to jest ten sam poziom kiczu, co później z Music, bo ona też i łańcuchy, i kolorowe podkolanówki, i glany, i sukienki, i skoronki lekko naszarpnięte. Tam było wszystko.
2: Tam było wszystko.
0: Tylko też mi się wydaje, że Like a Virgin to też była trochę jednak epoka. To był też ten moment, że to był taki wyzwolony czas w ogóle młodych ludzi, którzy sobie pozwalali na bardzo dużo odzieżowo. A Music dla mnie był wytworem już takim trochę popkulturowym, przetworzonym. Nie do końca moja bajka.
2: A co widzimy dzisiaj? Bo ta fiolet to się nazywa woal. Co ona ma na głowie? Taką zasłonę fioletową. Ula, pomóż.
0: Woal?
1: Woal.
2: A woal. Przepraszam.
0: Tak.
2: No więc taki właśnie woal ma na swojej głowie. Co to, o co chodzi w tym, na tej nowej płycie? Co tutaj widzisz?
0: Ja nie do końca przyznaję się, że rozumiem jej decyzje teraz odzieżowe. Tak samo jak nie byłem fanem jej wystąpienia na tak mocno komentowanym wyjściu, kiedy cytowała również obraz i dzieło sztuki na Met Gali i skomentowałem na przykład tą stylizację negatywnie, bo nie do końca zrozumiałem.
1: Ona była bardzo nawiązująca.
0: To było dosłowne, to nie było przemyślane. To był po prostu cytat z obrazu przetworzony i przyznaję się, że pierwszy raz padłem ofiarą hejtu psychowanów Madonny. Więc zostałem, nawet nie wiedziałem, że funkcjonuje coś takiego jak psychowan Madonny, ale doświadczyłem tego na własnej skórze. Myślę, że to są kolejne jej doświadczenia, ale Madonna tak wysoko podniosła sobie poprzeczkę. Przez te lata utrzymywała no, to miano królowej, że myślę, że można łatwo zjeść własny ogon, kiedy już się było wszystkim. Bo to jest ważne, że ona też miała bardzo wyraźne takie etapy swojej, swoich inspiracji i no, ona była wszystkim. Ona była dziewczyną z wyścigów, ona była dziewczyną, która była bardzo seksualna, przecież te wszystkie klimaty erotika to były rzeczy wręcz teraz, myślę, że nadal zakazane wręcz.
1: Była też prekursorką dziewczyny szamana we Frozen na przykład. Trochę się śmieje oczywiście.
0: Na natomiast... polską wersję, nie wiem, czy kojarzycie, Wolno płyną młodzie, też mieliśmy Frozen po polsku.
1: Tak.
2: To Kora, tak?
0: Tak. Tak.
1: W każdym razie Ray of Light to też była płyta, na której Madonna całkowicie zmieniła i muzykę, i producenta William Orbit produkował jej ten album.
0: No, to było ciekawe
1: też,
0: bardzo.
1: Tak, i wizualnie też zaprezentowała zupełnie inną siebie, już nie w negliżu, tylko w długiej czarnej sukni z czarnymi włosami, z tatuażami z henny. Pięknie wyglądała.
0: Tak. No i też ja pamiętam koszmarek odzieżowy, czyli etap Hang Up. Ten moment, kiedy wszyscy...
1: Kostium. Nie podobało ci się
2: nie podobało
1: to?
2: Się różowy kostium?
1: Nie, no przecież to była Jane Fonda.
0: Znaczy, to było...
2: tak.
0: Piękne w swojej brzydocie. Uważam, to była dla mnie kwintesencja kiczu, ale pamiętam, jaki to był niesamowity boom na to. Który to był rok?
2: 2005.
0: O Boże, czyli 21 lat temu.
2: Tak.
0: Czyli ja wtedy miałem 20.
1: No może ja
0: jak
1: się
0: miałeś...
2: No tak, to płyta, czyli płyta młodości, a dzisiaj mamy po 21 latach kolejną część tej płyty tak naprawdę, mocno nawiązującą do oryginału, choć, no właśnie jest kilka choć i o tym porozmawiamy już w drugiej części.
1: A teraz pięknie dziękujemy. Naszym gościem
0: Dziękuję
1: był
0: bardzo.
1: Robert Czerwi, który przyjrzał się krytycznym, modowym okiem stylizacją Madonny, ale tak jak już żeśmy powiedzieli, ona może więcej.
2: Wybraliśmy po

0: jednej piosence Madony z nowej płyty ustaliliśmy, że ja wybieram Dansterię. Tak, taka była moja decyzja. Dansteria to klub w Nowym Jorku, w którym Madonna zaczynała swoją karierę, a Ula zaproponuje za chwilę swój utwór.
1: Tak jest. Talk about

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dansteria, czyli utwór z najnowszej płyty Madonny, Confessions 2, która dzisiaj trafiła do sprzedaży, dzisiaj jest w sieci. To był mój typ, proszę państwa, bo to taki powrót do przeszłości, symboliczny i brzmieniowy trochę.
2: Czy ta płyta rzeczywiście twoim zdaniem bezpośrednio nawiązuje do tego, co lata temu Madonna z tym samym producentem Stuartem Price'em zrobiła na Confessions on the Dance Floor?
1: Próbuję nawiązywać. Nie jest to tak oczywiste i tak odkrywcze jak
2: wiadomo,
1: wtedy.
2: Minęło sporo czasu.
1: Tak, słychać, że jest to, no, że to już było, trochę było. Jest momentami monotonna płyta.
2: I nie ma wyraźnych singli.
1: I to jest duży moim zdaniem problem, że ta płyta nie ma wyraźnego przeboju lokomotywy. Może trochę utwór

0: Sabriną Carpenter jest w niewielkim stopniu zauważony przez stacje w Polsce i w Europie, lepiej w Stanach Zjednoczonych, ale nie ma takiej lokomotywy jak na przykład Hang Up.
1: Ja dziękuję Madonnie, że zaprzestała poszukiwań, choć oczywiście poszukiwania są jak najbardziej wskazane. Zaprzestała poszukiwań w przestrzeni hip-hopowo, trapowo, latino.
0: Tak.
1: Zdecydowanie odpuściła ten temat. To był akurat, to był akurat ten fragment dorobku Madonny, który w ogóle do mnie
0: cieszę się, że nie zaprosiła Nicki Minaj.
1: Na przykład tak. Choć jeden z artystów, który się tam pojawia, jest artystą latynoskim i Madonna nagra z nim.
0: Jest kilka duetów. Jest pewna tajemnica z duetem z Kylie Minogue. Ja bardzo
1: czekałem. Dziś nie wiemy, co się stało.
0: Była w zapowiedziach piosenka, która była wspólnym wykonaniem z Kylie Minogue i nie ma jej na płycie. Podejrzewam, że może pojawi się za jakiś czas na reedycji.
1: Jest przepiękna opowieść, którą Madonna nagrała ze swoją córką.
0: Tak.
1: A biorąc pod uwagę to, jak wygląda Lourdes, to jest no, mała kopia, młodsza kopia Madonny. Bardzo są obie panie do siebie podobne. Ładnie śpiewają. Jeśli chodzi o pozostałe piosenki, no to tak jak mówiłeś, też mam takie wrażenie, że to wszystko płynie. A, i jedno jest pewne, ja to przynajmniej tak widzę, że ta potrzeba powrotu na parkiet była u Madonny i u Stuarta Price'a tak duża, że rzeczywiście no jest, te utwory są euforyczne.
0: Tak, to prawda. Nieczęsto zdarza się też, żeby Madonna wracała do producentów, z którymi już kiedyś coś tworzyła. To zwykle były projekty i potem do widzenia. Dużo emocji, bo też odrobinę sięgnąłem do tekstów. Przemijanie jest i motyw o śmierci bliskich, oczywiście samotność, więc ta płyta to jest taki taniec trochę momentami ze łzami w oczach.
1: Dancing with tears in my eyes.
0: Tak, dokładnie. No i co? Czekamy, aż się to rozwinie. Podejrzewam, że w wakacje będzie grała. Jest spójny, to trzeba przyznać. Dojrzały.
1: I w 18 wersjach się ukazał.
0: To jest bardzo ważne. Chciałem, to trzymałem to na koniec, proszę państwa. Mówi się, że płyty już nie funkcjonują, że nie ma już kompaktów, a tymczasem płyta ukazała się fizycznie, nie tylko w serwisach streamingowych, w 18 wersjach.
1: Jest to teraz mój wybór, wybór, który mnie przypomina trochę Human Nature, choć być może to na wyrost porównanie. Madonna i Stromae, francuski artysta związany ze sceną hip-hopową i przepiękna opowieść, nieco mniej dynamiczna od reszty utworów. A nowa płyta Madonny od dziś może cieszyć państwa uszy. Zachęcamy do słuchania.

0: tried to take my crown, they whispered lies. They tried to break me, but I would not give in. My sins are my savior. Ula, do jaskini mnie wprowadziłaś jakieś na chwilę.
1: Justify My Love trochę,
0: no,
1: tak?
0: No trochę takie mroczne, lata 90.
1: Ale taka
0: trochę,
1: jest też nowa trochę... płyta Madonny.
0: Dobra.
1: Bo on już jest. Mhm. I teraz będzie mówił.
0: Kierownik redakcji kultury, Rafał Sławoń.
1: I polecenia kulturalne na weekend. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dostałem takie polecenie, żeby się streszczać.
0: Ale powiedz jednym słowem, słuchasz Madonny, lubisz?
2: Nie.
0: Dobra, a co w kulturze? No dobra, co ciekawego powiedz w kulturze w naszym radiu?
2: Proszę państwa, zacznę od soboty, 20.10, Klub Książki. W tym wydaniu Magda Mikołajczuk zagląda do Bułgarii i Japonii. Bohaterem pierwszej części klubu będzie Georgi Gospodinow, jeden z najpopularniejszych bułgarskich pisarzy, wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla, o którym opowie tłumaczka jego książek Magdalena Pytlak. A w drugiej części klubu o nowej powieści niezwykle popularnej japońskiej pisarki Asako Yuzuki, Połów, czyli Jak wyhaczyć przyjaciółkę. Magda Mikołajczuk porozmawia z jej tłumaczką Anną Wołcysz. To w Klubie Książki w sobotę o 20.10, a w niedzielę przeskakujemy od razu do 12.00 i tutaj Radio w Ogrodzie, które będę miał przyjemność prowadzić oczywiście z redaktor Anną Stępniak. Gościem będzie Krzysztof Czyżewski, autor książki Strażnik Rafaela, z którym porozmawiamy o najciekawszych przypadkach rabunków, zaginięć i poszukiwań skarbów polskiej historii. Ale będzie też Iweta Żółkowska-Darska, która opowie o biografiach piłkarzy napisanych dla młodych czytelników. Nasi gospodarze z Ogrodu Botanicznego, Katarzyna Rogus i Wojciech Doroszewicz, o ewolucji kwiatów i roślin i roli roślin i zwierząt w kulturze będą natomiast nam opowiadali. Zapowiada się bardzo ciekawa i różnorodna rozmowa. I jeszcze jedna rozmowa o 21.10, wywiad Rzeka. Remigiusz Grzela rozmawia z profesorem Maciejem Wojtyczką. No nie trzeba przedstawiać, reżyser teatralny, telewizyjny, pisarz, dramaturg, no autor mojej ulubionej książki o Brombie. Nie wiem, czy pamiętacie.
1: Tak, pamiętam. Byliśmy już wtedy na świecie. Znaczy ja.
2: Byliście, tak?
1: Bo Marcin
0: mnie nie było.
2: Dobrze. Kończymy z przytupem. Proszę państwa, w niedzielę o 22.35 gościem spotkania ZY będzie reżyser Jan Komasa, z którym Martyna Podolska porozmawia między innymi o jego najnowszych filmach i o tym, czy Hollywood stoi przed nim otworem. Zapraszam państwa bardzo.
0: To bardzo dziękuję. Ależ się pan dzisiaj uwinął. Aż naprawdę.
2: Się spociłem,
0: to widzę, że tutaj...
2: braku
1: to ja teraz cucę, a my gramy.
2: To za krótko było teraz, tak?
1: Nie, Jonathan, teraz jest już bardzo okej.
0: Jonathan... teraz.
1: Jeremiah?
0: Jeremiah, Good Day. W jedynce.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: W programie pierwszym Polskiego Radia zapowiadamy również to, co dzieje się na stronie internetowej polskieradio.pl, podcastach oraz na naszej antenie. A rusza zupełnie nowy projekt. Projekt, no właśnie, czy wakacyjny, zaraz zapytam. Apetyt na Europę. Wakacyjna podróż przez stoły Starego Kontynentu. A w tę podróż zabierają państwa Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry.
1: Jak was spotykam, to mi się zawsze jeść od razu zaczyna. Chcecie to tak, o takich pysznych rzeczach odnoszę wrażenie, będziecie mówić. Co to za projekt, co to za podcast i co to za audycja Apetyt na Europę?
2: Dlatego audycja jest emitowana po 16, żeby przynajmniej ci, którzy jedzą o ludzkiej porze jakiś posiłek w środku dnia, nie czuli się strasznie głodni. Ale rzeczywiście ruszamy w podróż po stołach Europy. Wybraliśmy kilka krajów, które cieszą się największą popularnością wśród Polaków i z naszymi zaproszonymi gośćmi opowiadamy o rzeczach często nieoczywistych, bo mam wrażenie, że bardzo często jest tak, że chwytamy się kilku stereotypów i przez 2 tygodnie naszego urlopu jemy to samo, chociaż wszystkie te kraje, do których jedziemy, mają dużo więcej do zaoferowania.
3: Program oczywiście jest wakacyjny, to istotne kryterium, no ale chodziło nam o to, żeby podrzucić troszeczkę wskazówek, dlatego do naszych programów zapraszamy ludzi, którzy są koneserami danego miejsca. Nawet mniej koneserami jedzenia, ile bywalcami krajów, czy miast, czy wioseczek, o których rozmawiamy, ludzie, którzy wiedzą, jak tam jeść.
2: Nie zawsze chcą się podzielić wszystkimi adresami. Niektóre strzegą bardzo zazdrośnie dla siebie, ale przynajmniej poddają tropy.
3: No ale jesteśmy rozpięci w tych audycjach między Adriatykiem, Morzem Śródziemnym i Atlantykiem.
2: Ale też
3: pominąłem Morze Czarne chyba.
2: Też mamy chwilę nad Morzem Czarnym, tak.
3: To prawda.
1: Odkrywacie te kraje na nowo, szukacie innych smaków nowych, czy są po prostu wskazówki dla ludzi, gdzie szukać głębiej?
2: To zależy, dlatego że jeżeli jedziemy na przykład do Chorwacji, no to staramy się wyjść poza taki zaklęty krąg właśnie kilku dań, które najczęściej, mam wrażenie, są spotykane. To nie jest tak, że tylko Polacy nie mają wyobraźni i je jedzą, ale one narzucają się same w sobie. No ale też jedziemy do takich miejsc, do których warto z kulinarnego powodu pojechać, jak na przykład Mołdawia, która ma bardzo wiele do zaoferowania ciekawego, a nie jest takim oczywistym kierunkiem dla polskiego turysty.
3: No tak, ale wspominamy też o kierunkach oczywistych. Mówimy o Bułgarii, mówimy o Francji, mówimy o Hiszpanii. Oczywiście zjemy tam to, czego się spodziewamy. No bo spodziewamy się, że w Bułgarii zjemy jakieś czewapcze, że
2: i szopską sałatę.
3: I szopską sałatę. Oczywiście, że w Hiszpanii będziemy jedli tapy. To jest wszystko prawda. No tylko, że staramy się znaleźć taki punkt natarcia, żeby on nie był jednak oczywisty. Jednym słowem, staramy się unikać wydeptanych turystycznych szlaków.
1: W każdą sobotę po godzinie 16 audycja na antenie Jedynki, a później w formie podcastu na stronie Polskiego Radia. Na pierwszy ogień Grecja, to już w najbliższą sobotę. Kto będzie waszym gościem?
2: Agnieszka Kręgicka.
3: Osoba, która uczyła nas Grecji jeszcze zanim było to powszechne.
1: W sobotę o 16 i na stronie polskieradio.pl. Panowie, dziękuję. Będziemy czekać, smakować, słuchać. Apetyt na Europę w Polskim Radiu. Nowy

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
2: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
1: I bakłażanów.
2: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
1: Cacików i fawy.
2: Oraz mocnej kawy.
1: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
2: Apetyt na Europę.
1: Tomasz Prangę-Barczyński.
2: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie.

0: się mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
8: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
7: Makaron pani mówi? Proponuję taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
8: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
7: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
9: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
10: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl. i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
11: Ogłoszenie społeczne.
10: Radio Kierowców.
13: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Karambol na S10 w Zachodniopomorskim na trasie Szczecin-Stargard w pobliżu Szczecina. Tutaj zderzyło się 6 samochodów osobowych i samochód ciężarowy. Jedna osoba została ranna i można przejechać w tym miejscu tylko poboczem. To jest 28 km trasy. Teraz A1 w Kujawsko-Pomorskim. Tu między węzłami Kowal i Włocławek Zachód w pobliżu Ludwinowa doszło do kolizji samochodu osobowego i busa i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 204 km tutaj. Na szczęście nie było poszkodowanych. Teraz jeszcze S6 w Trójmieście między węzłami Osowa i Owczarnia w Gdańsku. Na 326 km zderzyły się 3 samochody osobowe. Jest zwężenie w kierunku Łodzi i jest dość długi korek, który kończy się dopiero przy węźle Gdynia Wielki Kack. 8 km korka utrzymuje się na S8 w okolicach Radzymina. Na jezdni w kierunku Białegostoku to z powodu robót drogowych, chociaż tutaj sytuacja poprawiła się, bo jeszcze godzinę temu ten korek był o 5 km dłuższy. Zator jest też na S8 w samej Warszawie od węzła Bemowo do węzła Marymącka na jezdni w kierunku Małek i Białegostoku. W przeciwną stronę spowolnienie jest od węzła Marymącka za most Grota Roweckiego. A4, tu sytuacja bez zmian między węzłami Brzegi Opole Zachód w pobliżu Sarn Małych. Po tym jak samochód ciężarowy wypadł z jezdni, mamy zwężenie w kierunku Katowic i dodatkowo na tym odcinku także roboty drogowe. Dlatego od 211 km zaczyna się korek, który ciągnie się na odcinku prawie 15 km. Tutaj dużo lepszą trasą będzie droga krajowa numer 94. I jeszcze droga krajowa numer 12, trasa z Woleń-Puławy, to na Mazowszu, tutaj w pobliżu miejscowości Atalin. Po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym ruch odbywa się nadal jednym pasem na zmianę na 536 km.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Paweł Zieliński. Napięcia na linii Warszawa-Kijów. Tematem rozmów szefów dyplomacji do sprawy odniósł się premier Donald Tusk.
0: Nieprawidłowości na 120 miliardów złotych. Krajowa Administracja Skarbowa bada, jak Prawo i Sprawiedliwość wydawało pieniądze publiczne.
1: Zakopane kolejnym przystankiem na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską. Stolice Polskich Gór odwiedzimy już jutro.
0: Już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę, mówi premier Donald Tusk o polsko-ukraińskich relacjach.
1: W Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się pilne, trwające około godziny, spotkanie szefów dyplomacji obu krajów, Radosława Sikorskiego oraz Andrija Sybichę.
0: Rozmowy najprawdopodobniej zdominowała zaogniona polityka historyczna Kijowa.
2: Rozmowy w resorcie spraw zagranicznych miały przede wszystkim załagodzić narastający kryzys dyplomatyczny. Jak przyznaje premier Donald Tusk, wizyta ukraińskiej delegacji daje szansę na wyciszenie emocji.
3: Mam sygnały, że to dotarło do świadomości strony ukraińskiej, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę także o przyszłości.
2: Premier podkreśla jednak, że po fali kontrowersji wokół upamiętnienia tradycji UPA, Warszawa oczekuje od Kijowa w pełni partnerskich gestów.
3: Dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa.
2: Donald Tusk zastrzegł jednocześnie, że twarde stanowisko Polski nie powinno być nacechowane wrogością, a dzisiejsze rozmowy mają otworzyć długi proces uczciwej dyskusji o wspólnej przyszłości. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Prezydent Warszawy odpartyjnia wszystkie miejskie spółki.
0: Dwie wiceprezydent stolicy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, złożyły dymisje, które zostały przyjęte.
1: To kolejne skutki afery w warszawskim Szpitalu Południowym, w której wciąż pojawiają się nowe wątki.
0: Oprócz nieprawidłowości w działaniu SOR-u, media informują o nieprawidłowościach w prosektorium placówki.
1: Zero tolerancji dla powołujących się na znajomości i wpływy, zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
4: Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem. Politycy zresztą, jak państwo wiecie, jak każdy, leczą się w warszawskich placówkach miejskich i mają do tego prawo, natomiast nie mają prawa do tego, żeby być obsługiwani poza kolejnością. To jest oczywiste.
0: W warszawskich szpitalach trwają dodatkowe kontrole i audyty, podkreśla prezydent stolicy.
1: A sprawę Szpitala Południowego bada też prokuratura.
0: Nieprawidłowości na 120 miliardów złotych wykryli urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej podczas audytów wydatków środków publicznych podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Do tej pory skontrolowali w sumie 167 podmiotów.
0: Co jest wśród tych nieprawidłowości, mówi wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki.
5: Przeznaczanie środków publicznych, środków z dotacji na cele zupełnie prywatne. To są wypłaty z bankomatów do kieszeni, spłaty prywatnych zobowiązań, zakupy na potrzeby prywatne.
1: Krajowa Administracja Skarbowa złożyła 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury.
0: Kwota objęta zawiadomieniami to 106 miliardów złotych.
6: To są aktualności jedynki.
1: 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty.
0: Podała je Centralna Komisja Egzaminacyjna.
1: Do egzaminu w maju przystąpiło 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju.
0: Najwięcej problemów uczniowie mieli z matematyką, przyznaje dyrektor jednej z warszawskich podstawówek Tomasz Ziewiec.
7: Matematyka sprawia uczniom kłopoty. Mówię to z takiego powodu, że widzę tutaj wyzwanie, czyli powinniśmy jednak robić wszystko, żeby uczniowie tę matematykę znali i umieli, no bo to jest jednak kompetencja przyszłości, zresztą podobnie jak język angielski dla naszych uczniów.
1: Język angielski zdało ponad 98% uczniów, średni uzyskany wynik z tego języka to 73%.
0: Egzamin ósmoklasisty jest to obowiązkowy, to warunek ukończenia szkoły podstawowej.
1: W aktualnościach jeszcze Zakopane, gdzie jutro lato z radiem.
0: Stolica Tatr to trzeci w tym roku przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską.
1: Na scenie koncertów wieczorem m.in. Bratanki, Justyna Steczkowska, Organyk oraz zespół Afromental.
0: Na pewno można spodziewać się sporej dawki energii, przekonuje perkusista grupy Tomasz Torres.
8: Zagramy jeden swój utwór, jest to numer

0: Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda. Nad morzem wieje i pada, tam też najchłodniej, tylko 18 stopni. Im dalej na południe, tym mniej deszczu, ale wiatr pozostanie. I tym cieplej także będzie, do 23 stopni w centrum i do 26 na Podkarpaciu. Ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
3: Na zachodzie i w centrum Polski jakość powietrza jest teraz dobra, na pozostałym obszarze nawet bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 97% energii elektrycznej i co najmniej do godziny 18 będą tak zwane zielone godziny.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Reklama. Autopromocja.
14: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Boję.
2: Odważny. Witam.
1: No wiadomo, no to jak nie on.
2: 12 minut po godzinie 15. Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski.
1: Dzień dobry.
2: Oraz...
3: Letnisko.
2: Proszę polecać nas znajomym. Jeżeli możemy mieć oczywiście do Państwa jakąś prośbę, będziemy wdzięczni. Letnisko poleca się do słuchania i w pracy, i na wakacjach.
1: Tak, bardzo proszę włączyć radio i stworzymy w ten sposób pewną grupę w wspólnych zainteresowaniach. Masz tu, Ula, truskawek jeszcze ci w papierze przyniosłem.
2: Nie mogę, jestem na białej diecie.
1: A, rzeczywiście, zapomniałem, ale to są już ostatnie, bo truskawki się już kończą niestety.
2: No
1: ale...
2: nie pojadłam w tym roku. Dobra, przechodzimy do spraw bardzo ważnych.
1: Bardzo
2: mianowicie,
1: ważnych, tak.
2: Jeśli chcą Państwo spędzić najbliższe dni z pociechami, to jest kilka miejsc, do których można się z tymi pociechami wybrać. Nie wiem, czy wszystkie filmy, o których dzisiaj opowiemy, akurat są dozwolone dla dzieci w najmłodszym wieku, ale od tego jest specjalista od kina, Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, szef Filmwebu, który dziś przyniósł nam dwa tytuły. Ten pierwszy dotyczy niezwykłych przygód siostry Sherlocka Holmesa. Halo, halo!
4: Dzień dobry, dzień dobry! Witam serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy radiowej jedynki. Zgadza się, drodzy Państwo, zaczniemy od filmu Enola Holmes 3, który jest już dostępny na platformie streamingowej Netflix. No jak trzecia część, no to domyślam się, że nie trzeba już bardzo dokładnie przedstawiać, o kogo chodzi. Postać grana przez Millie Bobby Brown w kolejnej adaptacji bardzo znanej książki. Enola Holmes poszła w ślady swojego brata, czyli oczywiście Sherlocka, została panią detektyw, ale w tym filmie, oprócz tego, że będzie musiała przeprowadzić śledztwo w sprawie zniknięcia swojego brata, będzie musiała podjąć również bardzo ważną decyzję dotyczącą życia prywatnego. Otóż, czy będzie chciała wziąć ślub?
2: No, myślę
4: to nie
2: sobie,
4: są żarty.
2: To myślę sobie, że w przypadku Enoli Holmes rzeczywiście będą poważne dylematy.
1: Mieć szwagra Sherlocka Holmesa to coś, nie?
2: No, to dla partnera wyzwanie.
1: Dla partnera, tak o tym mówię.
2: Zmienia się, mijają lata, zmienia się główna bohaterka. Pamiętamy główną bohaterkę z filmu Stranger Things. Wtedy Millie Bobby Brown miała ile? 11 lat? Mniej więcej chyba tyle. Teraz jest już dorosłą kobietą. Ma dziecko. Czy także zmieniła się Enola Holmes?
4: No też oczywiście jest już dojrzalsza. Przede wszystkim doskonale wie zazwyczaj, no bo akurat wspomnieliśmy o tym, że w przypadku ślubu to musi się jeszcze zastanowić, ale ogólnie to wie, czego chce i zdaje też sobie sprawę z tego, że no, potrafi być równie dobrym detektywem, co jej brat, czyli Sherlock. A kiedy Sherlocka zabraknie, no to trzeba samemu po prostu wziąć się do roboty, zacząć dedukować i

0: kombinować, a to wszystko dzieje się jeszcze w pięknych okolicznościach przyrody, bo pamiętajmy, że film został nakręcony na Malcie. Zresztą dużo ekip filmowych wybiera te lokacje ze względu na, myślę, i plenery, ale też chyba ulgi podatkowe, które mogą dostać filmowcy. Ale chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz, bo drodzy Państwo, za ten film odpowiada ta sama ekipa, która nakręciła bardzo głośny w ubiegłym roku serial Dojrzewanie.
1: O, reżyser proszę.
0: Filip Barantini i scenarzysta Jack Thorne.
1: Bo o ile pierwsza Enola Holmes przypominała mi filmy Guya Ritchiego, o tyle ta trzecia może zupełnie w inne strony nas zaprowadzić, prawda?
0: Nie, no spodziewam się, że aż tak mrocznie jak w serialu Dojrzewanie nie będzie, ale być może właśnie no, dojrzałość Enoli tutaj też zostanie wyeksponowana na pierwszym planie. Tak czy inaczej w rolach głównych zobaczymy po raz kolejny Millie Bobby Brown, będzie też Henry Cavill, będzie Helena Bonham Carter no, i będzie też Louis Partridge wcielający się w postać ukochanego tytułowej bohaterki.
1: To teraz, Łukasz, masz mniej więcej 2 minuty i 40 sekund, żeby zmienić outfit, czyli zmienić ubranie i przebrać się za bohaterów kolejnego filmu, o którym będziemy opowiadać już za moment. Teraz She's on Fire, a my za chwilę wracamy do rozmowy i polecamy dobre filmy na weekend.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Łukasz Muszyński z Filmwebu poleca filmy na weekend. To teraz coś lżejszego.
2: Łukasz, w co się ubrałeś?
1: Masz ten z kostium na sobie może?
3: O kurczę, nie chcielibyście wiedzieć, ale pozwolę, żeby wasza wyobraźnia teraz buzowała i pracowała na najwyższych obrotach.
1: Dobra, czujemy to. Ale powiedz, o jakim filmie mówimy.
3: Muszą być żółte akcenty oczywiście. Mówimy o filmie Minionki i Straszydła, drodzy państwo.
1: Dzieciaki lubią kolejny... to.
3: Och, dzieciaki, dorośli, myślę. No jedna z najbardziej kasowych serii kina familijnego w dziejach. No praktycznie każdy film już od jakiegoś czasu z serii Minionki albo Jak ukraść księżyc zarabia miliard dolarów. W Polsce zazwyczaj to jest tak wynik w okolicach 2-3 milionów widzów, więc jest grubo. No myślę, że to będzie jeden z największych hitów kasowych tego roku. Minionki to oczywiście

0: urocze, żółte stworzenia posługujące się swoim własnym językiem, będącym połączeniem trochę hiszpańskiego, włoskiego, koreańskiego też i francuskiego, które żyją po to, aby służyć największym złoczyńcom w dziejach. I tak krążą po świecie, mijają kolejne lata, kolejne epoki, znajdują sobie nowych panów, ale zazwyczaj bywa tak, że jak ktoś zostaje panem minionków, no to kończy niestety w bardzo tragicznych okolicznościach. Bo minionki są urocze i chcą być bardzo pomocne, ale bardzo często im po prostu nie wychodzi i doprowadzają do wypadków. Tak czy inaczej, w tym filmie minionki trafiają, drodzy państwo, do Hollywood. I to w bardzo ważnym okresie, bo pomiędzy kinem niemym, a momentem, kiedy zostaje wprowadzony dźwięk.
1: No o proszę, czyli aż taka podróż w czasie.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Minionki zostają gwiazdami kina i same chcą też nakręcić film. No i żeby nakręcić taki film, muszą przywołać potwory, tytułowe straszydła. No i to będą konsekwencje. I tutaj stawiam kropkę albo trzy kropki.
1: Słuchaj,
0: w zasadzie.
1: W historii Hollywood było kilka takich straszydeł do przywołania.
0: I na ekranie też będzie kilka. Irenka jest najcudowniejszym straszydłem. Nic więcej nie zdradzę.
2: Ja wiem, ale słychać, że masz dzieci, ale wydaje mi się, że podobały ci się te minionki bardziej niż nam mogłaby się wydawać chyba.
0: No, bo jest to film, który też no, bardzo mocno jest zanurzony w tradycji kina i w ogóle miałem jakąś taką refleksję, że minionki być może są najważniejszymi spadkobiercami kina niemego no, we współczesnym Hollywoodzie. Bo no to tak. Są filmy, które mogłyby się rozgrywać absolutnie bez dialogów. Tam po prostu ma być akcja, mają być gagi, ma być tempo.
1: Czyli taki flippy flap.
2: Albo Teletubbiesie.
0: Tak, no.
1: Dobra, Łukasz, pięknie ci dziękujemy za kolejną relację i polecenie, co powinniśmy oglądać w weekend, żeby nie umrzeć z nudów. Na koniec jeszcze mam do ciebie pytanie, czy wiesz, jaka jest najważniejsza
0: tak jest
1: informacja dnia, jeśli chodzi o świat show biznesu?
0: Za chwilę się dowiem pewnie, tak słucham.
1: Czyli nie masz żadnych tropów, które mogłyby cię doprowadzić do tego.
2: Układ prawie
1: no,
2: idealny.
1: No dobra.
0: Dorota Masłowska pisze film razem z Kasprem Bajonem.
1: Tak,
0: nie, no,
1: to też jest ta informacja, ale to nie. Słuchaj, my tutaj sobie siedzimy, mówiliśmy o dzisiaj nowej płycie Madonny, bo ten album właśnie się ukazał.
0: A jest, rzeczywiście.
1: Tak, zachęcamy, żeby posłuchać, ale my tu oglądamy jednym okiem BBC i słuchaj, najważniejszą aha informacją jest to, że Taylor Swift bierze ślub.
2: W Madison Square Garden w Nowym Jorku.
0: No, drodzy państwo, no to jest Royal Wedding.
2: Ale ślub w Madison Square Garden, to chyba rozumiem, że chłopak, jego zainteresowania bardziej tutaj przeważają, bo jest sportowcem.
1: To
2: przecież
1: wszystko jasne, co się tam działo w Nowym Jorku przez ostatnie dni, bo przecież wszystkie media donosiły, że Taylor Swift stanie na ślubnym kobiercu. Nie z Łukaszem Muszyńskim, ale nie wiem, czy to
2: Łukasz
1: dobrze,
2: ma swoją się żonę, szczęśliwy, proszę cię.
1: Ściskamy. Dziękujemy i bardzo. Zapraszamy na kolejne
0: dobrego
1: spotkanie
0: weekendu,
1: z Łukaszem
0: papa
1: za tydzień.
0: Cześć, hej.

0: Polska ma prawo odgrywać kluczową rolę na najbliższym szczycie NATO w Ankarze. Tak przed spotkaniem w Turcji mówi wicepremier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Spełniamy wszystkie wyznaczone przez ostatni szczyt w Hadze kryteria lojalnego, modelowego, dobrego sojusznika.
0: Szczyt w Ankarze zaplanowano na 7 i 8 lipca. Napięcia na linii Warszawa-Kijów tematem rozmów szefów dyplomacji. Andrzej Sybicha rozmawiał o tym z Radosławem Sikorskim. Do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk.
2: Dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa.
0: Skontrolowali 167 podmiotów, wykryli nieprawidłowości na 120 miliardów złotych. Krajowa Administracja Skarbowa bada to, jak Prawo i Sprawiedliwość wydawało publiczne pieniądze.
3: Przeznaczanie środków publicznych, środków z dotacji na cele zupełnie prywatne.
0: Do tej pory KAS złożyła ćwierć tysiąca zawiadomień do prokuratury. To kolejne echa afery Stołecznego Szpitala Południowego. Prezydent Warszawy ma odpartyjnić wszystkie miejskie spółki, a dwie wicepresydent stolicy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, złożyły dymisje, które zostały przyjęte.
4: Każdy, kto chce obejść procedury, ma obejść się smakiem.
0: Zakopane kolejnym przystankiem na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską. Stolicę Polskich Gór odwiedzimy już jutro, a na scenie zaprezentują się m.in. Justyna Steczkowska, Majka Jeżowska, Reni Jusis i Afromental.
5: Lato z Radiem chyba zna każdy w tym kraju, bo to jest kultowa trasa.
0: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 16.00.

0: Taki klasyczny dziewczyński utwór.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: No Scrubs, czyli TLC. No, pamiętam ostatni rok lat 90. Dobry czas. Za 25 minut będzie godzina 16. Słuchają państwo radiowej jedynki. A co u nas teraz?
0: No co u nas teraz?
2: Urodziny.
0: No, my po prostu jesteśmy doskonale w świętowaniu.
2: Tak.
0: Setne urodziny. W tym roku Polskie Radio obchodzi takie swoje święto i przez cały rok zapraszamy państwa do wspólnego świętowania tej wyjątkowej dla nas wszystkich rocznicy.
2: A najbliższa ku temu okazja już w najbliższą sobotę, bo na terenie Cytadeli Warszawskiej i w Muzeum Historii Polski odbędzie się piknik muzyczny Brzmienia Historii, Dzień Cytadeli.
0: Zwieńczeniem wydarzenia będzie szczególny koncert. O szczegółach już teraz Marta Zinkiewicz.
3: Cytadela Warszawska stanie się miejscem celebracji wyjątkowych jubileuszy. Tu przeszłość spotka się z przyszłością, a historia zostanie zinterpretowana na nowo dzięki muzyce i nowym technologiom.
4: Dużą atrakcją na stoisku Polskiego Radia będzie gra Audionauci.
3: Aleksandra Domaracka z Muzeum Historii Polski.
4: Jest to gra, w której uczestnicy przenoszą się do wirtualnej rzeczywistości i w takiej przestrzeni kosmicznej podróżują po różnych ważnych nagraniach dźwiękowych, bardzo wyjątkowych. Będzie można w kolejnych punktach usłyszeć chociażby głos Józefa Piłsudskiego z końca lat 20. czy posłuchać przemówienia prezydenta Charlesa de Gaulle'a, a także odsłuchać na słuchawkach w technice Silent Disco znanych i lubianych popularnych słuchowisk audycji z przeszłości. Muzyka będzie też rozbrzmiewała we wnętrzach naszego muzeum, bo nie tylko zapraszamy do parku edukacyjnego wokół muzeum, ale także do wnętrz. Zapraszamy też na spacery po Cytadeli i na różne warsztaty twórcze, plastyczne, kreatywne, nawiązujące do znowu dźwięków. Będzie można zrobić na przykład mikrofon czy filcowe radio na pamiątkę.
3: To, co państwo słyszycie, to fragmenty widowiska audiowizualnego Wiek Radia. Oparte jest to o fragmenty archiwalnych nagrań i utwory muzyki popularnej. Orkiestrę Polskiego Radia poprowadził Łukasz Luk-Rostkowski. To widowisko zostanie zaprezentowane tym razem na wielkim ekranie.
4: Dla najmłodszych przygotowaliśmy też spektakl muzyczny, który będzie można obejrzeć o godzinie 12 i 14. Spektakl pod tytułem Matylda i Zaczarowany Budzik, w którym też ważną rolę odgrywa muzyka i piosenki wykonywane na żywo. Finałem całego programu będzie koncert pod muzycznym kierownictwem Michała Foxa Króla. Utwory z repertuaru Mieczysława Foga i inne przeboje, które były bardzo popularne na radiowych falach w minionym stuleciu. Usłyszymy w zupełnie nowych odsłonach. Na scenie wystąpią Matylda Damięcka, Mela Koteluk z Kubas, Justyna Święs i Piotr Zioła. Znakiem rozpoznawczym kierownika muzycznego całego zamieszania jest twórcza odwaga i reinterpretowanie muzycznych tradycji, dlatego będą to brzmienia bardziej elektroniczne, minimalistyczne. Usłyszymy te znane nam wszystkim piosenki w zupełnie współczesnym brzmieniu.
2: Organizowane przez Muzeum Historii Polski wydarzenie rozpocznie się w najbliższą sobotę, jutro o godzinie 11. Koncert finałowy zaplanowany jest na 18. Wstęp oczywiście jest wolny.
0: A u nas zespół Sofa, wiesz kto zaczynał w Sofie?
2: Będę za chwilę powiem, no tak, rzeczywiście, pamiętam ten zespół z połowy lat 2000, z początku lat 2000.
0: No to zaczynał. Zaczynał w Sofie człowiek, który wystąpi na naszej trasie jutro w Zakopanem.
2: To ciekawe.
0: Myśl.
2: Ale już wiem kto, wiem.

0: To Sofa i życie w stylu Summer Sale. A kto zaczynał w Sofie?
1: Tomasz Organek.
0: Artysta, który pojawi się już jutro na koncercie w Zakopanem.
1: My też pojawimy się jutro w Zakopanem. Jesteśmy już gotowi, kalosze i kurtki mamy. A państwo tam wrzucili nam zdjęcia z Zakopanego, bo nie zaglądałem od parunastu minut.
0: Nie, ale jest podobno pogoda przyjemna.
1: No, no to miło,
0: przyjemne. No dobrze, ja na wszelki wypadek kurtkę puchową mam.
1: To teraz ale... z gór nad morze.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że łączymy całą Polskę i o to chodzi w lecie, i o to chodzi w lecie z radiem oraz w radiowej jedynce. Trwa 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, a na miejscu jest nasz człowiek, nasza gwiazda Marcin Kusy.
2: Program Pierwszy Polskiego Radia. Jesteśmy na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Rzeczywiście liczba gwiazd na metr kwadratowy przeogromna, a gdzieś między brzegiem morza, sceną muzyczną i sceną teatralną spotykam Roberta Janowskiego. Witam cię serdecznie.
3: A, tak przypadkiem całkiem nie. Jemy śniadanie w tym samym miejscu. Widujemy się podczas koncertów. Marcinie, bardzo mi miło. Pozdrawiam państwa.
2: Wzruszyłeś mnie wczoraj opowieścią o Helenie Majdaniec. W ogóle miałeś szczęście w życiu spotykać takie naprawdę wiekopomne postaci.
3: Żebyś wiedział. No wiesz, też myślę o tym zawsze, jak śpiewam jakąś piosenkę, to ona powinna mieć jakąś historię. Bo to też ludzie są bardzo ciekawi. Potem pochodzą, Boże, nie wiedziałam, panie Robercie, naprawdę? To Zbyszek Wodecki panu podarował piosenkę, albo pani Helena Majdaniec się z panem zaprzyjaźniła. No, tak jest mój zawód, jak bywam, spotykam różnych ludzi, z niektórymi jest po drodze, z niektórymi się czuję tak, jakbyśmy byli rodzeństwem, małżeństwem czasem, a czasami to po prostu zwykła praca, idzie się na koncert zmęczonym i się zmęczonym wraca busem, tak wygląda też nasz trochę zawód od drugiej strony. Bywa też niewdzięczny, ale jest najpiękniejszą rzeczą na świecie, jak się coś robi prawdziwie i z serca, to się przebija przez każdą tą ścianę. Nie tylko szklaną, mówię o telewizji, gdzie też pracuję, ale głównie tak na żywo z publicznością. Uwielbiam te relacje i to fajny feedback jest, że ja daję siebie, a oni są wdzięczni i też lubimy się wzajemnie.
2: Tutaj szczególnie widać tę relację i tutaj szczególnie widać tę więź, a jak sobie radzisz z tą rozpoznawalnością? Tutaj masz dużo cierpliwości, kiedy przyjeżdżasz do Międzyzdrojów, wiesz, że to jest występowanie, wiesz, że to jest przygotowanie, ale też dawanie siebie trochę przyjemności ludziom, że mogą cię dotknąć z bliska, zrobić zdjęcie. Tutaj tego jest sporo.
3: Marcinie, ale no, my to wiemy. To jest nasz zawód, to jest część naszego zawodu. Kiedyś byłem niecierpliwy. Teraz im jestem starszy,

0: Czy tym bardziej? Bo wiem, że jak to jest ważne. Poza tym ta praca w telewizji, w jakiej to melodii bardzo mi to uświadomiła, że przez 29 lat już ci ludzie przyjeżdżają. Czasami mówią, panie Robercie, my tylko, żeby piątkę z panem uścisnąć. I żeby pomidorową panu przywieźć na przykład. Bo to cudne są te... Czasami mi się coś rzuci tam na marginesie, że lubię grzybki marynowane, albo moja żona robi najlepszą pomidorową, którą uwielbiam. I na przykład pani Jola z Sandomierza przywozi mi taką zupkę, takie grzybki. Ot tak po prostu z siebie, smaluszek. No, niespotykana rzecz, żeby tak to się zdarzało. I to jest to samo. Czekaliśmy na pana, panie Robercie, pan podpisze? No pewnie. To jest bardzo miłe.
1: Powiedz, w czym wystąpisz dzisiaj, spektakl teatralny, no, tuż za chwilę, o 16:00, a jutro także koncert finałowy i co zaśpiewasz?
0: Wiesz co, ja nie wiem nigdy, czy zaśpiewam. To zależy od atmosfery, jak się ludzie będą bawić, czy będzie bardziej wiało, czy mniej, to wtedy tak mniej do tańca. Ale ponieważ ja mam szeroki repertuar, mogę sobie tym żonglować dowolnie. A dzisiaj gramy spektakl pół żartem. Premiera była w Kapitolu, więc tu gramy dwa spektakle. Olaf Lubaszenko gra pierwszy o 16:00, a o 19:00. Gramy te same role wymiennie, więc tu bardzo przyjemnie będzie, mam nadzieję, bo już nie ma biletów. Jak chciałbyś, to nie wiem, jak to zrobisz. Może ze mną wejść od zakrystii.
1: To ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę i no jednak postaram się gdzieś nawet kuchennymi drzwiami, ale dostać się na ten spektakl.
0: A jak nie bardziej, to do Kapitolu zapraszam. Dziękuję państwu.
2: A po godzinie 18:00 w muzycznej jedynce Beata Rybotycka, Wojciech Gąsowski i Olaf Lubaszenko zapraszamy.
3: Teraz za 13 minut 16:00, tu radiowa jedynka, Feel Alive już teraz.

0: krążą plotki, ale już wokół
1: tego... Ja myślałam,
0: tego...
1: że Dawid podsiadł.
0: Nie, to na następny, to kwestia czasu na pewno jest, jak znam...
1: Na rocznicy.
0: Tak, to już pierwszą może nawet. Michał Strzałkowski z nami od 16:00, Ekspres Jedynki. Michale, co u ciebie? To domyślam się, że o ślubie Taylor Swift to raczej niekoniecznie.
2: No nie, tym razem o ślubie Taylor Swift.
0: Są ważniejsze
2: Swift,
0: rzeczy na świecie, umówmy się.
2: To prawda, są...
1: Nowa płyta Madonny.
2: Nie, to też nie. Będziemy mówić, proszę państwa, o Szpitalu Południowym i o reakcjach rządu, władz Warszawy, bo dzisiaj były dość poważne reakcje, więc od tego zaczniemy zaraz po 16:00. Ale powiemy też, proszę państwa, o tym, że już ćwierć wieku mija, odkąd w Polsce powstał ostatni park narodowy. Wielu ludzi się, no, może domaga to jest duże słowo, chociaż może i nie nawet takie duże. No, bardzo by chciało w każdym razie, żeby kolejne parki narodowe powstały. Są też ludzie, którzy by tego nie chcieli. No właśnie, to będzie to pytanie, które zadamy. Czy jest szansa ewentualnie, gdzie takie parki narodowe mogłyby powstać, bo to oczywiście tworzy się na podstawie ustawy. Były już takie ustawy przyjęte, tylko prezydent na przykład zawetował, więc to też nie jest takie proste, że ten park narodowy się od tak powołuje. Ale powiemy też o torbach foliowych, bo dziś Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. Myśmy sobie kiedyś nie wyobrażali życia bez nich, a teraz tak powoli, powoli one znikają. No ale jeszcze nie jest tak, że zupełnie zniknęły, więc nad tymi torbami foliowymi też się zastanowimy.
1: I to wszystko dziś po godzinie 16:00, a my pięknie dziękujemy. Jedziemy z Marcinem do Zakopanego, żeby spotkać się z państwem jutro. Marcin, lato z radiem.
0: Tak. Justyna też będzie z nami.
1: Tu i tu. I tam. Będzie też tam.
0: Ula Kaczyńska.
1: Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski.
0: Dziękujemy bardzo. I...

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość

0: owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
6: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
7: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
6: Bez cukru i glukozy.
7: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
7: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
7: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
6: Dziękuję.
1: Reklama. Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A4 między węzłami Kostomłote i Kąty Wrocławskie, w pobliżu węzła Kostomłote, zepsuła się ciężarówka. Na prawym pasie ruch odbywa się lewym w kierunku Wrocławia. Na 129 km w tym miejscu utworzył się szybko niestety kilkukilometrowy korek. Na A4 prawie 15 km korka nadal jest między węzłami Brzeg i Opole Zachód. To po pierwsze dlatego, że w pobliżu Sarn Małych samochód ciężarowy wypadł z jezdni i zablokował częściowo przejazd w kierunku Katowic. Konkretnie zablokowany jest prawy pas na 211 kilometrze. Oprócz tego w pobliżu prowadzone są prace drogowe, jest zwężenie i dlatego ten korek jest tak długi. Objazd drogą krajową numer 94. A2 odcinek między węzłami Poznań Zachód, Poznań Komorniki. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy na 157 kilometrze. W tej kolizji nikomu nic się nie stało. Na S10 cały czas utrzymują się utrudnienia po karambolu między Szczecinem a Stargardem. W pobliżu Szczecina zdarzyło się 6 samochodów osobowych i samochód ciężarowy. Jedna osoba została poszkodowana. W tym miejscu można przejechać tylko poboczem. To 28 km tej trasy. Teraz jeszcze województwo kujawsko-pomorskie i autostradowa jedynka między węzłami Kowal i Włocławek Zachód. Po zdarzeniu busa z samochodem osobowym zamknięty jest jeden pas w kierunku Gdańska na 204 km. Tutaj na szczęście także bez poszkodowanych. Długi korek na S6 w Gdańsku, a to wszystko dlatego, że między węzłami Osowa i Owczarnia zdarzyły się 3 samochody osobowe. Zamknięty jest jeden pas w kierunku Łodzi na 326 kilometrze. Cały czas utrzymuje się 8-kilometrowy korek na S8 w okolicach Radzymina na jezdni w kierunku Białegostoku, a to z powodu robót drogowych.

0: Żana Godon
1: i Paweł Zieliński. Jaki rezultat przyniosło spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy? O tym już za chwilę opowie nasza reporterka.
0: Koniec smartfonów w szkołach, coraz bliżej. Zielone światło dla nowych przepisów dał właśnie Sejm.
1: Okazja jest niezwykła, a i wydarzenie wyjątkowe. Jutro na warszawskiej Cytadeli piknik z okazji stulecia Polskiego Radia.
0: Wszyscy gramy do jednej bramki, tak mówił o działaniach polskich władz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz o zbliżającym się szczycie NATO w Ankarze.
1: Podkreślał to na konferencji prasowej, w której wziął udział także wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
0: Była tam Jolanta Turkowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, czy politycy odnieśli się do dzisiejszego spotkania z ukraińskim szefem resortu dyplomacji Andrijem Sybichą?
2: O spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Radosław Sikorski mówić nie chciał. Na pytania dziennikarzy odpowiadał lakonicznie.
3: W tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
2: Szef resortu dyplomacji powiedział, że w stosunkach polsko-ukraińskich są tacy, którzy grają na odbijanie sobie punkcików poparcia, a on, jak zaznaczył, zajmuje się cierpliwie pracą. Drugi z wicepremierów, Władysław Kosiniak-Kamysz, zamiast do spotkania odniósł się do kwestii poparcia Polski dla przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Szef MON mówił, że między przyjaciółmi rozmawia się szczerze.
4: Jeżeli chce się być z kimś w przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia. Znaczy, między przyjaciółmi to jest najgorsze, co można robić. Stawiać na coś, co wiesz, że wywoła ból i cierpienie u twojego przyjaciela.
2: Do ochłodzenia polsko-ukraińskich relacji doszło po nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
0: Jolanta Turkowska, bardzo dziękujemy za tę informację.
1: Używanie smartfonów w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie zakazane.
0: Uczniowie nie będą mogli korzystać z tych urządzeń nie tylko w trakcie lekcji, ale też na przerwach.
1: Sejm uchwalił właśnie ustawę w tej sprawie.
0: Teraz pracować będzie nad nią Senat.
1: Wprowadzenie tego zakazu jest korzystne z punktu widzenia zdrowia dzieci. Przepisy powinny wyeliminować również patologiczne sytuacje, do których dochodziło czasem w szkołach, mówił Andrzej Grzyb z PSL-u.
5: Ten telefon służył również do nagrywania sytuacji, które w niekorzystnym świetle pokazywało inne dziecko, co doprowadziło również do nie tylko frustracji, ale czasami nawet dużych komplikacji, które powodowały, że te dzieci nie chciały chodzić do szkoły, czy też czuły się napiętnowane.
0: Ustawę poparła również opozycja.
1: Dzieci nie powinny korzystać ze smartfonów w szkołach, mówił Rafał Bochenek, rzecznik PiSu.
6: To jest taki czas, kiedy dzieci powinny się skupić na lekcji, na nauce, a nie dekoncentrować się zabawą w telefonie. Zresztą nadmierny dostęp do telefonu też ma negatywne reperkusje dla zdrowia psychicznego dzieci. Nadużywanie smartfonów może wpływać na rozwój.
0: Ustawa przewiduje, że zakaz zacznie obowiązywać od 1 września.
1: Warszawska prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w sprawie użycia przez posła Janusza Kowalskiego karty do głosowania należącej do innego posła.
0: Podczas dzisiejszych obrad w Sejmie szef klubu PSL Krzysztof Paszyk zapowiedział poinformowanie o sprawie odpowiednich organów.
7: Doszło przed chwilą do poważnego przestępstwa na tej sali. Poseł Janusz Kowalski, mało tego, że pozbawił karty posła Jarosława Rzepę, to również mamy podejrzenie, że posłużył się tą kartą głosując. Będziemy jako klub kierować to do prokuratury, jak również do Komisji Etyki Sejmowej.
1: Sam Janusz Kowalski tłumaczył, że doszło do pomyłki.
8: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania, zgodnie z artykułem 189 może być dokonana reasumpcja.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przypomina, że użycie przez posła karty do głosowania należącej do innego posła stanowi czyn karalny.
9: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze zaproszenie na jutro do warszawskiej Cytadeli.
0: Gdzie odbędzie się piknik z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga.
1: Wydarzenie organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z Polskim Radiem.
0: Ideą pikniku jest uczczenie dwóch wyjątkowych jubileuszy, mówi Aleksandra Domaracka z Biura Prasowego Muzeum.
10: Chcemy zwrócić uwagę na taki sposób spojrzenia na historię Polski poprzez muzykę, rozrywkę i dlatego przez cały dzień na warszawskiej Cytadeli będzie dużo muzyki, dużo zabawy, twórczych warsztatów, a kulminacją o godzinie 18 będzie wyjątkowy koncert.
1: Polskie Radio podczas pikniku będzie na swoim stoisku prezentowało multimedialny projekt Audionauci, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
11: W goglach założonych wraz ze słuchawkami, trzymając w rękach manetki sterowania pojazdem kosmicznym, uczestnik zasiada w fotelu.

0: programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Alicja Rosolska odpadła w pierwszej rundzie debla z tenisowego turnieju Wielkiego Szlema na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka i Chilijka Alexa Guaraci przegrały z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Brazylijką Luisą Stefani 2-6 i 2-6. Ale to, co dzisiaj najważniejsze, to Hubert Hurkacz i Amerykanin Tommy Paul, którzy właśnie teraz grają o 1/8 finału. Łączymy się więc z naszym wysłannikiem Cezarym Guriewem. Dzień dobry, Czarku. Jak idzie Hubertowi?
2: Dzień dobry, ja może odniosę się jeszcze, jak Sylwia pozwolisz, do Alicji Rosolskiej. 17 Wimbledon, ma dwóch synów, 6-letniego i 3-letniego. Oni są tutaj z nią w Londynie. Alicja półtora roku temu przyszła, udar, wróciła na korty i wielkie brawa dla tej dziewczyny, która grała w półfinale w 2018 roku na kortach Wimbledonu. Jest no, uczestniczką już na całe życie tego klubu Last Eight. W singlu trzeba osiągnąć ćwierćfinał, a w debla półfinał. A tutaj zacięto od początku spotkanie. Tommy Paul trzy razy wygrywał z Hubertem. Trzeci game, 1-1. Hubert serwuje, ale jest szansa dla Amerykanina na przełamanie serwisu. Coraz ciekawsze mecze. Na korcie centralnym Nowak Dżokowicz za Turem Inderkneszem. Słynny Serb wygrał pierwszego seta 7-5, a w drugim prowadzi 4-3. A Hubert, który tutaj grał w półfinale 5 lat temu, przegrywa swój serwis, a więc na razie tutaj z kłopotami niekorzystny początek w wykonaniu popularnego Hubiego.
1: Bardzo dziękuję za relację, ale oczywiście trzymam kciuki za Huberta Hurkacza i mam nadzieję, że Państwo również liczymy na zwycięstwo Polaka. Polskie rugbistki i polscy rugbiści od zwycięstw rozpoczęli w Hamburgu pierwszy turniej Mistrzostw Europy w rugby 7. Polki wygrały z Turczynkami 47-7, a Polacy z Hiszpanami 26-14. Aleksandra Mirosław zajęła drugie miejsce w kwalifikacjach do jutrzejszych zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbywają się w Krakowie. A w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata. Znamy już 13 zespołów, które awansowały do 1/8 finału. To Francja, Paragwaj, Kanada, Maroko, Hiszpania, Portugalia, Stany Zjednoczone, Belgia, Brazylia, Norwegia, Meksyk, Anglia i Szwajcaria. Dzisiaj o 20:00 czasu w Polsce w kolejnym meczu 1/16 finału Australia zagra z Egiptem, a o północy Hiszpania z Republiką Zielonego Przylądka i o 3:30 w nocy Kolumbia z Ganą. Po tym spotkaniu będą znane już wszystkie pary 1/8 finału, a jutro wieczorem pierwsze mecze o ćwierćfinał.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda. Na północy kraju zachmurzenie jest umiarkowane i duże, do tego deszcz i miejscami też zagrzmi. Tam też najchłodniej do 18 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach trochę więcej słońca i temperatura od 23 stopni w centrum do 26 na Podkarpaciu. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1003 hektopaskale.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
13: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.

0: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
11: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
10: I bakłażanów.
11: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
10: Cacików i fawy.
11: Oraz mocnej kawy.
10: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
11: Apetyt na Europę.
10: Tomasz Prangę-Barczyński.
11: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Apetyt na Europę od tej soboty w soboty po godzinie 16, ale na razie mamy piątek, więc skoro 13 po 16, to zaczynamy jedynkową popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko, a dziś w Ekspresie będziemy się m.in. zastanawiać nad tym, jakie są szanse na to, aby powstał w Polsce kolejny park narodowy. Od ćwierć wieku nowego parku narodowego w Polsce nie ma. Będziemy też mówić o foliowych torbach. Dziś Międzynarodowy Dzień bez takich toreb. Czy Państwo się już od nich odzwyczaili? Od lat tych toreb jest w użyciu mniej, ale wciąż bardzo dużo. 22 645 22 02 to numer telefonu do nas, a facebook.com/jedynka to nasz profil w mediach społecznościowych. Ale za chwilę w Ekspresie Jedynki o tym, że w kwestii sytuacji w Szpitalu Południowym do gry wkraczają i warszawski ratusz, i nawet rząd.
2: Dla mnie najważniejszym zadaniem jest, żeby tak zmienić system, żeby nie można go było wykorzystywać w sposób taki trochę bezwstydny przez niektórych, nielicznych, ale jednak jest to absolutnie nie do zaakceptowania.
0: Czego dokładnie oczekuje premier, jakie działania zapowiada prezydent Warszawy, to w Ekspresie Jedynki już za chwilę.

0: Dwie wiceprezydentki Warszawy tracą stanowiska. Renata Kaznowska, Aldona Machnowska-Góra same zrezygnowały z piastowanych funkcji, ale prezydent Rafał Trzaskowski szybko rezygnację obu pań przyjął. To jest trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Będą też kontrole w każdym stołecznym szpitalu, na szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w prosektoriach. To wszystko oczywiście w związku z aferą w Szpitalu Południowym, a właściwie to już nawet z dwiema aferami. Głos zabrał też premier Donald Tusk i tym dwóm konferencjom przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz, która jest w studiu. Witaj, Agnieszko.
1: Dzień dobry, witam.
0: To powiedz proszę, jakie działania zapowiada prezydent Warszawy i czego oczekuje premier Donald Tusk?
1: To zacznijmy od włodarza stolicy, bo rzeczywiście Rafał Trzaskowski dzisiaj długo rozmawiał z nami, z dziennikarzami na tej konferencji, o której wspomniałeś. Tłumaczył, dlaczego przyjął dymisję obu prezydentek i właśnie zapowiedział szereg kontroli, między innymi te, o których mówiłeś, czyli te stołeczne SOR-y, ale też prosektoria. Wszędzie tam będą wkraczały odpowiednie służby i wszędzie, gdzie będą nieprawidłowości, to będą one zgłaszane do śledczych. Wszystko po to, jak tłumaczył Rafał Trzaskowski, aby no, nie dopuścić w przyszłości do podobnych afer, jak mieliśmy do czynienia w Szpitalu Południowym, jak relacjonowaliśmy. I dlatego właśnie taka twarda polityczna też reakcja Rafała Trzaskowskiego, czyli właśnie przyjęcie tych dymisji.
2: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
1: Pytałeś o premiera Donalda Tuska.
0: Bo on także miał konferencję
1: tak,
0: prasową.
1: Miał, i to dosłownie chwilę po konferencji prezydenta Warszawy. Rzeczywiście Donald Tusk zapowiedział, że tak, podoba mu się reakcja ratusza i te dymisje polityczne, no taka prawda, za to, co dzieje się w Szpitalu Południowym, ale oczekuje też od szefowej resortu zdrowia i od władz Narodowego Funduszu Zdrowia opracowania, pilnego opracowania tak naprawdę planu naprawczego całego systemu, no bo ten szpital południowy

0: jak mówił Donald Tusk, pokazuje, jak w soczewce, to, że no, ten system jest niewydolny i bez względu na to, czy szpital jest wojewódzki, czy powiatowy, to wszędzie tam, jak mówił premier Donald Tusk, ma być, jak się wyraził, zero saloników VIP-owskich.
1: To zjawisko musi zniknąć. Zgodnie z prawem, z konstytucją i z przyzwoitością. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki i do oceny medycznej w przypadku, a nie od znajomości. I nie ma żadnego znaczenia, jakie to jest miasto, jaki to jest szpital, o jakie znajomości chodzi.
0: I ze szpitali mają zniknąć też tak zwane zeszyty. Premier Donald Tusk mówił, że ma sygnały, że takie praktyki są stosowane, to są, powstają listy nieformalnych nazwisk osób, pacjentów, którzy mieliby być inaczej, lepiej traktowani.
2: Czyli takie jakby spod lady, coś dla nich.
0: Tak, spod lady w szczególnym traktowaniu i to premier Donald Tusk chce też w 100% ukrócić.
1: To jest obejście kolejki, czasami izolatka, ale głównie obejście kolejki. I to jest coś, co budzi absolutny sprzeciw i to jest nieakceptowalne. Ja nie mam takiej siły sprawczej, żeby naprawiać ludzi. Jeśli ktoś się uprze, żeby robić rzeczy niemoralne, to obawiam się, że premier mimo konstytucyjnych kompetencji nie ma wystarczających narzędzi, żeby ludziom naprawiać moralność. Ale musimy naprawić system tak, aby ludzie niemoralni nie mogli wykorzystywać luk i niesprawności systemu.
0: Na przygotowanie pakietu naprawczego systemu, gdzie są sytuacje niemoralne, premier nie daje dużo czasu szefowej resortu zdrowia, bo Jolanta Sobierańska-Grędę ma czas do wtorku. Zresztą wczoraj już przekazywaliśmy informację też na antenach Polskiego Radia, że we wtorek właśnie pani ministra ma pokazać, zaprezentować taki plan, jak ona widzi uzdrowienie tej niezdrowej sytuacji. No ale jeśli się premierowi nie spodoba i to dzisiaj Donald Tusk jasno powiedział, to już w środę będą dymisje.
2: No tak, do wtorku i to do wtorku pewnie do południa, bo wtedy się zwykle posiedzenia rządu rozpoczynają
0: w okolicach południa, dokładnie jest posiedzenie rządu, więc na pewno będzie musiała pani ministra przyjść z jakimś pakietem naprawczym.
2: No więc czasu nie jest wiele, ale no wszyscy jako obywatele oczywiście na coś takiego czekamy. Agnieszka Drążkiewicz, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: A w Ekspresie Jedynki już za chwilę o tym, co się jada na Mundialu.

0: A teraz w Ekspresie Jedynki, tak jak zapowiadałem o tym, cóż się na mundialu w Stanach Zjednoczonych je, no bo przecież choć gospodarzami mundialu są też Meksyk i Kanada, to zdecydowana większość tych meczów odbywa się jednak na stadionach amerykańskich. Myśmy się przyzwyczaili, jeśli ktoś obserwuje rozgrywki ligowe, czy koszykarskie, czy bejsbolowe, czy futbolu amerykańskiego, to wielu Amerykanów jest na trybunach z popcornem, z hot dogami, z wielkimi kubkami, ze słodkimi i gazowanymi napojami. No, czy tak samo jest na mundialu pod kątem kulinarnym? No to jest zupełnie inna kulinarna półka, tak zapewnia nas specjalny wysłannik Radiowej Jedynki na mundial, Kacper Merk.
1: To może zacznę od tego, że na stadionach nie ma jednego uniwersalnego menu. Gospodarze wręcz prześcigają się w serwowaniu dań, które niekoniecznie kojarzą się z meczem. Raczej mają zostać zapamiętane na dłużej. Mój faworyt? Chyba tost z kawiorem, świeżą śmietaną i szczypiorkiem, podawany w Miami. Słynący na co dzień z bułek nadziewanych homarem Boston oczywiście nie przegapił okazji i też umieścił to danie w menu. W Atlancie furorę robią rolatki z nadziewanym ogonem wołowym, serwowane w pudełku w kształcie buta piłkarskiego. To wszystko brzmi bardzo wykwintnie i przekłada się oczywiście na ceny. Rzeczony tost z kawiorem to $75, blisko 300 zł. Chyba nic droższego w mundialowym menu już nie znajdziemy. Ale też schodząc trochę na ziemię, tu w Seattle, gdzie jestem, lokalne precle kosztują około 50 zł za sztukę, a w Atlancie, tej od roladek, właściciele obniżyli ceny na tyle, że zwyczajnego hot doga czy nachosy można zjeść za 7-8 zł. W Atlancie mają też najtańsze piwo, bo i ten wątek trzeba poruszyć, niespełna 20 zł za małe, półlitrowe. Ale to wyjątek. W kolejnych miastach ceny startują od 60 poprzez 70 zł tu w Seattle na rekordowej, blisko 100 w San Francisco. W lokalnej walucie to $24,5.
2: Piwo na ogół na stadionach amerykańskich jest drogie. Na meczu futbolu czy baseballu właśnie tyle kosztuje. Także nie pamiętam, jak to jest w Polsce, czy piwa są tańsze. Przypuszczam, że te są dwukrotnie, trzykrotnie droższe.
1: Tłumaczy mi Andrzej, Polak od lat mieszkający w Stanach, którego spotkałem w trakcie wyjazdu na zachodnie wybrzeże. Na co dzień żyje na wschodnim, w okolicach Nowego Jorku i łapie się za głowę, gdy rozmawiamy o innych mundialowych kosztach.
2: Koszt biletu na mecze piłkarskie to jest kosmos. Ja czegoś takiego nie wiedziałem, żeby bilet na finał, załóżmy jaki będzie u nas w New Jersey, w tych rzędach, załóżmy przed bieżnią kosztował po 50 tysięcy dolarów. Ja o czymś takim nie słyszałem.
1: I to nie u tak zwanych koników, tylko na oficjalnym portalu FIFA. Światowa Federacja nie ustaliła bowiem jednej stałej ceny wejściówek, a postawiła na tak zwane dynamic pricing, czyli im więcej chętnych, tym cena rośnie. Oczywiście były takie mecze, chociażby tu w Seattle, Belgii z Senegalem, gdzie zainteresowanie było relatywnie niewielkie i ceny zjechały do $300 za sztukę. No ale to sene wrati, niestety. Jesteśmy już coraz bliżej najważniejszych mundialowych rozstrzygnięć i zainteresowanie maleć już nie będzie.
0: To prawda, dziś o 20 polskiego czasu Australia zagra z Egiptem, o północy Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, a w nocy jeszcze Kolumbia z Ganą. Zatem meczów będzie coraz więcej o wysoką stawkę, bo przecież trwa już na mundialu runda pucharowa. Tyle Kacper Merk, a na zegarze 16:30.
3: Skrót aktualności, Paweł Zieliński, zapraszam. Jaki rezultat przyniosło spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy? Tego na razie nie wiadomo. Wicepremier Radosław Sikorski odpowiada lakonicznie.
4: Dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
3: Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi konkretniej.
5: Jeżeli chce się być z kimś w przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia

0: mu się bólu i cierpienie.
1: Używanie smartfonów w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie zakazane i to nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach. Ustawę w tej sprawie uchwalił Sejm.
2: To jest taki czas, kiedy dzieci powinny się skupić na lekcji, na nauce, a nie dekoncentrować się zabawą w telefonie.
1: Dokument trafi teraz do Senatu. Pomyłka czy celowe działanie? To wyjaśni teraz prokuratura. Śledczy biorą pod lupę głosowanie Janusza Kowalskiego, który użył karty innego posła.
3: Doszło przed chwilą do poważnego przestępstwa.
1: Sam zainteresowany mówi, że to tylko pomyłka.
4: Czasami się zdarza.
1: W najbliższym czasie możemy spodziewać się stabilizacji cen paliw na stacjach, tak uważają eksperci. Przy tankowaniu nie obowiązuje już osłonowy program CPN. Wrócił 23% VAT, a także akcyza na paliwo.
5: Te ceny po podwyżce są niższe niż przed wprowadzeniem pakietu CPN.
1: Okazja jest niezwykła, a i wydarzenie wyjątkowe. Jutro piknik z okazji stulecia Polskiego Radia.
6: Przez cały dzień na warszawskiej Cytadeli będzie dużo muzyki, dużo zabawy.
1: Początek o 11, koncert o 18, a wstęp jest bezpłatny. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 17.
7: Przed chwilą Paweł Zieliński mówił o pracach nad przepisami zakazującymi używania telefonów komórkowych uczniom w szkołach, a nawet dzieciom w przedszkolach. Ciekawe, czy posłom i senatorom w parlamencie można by było czegoś takiego zabronić, bo jak się patrzy na obrazki z parlamentu, to często jednak mają te telefony w ręce.
8: Karol tak, mundial... Czasami zdarza się być obecny na sali obrad w Sejmie. Widać to czasami, jak my mamy nasze jedynkowe studio wysoko na galerii sejmowej, więc my patrzymy, relacjonując wydarzenia w Sejmie, na dół na posłów. I tam czasami widać, co jest na tabletach i co jest na smartfonach. Zieleń murawy czasami bywa widoczna, tylko tak delikatnie powiem.
7: Z drugiej strony, kto będzie kibiców oceniał? No ale jak się robi prawo, to może jednak lepiej być bardziej skupionym. O polityce za chwilę, w popołudniowej rozmowie dnia, kto twoim
8: żeby
7: gościem?
8: Żeby nie był spalony na sali obrad. Tak. A naszym gościem będzie... Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik, a tematów do skomentowania naprawdę sporo. Od dymisji w warszawskim ratuszu i politycznego trzęsienia ziemi przez spotkanie Andrija Sybichy z Radosławem Sikorskim. To wszystko już za kilka chwil.
7: W popołudniowej rozmowie dnia w Ekspresie Jedynki.

0: 23 minuty do godziny 17 to jest Ekspres Jedynki. Ja przypomnę, w studio Karol Surówka, pojawił się też jego gość.
1: Rozmowa dnia. Gościem radiowej Jedynki jest Łukasz Michnik, rzecznik Nowej Lewicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Czy miejskie i państwowe spółki powinny zostać wyczyszczone z polityków?
2: Generalnie powinny zostać wyczyszczone pewnie z aktywnych polityków, to prawda. Dla mnie rzeczywiście, jeśli ktoś jest ekspertem, ma przeszłość jakąś polityczną, ma jakieś swoje poglądy, to nie jest problem, ale jeśli ktoś jest aktywnym politykiem i zasiada w Radzie Nadzorczej, no to myślę, że to jest szczególnie w kontekście Warszawy, w której mamy tak rażące niedopatrzenie obowiązków kontrolnych, no tutaj widać, że ten system po prostu zawiódł i że trzeba po prostu kolejnych kroków.
1: Ktoś by mógł powiedzieć rychło w czas, bo to wyczyszczenie państwowych spółek to była jedna z zapowiedzi, którą słyszeliśmy w 23 teraz, a dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że idzie, tu cytuję, o krok dalej, standardy dotyczące odpartyjniania zostaną rozszerzone na pozostałe miejskie spółki, zarządy i rady nadzorcze. To ogłosił po tym, jak zdymisjonował Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę, czyli wiceprezydentki Warszawy.
2: Decyzja dobra, choć spóźniona, bo mamy już właściwie tą decyzję chyba na Rafale Trzaskowskim musiała wymusić cała Polska. Mamy decyzję, która zapada no już prawie 2 tygodnie po tych pierwszych doniesieniach o Szpitalu Południowym. No, Rafał Trzaskowski chyba w końcu zaczął się trochę interesować tym, co dzieje się w Warszawie i podejmować decyzje dobre, spóźnione. Tak jak mówię, my jako Lewica wystawiliśmy Rafałowi Trzaskowskiemu no, mocną żółtą kartkę za to, co się tutaj działo w Warszawie. Tutaj Platforma Obywatelska rządzi samodzielnie. Nie zagłosowaliśmy, nasi radni zagłosowali, nie popierali go w absolutorium. Ale tak, no teraz jeszcze czas na naprawy i zarówno jeśli chodzi o magistrat warszawski, ale też jeśli chodzi o systemowe zmiany w Polsce, o których dzisiaj mówił Donald Tusk.
1: Warszawskie, do tego zaraz przejdziemy. W Warszawskiej Radzie Miasta wy jesteście w opozycji, no ale w Sejmie nie. I to trochę wypomina wam Koalicja Obywatelska, że zachowujecie się, jakby to był nie wasz rząd, nie wasz problem, ten kryzys w służbie zdrowia. Podobno premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu miał olbrzymie pretensje do Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera, za to właśnie, że domagał się dymisji szefa NFZ-u. Tak słyszałem.
2: Donald Tusk tydzień temu poprosił o precyzyjne i mocne rozwiązania, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. My, jako koalicjant, któremu zależy na dobru Polski, przedstawiliśmy szereg takich rozwiązań. Co więcej, my już w grudniu zeszłego roku mówiliśmy, jak systemowo podejść do problemu systemu ochrony zdrowia. Wtedy mówiliśmy o finansowaniu, dzisiaj więcej też o zarządzaniu. Mamy reformę, która składa się zarówno z zmiany gruntownej w systemu finansowania, usunięcia składki zdrowotnej, wprowadzenia podatku zdrowotnego, jak zmiany zarządzania. Na przykład choćby tego, żeby w województwie był tylko jeden organ nadzorczy, był jeden właściciel wszystkich szpitali. Nie dzielić ich na powiatowe, miejskie, wojewódzkie, bo potem to doprowadza do tej chorej konkurencji pomiędzy szpitalami, które podkupują sobie lekarzy, którzy potem zarabiają po 3 miliony złotych rocznie, jak ortopeda z Grójca. Więc mamy oczywiście też płaca maksymalna dla lekarzy.
1: To dlaczego nie wyszliście z tym wcześniej? Mieliście wiceministra zdrowia przez jakiś czas, ministra Koniecznego, teraz już wiceministrem nie jest, ale no wrócę tutaj do tego zarzutu, że Krzysztof Gawkowski, wicepremier, zachowywał się trochę, jakby był w opozycji. Domagał się dymisji szefa NFZ-u. Dla Koalicji Obywatelskiej, waszych sojuszników.

0: sojuszników, to trochę tak jakbyście teraz stanęli z boku i stwierdzili, no zróbcie coś z tą służbą zdrowia. Co tam się dzieje?
1: Znaczy, to była decyzja Donalda Tuska, żeby odpolitycznić Ministerstwo Zdrowia. Czy słuchacze mogą sami ocenić, myślę, czy to był dobry projekt i czy to jest udany teraz projekt, czy nie.
0: Nie jest? W pana ocenie?
1: Ja uważam, że nie. Uważam, że w...
0: Po rekonstrukcji Ministerstwo Zdrowia działa gorzej?
1: Uważam, że tak, że działa gorzej, że straciło pewien... Okej, politycy nie mają najlepszej pracy w Polsce, rozumiem, ale politycy mają coś, co się nazywa słuchem społecznym. Jeśli dzieją się niepokojące rzeczy w szpitalach powiatowych, jeśli zamykane są porodówki, jeśli nie ma pieniędzy na nadwykonania, to jakby technokrata, który restrukturyzuje po prostu szpitale, on nie słyszy tego krzyku ludzi. Politycy go słyszą, może z różnych pobudek, czasami rzeczywiście z empatii, a czasami z tego, że wiedzą, że od tych ludzi zależy ich głosy w następnych wyborach i to, czy wejdą
0: do... Czyli obecny chaos w służbie zdrowia to jest efekt błędu Donalda Tuska też?
1: Ten chaos nawarstwia się od lat 90. Nie zrzucę tutaj odpowiedzialności na jeden rząd czy jedną osobę, ale na pewno są rzeczy, których można było uniknąć. Na pewno ministra Gręda nie ma tutaj bardzo dobrej rekomendacji od lewicy. Nie dostanie na pewno noty jakiejś wysokiej za swoje dokonania w systemie ochrony zdrowia. Tak jak mówię, my od grudniu zaczęliśmy mówić, co trzeba zrobić, jeśli chodzi o system finansowania. Teraz mówimy o szefie NFZ-u, bo my zwiększamy jako ta koalicja radykalnie finansowanie ochrony zdrowia, które te pieniądze się rozpływają. Po prostu nie ma, zwiększyliśmy 60 miliardów finansowanie ochrony zdrowia, a cały czas brakuje. Nie wiemy, ile zarabiają lekarze. Mamy szpitale, które 95% swojego budżetu przeznaczają na pensje, na wynagrodzenia. Tak? Są szpitale, jak sama pani ministra zdrowia mówiła, które przeznaczają 138% swojego wynagrodzenia na same swojego budżetu na same wynagrodzenia. Znaczy, nikt tego nie monitoruje. Kto jest odpowiedzialny za to? No
0: wychodzi...
1: jest szef NFZ-u.
0: Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, i mówi, mieliście już 3 lata, żeby to zmienić. Współrządzicie. Wzięliście odpowiedzialność też za służbę zdrowia przez jakiś czas i teraz domagacie się zmian?
1: Cały czas się domagaliśmy zmian. Cały czas mówiliśmy jeszcze długo przed aferą Szpitala Południowego.
0: Nie powinniście zmiany przeprowadzać, a nie się ich domagać?
1: Znaczy, to niestety to jest tak, że po czasie często w tej koalicji wychodzi, że lewica miała rację. I teraz wydaje mi się, że potrzeba, znaczy, że ten drastyczny przykład Szpitala Południowego może otworzy oczy niektórym koalicjantom i zobaczy, że rzeczywiście zmiany, które my proponowaliśmy, one są po prostu potrzebne. Więc my oczywiście można powiedzieć z moralnym obruszeniem, poczuciem wyższości, że wszystko jest źle, nie będziemy i po prostu złożyć broń, ale my jako lewica, która współtworzy ten rząd, no my się nie mamy zamiaru poddawać i tylko zakasamy rękawy i ruszamy do pracy po to, żeby to rzeczywiście zrobić.
0: Panie rzeczniku, w Ministerstwie Zdrowia są konieczne. Odpolitycznić spółki, ale upolitycznić na powrót Ministerstwo Zdrowia? Dymisja minister zdrowia konieczna?
1: To będzie decyzja oczywiście Donalda Tuska.
0: Decyzja, którą przyjęlibyście z radością, zakładam.
1: My na pewno, znaczy jeśli byłaby, tak jak rozumiem, Donald Tusk dał ministrze Grędzie na jakiś plan reform czas do wtorku czy środy.
0: Później mogą nastąpić decyzje, nawet personalne, tak powiedział premier Donald Tusk.
1: Tak, my nie będziemy tutaj też koncentrować się na jednej osobie w systemie ochrony zdrowia. My przedstawiliśmy te reformy, które trzeba zrobić. My dajemy je na tacy. Mieliśmy spotkanie z ministrą Grędą. Można wziąć je po prostu, przedstawić Donaldowi Tuskowi. Mamy propozycje, jeśli chodzi o system zarządzania też. Więc wystarczy wziąć i jeśli ministra Gręda będzie chciała je realizować, to my naprawdę będziemy ją popierać. Ale jeśli ma się nic nie zmieniać, jeśli ma być tylko korekcyjne zmiany, no to nie, to będą dla nas...
0: Wtedy będziecie się domagali dymisji minister zdrowia?
1: Myślę, że oczywiście tak. Znaczy, jeśli będzie sytuacja, będzie się nie zmieniać i będą przykrywana przez jakieś kolejne tylko korekcyjne zmiany, to będziemy walczyć o to, żeby w Ministerstwie Zdrowia zmieniły się również kadry.
0: Bez polityków w szpitalach samorządowych, szpitalach podlegających samorządom? To jest coś, co w ustawie mogłoby zostać zapisane?
1: Myślę, że na pewno to jest dobry kierunek. Nie chcę teraz o rozwiązaniu ustawowym, ale tak, wydaje się, że na pewno, nie wiem, czy jest potrzebna ustawa, potrzebne są po prostu decyzje polityczne, ale ustawa pewnie też by nie zaszkodziła.
0: A czy w ZUS-ie i Państwowej Inspekcji Pracy również nie powinno być polityków, osób powiązanych z politykami?
1: W ZUS-ie akurat...
0: Pytam dlatego, że wasi koalicjanci uważają, że Nowa Lewica obsiadła tę instytucję.
1: Nie, absolutnie nie obsiadła tych instytucji. Jest rzeczywiście najwyższe, powiedzmy, stanowiska w tych instytucjach. One są zmianowane.

0: czy to marszałka, czy to szefa Rady Ministrów.
1: A te instytucje też nie byłoby dobrze wyczyścić z polityki i wyposadzić tam ekspertów?
0: No wydaje mi się, że akurat powinni tam być ludzie, którzy i czują zmianę, która ma się dziać politycznie, bo to są akurat agencje, które potrzebne są do tego, żeby egzekwować pewne zmiany wprowadzane przez polityków. Znaczy 8 lipca wchodzi nam wielka reforma Państwowej Inspekcji Pracy. To może być największy krok w historii Polski, jeśli chodzi o walkę ze śmieciowym zatrudnieniem, o ile odpowiednie instytucje będą wykonywać po prostu pracę, którą muszą zrobić. Znaczy mamy Inspekcję Pracy i ZUS, Krajową Administrację Skarbową, które będą na przykład pomiędzy sobą wymieniać się informacjami odnośnie lokalizowania tych zakładów pracy, które mają na przykład bardzo dużo zleceń, bardzo dużo B2B i których jest istotne podejrzenie tego, że mogą być po prostu etaty zastępywane fikcyjnym samozatrudnieniem albo właśnie tymi śmieciówkami.
1: Wpływ Nowej Lewicy na te dwie instytucje, na ZUS i Państwową Inspekcję Pracy.
0: Również właśnie po to, żeby realizować tą reformę. Właśnie,
1: przyniósł też napięcia w koalicji, tak to nazwę. Sławomir Ćwik z Centrum uważa, że wasze wpływy są za duże relatywnie do reprezentacji parlamentarnej.
0: Rozumiem, że można się oburzać, ale ktoś kiedyś mądrze mi powiedział, że licz sobie, a nie innym. Więc nie chodzi tutaj absolutnie o to chyba, kto ile ma wpływu, a to jakie reformy na koniec i jakie zmiany dostaną Polacy. Tutaj ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej muszą ramię w ramię pracować nad tym, żeby po prostu odśmieciowić polski rynek pracy. To jest kwestia interesu pracowników, to jest kwestia interesu polskich przedsiębiorców, to jest kwestia bezpieczeństwa i młodego pokolenia i godności senioralnej, również jeśli chodzi o na przykład składki emerytalne, więc to jest absolutnie dla nas bardzo, bardzo ważny, cywilizacyjny tak naprawdę projekt, duża zmiana, którą musimy przeprowadzić bez Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS-u i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Zapowiedział pan objazd, tak, w lipcu?
0: Tak jest.
1: Dobrze to zrozumiałem.
0: Już Lewica nie będzie czekać do następnego roku. Zaczynamy kampanię wyborczą właściwie już teraz. Oczywiście nieformalną.
1: Przed ogłoszeniem wyborów.
0: Nieformalną oczywiście.
1: To jest zgodne z prawem.
0: Nieformalną oczywiście, bo to jest po prostu aktywizacja nasza polityczna. Przejedziemy całą Polskę przez cały lipiec.
1: Jakiś czas politycy jeszcze starali się ukrywać. Nazywali to prekampanią. No, spotkaniami rodzinnymi. Wy już nie udajecie.
0: Walczymy o 2027 rok już teraz. Będziemy w każdej miejscowości turystycznej, będziemy tam, gdzie Polacy lubią spędzać swoje wakacje, będziemy w mazurskich portach, na pomorskich plażach, będziemy w górach, na szlakach, będzie można z nami porozmawiać o tym, co się dzieje dzisiaj.
1: Nie, musimy nawet kończyć, ale dopytam, to nie jest zły przykład ze strony polityków, że łamią przepisy?
0: Nie, to nie jest łamanie przepisu. Będziemy rozmawiać o bieżącej polityce.
1: Kampania powinna się rozpocząć po tym, jak ogłoszony zostanie termin wyborów.
0: Oczywiście publicystyczne stwierdzenie. Nie będziemy prowadzić per se kampanii wyborczej, ale będziemy rozmawiać z Polkami i Polakami o ich najważniejszych problemach, o polityce rządu i o tym, co dzieje się po prostu w Polsce. To powinni robić politycy przez całe okrągłe 4 lata, kiedy zostaną wybrani. Być blisko ludzi i my będziemy jako Lewica w ten lipcu.
1: A o tym, co dzieje się teraz w Polsce, rozmawialiśmy z Łukaszem Michnikiem, rzecznikiem Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze i miłego weekendu.
2: A rozmawiał Karol Surówka, to jest Ekspres Jedynki, 11 minut do godziny 17. Po 17 w Ekspresie będzie o parkach narodowych, bo mamy ich w Polsce dużo i to świetne miejsce do wypoczynku.
3: Więc warto jest docenić to, co mamy tu i niekoniecznie trzeba wsiadać w samolot, robić ślad węglowy i lecieć za granicę, bo naprawdę często jest tak, że cudze chwalimy, a swojego nie znamy.
2: A od ćwierć wieku żaden nowy park narodowy w Polsce nie powstał. Sprawa często ma też podtekst polityczny, bo przecież parki trzeba utworzyć na mocy ustawy o parkach narodowych po godzinie 17, ale będzie też o torbach foliowych. Bo dziś Międzynarodowy Dzień Bez Takich Toreb. Czy już się od nich odzwyczailiśmy?

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca.

0: 45. Piknik Country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
10: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
11: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S7 między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdynia Chważno doszło do awarii busa. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi na 7 kilometrze i to wydłuża i tak długi już w tym miejscu korek. Na A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie w pobliżu węzła Kostomłoty bez zmian po awarii ciężarówki jest cały czas zwężenie w kierunku Wrocławia na 129 kilometrze i jest też korek. 19-kilometrowy korek jest na A4 z drugiej strony, czyli wyjeżdżając z Wrocławia w kierunku Katowic. Między węzłami Brzeg i Opole Zachód w pobliżu Sarn Małych jest cały czas samochód ciężarowy na jednym z pasów w kierunku Katowic. To na 211 kilometrze. Dodatkowo jest bardzo duże natężenie ruchu i zwężenie z powodu robót drogowych i z tego powodu ten korek jest tak długi. Tutaj lepiej zdecydowanie jest wybrać drogę krajową numer 94. Cały czas utrudnienia na S10 po Karambolu między Szczecinem a Stargardem w pobliżu Szczecina. Przypomnijmy, zderzyło się 6 samochodów osobowych i samochód ciężarowy. Jedna osoba została ranna na 28 kilometrze. Tutaj można przejechać nadal, tylko poboczem. Dobre informacje z A1 z kujawsko-pomorskiego odcinka tej trasy między węzłami Kowal i Włocławek Zachód. W pobliżu Ludwinowa można przejechać już bez utrudnień na jezdni w kierunku Gdańska. Tam wcześniej na 204 kilometrze doszło do kolizji busa z samochodem osobowym. Na S8 w okolicach Radzymina na jezdni w kierunku Białegostoku nadal prowadzone są roboty drogowe, ale długi korek, który był w tym miejscu, już się rozładował. Natomiast bardzo długi korek jest na S8 w Warszawie, od węzła Łabiszyńska aż za węzeł Bemowo, czyli ma około 12 kilometrów. I jeszcze dobre informacje z A2, między węzłami Poznań Zachód, Poznań Komorniki udrożniono przejazd na jezdni w kierunku Warszawy.
8: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
12: Zapraszamy na aktualności Jedynki.
13: Marzena Godon
12: i Paweł Zieliński. Premier reaguje na aferę Szpitala Południowego w Warszawie. Albo będzie plan na naprawę systemu ochrony zdrowia, albo zmiany personalne.
13: To rozwiązanie, które ma zachęcić Polaków do inwestowania. Sejm uchwalił ustawę o otwartych kontach oszczędnościowych.
12: Niecodzienny incydent w stołecznym zakładzie przetwarzania odpadów w śmieciarce, która przyjechała do placówki.

0: i zarejestrowano promieniowanie.
1: Twarda zapowiedź premiera. Do wtorku czeka na rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia.
2: A jest to efekt afery w warszawskim Szpitalu Południowym, w której wciąż pojawiają się nowe wątki.
1: Nadzorujący tamtejszy SOR lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej miał m.in. przyjmować poza kolejnością pacjentów, w tym polityków z tej partii.
2: Media informują również o nieprawidłowościach w prosektorium placówki.
1: Szef rządu zapowiedział, że nie będzie żadnej wyrozumiałości wobec tego, co działo się w Szpitalu Południowym.
3: Dla mnie najważniejszym zadaniem jest, żeby tak zmienić system, żeby nie można go było wykorzystywać w sposób taki trochę bezwstydny przez niektórych. Ten system musi wreszcie być systemem szczelnym, żebyśmy mieli przekonanie, że podatnik płaci naprawdę za to, co zostało wykonane. I jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
2: A w związku z aferą w Stołecznym Szpitalu Południowym dwie wiceprezydent Warszawy złożyły dymisję.
1: W sprawie placówki prowadzone są już śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u, zasad triażu pacjentów, nieprawidłowości w dokumentacji oraz rozliczeń związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału.
2: Sejm uchwalił ustawę o otwartych kontach oszczędnościowych, które mają zachęcić Polaków do inwestowania.
1: Opozycja uważa, że ten instrument można było przygotować lepiej.
4: Pieniądze zgromadzone na OKI będą zwolnione z podatku Belki, ale tylko do określonych limitów.
5: Po to jest ten limit 100 tysięcy dla całości, żeby to nie było dla rekinów finansowych, tylko dla obywateli.
4: Mówi wiceminister finansów Jurandy Drob. Podatku nie zapłacimy do kwoty 100 tysięcy złotych na aktywach inwestycyjnych oraz 25 tysięcy w przypadku lokat i obligacji. Opozycja uważa, że ten drugi limit powinien być wyższy, bo jak mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS, zachęciłoby to Polaków do pożyczania państwu.
6: Żeby kupowali dług Skarbu Państwa, bo z tego tytułu są odsetki.
4: Nowe konta zaczną działać z początkiem przyszłego roku, pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Zbigniew Ziobro, jego żona i Marcin Romanowski bez azylu politycznego na Węgrzech.
1: Obecne władze w Budapeszcie cofnęły decyzję rządu Viktora Orbana.
2: Unieważniono też dokumenty podróżne polskich polityków.
1: A oczekiwania co po tej decyzji byli pytani na wspólnej konferencji prasowej ministrowie spraw zagranicznych i obrony.
2: Zbigniew Ziobro jest teraz w Stanach Zjednoczonych, a Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał w tym tygodniu postanowienie o areszcie dla niego.
1: Uważam, że miejsce polskiego posła jest w Sejmie, a nie za oceanem, mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
7: Wydaje mi się, że kolejne decyzje sądów i decyzja w tej chwili rządu Węgier to są kolejne przesłanki do tego, aby wobec panów Romanowskiego i Ziobry stało się prawo i sprawiedliwość.
2: Wielki szeryf stał się uciekinierem, tak komentował to z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Miał być Lucky Luke'iem, a stał się jednym z braci Daltonów. Sami dobierzecie którym. Ale to pokazuje wyraźnie, że wszystko to, co głosili przez 10 lat, była kpina z polskiego społeczeństwa i z wymiaru sprawiedliwości.
1: Politycy PiS poszukiwani są w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.
9: To są aktualności jedynki.
2: A w nich nietypowy i wyglądający groźnie incydent z Warszawy.
1: Na bramie zakładu przetwarzania odpadów wykryto śmieciarkę z radioaktywnym materiałem.
2: Pojazd nie został wpuszczony na teren jednostki, a firma od razu powiadomiła o sytuacji odpowiednie służby.
1: Hubert Kosyl z Warszawskiej Straży Pożarnej mówi, że reakcja była natychmiastowa.
10: Po wykonaniu rozpoznania grupy chemicznej stwierdzono, że substancją jest jod medyczny. Na miejscu grupa chemiczna kontaktowała się również z Państwową Agencją Atomistyki, która po przeanalizowaniu sprawy przekazała zalecenia dla właściciela zakładu.
2: Jod medyczny jest wykorzystywany do niszczenia nadmiaru tkanek tarczycy w przypadkach jej nadczynności oraz w leczeniu zróżnicowanego raka tarczycy.
1: I jeszcze pochwalimy się. Dziennikarz radiowej Jedynki Roman Czejarek laureatem Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia za ubiegły rok.
2: Naszego redakcyjnego kolegę doceniono m.in. za podcast Heweliusz. Prawdziwa historia.
1: Roman Czejarek nie krył radości z uhonorowania.
11: Jasne, że bardzo się cieszę, bo to fajnie dostać taką nagrodę. Dobrze, że te nagrody wróciły. Jestem tylko trochę onieśmielony tym, jak zobaczyłem, kto był w gronie konkurentów, bo w tym gronie był chociażby jeden z moich wielkich mistrzów radiowych, Piotr Kaczkowski.
2: A Romek Czejarek od lat jest głosem i współtwórcą kultowej audycji Lato z Radiem.
1: To przypomnijmy, że jutro Lato z Radiem będzie w Zakopanem.
2: Na mieszkańców i turystów czeka dzień pełen atrakcji.
1: Najpierw od 9:00 plenerowe studio Lata z Radiem, potem edukacyjny piknik Polskiego Radia.
2: Następnie plenerowa audycja muzyczna Lato z Radiem, wspólna potańcówka, a wieczorem wielki koncert.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: sportowych w Media Expert.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papam.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
9: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Reklama. Autopromocja.
10: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
6: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dziesięć minut po godzinie 17.
0: Ekspres Jedynki.
1: Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko. Zapraszam na drugą godzinę Ekspresu. Już za chwilę będziemy mówić o parkach narodowych. Mamy ich w Polsce trochę. Piękne to są parki. No i sporo się w nich nowego dzieje.
2: Na przykład w Poleskim Parku Narodowym została wymieniona kładka i teraz jest taka piękna szersza, którą można przejechać nawet z dzieckiem z wózkiem, czy jak samemu się jest na wózku, można spokojnie się taką kładką przemieścić.
1: Tylko że nowego parku narodowego nie ma w Polsce od 25 lat i jesteśmy pod względem tworzenia takich parków w ogonie Europy. Dlaczego tak się dzieje? Czyja to wina? Co można zrobić, żeby to się zmieniło? I czy potrzebujemy więcej parków narodowych? O tym w Ekspresie Jedynki za chwilę. Ale będzie też o foliówkach. Dziś Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. Powoli od nich odchodzimy. A jak już wiem od Państwa, nawet jeśli Państwo ich używają, to z głową.
3: Natomiast ja wykorzystuję te jednorazówki do segregacji śmieci, maksymalnie je wypełniając właśnie, żeby ta folia była

0: ekonomicznie wykorzystana. Kupiłam sobie kilka siatek z rozciągliwej włóczki. Są one bardzo pakowne, bardzo je polecam.
1: I można ich właśnie bardzo dobrze użyć zamiast tych jednorazowych foliówek, takich wielorazowych toreb z innego tworzywa. 22 645 22 02 to numer telefonu do nas. Czy państwo się już od foliówek jednorazowych odzwyczaili? facebook.com/1, tam w tej sprawie albo każdej innej można do nas napisać. To jest Ekspres Jedynki, Michał Strzałkowski. Jeszcze raz się państwu nisko kłaniam i zapraszam do 18:00.

0: 25 lat mija od utworzenia w Polsce ostatniego parku narodowego. Parku Narodowego Ujścia Warty, choć były starania o to czynione, nowego Parku Narodowego w żadnym miejscu w Polsce utworzyć się nie udało. W Ekspresie Jedynki teraz Aleksandra Wiktor z Greenpeace Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Państwo przygotowaliście taki raport, parki narodowe to się opłaca. No właśnie, opłaca się mieć parki narodowe?
1: Tak, przede wszystkim opłaca się dlatego, że to są po prostu perły naszej polskiej przyrody i nasze wizytówki, które naprawdę pomagają wielu regionom, w tych, których już są, się po prostu rozwijać, chociażby dzięki turystyce. Na przykład spójrzmy na Zakopane, które naprawdę...

0: doskonale korzysta z tego, że ma tuż przy sobie park narodowy. No ale poza tym jeszcze 2 lata temu rząd obecny przy współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Finansów wprowadził tak zwaną subwencję ekologiczną, czyli takie dodatkowe środki finansowe, które właśnie gminy dostają w zamian za to, że na ich terenie jest chroniona przyroda. I ponieważ w wielu miejscach, no musimy powiedzieć, ale parki narodowe raczej powstają w obszarach, gdzie są gminy wiejskie, które mają mniej dochodów niż gminy miejskie. I taki zastrzyk gotówki właśnie poprzez subwencję ekologiczną, a to są często nawet miliony złotych, są bardzo ważne dla tych gmin.
1: To czemu nie udało się utworzyć parku narodowego przez 25 lat? Było blisko niedawno, żeby powstał Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Była już ustawa, była przyjęta, tylko ustawy nie podpisał prezydent Karol Nawrocki. I twierdził, że robi to w interesie mieszkańców tamtych terenów. Tak twierdził.
0: Tutaj niestety to była przede wszystkim, trzeba tę porażkę, że tak to określę, no po prostu to była decyzja prezydenta, ale właśnie tam gminy zobaczyły, że mogą skorzystać na parku narodowym. Właśnie nie tylko o to chodziło, żeby chronić teren Międzyodrza, ale same gminy widziały tę korzyść z parku narodowego. No ale dlaczego w ogóle jest taka sytuacja, że właśnie mija już ćwierć wieku bez żadnego nowego parku? W 2000 roku pojawiło się takie nowelizacja prawa, poprzez którą wprowadzono tak naprawdę weto samorządowe. Samorządy na każdym szczeblu mogą po prostu powiedzieć nie nowemu parkowi narodowemu czy poszerzeniu już istniejącego i to po prostu kończy temat. Niestety, przez te całe 25 lat samorządy tak naprawdę obawiały się parków narodowych, twierdząc, że z parkami narodowymi wiążą się pewne ograniczenia.
1: No tak, bo nie można tam pozyskiwać drewna, budować niektóre infrastruktury czy jakiegoś przemysłu umieszczać. No tak, tego nie wolno, rzeczywiście.
0: Dokładnie, tego nie można. Natomiast widzimy, że rzeczywiście polskie parki narodowe przyciągają rocznie miliony turystów. Polki i Polacy kochają naszą przyrodę i naprawdę wiele miejscowości, które znajdują się przy istniejących parkach narodowych, od lat korzysta z turystyki, no, która tam panuje.
1: Na przykład Wigierski Park Narodowy w okolicach Suwałk, no, dzięki temu parkowi ruch turystyczny bardzo się na tym terenie zwiększył. Ja sam tam spędziłem 2 lata temu część wakacji. Pięknie tam jest.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc niektóre samorządy widzą te korzyści, no ale niestety większość samorządowców nadal jest niechętna. My uważamy, że ta subwencja ekologiczna, czyli te miliony złotych, które płyną do gmin już teraz, to jest taki game changer. I policzyliśmy dla Karpat, ile gminy karpackie zyskałyby właśnie na stworzeniu szerszej sieci parków narodowych.
1: No właśnie, gdzie się te
0: rekordziści?
1: Proszę powiedzieć, jaka to kwota jest, jak te rekordziści by na tym zyskali?
0: Tak, rekordziści, czyli gmina Ustrzyki Dolne, mogłaby zyskać na powiększeniu Bieszczadzkiego Parku Narodowego czy utworzeniu Portu Turnickiego nawet 11,5 miliona złotych. No to są realne zyski dla tych
1: niebagatelne
0: gmin.
1: Kwoty. To gdzie takie parki narodowe mogłyby w Polsce powstać? Na przykład mówi się o powiększaniu tych już istniejących, jakby choć na przykład tam w Bieszczadach, czy w tych różnych lasach karpackich. A gdzie jeszcze takie parki narodowe? No Dolna Odra, o to były starania, to się nie udało.
0: To się nie udało. No teraz co prawda trwają prace, aby tam utworzyć poszerzenie Drawieńskiego Parku Narodowego, więc trzymajmy kciuki, że tutaj to się uda. No ale mamy wiele miejsc. Tak naprawdę ponad 20 projektów nowych parków narodowych. To jest Mazurski Park Narodowy, Park Narodowy Puszczy Boreckiej, Puszczy Knyszyńskiej. No my mamy czy Park Narodowy Jurajski. My mamy mnóstwo jeszcze pięknej przyrody, która może nam dawać korzyści właśnie chociażby poprzez turystykę, ale po prostu też przez to, że jest i że nas chroni. Bo my sobie bez przyrody nie poradzimy, ale przyroda pewnie by sobie bez nas poradziła.
1: Oj, to domyślam się, że tak by było.
0: Powinniśmy ją chronić.
1: Te parki narodowe w Polsce też są dość nieduże w większości, więc też dużo jest mowy o tym, żeby je właśnie poszerzać, żeby te istniejące parki też się mogły rozrastać.
0: To jest tylko, ja tylko przepraszam, to jest tylko 1% naszego kraju. Wszystkie parki

0: Marki, które mamy, to jest tylko 1% naszego kraju.
1: Tak, to prawda, to bardzo mało. Na tle Europy też wielu krajów to jest mało. Dziś także Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. Mówimy o tym dzisiaj na antenie. Nasi słuchacze dzwonią i mówią, że już się przestawiają na używanie innych toreb czy innych pojemników do tego, żeby choćby przenosić zakupy. Chociaż no, część z naszych słuchaczek, pan Jacek, zwraca uwagę, że to nie zawsze jest łatwe.
2: No, z tych toreb foliowych to tak szybko nie zrezygnujemy. No bo jak sobie państwo wyobrażacie, iść do sklepu kupić ziemniaki na przykład, no przecież tak w torbę się nie wrzuci. Czy, nie wiem, na przykład kiszone ogórki na wagę, czy kapustę kiszoną. Chcielibyśmy chodzić z torbą pojemników plastikowych.
1: Panie Aleksandro, czy pani dla naszego słuchacza może ma jakąś radę? Można czymś zastąpić te foliówki także w takich sytuacjach?
0: No, ja myślę, że ziemniaki akurat całkiem łatwo jest włożyć, no bo to możemy korzystać z chociażby torby bawełnianej.
1: Tylko trzeba
0: jeżeli
1: ją uprać
0: chodzi o ogórki,
1: potem.
0: No, trzeba ją uprać oczywiście, ale jest taka możliwość, to jest łatwe. Jeżeli chodzi, też możemy recyklingować, tak, nie potrzebujemy miliona nowych toreb, potrzebujemy po prostu też korzystać z recyklingu, ale nie możemy też przerzucać odpowiedzialności na każdego z nas. To państwa i wielkie koncerny, które korzystają, naprawdę mają gigantyczne korzyści z produkcji plastiku, są za to odpowiedzialne.
1: Powinny nam ułatwić po prostu.
0: Dokładnie. Jest w ogóle w pracach stworzenie takiego międzynarodowego traktatu ONZ właśnie o ograniczeniu użycia plastiku, ale także poprawy sytuacji, jeżeli chodzi o zaśmiecenie plastikiem, które jest, plastik jest po prostu wszędzie, tak? Wiemy o tym, jest w powietrzu, jest nawet w naszych organizmach, w naszym jedzeniu. Niestety, ale właśnie przez działania wielkich koncernów paliwowych, czy właśnie państw, które czerpią gigantyczne zyski z ciągłego wydobycia paliw kopalnych.
1: Bo z nich się też robi plastik, prawda?
0: Dokładnie. Ten plastik nie przychodzi znikąd. On jest właśnie w 99% produkowany z paliw kopalnych. W związku z tym, no niestety, ale decydenci, wszyscy politycy powinni naprawdę wziąć w końcu odpowiedzialność na siebie i
1: to
0: ten
1: nie my
0: traktat
1: się
0: powinien w końcu wejść w życie.
1: Nie my powinniśmy się zastanawiać nad tym, jak te ogórki kiszone czy kapustę w ekologiczny sposób do domu przenieść, tylko
0: dokładnie,
1: powinniśmy mieć po prostu taką możliwość bez samemu zastanawiania się, jak to zrobić. Aleksandra Wiktor, Greenpeace Polska, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę w Ekspresie Jedynki.
0: Bardzo dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w Ekspresie Jedynki już za chwilę powiemy o kłopocie z pewnym wysypiskiem śmieci na Dolnym Śląsku.
4: Hey, yo, big wave.

0: A teraz w Ekspresie Jedynki o kłopocie mieszkańców gminy Mysłakowice w powiecie karkonoskim na Dolnym Śląsku, którzy mówią wprost, w takim smrodzie nie da się żyć i skarżą się na fetor z pobliskiego wysypiska śmieci. Władze karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami nie zaprzeczają, że brzydki zapach czuć, ale uważają, że wysypisko uciążliwe nie jest. Wykorzystanie mieszkańców, tak jak mówiłem, fetor jest absolutnie nie do zniesienia.
1: Są duże odory po zakończeniu prac, rozchodzi się w godzinach nocnych.
2: Zamykamy okno. No jak śmierdzi w nocy, no to zamiast otworzyć, tak jak teraz pogoda, no to zamykamy i już, no.
1: Odór jest niesamowity i wchodzi do mieszkań, do domów. Ostatnie 5 nocy to są nie do wytrzymania.
2: Jak my tu zamieszkaliśmy, to wcześniej robiliśmy taki wywiad między mieszkańcami, czy to śmietnisko przeszkadza. Nie przeszkadzało, ale jak weszło bio, zaczęło śmierdzieć.
1: Mamy też wspólną grupę mieszkańców, gdzie sobie nawzajem przekazują, kiedy zamykać okna, kiedy otwierać, a to nie jest normalne życie tutaj dla mieszkańców.
2: Zaczyna się od nas, przechodzi na Daszyńskiego, z Daszyńskiego przechodzi na Miłków, leci przez Ścięgny, idzie taka fala, bo to zależy od wilgotności, od wiatrów przede wszystkim. Pół godziny, ale czasem i 2 godziny, czasem i 2,5.
1: Nigdy tak nie było, tak jak do tej pory. Od roku czasu, od 1,5 roku czasu to się nasiliło nie do wytrzymania.
3: Robert Tarsa, prezes Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami. Tego typu instalacje pachną raczej nie fiołkami. Wszystkie tego typu instalacje pachną podobnie. Jedyny odór, czy powiem tak, ten fetor, jak to niektórzy nazywają, to są tak naprawdę odpady biologiczne, które my przerabiamy, wyrabiając kompost karkonoski, który później zabierają rolnicy. Ten proces wymaga pewnego jakby też napowietrzenia na wolnym powietrzu. To są jedyne uciążliwości, które tak naprawdę są na zewnątrz, ale staramy się reagować na każdy sygnał, który do nas dociera.
2: Tutaj właśnie ludzie kupili działkę z tamtej strony, przyszli się przedstawić. Ja mówię, że nie wierzę, że się tu wybudujecie. A czemu? No bo tu śmierdzi. Zmartwili się bardzo, mówią, że sprawdzą, chyba się nie wybudują. I takich działek tutaj jest wokół. Ja znam 3.
3: Mamy takie wrażenie, że to nowi mieszkańcy, którzy się sprowadzili w okolicach, oni dostrzegają te negatywne skutki czegoś, co dla wszystkich tutaj okolicznych mieszkańców są naturalne.
4: Łukasz Hada, dyrektor Biura Związek Gmin Karkonoskich. To jest to działalność, która może być związana z emisją odorów. Tutaj staramy się tak pracować i tak prowadzić nasze procesy, żeby ta uciążliwość była jak najmniejsza. Między innymi inwestycje, które są prowadzone tak naprawdę już od wielu lat. Rok 2020 to jest tak naprawdę duża rewolucja, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami. Od tamtej pory wydatkowano już ponad 80 milionów na właśnie inwestycje związane częściowo z hermetyzacją procesów przetwarzania odpadów. Kolejne inwestycje są realizowane, kolejne środki między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zostały pozyskane. Do 2029 roku będziemy prowadzili duży projekt właśnie związany z dalszą hermetyzacją miejsc magazynowania odpadów. No mam nadzieję, że te wszystkie prace jeszcze bardziej ograniczą odorowość i zmniejszą uciążliwość naszego zakładu.
0: Na co czekają mieszkańcy gminy Mysłakowice w powiecie karkonoskim na Dolnym Śląsku? A te relacje przygotował Jakub Tauer. Na zegarze za 17.30.
5: Skrót aktualności, Paweł Zieliński, zapraszam. Premier reaguje na aferę Szpitala Południowego w Warszawie. Albo będzie plan na naprawę systemu ochrony zdrowia, albo zmiany personalne.
6: Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmę odpowiednie decyzje.
5: W związku z aferą w Stołecznym Szpitalu 2 wiceprezydentki Warszawy złożyły dymisję z prawa, bada prokuratura. To rozwiązanie, które ma zachęcić Polaków do inwestowania. Sejm uchwalił ustawę o otwartych kontach oszczędnościowych. Środki będą zwolnione z podatku Belki, ale do określonej kwoty.
7: Limit 100 tysięcy dla całości.
5: Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim? Politycy PiSu zostali pozbawieni azylu politycznego na Węgrzech. Obecne władze w Budapeszcie cofnęły decyzję Viktora Orbana. Unieważniono też ich dokumenty podróży. Rządzący czekają na ruch sądu.
8: Miał być Lucky Luke'iem, a stał się jednym z braci Daltonów. Sami dobierzecie którym.
5: Niecodzienny incydent w stołecznym zakładzie

0: odtwarzania odpadów w śmieciarce, która przyjechała do placówki, zarejestrowano promieniowanie.
1: Po wykonaniu rozpoznania grupy chemicznej stwierdzono, że substancją jest jod medyczny.
0: Służby zneutralizowały to zagrożenie. Roman Czajarek, laureatem Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia za ubiegły rok, nasz redakcyjny kolega, został doceniony m.in. za podcast Heweliusz. Prawdziwa historia.
2: Jasne, że bardzo się cieszę, bo to fajnie dostać taką nagrodę. Dobrze, że te nagrody wróciły.
0: Roman jest głosem lata z radiem, a już jutro kolejny przystanek trasy, tym razem Zakopane. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 18:00.
3: Ja przed chwilą miałem rodzinny meldunek z Zakopanego i potwierdzenie, tak, już tam jesteśmy, w stolicy Polskich Tatr obecnie, już można jedynkę tam na miejscu zauważyć. Trwają ostatnie przygotowania, ale to jutro o 9:00 rato z radiem, potem piknik rodzinny, no i wieczorem wspaniały koncert. A w ekspresie jedynki na Wimbledon do Londynu zaglądamy. Hubert Hurkacz gra z Tomim Polem. Cezary Gurjew to obserwuje i udało się Hubiemu wyrównać w setach.
4: Tak, to prawda. Dosłownie przed chwilą Hubert Hurkacz wygrał drugiego seta 7-6. Drugiego przegrał 4-6 w tym drugim secie na korcie numer 2. Zupełnie inna jakość serwisu popularnego Hubiego. Niezwykła precyzja. Przegrywał już w tiebreaku 3-5, ale poderwał się i rzeczywiście tutaj pokazał wielkie stalowe nerwy, ale tę swoją waleczność, która przecież 5 lat temu doprowadziła go do półfinału. A rywal ma lepszy bilans z Hubertem. 3-1. Co prawda dwa mecze przegrane przez Huberta w Rzymie na ceglanej mączce w dwóch kolejnych latach. Hubert 2 lata temu miał tutaj trudne chwile. Groźna kontuzja też na tym korcie, na którym dzisiaj walczy. A Tommy Paul wówczas osiągnął w Londynie najlepszy wynik na trawie tej najsłynniejszej, bo dotarł do ćwierćfinału. Ale Amerykanin grał już w półfinale w 2023 roku na kortach Melbourne Park, gdzie Hubert też był bliski półfinału. W ćwierćfinale przegrał wówczas z Rosjaninem Miedwiediewem. Także Hubert Hurkacz walczy o czwartą rundę i tutaj rzeczywiście piękne akcje. Dużo precyzyjnych wymian. Amerykanin niezwykle uzdolniony, ale wiemy, że Hubert to przecież ciągle taki cichy faworyt tego turnieju, bo przecież wspaniałe mecze w 2023 roku z Nowakiem Dżokowiczem przez 2 dni grali. 2 pierwsze sety przegrane przez Huberta, ale przecież tam on miał przewagę, mógł to spotkanie wygrać. Dzisiaj także przypomnę Alicja Rosolska, która wróciła na korty po udarze. Mama 2 synów po raz 17 na kortach Wimbledonu, 65 w turnieju wielkoszlemowym. Przegrały razem z Szliką Guraci, z parą Dąbrowska Kanadyjka i Stefani Brazylijka, ale jeszcze raz szacunek dla tej uśmiechniętej tenisistki, która pokazuje, jaką ma wolę walki, wróciła do zdrowia i wróciła na tenisowe korty. A Hubert Hurkacz walczy z Tommy Paulem po 2 setach, remis 1-1.
3: I trwa już 3. set, właśnie się zaczął. Cezary Gurjew to wszystko obserwuje, jego relacje w aktualnościach sportowych. No i oczywiście podsumowanie tego dnia w Kronice Sportowej po 22:40 w Radiowej Jedynce.

0: Patrycja Kosiarkiewicz w Ekspresie Jedynki ustępuje miejsce Andrzejowi Grabowskiemu, który jest w studio. Witaj, Andrzeju.
1: Dzień dobry.
0: Tour de France rusza jutro. Zaczyna się to wszystko w Barcelonie. Po 21 etapach na polach elizejskich ten finał, jeśli dobrze pamiętam.
1: Dokładnie.
0: No takiego drugiego wyścigu kolarskiego na świecie nie ma.
1: Oj, zdecydowanie nie ma. Nawet jeśli mówimy o tych pieniądzach i o tym, że wyścig zaczyna się w Barcelonie. Katalończycy za 2,5 dnia właściwie wyścigu, bo wyścig w poniedziałek już opuści Katalonię i ruszy do Francji, zapłacili blisko 10 milionów euro. Ale przecież to się zapewne zwróci, bo skoro dopiero co Sagrada Familia właściwie już w tym docelowym kształcie zewnętrznym została otwarta, to Katalończycy raczej stratni nie będą. To wszystko w Barcelonie będzie się przez te 2 dni kręcić. Jutro drużynowa czasówka, potem taki etap też dość intensywny. W poniedziałek pierwsze góry. Czysto sportowo Tadej Pogacar pewnie powalczy o 5. zwycięstwo i raczej, choć obsada jest bardzo znakomita, to raczej nie powinien mieć problemu z wygraniem tego wyścigu. Dołączy wtedy do takich ludzi jak Merckx, Hank Thiel, Ino, Indurain, wielkich postaci światowego kolarstwa, które 5 razy Tour de France wygrywały. 7 razy Tour wygrywał, jak to niektórzy za Harrym Potterem mówili, sam wiesz kto, bo to było nazwisko zakazane.
0: To już wyklęte nazwisko, tak.
1: To nazwisko jest wykreślone z list, ale wciąż jest, tylko że jest przekreślone. Lance Armstrong oczywiście, a kiedy Armstronga po tym słynnym wyznaniu Oprah Whitney wykreślono z listy wyników, to on wrzucił takie zdjęcie, gdzie leży wygodnie na kanapie rozłożone, a nad nim 7 koszulek w anteramach żółtych z Tour de France, także to tak jeśli chodzi o...
0: Dopingu było, się okazało.
1: Taka prawda. 2 Polacy na starcie, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek, 2 zawodnicy bardzo, bardzo doświadczeni, ale oni raczej w tym wyścigu skupią się na ciężkiej pracy dla swoich liderów, więc pewnie raczej wielkich polskich sukcesów nie będzie. Ale możemy powiedzieć jeszcze o jednej sprawie ciekawej, jeśli chodzi o sukcesy, ale takie nieoczywiste związane z Tour de France. Walkę o tak zwaną czerwoną latarnię, la terne rouge po francusku, bo to jest taka historia, która zawsze wciąga. Nie każdy na to patrzy uważnie, ale to jest historia z długą, długą brodą. Nawet 8 lat temu mieliśmy taką historię, kiedy Amerykanin Lawson Craddock na pierwszym etapie już doznał poważnych, poważnych obrażeń, ale zawziął się, żeby pojechać do końca i zadeklarował, że za każdy ukończony etap będzie wpłacać $100 na odbudowę toru kolarskiego.
0: Czyli jest się po co ścigać o pierwsze miejsce, jak i o ostatnie miejsce.
1: A ludzie tak zafascynowali się tą jego walką, a on był naprawdę ciężko kontuzjowany, żeby ten wyścig ukończyć, że w sumie $250 000 wpłacono. No. Tour to jest amok, też mówi Rafał Majka na przykład niedawno w Eurosporcie. To jest rzeź, to jest bardzo intensywna sprawa i wymagająca wielu, wielu wyrzeczeń. Ale Tour to też są przygody i o jednej z takich przygód po wycofaniu się z Tour de France w roku 1987 opowie państwu Czesław Lang.
2: Nie żartuje się na Tour de France, jak się wycofujesz od tego samego dnia w pociąg i do domu, nie? No i to było chyba w Pirenejach, w Ludr. No, w Ludru gdzieś meta była, no i gdzieś do jakiegoś takiego pociągu, takiej wąskotorówki wieczorem, żeśmy wsiedli w trójkę bez picia, nie było wagonów takich restauracyjnych, nie było nic, no i jedzie umęczeni po tym etapie, bo taki upały jak teraz, 30 parę stopni, jedziemy tym pociągiem przez te Pireneje, jedziemy, a z boku był wagon, gdzie była jakaś młodzież, też wracała z jakiejś tej, no i tam balangę mieli taką, no i a my w ogóle nawet butelki wody nie mieliśmy. No i ja tam w nocy się skradałem, jak oni przysnęli ręką, jak niewidzialna ręka, gdzieś im butelkę wody wyciągnąłem, uratowałem mi Piaska i Saroniego.
0: Niewidzialna ręka rynku.
1: Dokładnie, dokładnie, proszę pana, to nie są przypadkowe rzeczy. Na koniec dodamy 2 rzeczy, jeśli chodzi o hotele. To jest akurat zawsze

0: taki kiepski punkt Tour de France. Zawodnicy często narzekają na to, że jest bardzo słabo. Nie ma klimatyzacji, a po bardzo gorących etapach ciężko jakoś ze sobą dojść do ładu i składu. Jeszcze wracając do tej czerwonej latarni. 1974 rok, dwaj panowie tak walczyli o to ostatnie miejsce w klasyfikacji końcowej, że bawili się w chowanego.
1: O, czyli jest i się w co pobawić na Tour de France. To wszystko rozpoczyna się jutro. Andrzej Grabowski będzie to dla państwa śledził, relacjonował, gdzie tylko się będzie dało. Andrzeju, już na te relacje twoje z Tour de France czekamy. Andrzej Grabowski, bardzo dziękuję. A za chwilę w Ekspresie Jedynki będzie o tym, że coraz więcej kredytów bierzemy.

0: Także jak lubię tę piosenkę i w oryginale, w wykonaniu brytyjskiego wokalisty Black, jak i w tej wersji I Many, bardzo to jest piękna piosenka. A w Ekspresie Jedynki teraz o kredytach będzie.
1: Ekspres Gospodarczy.
0: Bo akcja kredytowa w Polsce bije rekordy i rośnie najszybciej od 14 lat. W maju 2026 roku banki i SKOK-i udzieliły prawie o połowę więcej kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej. Skąd tak ogromne wzrosty? I co przed nami? O tym Justyna Golonko.
2: Dane Biura Informacji Kredytowej robią wrażenie. Najnowsze wartości osiągają historyczne rekordy. Wygląda to tak, jakbyśmy masowo ruszyli po kredyty mieszkaniowe, mówi główny analityk grupy BIK Waldemar Rogowski.
3: Jeżeli chodzi o liczbę udzielonych kredytów, to mamy wzrost rok do roku 47%, maj do maja. Natomiast za całe 5 miesięcy bieżącego roku w relacji do 5 miesięcy zeszłego roku to mamy prawie 50% więcej udzielonych kredytów. Natomiast w ujęciu wartościowym ta sytuacja jest jeszcze lepsza, bowiem te wzrosty sięgają około 60%, zarówno w ujęciu maj do maja, jak i pierwsze 5 miesięcy tego roku do 5 miesięcy zeszłego roku.
2: Głównym powodem tak wysokiej naszej aktywności w tym obszarze jest rosnąca zdolność kredytowa, a to wynika z obniżenia kosztu kredytu w porównaniu z poziomem sprzed roku, ale nie tylko.
3: Cały czas oddziałują te same czynniki wpływające na zwiększenie zdolności kredytowej, to znaczy po marcowej obniżce stóp procentowych mamy też oprocentowanie, rosnących wynagrodzeniach, co powoduje, że ta zdolność kredytowa rośnie. Jeszcze dodatkowe zjawisko, bo 1/3 tej akcji kredytowej, ona około 13 miliardów 200 milionów złotych w maju, była związana z refinansowaniem już posiadanych kredytów przez Polaków, czyli kredyty o wyższym oprocentowaniu są zamieniane na kredyty mieszkaniowe o niższym oprocentowaniu, szczególnie te, które były zaciągane te 2-3 lata temu.
2: I to refinansowanie jest hitem ostatnich miesięcy. Wartość refinansowanych kredytów osiągnęła już 4 miliardy 200 milionów złotych. Żeby pokazać skalę, to dodam, że to poziom zbliżony do wartości refinansowania w całym 2024 roku. A te rekordowe dane to one są tylko do kwietnia tego roku. Coraz więcej Polaków decyduje się na refinansowanie kredytu, bo to się im po prostu opłaca, dodaje Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
4: Mamy oczywiście obniżki stóp procentowych z ubiegłego roku, które powodują, że ten kredyt, który jest w tej chwili zaciągany, jest zdecydowanie tańszy niż te, które były przyznawane kilka lat temu. Więc bardzo dużo osób właśnie w ostatnim czasie refinansuje kredyty, zamienia stary, drogi kredyt na tańszy. Kilka lat temu zaciągnęliśmy kredyt, spłacamy go, ale ten kredyt ma na przykład stałe oprocentowanie, a w międzyczasie spadły stopy procentowe, więc moglibyśmy płacić mniej, no ale przez jakiś czas jeszcze musimy płacić więcej. Albo też mamy wysoką marżę kredytową, czyli mamy oprocentowanie zmienne, ono wraz z tymi obniżkami stóp procentowych ono spada, ale mogłoby być jeszcze niższe, gdybyśmy mieli niższą marżę, więc żeby zamienić to stare, wysokie oprocentowanie stałe, albo ten stary kredyt z wysoką marżą na nowy, z niższym oprocentowaniem, po prostu zaciągamy nowy kredyt. Ten kredyt właśnie nazywa się kredytem refinansowym i za jego pomocą spłacamy to stare zadłużenie, ten stary kredyt z jego starymi zasadami znika, a po prostu zaczynamy spłacać nowy kredyt już z niższym oprocentowaniem, a więc z niższą ratą.
2: Co ciekawe, z danych wynika też, że coraz częściej decydujemy się na kredyty z oprocentowaniem stałym lub okresowo stałym, dodaje Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.
5: To oprocentowanie stałe rzeczywiście stało się bardzo popularne w momencie, w którym wystrzeliły stopy procentowe. To z punktu widzenia obywateli było nielogicznym ruchem, bo należałoby to oprocentowanie stałe brać w momencie, kiedy te stopy są dużo, dużo niższe. Ale rzeczywiście przyjęło się, praktyka w tej chwili banków jest taka, że oferują częściej kredyt, przynajmniej w pierwszych latach, na stałej stopie oprocentowania. Stąd ta popularność. No, wydaje się, że te kryzysy, które były, które przeszły przez gospodarkę polską i światową, i ta zmienność rynku i dynamika sytuacji nauczyły mimo wszystko Polaków całkiem sporo o ekonomii i nauczyły też nas pewnego rodzaju pragmatyzmu w podejściu do wydatkowania środków czy dokonywania ważnych zakupów.
2: A przed nami, zdaniem ekspertów, dalszy wzrost akcji kredytowej, chociaż już nie tak gwałtowny, dodaje Waldemar Rogowski.
3: No myślę, że jeżeli chodzi o samą dynamikę, to ona będzie niższa, dlatego że będziemy się porównywać do takich miesięcy roku 25, w których już mieliśmy wysoką zdolność kredytową. Natomiast same takie wartości nominalne, myślę, że około tak 12-13 miliardów miesięcznie tej reakcji kredytowej powinniśmy oglądać w następnych miesiącach, a to oznacza, że jest duże prawdopodobieństwo, że rok 2026 będzie rekordowym pod względem wartości akcji kredytowej. Tam pewnie ta akcja kredytowa przekroczy 120 miliardów złotych. Tym bardziej, że ostatnio po bardzo dobrych, niskich odczytach inflacji, dużo niższych niż analitycy oczekiwaliśmy, te oczekiwania co do wzrostu stóp procentowych w Polsce są mniejsze.
2: A decyzję Rady w sprawie stóp procentowych poznamy w przyszłym tygodniu i zdaniem większości ekonomistów stopy pozostaną bez zmian.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Tyle, Justyna Golonka, Ekspres Jedynki się kończy. Po 18 muzyczna jedynka z niebyle kąt, z Międzyzdrojów, tam Marcin Kusy. Marcinie, co u ciebie w audycji?
6: Witaj Michale, witam Państwa. U mnie przede wszystkim cudowne słońce w Międzyzdrojach, ale też silny wiatr, więc piosenka Gdybym był wichrem pewnie by się nadawała. Skoro Festiwal Gwiazd, to fantastyczne gwiazdy. Zapraszam Państwa po 18. Beata Rybotycka, Olaf Lubeszenko, Wojciech Gąsowski, Marcin Daniec. Będzie o radiu, będzie o muzyce, będzie o sporcie. Polecam Państwu po 18.
0: To wszystko w muzycznej jedynce. Ekspres jedynki się kończy. Michał Strzałkowski, do usłyszenia. Chodzi.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
1: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.

0: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Radio Kierowców.
7: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S2, odcinek wytyczony przez węzeł Wał Międzyrzeszyński i węzeł Patriotów. W pobliżu miejscowości Aleksandrów, południowa obwodnica Warszawy, 482 km, zderzenie autoosobowego i motocykla. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Terespola. Autostrada A4, odcinek węzeł Bolesławiec, węzeł Krzyżowa. W pobliżu 50 km zderzyły się trzy auta osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Raz jeszcze A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. W pobliżu 129 km zepsuła się ciężarówka na prawym pasie. Ruch możliwy tylko po lewym. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdynia Wielki Kack, węzeł Gdynia Chwarzno. W pobliżu 8 km zepsuł się bus, blokując jeden pas jezdni w kierunku Rumi. Autostrada A8, odcinek węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ. W pobliżu 24 km wrocławskiej autostradowej obwodnicy doszło do zderzenia auta osobowego i motocykla. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Droga ekspresowa S10, odcinek Szczecin-Stargard. W pobliżu okolic Szczecina-Płoni na 28 km zderzyły się samochody osobowe. Było ich 6, w to wszystko wjechała jeszcze ciężarówka. Jedna osoba w tym wypadku cierpiała. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Stargardu.

0: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Paweł Zieliński. Tragedia w Skawinie w województwie małopolskim. W jednym z mieszkań odkryto ciała czterech osób, w tym dziecka.
0: Ukraina proponuje Polsce pakiet antykryzysowy. Chodzi o konsultacje historyków i przedstawicieli resortów dyplomacji.
1: Rosja może przygotowywać prowokacje wymierzone w Polskę, alarmuje The Telegraph. Premier zapewnia, że jesteśmy przygotowani na różne scenariusze.
0: Zaczynamy od rodzinnej tragedii w podkrakowskiej Skawinie.
1: W jednym z mieszkań odkryto ciała czterech osób.
0: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
2: O godzinie 15:14 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące konieczności otwarcia mieszkania przy ulicy Niepodległości w Skawinie na prośbę policji. Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny.
1: Według niepotwierdzonych doniesień ofiarami są matka, córka, jej mąż i niemowlę.
0: Na miejscu pracują prokurator i policja.
1: Szef ukraińskiej dyplomacji zaproponował polskiemu ministrowi spraw zagranicznych konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historii.

0: historyków.
1: Andrzej Sibicha rozmawiał z Radosławem Sikorskim w Warszawie.
0: Pytany o rezultaty spotkania, szef polskiego MSZ-u odpowiedział, że dyplomacja lubi ciszę.
2: Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że nazwanie jednej z jednostek ZSU imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji. Zaproponował szefowi polskiego MSZ pakiet antykryzysowy w naszych relacjach. Chodzi o konsultacje resortów spraw zagranicznych obu krajów, a także spotkanie polskich i ukraińskich historyków zajmujących się tematem II wojny światowej. Pytany o spotkanie z Andrzejem Sibichą, wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że ustalenia ze stroną ukraińską cały czas trwają.
3: Zajmujemy się cierpliwą pracą. W tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
2: We wpisie w mediach społecznościowych Andrzej Sibicha dodał, że Ukraina wyraża dozgonną wdzięczność Polsce za pomoc okazaną po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Polska przygotowuje się na różne scenariusze ze strony Rosji, mówi premier Donald Tusk.
0: Odniósł się w ten sposób do doniesień brytyjskiego The Telegraph, który napisał o możliwych rosyjskich prowokacjach wymierzonych w Polskę lub państwa bałtyckie.
1: Szef rządu przypomniał, że ostrzegał już przed takim scenariuszem.
4: Wiele tygodni temu mówiłem o tym, że istnieje realne zagrożenie prowokacjami rosyjskimi. No to dostałem po głowie, dlaczego Tusk mówi takie straszne rzeczy. Od tego czasu usłyszeliśmy tego typu komunikaty od wszystkich możliwych służb wywiadowczych państw Unii Europejskiej i NATO. W tym regionie i Polska bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujemy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
0: Dodajmy, że według The Telegraph Rosja miałaby obarczyć Ukrainę odpowiedzialnością za taką prowokację.
5: To są aktualności jedynki.
1: Królewski ptak winnym kolizji na Krajowej Siódemce.
0: Na wysokości Pasłęka w województwie warmińsko-mazurskim w szybę jednego z aut uderzył łabędź.
1: To wywołało istną reakcję łańcuchową, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
6: Nagłe hamowanie i w kolizji uczestniczyły aż 3 pojazdy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, no oprócz łabędzia, który ranny trafił do schroniska dla zwierząt.
0: Na miejscu interweniowały policja i straż pożarna.
1: Ruch ekspresową siódemką odbywa się już bez utrudnień.
0: I jeszcze Wielkie Jeziora Mazurskie, gdzie dziś silnie wieje od 3 do 4 w skali Beauforta.
1: Nie wszyscy żeglarze radzą sobie z tak mocnymi porywami, mówi Marek Banaszkiewicz, dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.
7: Mamy tutaj już przeprowadzonych kilka akcji technicznych. Lądowanie żaglówkami w trzcinach, na mieliznach, nieradzenie sobie z umiejętnościami przy takich warunkach wiecznych. No tutaj już jakby trzeba mieć jakieś umiejętności, żeby sobie radzić z tym wiatrem.
0: Dodajmy, że na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działa system ostrzegania pogodowego.
1: A silny wiatr ma utrzymać się tam mniej więcej do godziny 20:30.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Na trawiastych kortach Wimbledonu trwa tenisowy turniej Wielkiego Szlema, a w nim w trzeciej rundzie Hubert Hurkacz gra z Amerykaninem Tomim Polem. Spotkanie obserwuje Cezary Guriew.
9: I to wszystko na korcie numer 2. Hubert Hurkacz przegrał pierwszego seta 4-6, ale w drugim w tiebreaku przegrywał 3-5, ale zdołał tego tiebreaka. Później już wszystkie piłki wygrywał 7-5 i wygrał ostatecznie seta 7-6. Za chwilę popularny Hubi będzie serwował i przegrywa w tym trzecim secie 3-4. A tutaj walka o czwartą rundę. Do tej fazy turnieju dotarł przed chwilą serb Novak Djokovic. Najsłynniejszy, najbardziej utytułowany tenisista świata, pokonał niezwykle zdolnego Francuza Artura Rinderknecha. Tym samym Novak Djokovic wyrównał liczbę zwycięstw na trawie Wimbledonu z Rogerem Federerem. Mają wspólnie po 105 wygranych, ale jeśli chodzi o czwartą rundę, to wyprzedził Novak Djokovic Federera, bo ma 19 raz tak się zdarzyło, że wystąpi w czwartej rundzie, co najmniej w czwartej rundzie na kortach Wimbledonu. Rozkręca się turniej, do walki przystąpił piły specjalistki, no i oczywiście specjaliści, bo to gra mieszana. Jan Zieliński, Suwei Sie z Tajwanu, mistrzowie sprzed 2 lat, wygrali pierwszego seta z parą

0: tysiące kibiców, którzy nie mogą już doczekać się tego meczu.
1: El tremendo banderazo que hizo la gente de Argentina Miami, mira. Para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, selección.
0: Przypomnę, mecz Argentyny z Cabo Verde dziś o północy, a o 3:30 nad ranem w ostatnim spotkaniu 1:16 finału Kolumbia zagra z Ganą. Jutro wieczorem rozpoczną się mecze o ćwierćfinał. Holender Lars Ryffer wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Liderem pozostał Marceli Bogusławski, który dzisiaj był drugi. Kolarze przejechali 142,5 km z Jędrzejowa do Sosnowca. Podium uzupełnił Estończyk Wright Erm. Bogusławski ma 15 sekund przewagi nad Ryfferem i 18 nad Radosławem Frontczakiem.
2: Pogoda. Na północy kraju zachmurzenie jest umiarkowane i duże i tam też pada deszcz. Niewykluczone, że też zagrzmi na termometrach maksymalnie 18 stopni. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturą od 23 do 26 stopni. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale.
3: Klimat.
2: W Gorzowie Wielkopolskim jakość powietrza jest umiarkowana. Na pozostałym obszarze głównie dobra, bardzo dobra tylko na północy. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 76% energii elektrycznej, ale do 21 warto prąd oszczędzać, bo miejscami sieć może być przeciążona.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miał tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
10: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
9: I bakłażanów.
10: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
9: Cacików i fawy.
10: Oraz mocnej kawy.
9: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
10: Apetyt na Europę.
9: Tomasz Prangę-Barczyński.
10: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Muzyczna Jedynka.
11: 11 minut po godzinie 18. Tu program pierwszy Polskiego Radia i Muzyczna Jedynka nadawana wprost ze studia plenerowego w Międzyzdrojach. Trwa 29. Festiwal Gwiazd, a skoro gwiazdy, to oczywiście spotkania z nimi, to koncerty, to spektakle. No a nam się też udało spotkać z gwiazdami. Ja się nazywam Marcin Kusy, będziemy razem w programie pierwszym do godziny 19. No i pierwsza, chyba jedna z najjaśniejszych gwiazd, bo przecież jest dyrektorem artystycznym tego festiwalu już od wielu lat. Olaf Lubaszenko, proszę posłuchać naszej rozmowy.
8: Polskie Radio. Jedynka.
11: Który to raz, jak jesteś tutaj w Międzyzdrojach i decydujesz o programie artystycznym?
12: Wydaje mi się, że 15 na to wychodzi, bo mieliśmy przerwę w związku z pandemią. Zaczęło się moje działanie w 2011. Więc tak będzie. Ale bywałem wcześniej.

0: jako uczestnik na tych pierwszych legendarnych festiwalach, pierwszych, które organizował założyciel festiwalu Waldemar Dąbrowski w ścisłej wtedy kooperacji z firmami należącymi do pana Jana Kulczyka. Mieliśmy do czynienia wówczas z czymś całkowicie, zupełnie nowym. To była połowa lat 90. Ten rozmach już samo, powiedzmy, takie pozytywne szaleństwo w tym, żeby wymyśleć imprezę, która się będzie odbywała tak daleko od wszystkich tych najważniejszych ośrodków kulturalnych, czyli stworzyć ją w pewnym sensie od zera, zacząć takie działanie bardzo, bardzo daleko od Warszawy, Krakowa. Już było w tym takie pozytywne szaleństwo, ale do tego doszło jeszcze coś, co nazwać można, nie wiem, wizjonerstwem właśnie Waldemara Dąbrowskiego, jego odwagą, no i umiejętność wzbudzenia w tym tego entuzjazmu również w innych. I z tego wziął się festiwal, który trwa już bardzo długo, bo licząc samymi latami kalendarzowymi, to jest lat 30 w tym roku, a licząc edycjami, to jest 29 edycja. Bardzo się cieszę, że po latach przerwy Waldek Dąbrowski w pewnym sensie na nowo zaczął brać udział w działaniu tego festiwalu. Był z nami w poprzednim roku, w tym roku nie może przyjechać, ale nagrał dobre słowo, a my staramy się na miarę naszych możliwości dorównywać, czy też może nie tyle się porównywać z tamtymi wspaniałymi festiwalami, ale robić coś godnego tej marki.
1: To powiedzmy wprost, że to nie jest tylko, jak niektórzy chcieliby o tym festiwalu powiedzieć, celebracja celebrytów, tylko przywozisz tutaj bardzo dużo kultury. I to jest coś takiego, że ta kultura w kurortach tak zwanych, ona z plażą czy z straganami koresponduje niespecjalnie. Natomiast tu robisz coś zupełnie odwrotnego. Przyjeżdżają artyści z całej Polski. Przed sekundą minęła nas pani Beata Rybotycka i widzę pana Jacka Wójcickiego. Jest Robert Janowski, będzie Wojciech Gąsowski. No cała plejada gwiazd w tym roku. I to jest takie zetknięcie w miłych okolicznościach, ale jednak ta misja i ta kultura tutaj są. I za to ci dziękujemy, Olaf.
0: To jest coś, co trzyma mnie tutaj na pewno, to właśnie to, że wbrew stereotypowi, wbrew takiej łatwej ocenie, o czym wspomniałeś, no to jest tak jakby gotowy tekst z forum i z działu komentarze. Co to za festiwal, to celebracja celebrytyzmu, lepiej bym tego nie ujął. No otóż staramy się, żeby tego w ogóle tu nie było i robimy wszystko, żeby od tej łatki się uwolnić. Myślę, że różnorodność to jest słowo klucz dla tego festiwalu, ale różnorodność oparta na dobrych podstawach, na podstawach szlachetnych. No stąd właśnie obecność krakowskich wspaniałych artystów, stąd spektakle z wybitnymi aktorami, które co roku staramy się tu zapraszać. Trochę się zmieniła ta geografia emocjonalna, tak bym to ujął, od lat 90. Wtedy pomimo odległości i pomimo tego, że drogi były dużo, dużo nieporównywalnie słabsze niż teraz, dużo łatwiej było zachęcić artystów do tego, żeby w ogóle podróżowali. A żeby przyjeżdżali tu, to w ogóle wówczas nie było problemu. Ja sam pamiętam, jakim dla mnie wielkim wyróżnieniem było to, że mogłem tu przyjechać i być przez chwilę w takim gronie. Dzisiaj przez to, że pracy, jak mi się wydaje, jest generalnie więcej na rynku, że jest ona bardziej obciążająca, ludzie ten czas wakacyjny bardzo chronią, żeby mieć go dla siebie, dla swoich rodzin, bliskich, albo ewentualnie dla innej pracy, która też, jak wiesz, i w twojej branży, i w mojej wcale nie ustaje tak bardzo na czas lipca, zwłaszcza początku lipca. To jest jeszcze jakby takie naturalne przedłużenie sezonu. Więc trudniej jest teraz zachęcać ludzi. Staramy się używać różnych przekonujących argumentów. Jakoś nam się udaje. Myślę, że tym argumentem głównym, oprócz tego labelu, jakbyśmy powiedzieli w języku

0: korporacyjnym, czyli tej marki festiwalu już 30-letniej, jest też to, co się tu dzieje i to, że z roku na rok staramy się, żeby jego poziom się podnosił i rzeczywiście potwierdzają to kolejne nazwiska, kolejne wydarzenia.
1: Widzę, że cię wzywają, ale ostatnie pytanie, czy ty masz swoją gwiazdę tu odsłoniętą, czy i ty odcisk ręki, czy to szef bez butów chodzi?
0: Mam odciśniętą na trzecim festiwalu, w trzeciej edycji. To był taki dość niesamowity moment, kiedy odciskało kilkanaście osób. Wśród nich był Tadeusz Konwicki, wśród nich był Andrzej Łapicki i ja w tym gronie, no wówczas naprawdę młody, 30-letni chłopak, czułem się jakbym, no nie wiem, znalazł się u Stevena Spielberga w gabinecie albo w wehikule czasu, albo w jakimś magicznym świecie Harry'ego Pottera, a tymczasem minęło już 30 lat. Nie, jest. Jakby ktoś szukał, to jest zaraz przy wejściu na Promenadę Gwiazd. No muszę powiedzieć, nie ma w tym roku, to jest drugi festiwal bez Adama Myjaka, naszego kochanego Adasia, ale jego dzieło kontynuuje syn Olek i to on przygotowuje odciski w tym roku.
1: Powiedz krótko tylko, kto odsłoni swoje dłonie tutaj odciśnięte w tym Panteonie Gwiazd w tym roku?
0: Bardzo chętnie to zrobię, ale to znowu jest kilkunastoosobowe grono, więc umawiamy się tak, jeśli kogoś pominę, to ty dograsz to po zasięgnięciu informacji w źródłach. Na pewno przede wszystkim trzeba wymienić dwoje wspaniałych artystów, których znają całe pokolenia, więc panią Irenę Santor, Wojciecha Gąsowskiego. Mamy wybitnych aktorów i aktorki. Mamy Olgę Bołądź, mamy Roberta Więckiewicza, mamy Piotra Głowackiego, Katarzynę Grocholę, która wprawdzie aktorką nie jest, ale to od kilku sezonów otwieramy się również na pisarzy. No i teraz już liczę na twoją pomoc, bo rzeczywiście mnie wołają. Bardzo dziękuję. Dziękuję Jedynko, że z nami jesteście. To bardzo ważne. Cieszę się.
1: Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję tu się spotkać i pogadać. Między innymi o tym, jak łączysz oglądanie meczów na Mundialu z twoją pracą dyrektora artystycznego.
0: Nie łączę. Od razu ci odpowiem, ale chętnie się z tobą spotkam, żeby pogłębić tę odpowiedź. Bardzo się cieszę, że jesteś tu, Marcinie, z nami i no trochę się przejaśnia, ale rzeczywiście muszę iść, bo dzisiaj jest stosunkowo najtrudniejszy dzień na rozmowę, więc jestem do twojej dyspozycji przez dwa kolejne.
1: Bardzo ci dziękuję. Dzięki, Olaf.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Beata Rybotycka z nami w studiu plenerowym radiowej Jedynki. Patrzymy sobie na morze, siedzimy, jest przyjemnie. Pani Beato, jak to będzie po krakowsku?
2: Nie wiem, bo ja jestem ze Śląska. Jest fajnie, pięknie, nie wiem. Ja zresztą u mnie w domu się nie mówiło po śląsku, więc właściwie bardzo lubię Śląski, kocham Śląsk, ale nie umiem mówić po śląsku.
1: Kiedy wczoraj wyszliście na scenę po raz pierwszy i zaśpiewaliście Pejzaż Horyzontalny, to jednak zrobiło się krakowsko w duecie z Jackiem Wójcickim.
2: No tak miało być, tak. Dyrektor artystyczny Olaf Lubaszenko poprosił nas, żebyśmy byli bardzo tak w repertuarze jednak krakowscy i wybraliśmy utwory Grechuty, Pawluśkiewicza, żeby było po krakowsku.
1: Pawluśkiewicz zresztą bardzo jest pani bliski.
2: Bardzo. Jestem

0: fanką absolutną od wielu, wielu lat. Nagrałam płytę z pieśniami Pawła Pluszkiewicza. Wróciłam przed chwilą z Wrocławia, z Nieszporów Ludzimierskich, które zaśpiewaliśmy po wielu, jakichś paru latach też przerwy. Kocham ten koncert. No w ogóle jest coś w Pawluszkiewiczu, w jego muzyce, zresztą również w jego obrazach, co do mnie przemawia, a muzyka mnie po prostu jakoś tak uruchamia, moje jakieś tam ukryte struny, które próbuję potem przenieść jakoś i też coś uruchomić w słuchaczu.
1: To na czym to polega, że twórczość czy kompozycje jednego kompozytora dotykają gdzieś tych naszych emocji, a inne gdzieś przechodzą obok? Kanty Pawluszkiewicz, niezależnie od tego, czy tworzy rozrywkę, czy tworzy te formy nieco większe, tak jak Nieszpory Ludźmierskie, no za każdym razem jest poruszający, bardzo poruszający.
0: No to się chyba nazywa talent po prostu, albo też jakiś dar od góry, z góry, ale też nie do każdego musi przemawiać. No to jest tak, jak ktoś lubi, nie wiem, rock and roll, a ja nie trawię na przykład, albo jakąś taki łomot tak zwany w moim odczuciu, mocną muzykę. Ja nic z tego nie umiem. Tak jak na przykład z malarstwem współczesnym, nie umiem go widzieć. Po prostu nie mam takiego instrumentu, który by we mnie coś otwierał. A zobaczę jakiś obraz, który jest jakiś taki kompletnie, komuś by się wydawał... nie wiem, za prosty. No, nie umiem zresztą, nie będę się wypowiadać o malarstwie, bo to w ogóle nie jest moja mocna strona. No więc to jest chyba tak, no. Kanty na pewno jest wybitnie utalentowanym człowiekiem, no bo przecież i malarzem, i architektem, i gawędziarzem cudownym, no ale przede wszystkim chyba kompozytorem cudownym.
1: Pani Beato, Dom Weselny to jest spektakl, który tutaj zaprezentuje pani z panią Joanną Żółkowską w duecie właśnie w Międzyzdrojach. To będzie jutro o godzinie 18:00.
0: Tak, to jest przedstawienie o dwóch siostrach, Petra Quiltera. Miałam przyjemność wiele lat temu grać w jego przedstawieniu Na końcu tęczy o życiu Judy Garland, które grałam no chyba z powodzeniem, bo 12 lat i bardzo kochałam to przedstawienie i tą historię o niej. A teraz Peter Quilter pisze o dwóch siostrach. Jednej, jak to właśnie w takiej notatce, kolorowy ptak, Joanna przyjeżdża po kilku małżeństwach do domu rodziców po to, żeby zorganizować wesele córki. I stara panna, którą od razu bardzo chciałam grać, stara panna, która ma wiele tajemnic w sobie ukrytych i potem się okazuje, że nie jest taka, jak na pierwszy rzut oka może widz o niej myśleć. O relacjach sióstr, o tym, że właśnie postrzegają świat inaczej, inne mają wartości, a potem się nagle okazuje, że żadna z nich nie jest do końca szczęśliwa, albo żadna z nich nie jest do końca nieszczęśliwa, no po prostu gdzie indziej się to układają te siły tych szczęść i nieszczęść. I finał jest oczywiście pozytywny, jak to w takim przedstawieniu. Na szczęście one się godzą. Nie jest tak zawsze w życiu. Ja mam brata, nie siostrę, więc nie wiem, jak to jest z siostrą, ale i na szczęście brata, z którym jestem w przyjaźni. Natomiast myślę, że to dotyka wielu osób, które mają rodzeństwa, mają nie tylko rodzeństwa, ale w rodzinach problemy i że trzeba się jednak gadać, rozmawiać, spotykać i godzić.
1: Czyli to jest trochę tak jak w tej piosence Zbigniewa Wodeckiego, że teatr uczy nas żyć, a życie nas uczy udawać.
0: Tak, i nauczmy się żyć obok siebie. Taka piosenka też, którą będę miała okazję jutro wieczorem zaśpiewać Zbyszka Wodeckiego, to tak, takie to jest przesłanie.
1: Pani Beato, a jak to jest, bo ten Festiwal Gwiazd, rozmawiałem wczoraj o tym z Olafem Lubaszenko, dyrektorem artystycznym, że to jest taki festiwal, który no niby trochę tu trzeba być albo bywać, prawda? Trochę w takim gwiazdorskim, celebryckim świecie, ale z drugiej strony jest tu sporo kultury, spektakle, koncerty, czyli coś, co w kurortach nie zdarza się tak często. Tej kultury wysokiej, tak myślę.
0: Mnie się wydaje, że w ogóle był tak wymyślony. No ja byłam na jednych z pierwszych tych festiwali, bo miałam zaszczyt być bliską znajomą i Waldemar i dalej Waldemara Dąbrowskiego, twórcy tego festiwalu, i Jana Kulczyka, który był mecenasem tego nie spektaklu, tylko tego festiwalu. I nigdy on nie był wymyślany jako... Nigdy on nie był wymyślony jako celebrycki festiwal. Raczej przyjeżdżały tu dobre spektakle, świetne wystawy, ręce, które były przez wielkiego rzeźbiarza pana Myjaka robione. Nawet nie wiem, kto w tym roku to przejął.
2: Syn,
0: to wspaniale. No i po prostu taki to jest festiwal, więc ja lubiłam zawsze tu przyjeżdżać. Przyjeżdżałam z małą córeczką, to naprawdę jest za chwilę 30 lat w przyszłym roku. Chociaż na mnie to nie robi takiego wielkiego wrażenia, bo mój teatr ma 60 lat. Teatr 100 w tym roku ma lat 60 i muszę tutaj szybko jakąś

0: reklamę, prawda, wcisnąć i zaprosić wszystkich na spektakle w przyszłym sezonie, które się zaczną już we wrześniu. Także lubię być i nad morzem, no i w Krakowie, który jest moim miastem.
1: Ale to szalenie miłe chyba, kiedy no tak jak przed sekundą siedzieliśmy sobie tutaj, podeszła jedna z dziewczyn i rozpoznała panią ze sztuki Błękitne krewetki, to jest grane w Krakowie właśnie.
0: Tak, tak. I była bardzo dumna z siebie, że rozpoznała. To było bardzo miłe. Ale widocznie nie długo mi się przyglądała, bo ja ją widziałam wczoraj, jak mi się przyglądała. Dziewczyna, która tutaj pewnie na wakacje przyjechała i pracuje, że tak powiem, jako kelnerka. I w związku z tym przypomniała mi się taka historia, którą a propos rozpoznawania i niepewności co do tego, jak artysta wygląda prywatnie. Zdarzyła mi się kiedyś w Łodzi, gdzie na premierze mojego męża byłam widzem. Oczywiście się wyszykowałam, byłam tam dobrze ubrana, miałam oko zrobione, włos, fryzura, obcas i podchodzi do mnie w pewnym momencie jedna pani na przerwie i mówi tak: pani Beato, czy to pani? Ja mówię: no tak, tak, to ja. Na co ona mówi: rany boskie, gdzie to wszystko runęło? Także ja zapytałam ją, co jej runęło. Ona powiedziała, że jest bardzo zdenerwowana i po prostu przeprasza, bo plecie bzdury, no ale widocznie upływający czas jakoś na mojej twarzy ją, nie wiem, uderzył, zastanowił, no nie wiem, cieszę się, że dziewczyna mnie rozpoznała, krótko mówiąc. Także zapraszam na Błękitne krewetki, ale też zapraszam Państwa bardzo serdecznie na przedstawienie Dom Weselny, które gramy również, bardzo rzadko wprawdzie, ale gramy w Teatrze Stu. Natomiast jest to moja taka pierwsza przygoda z takim spektaklem, który i jesteśmy z Joanną w podróży, jeździmy do różnych miast. Apeluję do tego, żeby nas zaprosić do różnych miast, bo jesteśmy zaprzyjaźnione i lubimy to grać.
1: To ukłony dla dyrektora Jasińskiego i wszystkiego dobrego dla pani i cieszę się, że mogliśmy spotkać się tutaj w Międzyzdrojach. To co, patrzymy sobie na to morze?
0: No morze jest cudowne. Dzisiaj ja przeszłam 10 tysięcy kroków w lewo i potem wróciłam w prawo. Nogi mnie bardzo bolą, ale tak się zmobilizowałam się, żeby zejść i przegadać na temat sztuki, festiwalu i tego momentu, w którym teraz jesteśmy, bo to naprawdę jest wartościowy, piękny moment w pięknym miejscu.
1: To jutro po 18:00. Beata Rybotycka, pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: To Beata Rybotycka. Jedynka nadaje wprost z Festiwalu Gwiazd Międzyzdroja. To ja w uzupełnieniu tego, co mówił dyrektor Olaf Lubaszenko, Jan Holoubek, a także Rafał Zawierucha, Marcin Daniec i Robert Janowski. Panowie również odcisną tutaj, czy też odsłonią odciśnięte dłonie w tym panteonie gwiazd. To wszystko wydarzy się jutro o 21:00. Również jutro koncert finałowy, relacji oczywiście na bieżąco w programie pierwszym Polskiego Radia. Proszę Państwa, taką dość długą pogawędkę uciąłem sobie z Marcinem Dańcem. Jedna z jego opowieści już teraz w Muzycznej Jedynce.
1: Panie Marcinie, jak to jest mieć opowieść właściwie na każdy temat? Przecież pana można, przepraszam, że za to takie wyświechtane trochę sformułowanie, ale łyżkami jeść. I tak prywatnie, kiedy pan się tutaj spotyka, a nie musi pan się odzywać do kogoś, kogo nie zna, bo my się nie znaliśmy, ale się zderzyliśmy wczoraj na bankiecie, ale też widzę jako z publicznością, jaki ma pan kontakt. To chyba trzeba mieć, trzeba się z tym urodzić. Jak to jest?
2: A proszę Państwa, teraz Państwu zdradzę kulisy, ponieważ Pan Kusy, bo się poznaliśmy wczoraj, ale słucham Pana ho, ho, ho. I Pan Kusy, spojrzałem kątem oka, że obserwuje, kiedy jeszcze przed śniadaniem

0: zostałem w cudzysłowie uroczo napadnięty przez 40 chyba osobową ekipę, która powiedziała: mamy nadzieję, że pan przed nami nie ucieknie. No to proszę państwa, cieszę się, że pan Marcin może zaświadczyć państwu, że z pełną pokorą podpisywałem wszystkie autografy, robiłem sobie zdjęcia, dlatego że ja szanuję tak do obłędu widzów i wiem, że ani nagrody, ani jurorzy nigdy nie dostarczą tyle satysfakcji wykonawcy, co widzowie, którzy, jak to mój sąsiad mówi, no dobrowolnie, wie pan, i bez przymusu przychodzą: panie Marcinku, i niech pan Bogu dziękuję, i niech to trwa i trwa. Tu, tu, tu.
1: A to jak wybitny kibic sportowy radzi sobie na Festiwalu Gwiazd między Mistrzostwami Świata w piłce nożnej a Wimbledonem?
0: Ale jeszcze, panie redaktorze Kusy, musi pan wspomnieć, że dochodzi do tego wyjazd z Krakowa na ogromny turniej tenisowy artystów. No przecież jak pan o tym nie wspomni, to będę bardzo niezadowolony z tego wywiadu. A dotychczas jestem.
2: Teraz pan redaktor Kusy spojrzał na czas, na wyświetlacz. Jezus, mam jeszcze 10 sekund.
0: Proszę państwa, Strasburger pokonany. Agent numer jeden. Jaka to melodia po jednej nutce, tu w tym przypadku po dwóch setach, 6-2, 6-4, czyli troszkę się w drugim secie postawił. Skibiński ze Słowackiego, kolega, Matko Boska, w półfinale. I żeby mi się jedyneczko nie przewróciło w głowie, poległem, ale minimalnie, z Mariuszem Kałamagą.
2: Konkurencja.
0: Miałem 5-3 i 5 piłek setowych. I pan sobie umie to wyobrazić, jak można. Mariusz powiedział: nie ja wygrałem, Marcinie, tylko ty przegrałeś. No to teraz mu przez rok będę mówił, że dałem ci, żebyś się nie załamał. I potem na łeb, na szyję, proszę państwa, wszystkie mecze, te takie ciche wyjścia z bankietu, jeden soczek pomarańczowy, bo na drugi dzień mecz, i te wszystkie dramaty Senegalu i ten dramat wczorajszy, Matko Święta. Ale dotknął głową czy nie, panie Marcinie?
1: Moim zdaniem tam trochę włosami musnął. No my byśmy nie musnęli, panie Marcinie. Przepraszam, że tak zauważa nasze fryzury.
0: Ponieważ pan Marcin Kusy ma tego samego fryzjera co ja. Czyli my byśmy nie musnęli, czy byśmy nie zepsuli całej tej akcji. Ale no to już doszło do absurdów, te mikrony, milimetry. W każdym razie niech te mistrzostwa trwają, ale... Ponieważ widzę w pana oczach, nie zerknął pan jeszcze raz na tego timera, ale chcę powiedzieć, jeszcze nie mówiłem o tym ze sceny, wymyśliłem taki żart, powiem go jutro, w Goleniowie będę miał recital. Mój sąsiad, pani Daniec, przyszłe Mistrzostwa Świata za 4 lata, jeszcze nie wiem, gdzie będą, ale sugeruję, panie Marcinku, żeby w mistrzostwach brało udział, żeby nasi weszli, żeby brało udział 200 drużyn w grupach 50 po 4 i do dalszej rundy, żeby przechodziły 3 drużyny z grupy i czwarte z najlepszymi wynikami.
1: Marcin Daniec, Muzyczna Jedynka, program pierwszy. Bardzo, bardzo pięknie panu dziękuję.
0: Dziękuję również, pozdrawiam państwa. Proszę się trzymać, ponieważ nie może być ciągle tak źle. No może jeszcze będzie kiedyś lepiej. Życzę tego państwu, panu Kusemu i sobie minimalnie również.
1: Bardzo się kłaniamy Marcinowi Dańcowi tutaj w Międzyzdrojach na Festiwalu Gwiazd. Dziękuję raz jeszcze. Tu właśnie jesteśmy na Festiwalu Gwiazd, program pierwszy Polskiego Radia. Marcin Daniec, jutro jeszcze jedna opowieść, ale cudowna, wzruszająca. I jak zwykle u Marcina Dańca, również z odrobiną humoru. Jutro w Wolnej Sobocie zapraszam państwa. A u nas w studiu plenerowym kolejny gość.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Muzyczna Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia i Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Są te lśniące bardzo mocno, te jeszcze nieco mniej. Mam przyjemność spotkania z kimś, kto lśni, i to od tak wielu lat. Wojciech Gąsowski, witam panie Wojciechu.
4: Witam pana, witam państwa, i to jest moje ulubione radio. To jest właściwie pierwsze radio, z którym ja w swoim życiu miałem do czynienia. Mało tego, ja dla was, dla waszego radia, nagrałem pierwszą swoją piosenkę w życiu, Zielone Wzgórza nad Szeliną. To było dawno temu, no ale taka jest prawda.
1: Tak sobie myślę, że w Międzyzdrojach

0: Musi się pan czuć znakomicie, bo skoro wspominamy przeszłość, to w 1962 roku został pan jednym z solistów wyróżnionych na Festiwalu Talentów, w tym słynnym festiwalu w Szczecinie.
1: W Szczecinie to było, nie w Międzyzdrojach. I bardzo, bardzo mile wspominam ten czas, zwłaszcza, że dostałem wiele lat temu fantastyczną fotografię, którą sobie powiększyłem i na tej fotografii jest cała tak zwana złota dziesiątka laureatów tego festiwalu. Wśród tej dziesiątki byłem ja w dobrym towarzystwie, między innymi Karin Stanek, Helenka Majdanie, Czesław Niemen, Wojtek Korda. Dobre czasy były.
0: Czesław Niemen wtedy chyba jako Wydrzycki jeszcze, prawda?
1: Czesław Wydrzycki, tak, i on śpiewał zupełnie inne piosenki. Był kompletnie inny od reszty wykonawców. Śpiewał piosenki południowoamerykańskie, między innymi Malagenie. Akompaniował się na gitarze i wtedy zrozumieliśmy, że to jest olbrzymi talent, bo śpiewał pięknie te piosenki, chociaż myśmy tak rock'n'rollowcy traktowali go troszeczkę na początku z takim przymrużeniem oka, bo myśmy raczej Presleya chcieli grać, a nie piosenki południowoamerykańskie, ale to był początek tej wielkiej kariery Czesława. On był od nas trochę starszy i miał już jakieś doświadczenie, ponieważ pracował z takim kabaretem Bim Bom na Wybrzeżu, tam śpiewał też te piosenki. No i krok po kroku zmieniał swój repertuar. Nagrał taką piosenkę, która na mnie i chyba i na moich kolegach w tamtym czasie zrobiła niesamowite wrażenie, bo to była chyba pierwsza piosenka taka, którą ja bym zaakceptował od razu. Wiem, że nie wrócisz. Solo bardzo ładne zagrał w tej piosence Włodek Wander, bo on nagrał tę piosenkę z zespołem Niebiesko-Czarny, z takim chrypiącym saksofonem, no to robiło wrażenie w tamtych czasach.
0: Panie Wojtku, ale pan też nagrał piosenkę, która, mówię o Wzgórzach nad Soliną, która też od tego rock'n'rollowego amplua i tego, co pan chciał robić, też była dość odległa.
1: Bardzo odległa, ponieważ to była piosenka skomponowana przez osobę, która była 3 razy, czy albo na pewno 2 razy starsza od nas. To był pan profesor Czesław Grudziński, który był profesorem Andrzeja Korzyńskiego i z tą piosenką też była piękna historia, bo myśmy jej w ogóle nie chcieli nagrywać. Ja wtedy byłem w studio u was z Tajfunami i mieliśmy nagrać 4 piosenki, bo wtedy były takie płyty, wychodziły 4. Z jednej strony 2 utwory, z drugiej 2. Nie mieliśmy 4 piosenek, mieliśmy 3. I Andrzej Korzyński mówi, ale ja mam jeszcze jedną taką piosenkę, zależałoby mnie na tym, bo to mój profesor skomponował, a Janusz Kondratowicz napisał tekst do tej piosenki. Ja mówię, no to zobaczymy. I on nam to przyniósł i myśmy się załamali. Załamaliśmy się, bo ta piosenka, no myśmy mieli w głowach rock'n'rolla, a to była taka skromna piosenka i Zielone Wzgórza nad Soliną, w ogóle co to jest takiego? No ale musieliśmy nagrać, bo prawdę mówiąc, trochę się przestraszyliśmy. Bo Andrzej był wtedy szefem Studia Rytm, a Studio Rytm to była baza właściwie, taki fundament tej nowej muzyki big beatowo rock'n'rollowej i baliśmy się tego, że jak Andrzejowi odmówimy, to ona skasuje, nie będzie chciała. Ale ta piosenka, o dziwo, bo my byliśmy niesamowicie zaskoczeni tym, że ona po tygodniu stała się tak zwaną piosenką tygodnia, po miesiącu piosenką miesiąca, czyli pobiła jakieś inne piosenki. Potem w końcu mnie zaprosili do Opola, zaśpiewałem tam ze Skaldami, o dziwo, tę piosenkę. No i żyje ze mną do dzisiejszego dnia i ludzie bardzo chcą tej piosenki słuchać. Nawet mnie proszą, żeby tę piosenkę zaśpiewać. Śpiewam ją z wielką chęcią, już jest inny aranż do tej piosenki. Przeżyła tyle lat, to znaczy, że nie jest zła.

0: Panie Wojtku, ale ten rock and roll w pewnym momencie jednak się sprawdził. Mało tego, przeistoczył się w dość mocne hardrockowe granie. Zmierzam do pana obecności w zespole Test, do przyjaźni z Darkiem Kozakiewiczem, znakomitym gitarzystą, instrumentalistą, i zmierzam do tego, że ten Test cały czas jest dla ludzi także ważny. Wychodzą kolejne wznowienia, nagrania radiowe tego zespołu. Jest to zespół legenda.
1: Nie mogę ja o tym powiedzieć, czy to jest legenda, czy nie, bo to by było nieeleganckie, ale rzeczywiście mam częste spotkania w czasie moich występów. Przychodzą do mnie ludzie z płytą, nawet winylową, i mówią, że to jest muzyka ich młodości, że oni tego słuchali, na tym się wzorowali. Zresztą takim dla nas bardzo ważnym odkryciem było po latach to, że Marek Piekarczyk, nagrywając swoją płytę, nagrał 4 piosenki Testu. On mnie i Darka zaprosił na promocję i kiedyś z nim rozmawiałem i on mi mówi tak, wiesz co, nie byłoby TSA, gdyby nie było Testu. Wtedy te zespoły się wzorowały. Zresztą dzisiaj starszych muzyków, starszych, młodszych ode mnie, ale już, którzy mają trochę lat, spotykam i oni mówią, że oni właśnie na Teście się wzorowali. To jest przyjemne, że po tylu latach ta muzyka, te utwory jeszcze jakoś ludzie pamiętają.
0: A pan na kim się wtedy wzorował? No bo Elvis to oczywiście rock and roll, te wczesne lata, ale w okresie Testu no to było bliżej hard rocka raczej. Między innymi Skin Alley, ale też Deep Purple na pewno. No grupy już, które grały zdecydowanie mocniej.
1: Deep Purple, Led Zeppelin to były zespoły, które myśmy kochali. I zwłaszcza Deep Purple, na nich się wzorowaliśmy, bo to były zespoły, które nie grały piosenek. Dlatego lubiłem zawsze słuchać na przykład koncertu, czy nagrań z koncertu Deep Purple, bo to się przeistaczało w utwór słowno-muzyczny, właściwie tak to można nazwać. To były rozbudowane wersje. Myśmy w Teście też się wzorowali na tym. I na przykład nagrywając piosenkę, która trwała 2,5 minuty czy 3 na płycie, myśmy rozbudowywali na koncercie do tych rozmiarów, że piosenka trwała 10 minut. Każdy muzyk zagrał solo, potem coś tam rozbudowywał.

0: zaplanowany wstęp na przykład. Interpretowaliśmy to w trochę inny sposób i to nam się bardzo podobało, bo mieliśmy dużo swobody, dużo wolności w tym. Można było grać tak, jak nam się chciało.
1: Panie Wojtku, zmieniając odrobinę temat, tak się zastanawiam, jak będąc tu na festiwalu, łączy pan działania artystyczne, spotkania z publicznością, oglądanie spektakli, uczestniczenie w koncertach z pana miłością do futbolu.
0: No jakoś muszę łączyć. Nawiązuje pan pewno do tego, co się teraz dzieje w czasie właśnie trwania tego festiwalu. Jakoś się z tym radzę. Po nocach oglądam mecze z Mistrzostw Świata. Tych zespołów jest bardzo dużo, ale mistrzostwa są ciekawe i pełne niespodzianek. Lubię takie niespodzianki.
1: To kto wygra te mistrzostwa?
0: Tego nie wiem, bo gdybym wiedział, to bym postawił. Jakiś zakład bym przyjął. Ale oglądając te drużyny do tej pory, no widziałem chyba raczej wszystkie drużyny już, choć przynajmniej jeden czy dwa mecze, ale wydaje mi się, że Francja gra bardzo dobrze. I Francja chyba, no teraz się chyba spotyka z Brazylią i to będzie mecz o życie, bo nie wyobrażam sobie, chociaż właściwie wszystko można sobie wyobrazić, bo Niemcy już odpadli, Holendrzy odpadli, to byli faworyci, no może nie do pierwszego miejsca, ale do wejścia, czy do półfinału, czy nawet do finału. Trudno mi powiedzieć, chyba Francja jest bardzo silna. Tylko, że to też może być tak, że na przykład Francja w drodze do finału będzie miała słabszy dzień, a przeciwnik ich będzie miał najlepszy dzień i ich ogra. No. To jest piłka, to jest sport, dlatego jest ciekawa.
1: Zainteresowała mnie pana opowieść, którą przytoczył pan podczas Gwiazdozbioru, a może to już było poza anteną, że był pan na meczu, na którym padło słynne stwierdzenie, które jest czołówką naszej kroniki sportowej.
0: Tak, to jest prawda. Byłem na meczu na stadionie Legii. Legia wtedy nie była Legią, tylko była CWKS Warszawa. Tak się nazywała Legia wtedy. To była pełna nazwa. To był chyba jakiś pucharowy mecz. Ja byłem młodym chłopcem, z ojcem swoim byłem. CWKS Warszawa, Slovan Bratysława. Tam dziennikarz, który robił sprawozdanie, wypowiedział coś takiego: oj strzelaj, prędzej strzela, gol, kronika sportowa. I stąd jest wzięty ten cytat do waszej wspaniałej zresztą audycji Kronika Sportowa. Nie wiem, czy jeszcze istnieje. Istnieje, to się cieszę bardzo. Jestem wielkim fanem tej audycji. Zawsze słuchałem, może dzisiaj już nie, ale kiedyś to była audycja, która była bardzo bliska memu sercu, bo tam się dowiadywałem o tych wszystkich wynikach, które nie tylko w piłce nożnej się dowiadywałem o tych wynikach, ale i lekkoatletyka, tenis i tak dalej, i tak dalej. Także sport mnie interesuje do dzisiejszego dnia, a Polskie Radio to było coś takiego, to był jedyna właściwie informacyjna audycja, ta kronika sportowa, która opowiadała, będąc na przykład gdzieś na wakacjach daleko, mogłem się dowiedzieć, słuchając tego radia, mogłem się dowiedzieć, jak na przykład wypadła Legia wtedy, która grała z Górnikiem Zabrze i tak dalej. Jestem związany bardzo ze sportem i z Polskim Radiem też, bo to były te pierwsze kroki, najważniejsze chyba w życiu każdego człowieka, który czymś się tam zajmuje, uprawia jakiś zawód. Pamiętam to studio na dole, które teraz jest studiem chyba Szpilmana. Pan Kostek Niekraszewicz siedział tam za konsoletą i nagrywał te nasze pierwsze piosenki. Nawet pamiętam jego nazwisko. Wchodziło się gdzieś po jakichś schodkach takich, to już zabudowane pewno jest, ale to było fantastyczne. No w ogóle w tamtych czasach w ogóle wejść do studia radiowego, nagrywać coś, jakąś piosenkę, to było coś niesamowitego. Dzisiaj właśnie nie wiem, z czym mógłbym to porównać. To był wstrząs dla nas młodych ludzi. Wspaniałe czasy były.
1: Tę więź, panie Wojciechu, z panem jako Polskie Radio cały czas czujemy i jesteśmy zaszczyceni, że był pan gościem Muzycznej Jedynki tutaj w Międzyzdrojach na Festiwalu Gwiazd.
0: Ja się też z tego bardzo cieszę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia pierwszego programu oraz słuchaczy Kroniki Sportowej.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: I ja dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
5: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia, Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo

0: O, maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa nr 73 Kielce, Busko-Zdrój. W pobliżu Piotrkowic na 34 kilometrze zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. Droga była przez pewien czas zablokowana, wytoczono objazdy oddzielne dla aut osobowych, oddzielne dla ciężarówek. Teraz na trasie nr 73, na jej 34 kilometrze, obowiązuje ruch w obu kierunkach jednym pasem. Droga krajowa nr 65, odcinek Gołda-Polecko w pobliżu miejscowości Regiele. Na 13 kilometrze zderzyły się auto osobowe i rolniczy ciągnik. Na trasie numer 65 obowiązuje ruch wahadłowy. Koniec kłopotów na S10 na odcinku Szczecin-Stargard w pobliżu 28 kilometra, gdzie po zderzeniu 6 aut osobowych i ciężarówki zablokowana była jezdnia w kierunku Stargardu. Była, bo teraz jedzie się S10 przez jej 28 kilometr bez problemów. Nie ma już także utrudnień na autostradowej obwodnicy Wrocławia na A8 między węzłem Wrocław Stadion a węzłem Wrocław Północ na 24 kilometrze jezdni w kierunku Warszawy. Trasa została udrożniona. Trasa ekspresowa S7, odcinek węzeł Tarczyn Południe, węzeł Głuchów w pobliżu miejscowości Stara Kopana na 25 kilometrze. Zdarzenie 3 aut osobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Krakowa. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu 129 kilometra, awaria ciężarówki.
7: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. W Skawinie w Małopolsce 4 martwe osoby w zamkniętym mieszkaniu. O sytuacji w ochronie zdrowia chce rozmawiać z premierem samorząd lekarski. Koniec z banerami i reklamami. W Zakopanem weszła w życie uchwała krajobrazowa. Tragedia w podkrakowskiej Skawinie. W jednym z mieszkań znaleziono tam ciała dwóch kobiet, mężczyzny i noworodka, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
8: Mówimy tutaj o młodym małżeństwie, 27-letniej kobiecie, jej mężu, jak również 8-dniowej córeczce i babci tej młodej matki.
7: Policja otrzymała zgłoszenie od ojca jednej z nieżyjących, który od dłuższego czasu nie mógł wejść do mieszkania ani dodzwonić się do bliskich. Na razie za wcześnie na określenie przyczyn śmierci oraz okoliczności tego zdarzenia. Wstępne oględziny wykluczyły zatrucie czadem.
8: Te oględziny, takie zewnętrzne ciał, no wskazują na udział osób trzecich. Te oględziny wskazują jednak na zadanie ran poszczególnym osobom.
7: Na miejscu pracują policja oraz prokuratura. Samorząd lekarski chce rozmawiać z premierem o sytuacji w ochronie zdrowia. Donald Tusk zwrócił się do lekarzy z apelem o pomoc w naprawie systemu i o to, by nie szukać konfrontacji. To odpowiedź m.in. na nieprawidłowości w stołecznym szpitalu południowym. Dr Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej mówi, że samorząd po raz kolejny zwrócił się do szefa rządu z prośbą o spotkanie.
9: Chcemy wreszcie usiąść razem ponad wszelkimi podziałami i szukać wspólnie rozwiązań dla pacjenta, dla systemu ochrony zdrowia. Na pewno chcielibyśmy tak samo jak pan premier pozbyć się wszelkich nadużyć systemu. Czekamy na spotkanie, chcemy rozmawiać.

0: rozmawiać i szukać rozwiązań.
1: Premier Donald Tusk do wtorku chce mieć od minister zdrowia oraz szefa NFZ-u rekomendacje dotyczące naprawy systemu. Następnego dnia zapowiedział podjęcie kolejnych decyzji, także personalnych. Na wtorek zaplanowano posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Młodzież z ósmych klas poznała dziś wyniki majowych testów. Ósmoklasiści musieli napisać 3 egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Tym ostatnim najczęściej był język angielski, który wybrało ponad 98% zdających.
2: 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie z Poznania od rana sprawdzali wyniki testów.
3: Miałam spokój w sobie, ale sprawdzałam już wcześniej i nawet miałam przed tą 8:30.
4: Spodziewałem się, że będzie gorzej, a jest lepiej.
2: Anglistka Anna Fibik ze szkoły w Krzesinach nie kryła wzruszenia jeszcze przed wręczeniem zaświadczeń swoim wychowankom.
5: Tyle najwyższych wyników, czyli 100%, dawno nie widziałam.
2: Do egzaminu w maju przystąpiło 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju. Maciej Szefer, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Ułatwienia dla pasażerów gdańskiego lotniska. W porcie działają 2 nowoczesne skanery 3D. Dzięki nim w bagażu podręcznym wnosić można nie 100 ml jak dotąd, ale nawet 2 litry płynów. Docelowo urządzeń ma być 11, ale już te 2 pozwalają na sprawniejszą kontrolę, mówi rzeczniczka lotniska Agnieszka Michajłow.
7: Kończy się ten zakaz z 2006 roku, czyli po 20 latach, kiedy nie mogliśmy wozić tych większych pojemności. Dla pasażerów to ważne, kosmety, syrop, takie rzeczy. Chcemy to wozić w bagażu podręcznym, bo bardzo często podróżujemy już tylko z bagażem podręcznym. I to jest duża zmiana.
8: Nie wiedziałam o tym, ale bardzo się cieszę. Był to dosyć absurdalny limit, tak myślę, i bardzo utrudniający podróżowanie.
1: Dodaje jedna z pasażerek. Podobne systemy pracują już m.in. na lotniskach w Krakowie i Poznaniu. Od poniedziałku będą w Warszawie. W Zakopanem weszła w życie uchwała krajobrazowa. Z ulic mają zniknąć m.in. wielkoformatowe banery, nieestetyczne billboardy i neony, które od lat były wskazywane jako jeden z największych problemów pod Tatrami.
9: Góry zasłonięte reklamami. Ludzie zauważają, że tu po prostu robi się brzydko i to, co za to cenione było to miejsce, jest przysłonięte komercją.
10: To się odsłonimy, góry będzie je widać i z daleka i będzie wiadomo, w jaki region się przyjeżdża.
11: Mi się wydaje, że to trochę szpeci krajobraz.
1: Właściciele reklam i przedsiębiorcy będą mieli rok na dostosowanie się do przepisów. A skoro o Zakopanem mowa, jutro stanie się letnią stolicą dobrej zabawy i muzyki. Polskie Radio zaprasza do wspólnego świętowania Lata u podnóża Tatr. Na mieszkańców i turystów czeka dzień pełen atrakcji. Już o godzinie 9:00 Rówień Krupowa Górna zamieni się w plenerowe studio Lata z Radiem. O 12:00 przygotowane z myślą o całych rodzinach piknik edukacyjny. O 14:00 plenerowe wydanie audycji Muzyczne Lato z Radiem. O 16:00 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka radiowej Jedynki, a wieczorem o 20:00 wielki koncert z udziałem m.in. Justyny Steczkowskiej, Majki Jeżowskiej, Reni Jusi z Bratanków czy Organka. Retransmisja tego koncertu na antenie radiowej Jedynki po 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W nocy w południowej części Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 10 do 14 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich około 9. Wiatr na południu słaby i umiarkowany. Na zachodzie i północy, głównie na wybrzeżu, silny i porywisty.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: No kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
16: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
15: Bez cukru i glukozy.
16: Potas wspomaga.

0: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kwestia sporna.
2: Dzień dobry, tu Leszek Jarzdziewski. Witam w kwestii spornej. Dziś porozmawiamy o tym, czy Polska potrzebuje nowej opowieści. A moimi Państwa gośćmi są Andrzej Leder, profesor filozofii i FISPAN. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A także Tomasz Sawczuk, Polityka Insight. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Panowie, to może zacznę od tezy, która będzie jednocześnie pytaniem. W Polsce wydaje się, że mamy opowieść opartą na wstydzie, która powoduje, że no, przez lata musieliśmy nadganiać ten Zachód, dołączyć do Unii Europejskiej, NATO, być na Zachodzie, ale mamy też opowieść opartą na takim rodzaju upokorzenia, resentymentu, które mówi o tym, że jesteśmy ofiarami, Polska jest trochę oblężoną twierdzą, trochę musi się bronić przed tymi wpływami i w ramach tego resentymentu, takiej reakcji następuje pewne takie obronne konsolidowanie się wokół takich pojęć narodowych, walka z obcością. I wydaje się, że te dwie opowieści są obecne w naszej historii, myślę, że dobrych ponad 200 lat w różnych odmianach. Chciałem was po pierwsze zapytać, czy uważacie tę diagnozę za słuszną, a po drugie, czy jest miejsce, jeśli jakkolwiek ta teza odpowiada rzeczywistości waszym zdaniem, to czy jest dzisiaj zapotrzebowanie i miejsce na trochę inną opowieść? Andrzej Leder.
4: Tak, wydaje mi się, że ta teza jest trafna. Można ją oczywiście rozbudowywać.
2: To jest kwestia sporna, więc możemy się kłócić.
4: Nie, możemy, ale akurat w tej sprawie raczej się nie będziemy kłócić. Wydaje mi się też, że Polska potrzebuje nowej narracji czy nowej opowieści i ze względu na przeszłość, to znaczy o to, jak bardzo ta opowieść, szczególnie ta taka martyrologiczna dotycząca ofiar, jest opowieścią tylko jednej grupy społecznej, to znaczy narodu szlacheckiego i jego spadkobierców, inteligencji, urzędniczej warstwy wojskowej, która do faktycznie 1939 roku rządziła Polską. I ta opowieść jest również bardzo destrukcyjna ze względu na przyszłość, dlatego że poczucie krzywdy jest takim uczuciem czy taką emocją absolutyzującą, to znaczy ja to nazywam czasem w ten sposób, że skrzywdzeni mają kamienne serca i że po prostu nie uwzględniają krzywdy nikogo innego, nie potrafią relatywizować swojego skrzywdzenia. W związku z tym w tym świecie, w którym zrozumienie dla innych jest fundamentalną potrzebą i nie tylko ze względu na jakieś moralne paradygmaty, ale przede wszystkim dlatego, że będziemy się cały czas zderzać, stykać, mieszać z innymi. Ten rodzaj wrażliwości oparty na poczuciu krzywdy jest niesłychanie zamykający. Jest taką wrażliwością, która doprowadza do izolacji i no, jesteśmy tego świadkami aktualnie w kwestii ukraińskiej, gdzie społeczeństwo, które walczy z potworną agresją, jest aktualnie z powodu pewnej krzywdy historycznej niewątpliwej objęte jakąś nienawiścią. No mamy to do czynienia w kwestii Niemiec, to znaczy dawne krzywdy, które Niemcy niewątpliwie wyrządzili w społeczeństwie polskim, są aktualnie znowu paliwem do tego, żeby nic ze współczesnych Niemiec nie rozumieć. Ten poziom osamotnienia, który z tego wynika po społeczeństwa polskiego, jest dramatyczny dla przyszłości.
2: Tomasz Sawczuk, to samo pytanie, znaczy, jakie opowieści i czy potrzebne są nowe opowieści?
5: No powiedziałeś o krzywdzie i o wstydzie i na pewno to są rzeczywiście takie dwa wątki, które w tym jak myślimy o polskiej tożsamości i polskiej historii były w ostatnich stuleciach i dekadach bardzo silne, ale wydaje mi się, że ich znaczenie się zmienia i że pojawia się nawet nie tyle, że potrzebujemy nowej opowieści, co ona dość spontanicznie się pojawia wraz z tym, jak się po prostu zmienia sytuacja Polski w świecie. Wstyd zaczął słabnąć jeszcze w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości i wtedy taki rodzaj opowieści o wstawaniu z kolan, który próbowali przedstawić publicyści tacy jak Bronisław Wilsztajn, ale też politycy ówczesnej władzy, zyskiwał na popularności, wyrażając jakąś taką zbiorową emocję, że Polska już na tyle się rozwinęła po 1989 roku, że już nie musimy się wstydzić tego, kim jesteśmy,

0: tylko możemy być sobą i możemy zyskiwać uznanie z tego tytułu. I to oznacza, że ta emocja, to poczucie wstydu, poczucie gorszości właśnie, bycia gorszym w relacji do kogoś innego, czyli do tego zachodniego, dojrzałego demokraty, się zmienia, że ono przestaje być aktualne, natomiast no, poczucie krzywdy jest ulokowane w przeszłości i ono się tak łatwo nie może zmienić. I wydaje mi się, że to, co tutaj jest znaczące, to jak się zmienia relacja między tymi dwoma elementami, to znaczy tego, że była jakaś krzywda w przeszłości i jaki jest nasz stosunek do tego, bo ten wstyd wynika ze słabości. Wynika z tego, że nic z tą krzywdą nie można począć. Jak Polska staje się silniejsza, to wydaje mi się, że ten wstyd coraz bardziej przekształca się w rodzaj gniewu. I to jest coś, co wydaje mi się, że teraz się wyłania w relacjach polsko-ukraińskich. To znaczy, że jak Polska stała się silniejsza, a były jakieś krzywdy w przeszłości, to my już nie tylko musimy, czy możemy, mamy większy wybór. Nie jest tak, że musimy być, mieć poczucie tego słabszego, który został skrzywdzony, tylko możemy się gniewać na to, że zostaliśmy skrzywdzeni i próbować użyć siły w nowej sytuacji, w której tę siłę już posiadamy. No i wydaje się, że na przyszłość ewentualnie, gdyby się to miało rozwinąć do jeszcze dojrzalszej formy tego, jak myślimy o własnej tożsamości, no to mogłoby być takim rodzajem dojrzałego poczucia dumy z tego, kim się jest i wtedy ta krzywda przestawałaby być tym definiującym elementem tego, kim jesteśmy, bo nasza nowa autoidentyfikacja byłaby już na tyle zakorzeniona w takim codziennym doświadczeniu właśnie tego, jak się ten kraj zbudowało, jak on działa, jakie są jego relacje z innymi partnerami w świecie, no że krzywda nie definiowałaby tego, kim jesteśmy. To powiedzmy może jest taki kierunek, który mógłby ewoluować w najbliższych dekadach, ale na ten moment mam wrażenie, że trochę będzie zyskiwać ta rola gniewu i takiego zdolności do użycia mocy, co jest czymś nowym, takim, że się można tym zachłysnąć, ekscytującym i będziemy musieli się uczyć nad tym panować.
1: Niestety będę musiał się nie zgodzić. Znaczy moim zdaniem ten rodzaj gniewu i takiego nieco rozbuchanego poczucia, ach, jacy jesteśmy wspaniali, jest w gruncie rzeczy taką drugą stroną medalu, to znaczy jest sposobem odreagowywania tego poczucia krzywdy i poczucia wstydu i w najmniejszym stopniu nie przemienia się w jakieś konstruktywne poczucie wartości czy osadzenia w sobie. Będzie raczej formą agresji i formą nienawiści do wszystkich, którzy byli potencjalnymi krzywdzicielami. I nieprzypadkowo wydaje mi się, on jest skierowany wobec Ukraińców, ponieważ Ukraina jest w polskiej tej przeszłej, martyrologicznej, ale też szlacheckiej narracji traktowana jako kraj podrzędny. Ta duma już jest dużo bardziej mitygowana, jeżeli mamy do czynienia z krajami, które uważamy za silne współcześnie. Dlatego wydaje mi się, że w ogóle jest potrzebna zupełnie inna narracja, czy opowieść emancypacyjna. To znaczy opowieść, która by mówiła o niezwykłym w gruncie rzeczy sukcesie polskiego społeczeństwa, które w ciągu mniej więcej dwóch wieków, to jest długa opowieść, ze statusu praktycznie niewolniczego, wiadomo, że połowa XIX wieku to jest wyzwolenie ogromnej większości tego społeczeństwa z poddaństwa, poddaństwa, które jest zupełnie porównywalne, choć nie tożsame z niewolnictwem takim, jak było na przykład w Ameryce i dotyczyło Afroamerykanów. I teraz mówię o opowieści emancypacyjnej w sensie takiego przejścia do współczesnego, w zasadzie mieszczańskiego społeczeństwa, które zupełnie dobrze sobie rzeczywiście radzi we współczesnym świecie. Ale wcale moim zdaniem, i tu jest właśnie ten moment, gdzie nie mam zgody, nie radzi sobie na poziomie właśnie poczucia wartości czy emocji z tym związanych. Radzi sobie na poziomie działania i rzeczywiście Polska odniosła również w ostatnich 10 lat ogromny cywilizacyjny sukces kosztem zresztą dużych grup społecznych, które w nim nie uczestniczyły. Natomiast ogólne przekonania na własny temat są właśnie taką huśtawką pomiędzy poczuciem wstydu i krzywdy, a takimi bojowymi okrzykami wszystkim pokażemy.
0: Tomku, czy chciałbyś... Nie jestem pewien, czy się nie zgodziliśmy. Mam wrażenie, że opisuję pewną dynamikę, że zmienia się to, zmienia się relacja między tymi elementami. Także jeden trochę słabnie, drugi trochę się wzmacnia. Tak jak powiedziałem, wstyd mam wrażenie słabnie, bo jeśli mamy więcej poczucia siły, no to wtedy trzeba się mniej wstydzić, mówiąc w najprostszych słowach. A jeśli zyskujemy trochę poczucia siły, no to wtedy oczywiście jest pokusa, żeby to się przekształcało w agresję, a niekoniecznie na przykład w odpowiedzialne działanie na, nie wiem, korzyść słabszych albo coś w tym rodzaju. I to jest nowe doświadczenie, bo Polska historycznie nie była krajem silnym przez większość swojej historii. I to jest w takim sensie nowe dla nas doświadczenie kulturowe, na pewno nowe przecież w ostatnich pokoleniach, którego będziemy się musieli uczyć, co to oznacza, tak? To może oznacza oznaczać bardzo wiele rzeczy. To może oznaczać, że chcemy być odpowiedzialni na przykład za bezpieczeństwo regionu. Albo to może oznaczać, że chcemy się

0: wyżywać na sąsiadach, którzy nam zawinili czymś w przeszłości. No to może oznaczać bardzo wiele różnych rzeczy i tu pewnym zadaniem dla polityki jest, żeby to w jakiś sensowny sposób kierunkować.
1: To jest kwestia sporna. Kontynuujemy rozmowę po piosence.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: To jest kwestia sporna. Rozmawiamy o tym, czy Polska potrzebuje nowej opowieści. A moimi państwa gośćmi są Andrzej Leder i Tomasz Sawczuk.
1: To chciałem teraz porozmawiać o ideologii, która wydaje się ma dużo mocniejszą opowieść o wspólnocie, mianowicie o nacjonalizmie, które w języku polskim jest tak nacechowane bardzo negatywnie. W języku angielskim to słowo jest bardziej opisowe. U nas nacjonalista, no to się teraz kojarzy z kimś, kto pali race, maszeruje, krzycząc jakieś niewygodne hasła. Tymczasem może warto pomyśleć o tym polskim nacjonalizmie jako o takiej ideologii napędowej, która dzisiaj w jakimś sensie przestaje być wstydliwa. Dzisiaj na myśl, że choćby prezydent Nawrocki tak no, został prezydentem, między innymi dlatego, że był taką apoteozą tej takiej ideologii w takim wydaniu właśnie już nie wstydzącym się, ale w takim wydaniu dumnym i takim, bym powiedział, ofensywnym, by nie powiedzieć agresywnym. I teraz chciałem od Andrzeja Ledera zacząć. I Andrzeju, bo twoja prześniona rewolucja stawiała bardzo mocną tezę, że Polska przeszła rewolucję społeczną właśnie w latach 39 do powiedzmy 53-56, tak, w tym okresie wojny i stalinizmu, kiedy współczesne społeczeństwo w zasadzie zbudowało się na tak naprawdę wymordowaniu i wypędzeniu dużej części ludności miejskiej. Nie wiem, czy bym się pokusił o to, żeby tych ludzi, którzy ściągnęli wtedy w PRL-u do miast, nazwać mieszczanami, pewnie nie, ale no nie byli też już tym, kim byli wcześniej. A jednocześnie w polskiej świadomości, mimo że przecież to mamy na temat książki, filmy, ale jakby nie zbudowała się poczucie podmiotowości. Znaczy, że to nie, to jakby nam się przydarzyło. Jest jakiś rodzaj wyparcia, które oczywiście można powiedzieć, że debata choćby wokół Jedwabnego pewnie była takim najmocniejszym naruszeniem takiego tabu, niemówienia, pokazywanie Polaków wyłącznie jako ofiar pewnego procesu.

0: tutaj Polacy byli też narodem sprawców, ale zastanawiam się nad tym, na ile ten współczesny nacjonalizm, bazując na tym wyparciu, nie próbuje jednocześnie, nie jest jakimś wołaniem o podmiotowość. Znaczy nie jest wołaniem, my teraz przynajmniej możemy innym robić to, co oni robili nam. Czy ty uważasz, że to można w jakiś sposób wytłumaczyć i czy takie wezwanie do emancypacyjnego zrozumienia, że my powinniśmy się postawić także w roli, jakby pełni zrozumieć swoją sytuację i w jakimś sensie również przyjąć do wiadomości te wszystkie okrucieństwa, jakie przydarzyły się za naszą sprawą innym, jest na takim poziomie zbiorowym w zasadzie niemożliwe. Trudno sobie wyobrazić doktrynę polityczną, która by coś takiego postulowała i mogła wygrać. To jest po prostu za trudne do przyjęcia dla narodu jako zbiorowości. Czy ty uważasz, że ten nacjonalizm nie jest w pewnym sensie czymś naturalnym, biorąc pod uwagę odreagowanie tej trudnej historii?
1: Po pierwsze, nie wydaje mi się, żeby to było niemożliwe i jednak mamy przykłady społeczeństw, które przeprowadziły tego rodzaju operację tożsamościową. No przede wszystkim Niemcy, którzy mieli błogosławieństwo niewątpliwej winy i w związku z tym, o ile bezpośrednio po wojnie wiadomo, denazyfikacja była tam w dużym stopniu fikcyjna. Ale kiedy wyrosło następne pokolenie, to w 60-tych latach w dużym stopniu wielka rewolta młodzieży w ogóle zachodniej w Niemczech przebiegała pod hasłem, czy poprzez pytanie, które zadawało to nowe pokolenie, pokoleniu ojców, co wtedy robiliście. I to odegrało jednak ogromną rolę zmieniającą tożsamość. I to widać chociażby po wynikach AfD w NRD, gdzie takiej rewolty nie było, i w zachodnich Niemczech, gdzie taka rewolta się odbyła. Oczywiście AfD ma aktualnie niezłe wyniki wszędzie, ale nie ma porównania pomiędzy tym, jak popularne jest we wschodnich Niemczech, a tym, jak jest umiarkowanie popularne w zachodnich Niemczech, tam, gdzie ta tożsamościowa operacja się odbyła. I takie operacje dotyczące tożsamości, dotyczące zakwestionowania pewnych takich paradygmatów nacjonalistycznych odbyły się w wielu krajach. Oczywiście na tle tego społeczeństwa się dzielą. Dzielą się na te części, które potrafią czerpać pewnego rodzaju poczucie dumy z tego, że potrafią też wziąć pewną winę na siebie, że jesteśmy dostatecznie dorośli, bym tak to określił, żeby potrafić uznać swoją winę. I na te części, które mówią nie. Ale paradoksalnie te części, które mówią nie i które mówią, jesteśmy tylko dumni z tego, jacy jesteśmy fajni, to są zwykle ci ludzie, którzy mają właśnie ogromne poczucie krzywdy. To jest MAGA w Stanach Zjednoczonych, to jest Front Narodowy, aktualnie Rassemblement dla Republiki we Francji, no i AfD właśnie w Niemczech. W Polsce na to nakłada się jeszcze dodatkowo jeden element, mianowicie w Polsce jednak do niedawna, bym powiedział, to znaczy do drugiej połowy XIX wieku, Polakiem był tylko ktoś, kto wywodził się z warstwy szlacheckiej albo wykształconej, to znaczy inteligenckiej. To jest paradoksalne, ale kiedy czyta się Kieniewicza o rewolucji 1848 roku, to chłopi nie są Polakami. Polakami jest tylko szlachta. Polacy przyszli do wioski i coś tam zaczęli organizować. Mieszkańców Galicji, polskich mieszkańców, katolickich mieszkańców, nazywało się Mazura. I to poczucie, że zaproszenie do polskości jest niesłychanie emancypujące, moim zdaniem w Polsce nadal trwa. To znaczy, że czuć się członkiem narodu polskiego, czuć się uczestnikiem tej wielkiej historii i tak dalej, jest czymś, co dla wielu ludzi w Polsce jest sposobem nabywania poczucia godności. I w tym sensie uczucia narodowe w Polsce stały się nośnikiem emancypacji. Niestety bardzo niebezpiecznego rodzaju emancypacji. Można to historycznie porównywać. Niemcy po przegranej I wojnie światowej i z ogromnym efektem uderzenia przez kryzys, 40% bezrobocia w Niemczech po 29 roku, wyhodowały ten rodzaj właśnie dumy z bycia Niemcem, który doprowadził do nieprawdopodobnych zbrodni w XX wieku. I w tym sensie to jest z jednej strony zrozumiałe, ten rodzaj emancypacyjnego poczucia godności wynikającego z przynależności do narodu, ale z drugiej strony trzeba sobie zdawać sprawę, jak bardzo on jest niebezpieczny na przyszłość. To, o czym mówiłem, już mówiłem, chociażby ze względu na to, że powoduje odcięcie od pewnej wspólnoty społeczeństw Europy Wschodniej. Z Czechów się śmiejemy, Niemców nienawidzimy, a resztę lekceważymy, bo to dawni poddani Rzeczpospolitej.
0: Tomasz Sawczuk.
2: Patrząc historycznie właśnie, jeśli zwrócimy uwagę na XIX wiek, no to tam

0: Często faktycznie bywało tak, że nacjonalizm odgrywał rolę, która była korzystna długofalowo, zarówno z punktu widzenia interesów liberałów, jak i lewicy, bo zawierał w sobie nacjonalizm elementy, które były bardziej inkluzywne niż tamte ówczesne ideologie. No, na przykład liberałowie w XIX wieku byli zwykle przeciwnikami powszechnego prawa do głosowania. Tak? Radykałowie, nawet jeśli byli zwolennikami powszechnego prawa do głosowania, no to często rozumieli to prawo jako prawo dla mężczyzn, a niekoniecznie prawo dla kobiet. A do narodu należą wszyscy, którzy się cieszą pewną narodowością. I rzeczywiście bywało tak, że w związku z tym idee nacjonalistyczne były wykorzystywane do tego, żeby właśnie krzewić prawa i wolności. Więc ten związek liberalizmu z nacjonalizmem jest bardziej dwuznaczny niż niektórzy dzisiaj zakładają, że to jest jakaś taka kosmopolityczna z definicji ideologia, która właśnie chciałaby rozpłynięcia się narodów na przykład. No to jest w praktyce bardziej złożone, no bo prawa i wolności przynależą jednostkom na bazie na przykład jakichś dokumentów prawnych, które często są dokumentami w ramach konkretnego państwa, więc dotyczą obywateli na przykład, którzy żyją na danej przestrzeni, mówią danym językiem i tym podobne. I tak jest również współcześnie. Natomiast wydaje mi się, że trend rosnącego znaczenia nacjonalizmu, z jakim mamy do czynienia dzisiaj, wynika z trochę innych przyczyn niż historyczna i wynika jednak z zmieniającego się porządku politycznego na świecie i rosnącego ryzyka wojny w różnych rejonach świata. Bo to powoduje, że jeśli powstaje zagrożenie egzystencjalne dla danej zbiorowości, to ona szuka jakiegoś wspólnego mianownika i gorzej znosi różnice we własnym gronie, bo ten, kto jest obcy, no to jest ten ktoś, kto jest na zewnątrz i kto nam zagraża. I tutaj jest ewentualnie zagrożenie dla liberalizmu, który jednak z definicji jest pluralistyczny, czyli to znaczy, że dopuszcza, że ludzie mają różne wartości, żyją na różne sposoby i mimo tych różnic właśnie są w stanie tolerować się nawzajem i żyć pokojowo w ramach jednego społeczeństwa. No ale to jest bardzo fajne, jak mamy spokojne warunki i nic od tego nie zależy, to znaczy Kowalski żyje tak, a Nowak żyje tak i jakby nie ma żadnego problemu, niech sobie tak dalej żyją. Ale jeśli jest jakieś egzystencjalne zagrożenie dla danej zbiorowości i to może być zewnętrzny agresor, to mogą być również zmiany klimatu, to mogą być bardzo różne rzeczy, o których się dzisiaj rozmawia, no to wtedy się okazuje, że jednak ma znaczenie, co się wybiera, że to nie jest tak, że można się swobodnie, że można swobodnie wybierać różne sposoby życia, nie wiem, mam dzieci, nie mam dzieci, żyję tak, że palę węglem albo, że nie palę węglem i tak dalej. Jeśli to ma realne konsekwencje, które powodują, że wspólnota w przyszłości może być silniejsza albo słabsza, albo może w ogóle wyginąć potencjalnie, bo na przykład przegrać w konfrontacji z wrogim państwem, które będzie używać siły do ekspansji, no to ta dyskusja robi się bardziej napięta. I zaczynamy myśleć takimi jednościami, że jest właśnie jedność na przykład Polaków przeciwko jakiejś zewnętrznej zagrażającej jedności. No i to jest jakieś wyzwanie, jak sobie z tym poradzić, to znaczy jak znaleźć taką równowagę pomiędzy potrzebnym rodzajem mobilizacji, który gwarantuje to, żebyśmy mogli bezpiecznie żyć na przykład w Europie i nie byli zagrożeni przez Rosję, a z drugiej strony, żebyśmy jednak nie usztywnili się na tyle, żeby podejrzewać każdego, kto ma, żeby podejrzewać każdą różnicę zdań o to, że to jest różnica zdań pomiędzy naszym a zdrajcą, a ten kod niestety jest bardzo charakterystyczny również historycznie dla naszej kultury, no bo mieliśmy w przeszłości zabory i mieliśmy wojny światowe i to powoduje, że mamy taki pewien automatyzm w wyobrażaniu sobie, że jak ktoś ma inne zdanie, to nie dlatego, że inaczej, że ma trochę odmienne poglądy i inaczej rozumuje, tylko no, może jest zdrajcą, może go ktoś kupił.
1: Ale do tego właśnie wydaje mi się, że pojawia się ogromna potrzeba zmiany narracji i to zmiany narracji dotyczącej suwerenności, zmiany opowieści, która nas organizuje. Suwerenne współcześnie mogą być tylko organizmy polityczne, podmioty polityczne o skali kontynentalnej. Znaczy suwerenność społeczeństwa 30-paromilionowego, a nawet 50-milionowego czy 60-milionowego, takiego jak Francja na przykład, w skali Stanów Zjednoczonych, Indii, 1,5 miliarda ludzi, czy Chin podobnie, jest bardzo słaba. Suwerenność kraju, który ma jakieś PKB w konfrontacji z korporacjami, które mają 3-krotnie większe albo 10-krotnie większe przychody, jest bardzo ograniczona. Suwerenność jest możliwa wyłącznie dla organizmów, które mają skalę kontynentalną. I zrozumienie tego na przykład, że dla narodu takiego jak Polski jedyna możliwa suwerenność to jest suwerenność w ramach organizmu europejskiego, podmiotu politycznego, który będzie miał skalę europejską, bo inaczej, owszem, stanie się częścią podmiotu politycznego, ale euroazjatyckiego. To jest niesłychanie trudne, ponieważ to historyczne uwarunkowanie, o którym przed chwilą była mowa, to znaczy, że w Polsce, jeżeli ktoś mówi o przynależności,

0: należności do czegoś, co jest większe niż Polska, natychmiast jest podejrzewany o zdradę, powoduje zamknięcie na tego rodzaju perspektywę. Ostatecznie to rzeczywiście jest taki dramat historyczny, który potencjalnie przed sobą widzimy, że taka silnie nacjonalistyczna obrona suwerenności tego stosunkowo małego społeczeństwa doprowadzi do tego, że zostanie ono pożarte przez olbrzymi organizm, który się tworzy pomiędzy Chinami a Rosją, jeżeli nie potrafi współbudować jakiegoś rodzaju podmiotowości politycznej wspólnej w Europie.
1: To jest kwestia sporna. Kontynuujemy rozmowę po piosenkach.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To jest kwestia sporna. Rozmawiamy o tym, czy Polska potrzebuje nowej opowieści. A moimi państwa gośćmi są Andrzej Leder i Tomasz Sawczuk. To teraz na koniec chciałem porozmawiać o tym, czy i jak możemy dojść do tej opowieści, jakiej rzeczywiście potrzebujemy. I Tomasz Sawczuk, do ciebie pierwsze pytanie. Czy nie jest trochę tak, że w zasadzie nie ma dobrej, alternatywnej opowieści do tej dumy i gniewu, że jest opowieść o strachu, to znaczy o tym, że tu będzie w Polsce jakiś faszyzm, jakieś zniszczenie demokracji, trochę też podszyte tą obawą przed Rosją, że to w zasadzie jest jedno i to samo. Po pierwsze, tego pewnie całkowicie się nie da wykluczyć, że taka opcja może w Polsce wygrać. Ja wręcz uważam, że Polska ma ten problem, że polska odmiana faszyzmu zakończyła się przy zewnętrznej interwencji i nie mamy tego przerobionego, tak? No bo to było kilka lat, a potem już tutaj po prostu weszło hitlerowskie Niemcy. I do ciebie pytanie, Tomku, czy ty widzisz, no też pisałeś o liberalizmie przyjemności, o takich, bym powiedział, raczej miękkich więziach, jakie w społeczeństwach mogą zaistnieć. Czy ty uważasz, że dzisiaj istnieje alternatywna opowieść do takiej właśnie suwerennościowej, budującej podmiotowość na podkreślaniu tej polskości na każdym kroku? Ja uważam, że podszytej trochę taką jednak słabością i resentymentem, bo ktoś jest silny, to nie musi mówić, że jest silny, tylko po prostu jest silny. Ale czy ty widzisz, że dzisiaj w zasadzie mamy pewien rodzaj bezalternatywności, że nawet ta centroprawica w postaci Platformy w sumie gra w tę samą grę, którą dzisiaj narzucają te oświadczenia?

0: środki narodowo-suwerennościowe, nawet jeśli tam jest duma z polskości i rozwój, to to wciąż jest ta sama opowieść, tylko w trochę innym wydaniu. Czy ty uważasz, że potrzebna jest inna opowieść, czy trzeba nauczyć się grać w tę grę i być może ją troszeczkę, ten nacjonalizm, ten nowoczesny nacjonalizm po prostu nasycić pierwiastkami na przykład bardziej liberalnym?
1: No wspomniałeś, kilka pytań naraz właściwie. Wspomniałeś o tym haśle polityki przyjemności z mojej książki Nowy Liberalizm, więc tylko wyjaśniając w dwóch zdaniach, tam miałem na myśli, że możliwa, zwycięska, stabilna polityka liberalna to jest taka, która odpowiada na potrzeby obywateli, które są zgłaszane właśnie w takiej otwartej rozmowie. To nie znaczy, że te więzy między ludźmi mają być miękkie, to znaczy właśnie tyle, że zamiast najpierw napisać jakąś ideologię i potem mówić, o, ta ideologia zawsze nam mówi tam mniejsze podatki albo wyższe podatki, to trzeba jednak słuchać, co ludzie mówią i jak na przykład mówią, boli nas to, że jest, nie wiem, za mało mieszkań, to znaczy, że to jest potencjalnie źródło niestabilności politycznej w przyszłości i jeśli władza chce utrzymać cywilizowane warunki życia, to znaczy nie doprowadzić do takiej destabilizacji systemu, że ten system się rozpada i przychodzi jakaś siła radykalna, która mówi, że ten cały bałagan posprząta, to musi na bieżąco reagować na potencjalne ogniska niesprawiedliwości. I to jest próba dołożenia takiego właśnie wrażliwego komponentu do liberalizmu, który by mówił, że trzeba słuchać tego, co mówią ludzie, traktować to poważnie, a nie na przykład uważać, że jak ktoś tam zgłasza jakieś potrzeby, to że on jest na przykład jakiś niedorozwinięty, albo głupi, albo właśnie zapóźniony, albo coś w tym rodzaju. Trzeba obywateli traktować poważnie. To jest taka prosta myśl. I teraz czy potrzebujemy w takim razie nowej opowieści? Ja
0: inaczej ją oprzeć.
1: Mam pewien sceptycyzm co do tego, czy można takie opowieści narzucać. Mam wrażenie, że właśnie one się trochę wyłaniają z potrzeb ludzi i z tego, jak ich emocje się kształtują wraz ze zmieniającymi się okolicznościami. I dla nas ważną bardzo informacją jest to, że nowa okoliczność dla Polski jest taka, że Polska dołączyła do grona najbogatszych krajów świata. To zmienia naszą sytuację, to jest dla nas nowe i mamy kompletnie nieprzemyślane, co to oznacza dla naszej polityki. Jednocześnie to nie zmienia tego, że są cały czas grupy społeczne, które nie odczuwają tego, że Polska jakby w statystykach dołączyła do tego grona, więc to również trzeba uwzględnić. No niemniej, to powoduje, że od strony polityki międzynarodowej zaczynamy mieć inne zobowiązania niż w przeszłości. To oznacza, że mamy inne możliwości działania, bo na przykład, no jeśli mówi się, że wydajemy ogromne pieniądze na obronność, nie do pomyślenia w przeszłości co do skali, no to to oczywiście powoduje zupełnie nowe wyzwania od strony tego, jak organizować, no nie wiem, politykę przemysłową, tak, relacje z innymi krajami. Poziom analizy, który nam jest potrzebny nawet do tego, żeby podejmować decyzje, nagle jest wyższy, bo mamy dużo więcej zależności, bo nagle mamy dużo pieniędzy, no to może ktoś chce z nami robić biznes, kto wcześniej nie chciał z nami robić biznesu i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest bardzo wiele konsekwencji zmiany tej sytuacji. I jedno, gdybym miał powiedzieć, bo to jest temat na wiele godzin rozmowy, ale gdybym miał taką jedną uwagę powiedzieć, to bym powiedział tak, że mamy tę opowieść o Złotym Wieku, że w 35 lat Polska niesamowicie awansowała w tej hierarchii cywilizacyjno-gospodarczej. Naszym zadaniem teraz, pierwszym zadaniem jest nie zmarnować tego. To oznacza, że musimy zastanowić się nad tym, jak działać, żeby tego sukcesu nie zaprzepaścić. To znaczy, żeby nie popełnić takich błędów, które by były katastrofalne w takim sensie, żeby nas jednak degradowały do tej grupy krajów, z której nam się udało wyrwać. A to oznacza, że no musimy po prostu w tym sensie wgrać sobie nowy software, że działamy jednak jak taki dojrzalszy, odpowiedzialny kraj, który na przykład nie robi dziwnych zrywów, tak? Który prowadzi przewidywalną politykę w przeciągu wielu lat, więc ma jakieś strategie, które realizuje w sposób konsekwentny, który nie chce co 4 lata wywracać do góry nogami porządku prawnego i konstytucyjnego. No z tego wynika cały szereg konsekwencji pewnie na wiele oddzielnych rozmów.
0: Andrzej Leder, trochę pytanie do terapeuty. Jak taka Polska przychodzi, w zasadzie nie chce przyjść, a powinna się położyć na kozetce, musi coś przepracować, ma doświadczenia, które powodują jakiś taki głęboki lęk, lęk przed nieistnieniem. Co można takiemu pacjentowi, takiej Polsce doradzić? Na czym oprzeć tę przemianę, która jest pewnie niezbędna?
2: Terapeuci nie radzą. Natomiast...
0: Ale jesteśmy w radiu. I tak byśmy nie mogli zdradzać.
2: W radiu to ja będę odpowiadał jako filozof.
0: To jako filozof.
2: Wydaje mi się, że rzeczywiście taka emancypacyjna opowieść o... I będę kontynuował ten wątek emancypacji, która nie jest tylko emancypacją ostatnich 35 lat, ale przede wszystkim jest wielkim sukcesem tego chłopskiego w gruncie rzeczy społeczeństwa, które wykonało taką podmiotową pracę stania się społeczeństwem nowoczesnym w miarę. Półperyferyjnym, ale nowoczesnym. I wydaje mi się, że uwewnętrznienie tego, to znaczy zobaczenie siebie jako podmiotu w historii, a nie tylko przedmiotu, którym tam inni miotają, a on jest bohaterski, jest fundamentalny dla takiej

0: i zmiany. No i tu mogę się odwołać do pewnego terapeutycznego doświadczenia. Mianowicie poczucie podmiotowości jest jednym z fundamentalnych takich poczuć, które dają o wiele więcej spokoju, bym powiedział, niż brak tego poczucia. I wydaje mi się, że w związku z tym przede wszystkim konieczne jest odejście od tego wydumanego wyobrażenia na swój temat, no my Polacy złote ptacy, ale z drugiej strony właśnie dostrzeżenie emancypacyjnego potencjału, który w ostatniej historii, właściwie 200 lat Polski tkwi. Nie będę tutaj znowu szczegółowo opowiadał tej historii, bo to wymagałoby wielogodzinnej rozmowy, natomiast zwrócę uwagę, że jest wiele takich momentów, które społeczeństwo polskie próbowało być bardzo podmiotowe, chociażby rewolucja Solidarności, mówię o 80. roku, kiedy ta podmiotowość była naprawdę przeżywana jako coś wspólnego i powszechnego. I wydaje mi się, że na przykład jedyna udana w ostatnim czasie rewizja polskiej opowieści tożsamościowej, to znaczy zwrot ludowy, jest elementem tego, to znaczy to, że Polacy dostrzegli, że wywodzą się z chłopów i już nie każdy musi znajdować sobie szlacheckich przodków. To jest ogromna zmiana. Natomiast zwrot ludowy powtarza taką martyrologiczną opowieść, to znaczy on powtarza to, jakie były straszne krzywdy i jak okrutnie wyglądała pańszczyzna i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to prawda, ale właśnie jest też ten element dążenia do jakiejś wyzwolenia i emancypacji i podmiotowości i tego jest jeszcze moim zdaniem dużo za mało w takiej opowieści o nas samych, w której te ostatnie 35 lat przy uwzględnieniu tego, jak bardzo nierówno ten sukces był i jest podzielony, też powinno wchodzić.
1: Szanowni Państwo, czy potrzebujemy nowej opowieści? Mądry człowiek powiedział, że kiedy okoliczności się zmieniają, fakty się zmieniają, ja zmieniam zdanie, a pan. I jeśli okoliczności się zmieniają, jeśli historia płynie i Polska jest w innym miejscu niż była 35, 50, 100 lat temu, to prawdopodobnie również ta opowieść o Polsce, o tym, co to znaczy być Polakiem, o tym, co to znaczy mieć obowiązki polskie, też się musi zmienić. I to nie jest proces liniowy, go się nie da zaprogramować, on się nie wydarzy przy pomocy żadnej inżynierii społecznej, ale jednocześnie wydaje mi się, że zwłaszcza w tym momencie, kiedy jest takie poczucie, że to historia nami rządzi i że narzuca nam jakieś działania w teraźniejszości, że warto sobie uświadomić, że tożsamość, także tożsamość narodowa jest mimo wszystko wytwarzana, że to jest pewien świadomy proces. To, co bierzemy z historii, to, co bierzemy z naszego kanonu, nawet jeśli nasz kanon, ten kanon romantyczny w dużym stopniu polega na tym, że dorabiamy ideologię do tego, że byliśmy ofiarami i próbujemy to jakoś uwznieślić. Myślę, że można do tego podchodzić bez takiego napięcia w sytuacji, zwłaszcza kiedy rzeczywiście Polska jest niebywale, mimo wszystko, korzystnej sytuacji, tak, pod względem rozwoju gospodarczego, społecznego, wciąż jeszcze na szczęście geopolitycznego i mamy pełną świadomość, co to znaczy nie mieć tych atutów, patrząc choćby na Ukraińców walczących z Rosjanami. Jesteśmy po tej szczęśliwej stronie tym razem, żelaznej kurtyny i warto z tego wyciągnąć wnioski i warto, myślę, nie podchodzić z jakąś taką zajadłością ani do tych ideowych przeciwników, ani też do własnej tożsamości, tylko próbować brać odpowiedzialność. I myślę, że jakaś taka puenta z tej rozmowy jest taka, że podmiotowość buduje się wtedy, kiedy bierzemy odpowiedzialność i jednocześnie nie uciekamy w bardzo jakieś łatwe pułapki, nie uciekamy od tej odpowiedzialności, czy to w jakiś neoliberalizm, czy to w nacjonalizm, czy jakieś inne izmy, które powodują, że tę odpowiedzialność z siebie możemy zdjąć. Także to tyle dzisiaj, jeśli chodzi o rozmowę o nowej opowieści. Zobaczymy, czy jakaś się wyłoni. Andrzej Leder był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Tomasz Sawczuk był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ja nazywam się Leszek Jarzewski. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Lektury jedynki.
1: Przedstawiamy Państwu fragmenty pana Tadeusza Adama Mickiewicza w interpretacji różnych wybitnych polskich aktorów. Dzisiaj drugi fragment w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza.
2: Poloneza czas zacząć. Podkomorze rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi. Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi. Dano hasło, zaczęto. Taniec on prowadzi. Nad murawą czerwone połyskują buty, bije blask z karabeli, świeci się pas suty. A on stąpa powoli, niby od niechcenia, ale z każdego kroku, z każdego ruszenia można tancerza czucia i myśli wyczytać. Oto stanął, jak gdyby chciał swą damę pytać, pochyla ku niej głowę, chce szepnąć do ucha. Dama głowę odwraca, wstydzi się, nie słucha. On zdjął konfederatkę, kłania się pokornie. Dama raczyła spojrzeć, lecz milczy upornie. On krok zwalnia, oczyma jej spojrzenie śledzi i zaśmiał się na koniec, rad z jej odpowiedzi. Stąpa prędzej, pogląda na rywalów z góry i swą konfederatkę z czaplinymi pióry to na czole zawiesza, to nad czołem wstrząsa, aż włożył ją na bakier i podkręcił wąsa.

0: idzie. Wszyscy zazdroszczą, biegą w jego ślady. On by rad ze swą damą wymknąć się z gromady. Czasem staje na miejscu, rękę grzecznie wznosi i żeby mimo przeszli, pokornie ich prosi. Czasem zamyśla zręcznie na bok się uchylić, odmienia drogę, radby towarzyszów zmienić. Lecz go szybkimi kroki ścigają natręty i zewsząd obwijają tanecznymi skręty. Więc gniewa się, prawica na rękojeść składa, jakby rzekł: nie dbam o was, zazdrośnikom biada. Zwraca się z dumą w czole i z wyzwaniem w oku prosto w tłum. Tłum tancerzy nie śmie dostać w kroku, ustępują mu z drogi i zmieniwszy szyki, puszczają się znów za nim. Brzmią zewsząd okrzyki: ach, to może ostatni, patrzcie, patrzcie młodzi, może ostatni, co tak poloneza wodzi.
1: Kolejny fragment pana Tadeusza Adama Mickiewicza usłyszą państwo jutro około 20:50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
8: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
10: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
9: Poproszę...
11: Oryginalnego plusza?
9: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
11: Oczywiście.
9: Dziękuję.
12: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
13: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
15: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Coraz mniejszy ruch na naszych drogach, coraz mniej pojazdów, coraz mniej zdarzeń, a te, które zaistniały, coraz szybciej stają się już nieaktualne. Koniec kłopotów na autostradzie A4, na odcinku węzeł Tarnów, węzeł Dębica Zachód, w pobliżu miejscowości Zaczarnie. Na 506 kilometrze tam awaria auta dostawczego sprawiła, że zablokowany był prawy i awaryjny pas w kierunku Krakowa. Wciąż problemy w innym miejscu autostrady A4, na odcinku węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód, w pobliżu miejscowości Sarny Małe. Na 212 kilometrze ciężarówka wypadła z jezdni, wjechała na pas zieleni i ponownie zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic na czas wyciągania z rowu cysterny. Ruch w kierunku Katowic odbywa się lewym pasem. Inne miejsca autostrady A4, odcinek węzeł Bolesławiec, węzeł Krzyżowa. W pobliżu 50 km doszło do zderzenia trzech aut osobowych. W efekcie mamy zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia. Jeszcze raz autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. W pobliżu 129 km zepsuła się ciężarówka na prawym pasie. Ruch możliwy tylko po pasie lewym. Koniec kłopotów na autostradzie A8, na odcinku węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ. W pobliżu 24 km jezdni w kierunku Warszawy. Po kłopotach także na drodze krajowej nr 73 między Kielcami a Buskiem Zdrój w pobliżu Piotrkowic.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22 w Jedynce, czas na podsumowanie wydarzeń dnia. Przy mikrofonie Michał Strzałkowski, dobry wieczór. A o czym dzisiaj? Dyplomacja lubi ciszę, czyli co wiemy o rozmowach ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Zmiany w systemie ochrony zdrowia mają być i mają być szybkie, tego zażądał premier. W warszawskim ratuszu lecą zaś głowy w związku z aferą Szpitala Południowego. Ameryka zaczyna dziś wielkie świętowanie, jutro 250. rocznica ogłoszenia przez Stany Zjednoczone niepodległości. O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat już za chwilę, a teraz najważniejsze informacje w skrócie i Olaf Warzyński.
2: Polska przygotowuje się na różne scenariusze ze strony Rosji. Poinformował o tym premier Donald Tusk, odnosząc się do doniesień brytyjskiego The Telegraph. Napisał on o możliwych rosyjskich prowokacjach wymierzonych w Polskę lub państwa bałtyckie, za które Moskwa miałaby obarczyć odpowiedzialnością Ukrainę. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zdymisjonowane z funkcji wiceprezydentów Warszawy. To w związku z aferą w Szpitalu Południowym, dotyczącą m.in. nieprawidłowości na SOR-ze i w prosektorium. Premier tymczasem zapowiedział, że do wtorku czeka na rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia pod sankcją, jak to określił, decyzji personalnych. Przywódcy państw NATO podczas szczytu w Ankarze potwierdzą zasadę zapisaną w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Tak wynika z projektu deklaracji zatwierdzonego przez ambasadorów państw sojuszu. Przewiduje on także zobowiązanie do przekazania Ukrainie 70 miliardów euro pomocy wojskowej w tym roku. Używanie smartfonów w przedszkolach i szkołach podstawowych ma być od 1 września zakazane i na lekcjach, i na przerwie. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Teraz będzie nad nią pracować Senat. A skoro o szkole mowa, Centralna Komisja Egzaminacyjna podała średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów. To 65% z języka polskiego, 55% z matematyki i 73% z angielskiego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. To warunek ukończenia szkoły podstawowej.

0: I na początek magazynu Polska i Świat o tym, że szef ukraińskiej dyplomacji zaproponował polskiemu ministrowi spraw zagranicznych konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Andrzej Sybicha rozmawiał z Radosławem Sikorskim w Warszawie. Pytany o rezultaty spotkania, szef polskiego MSZ odpowiedział, że dyplomacja lubi ciszę. Więcej Aleksander Ziemieńczyk.
1: Ukraiński minister Andrzej Sybicha podkreślił, że nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA w odczuciu Ukraińców nie miało antypolskich intencji. Zaproponował szefowi polskiego MSZ-u pakiet antykryzysowy w naszych relacjach. Chodzi o konsultacje ministerstw spraw zagranicznych obu krajów, a także spotkania historyków, którzy w maju uczestniczyli w polsko-ukraińskim kongresie historyków. Wzajemnemu dialogowi mają patronować przywódcy duchowi Polski i Ukrainy. Tak mówi ukraiński dyplomat. Mata przed rozmowami.
2: Zdanie na dobrym sąsiedztwo i o tym przyjechał rozmawiać.
1: Andrzej Sybicha dodał, że Ukraina wyraża dozgonną wdzięczność Polsce za pomoc Ukrainie w 2022 roku po ataku Rosji. Szef MSZ-u Ukrainy przekazał też Polsce dane o sytuacji na ukraińskim froncie. W zamian otrzymał od Radosława Sikorskiego deklarację o wsparciu. Po zakończeniu spotkania z gmachu MSZ-u wychodził m.in. przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Polityk nie chciał ujawnić kulis rozmów, podkreślając, że informacje przekażą ministrowie.
3: Proszę Państwa, stosunki polsko-ukraińskie są normalnymi międzypaństwowymi stosunkami. Są pełne rozmaitych spotkań. To były rozmowy ministrów spraw zagranicznych, będą komunikaty. Jakbym mógł, to bym powiedział. Jan Paweł II czuwa nad stosunkami polsko-ukraińskimi. Będzie dobrze.
1: Minister Radosław Sikorski był jednak równie tajemniczy.
4: Zajmujemy się cierpliwą pracą. Jest komunikat zarówno nasz, jak i strony ukraińskiej, ale w tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
1: Z komunikatu MSZ-u opublikowanego na X wynika, że rozmowa Sikorskiego z Sybichą dotyczyła, tu cytat, konieczności prowadzenia konstruktywnego dialogu, który będzie służył rozwojowi relacji między naszymi państwami, a nie będzie wykorzystywany przez państwa i osoby temu nieprzyjazne. Wśród głównych tematów spotkania resort wymienił możliwości rozwiązywania napięć w relacjach dwustronnych, współpracę wojskową oraz rozwój relacji gospodarczych. Ministrowie, jak czytamy, zgodzili się, że deeskalacja napięć i budowanie trwałych mechanizmów opartych na wzajemnym zrozumieniu historii i rozwoju współpracy gospodarczej są kluczowe dla pełnego wykorzystania potencjału polsko-ukraińskiego partnerstwa. Do sprawy odniósł się dziś także premier Donald Tusk.
5: Ukraińscy politycy zrozumieli, że eskalacja napięcia, której są sprawcami, te sygnały płynące z Kijowa, one rozpętały tę szkodliwą z punktu widzenia interesów Polski i Ukrainy awanturę. Mam sygnały, że to dotarło do świadomości strony ukraińskiej.
1: W Polsce są obawy, że w przyszłości mogą zostać na Ukrainie uhonorowane osoby odpowiedzialne wprost za zbrodnie na Polakach.
0: Ty, Aleksander Ziemiańczyk, a teraz o tym, że wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za dalszymi pracami nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Propozycja ma na celu zrównanie propagowania ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii z propagowaniem nazizmu i komunizmu. W Sejmie odbyło się na razie pierwsze czytanie tego projektu, a na miejscu była Małgorzata Naukowicz.
6: Projekt przedstawił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Jak mówił, to, co wydarzyło się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, trzeba nazwać po imieniu. To było ludobójstwo, powiedział. Dodał też, że prezydencki projekt zmienia również kodeks karny.
7: W tym przepisie polskiego kodeksu karnego trzeba znowu, tak jak w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, ludobójstwo nazwać ludobójstwem, tak w ustawie kodeks karny trzeba nazwać, że oprócz ideologii nazistowskiej, zbrodniczej, totalnej, ideologii komunistycznej, ideologii faszystowskiej, które przyniosły w XX wieku śmierć, zniszczenie, cierpienie i łzy, była także ideologia organizacji ukraińskich nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej.
6: Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że w prezydenckim projekcie nie chodzi o przeszłość, ale o przyszłość. Podkreślał, że pamięć o ofiarach jest też szczególnie ważna.
8: My, Polacy odpowiedzialni za teraźniejszość i przyszłość Polski, nie możemy tolerować powstawania dzisiaj na Ukrainie ponownie ideologii nazistowskiej, bo jest to absolutnie śmiertelne niebezpieczeństwo dla nas teraz i dla przyszłych pokoleń. W tej ustawie chodzi o przyszłość, nie tylko o przeszłość.
6: Katarzyna Królak opowiedziała się w imieniu Koalicji Obywatelskiej za skierowaniem projektu do dalszych prac parlamentarnych. Podkreślała, że polityka upamiętniania ofiar oraz ochrona prawdy historycznej stanowi istotny element polityki państwa.
9: W tym kontekście idea ochrony pamięci o ofiarach zbrodni zbrodni popełnianych na narodzie polskim oraz o przeciwdziałania świadomemu fałszowaniu historii należy co do zasady ocenić pozytywnie. Ale odniosę się do słów pana ministra Boguckiego. Amok nienawiści. Tak, powinniśmy wystrzegać się amoku nienawiści, bo jeżeli Polacy i Polacy, Polacy i Ukraińcy poddają się amokowi nienawiści, to kto się z tego cieszy? Rosja.
6: Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska opowiedziała się za skierowaniem projektu do dalszych prac. Zwróciła też uwagę na, jak się wyraziła, wrzutkę legislacyjną.
10: Kwestia dotycząca przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej w ustawie, której tytuł jednak brzmi o Instytucie Pamięci Narodowej, no jest mieszaniem pewnych porządków. Jeżeli mówimy tutaj o ofiarach, którym trzeba oddać cześć i honor, to nie należy tego uwspółcześniać, związać to z sytuacją na granicy, jak to pan zrobił w swoim wystąpieniu. To po prostu jest niegodne. Godne jest wspominanie ofiar, pamiętanie o nich, walka o pamięć.
6: Chodzi o zapis, który podnosi górną granicę kary za nielegalne przekraczanie granicy w postaci bezwzględnego pozbawienia wolności z 3 do 5 lat. Proponuje się również podniesienie wysokości kary w przypadku organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom polskiej granicy. Miałaby ona wynosić od 2 do 12 lat.
0: I tyle z Sejmu. Małgorzata Naukowicz, a z nami redaktor Wacław Radziwinowicz, publicysta Gazety Wyborczej, wieloletni korespondent tego dziennika w Moskwie. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
0: I o wątku, który mam wrażenie mało jest zauważany w całej sprawie sporów między Polską a Ukrainą, czyli o wątku rosyjskim. Dyplomacja lubi

0: ciszę, mówił minister Sikorski. No i trudno się z tym nie zgodzić. Czy tego, co się dzieje na linii Kijów-Warszawa, bacznie słucha się w Moskwie?
1: No tak, my się trochę zachowujemy.

0: poważnych. Od kilku tygodni w kremlowskiej telewizji, bo na to przede wszystkim trzeba zwracać uwagę, trwa polski festiwal. W programach publicystycznych, tych, które są wypuszczane w prime time. I bywa tak, że z audycji półtora godzinnych, pół godziny jest o Polsce. To się składa przede wszystkim z wypowiedzi polskich polityków. Oni nie są zaproszeni do studia, ale oni są po prostu cytowani. Rosjanie bardzo starannie śledzą to, co się dzieje w Polsce, co kto mówi i wykorzystują to, ja powiem tak jak uważam, jako propagandowe paliwo do wojny Putina. Ponieważ jeśli, no tak jak słuchaliśmy przed chwileczką Czarnka, który mówi o faszyzmie, który się odradza i nam strasznie zagraża, to jest ta narracja, z którą Putin rozpoczynał wojnę. On mówił, że trzeba denazyfikować Ukrainę, bo tam jest faszyzm, który zagraża Rosji i całemu światu. No, mówił to przez 4,5 roku i to się wytarło w Rosji. To już nie robi tego wrażenia, jak ci sami ludzie to powtarzają. Natomiast jak się sięgnie po narrację z Polski, Polski tej, którą oni uważają za nienawidzącą Rosję, ale potwierdzającą narrację Putina, no to brawo.
1: I odświeża się po prostu ta narracja, tak?
0: To nie tyle się odświeża, po prostu powołujemy się na autorytet, którego podważyć nie można, no bo to przecież nie jest propaganda kremlowska. To mówi wróg Rosji, ale potwierdza to, że wojna Putina wypowiedziana pod hasłem denazyfikacji Ukrainy jest wojną słuszną. I w ten sposób przedstawia się temu znudzonemu i już przerażonemu wojną, bo do tego już na szczęście doszło, społeczeństwu rosyjskiemu, że ta wojna, która się wytarła, której już nie lubią, jednak jest słuszna. Ten argument jest wyciągany, proszę mi wierzyć, codziennie. Mamy po prostu codziennie, nie wiem, Bosaka, Przydacza, Leszka Millera, Boguckiego. No, nie chciałbym nikogo urazić, bo ta lista jest bardzo długa. Polaków, którzy codziennie występują, są pokazywani bardzo, bardzo starannie. No, dzisiaj potwierdziła się jeszcze jedna teza putinowska w ustach Polaka, to akurat z Sejmu, wypowiedź Marka Jakubiaka, posła, no, który powiedział, że Ukrainy to tak naprawdę nigdy nie było. Że Ukraina przez 5 wieków była Rzeczpospolitą, i to jest właśnie dokładnie to samo.
1: To jest jak wycięte z tych manifestów Putina, tylko że on tam pisał o tym, że Ukraina była Rosją.
0: On mówi, że Ukrainy to nigdy nie było. I proszę bardzo, mamy tutaj kolejny argument, który mówi Rosjanom, że Ukrainy nigdy nie było, ale jeżeli nie zostanie zajęta przez Rosję, to Polska ją przechwyci. Oni grają na różne sposoby. Grają na to, że Ukraina jest faszystowska, że trzeba ją denazyfikować i to potwierdza Polska, ale również grają na to, że w Polsce mówi się, a przecież mówią to, nie chcę powiedzieć, że poważni, ale ważni politycy, że no, mamy pretensje, że wschodnia Małopolska, i z tego wyciągają wniosek, że Polska również, i podpowiadają swojemu społeczeństwu, że Polska chętnie by wzięła udział w rozbiorze Ukrainy i jakąś tam część tego kraju by sobie przechwyciła. No to dociera również do społeczeństwa ukraińskiego.
1: Ale chociaż wydaje mi się, że większość Polaków absolutnie tak nie myśli mimo tych słów, które wypowiadają politycy. Część przynajmniej.
0: Proszę pana, Rosjanie doskonale wiedzą, o co chodzi w Polsce. Jak się poczyta ich gazety, tam gdzie jest publicystyka, no nie taka obliczona na prosty lud, to ci publicyści wytrawni piszą cynicznie, że tak naprawdę cała ta rozgrywka o ordery, o polskie roszczenia wobec Ukrainy, no to jest rozgrywka po

0: po prostu o głosy wyborców. No oni sami grają w te klocki, więc wiedzą, jak to wszystko wygląda. Oni nie zwracają uwagi na to, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Oni potrzebują tezy. Nasza wojna jest słuszna. Potwierdzają to nasi odwieczni wrogowie Polacy i kropka.
1: Jeszcze dodam,
0: ta gra jest bardzo finezyjna, wie pan, bo ważne jest również to, czego nie mówią. Otóż oni parę dni temu wrócili, ten główny kremlowski telewizor wrócił do kwestii konferencji monachijskiej i rozbioru Czechosłowacji. No i tam oczywiście, że to Zachód wszystko zrobił, że razem z Czerem i tak dalej. Ale po raz pierwszy zapomnieli o tym, że Polska wzięła udział w rozbiorze Czechosłowacji, przechwyciła Zaolzie i po raz pierwszy nie padło sformułowanie Polska hiena Europy, bo oni to zawsze tego używali, bo niby tak powiedział Churchill tego nie powiedział, ale oni używali tego, że Churchill nazwał Polskę hieną Europy. A tutaj cisza, nic z tego nie było. Jak była konferencja w Gdańsku, to oni powiedzieli, telewizja rosyjska powiedziała, że Niemcy, którzy byli w Gdańsku na tej konferencji, oni lubią mówić nie Gdańsk, tylko Danzig.
1: Sam słyszałem kanclerza Merca, mówił Gdańsk. Nigdy nie powiedział ani razu Danzig w swojej wypowiedzi. Sam to słyszałem, byłem na sali wtedy.
0: Oni nie powiedzieli, że Merc to powiedział na konferencji. Oni tylko dodali, że Niemcy nazywają ciągle Danzig. I co jest ciekawe, wtedy, kiedy oni jeszcze do niedawna, jak chcieli najechać na Polskę, to zawsze mówili, no nie Gdańsk, no historycznie to jest Danzig. Oni podkreślają to od swojej strony. Oni w tej chwili przeszli na stronę Polski w tej swojej grze, nawet w takich szczegółach. Już teraz jest Gdańsk, już teraz nie ma hieny Europy, no bo Polska zachowuje się, polscy politycy zachowują się tak, jak się powinni zachowywać i można ich poklepać po ramieniu, ucieszyć się z nimi, dużo dobrych słów na temat o Bosaku czy o Millerze. No taką grę prowadzimy, tylko że to jest paskudna gra, która ma motywować społeczeństwo rosyjskie do wojny, eskalowania wojny.
1: I to jest rzecz bardzo niepokojąca. Myślę, że polscy politycy zawsze powinni mieć to, o czym pan, panie redaktorze, mówił. Co najmniej z tyłu głowy, jeśli nie z przodu.
0: No nie jesteśmy sami w tym kosmosie. Mamy bardzo profesjonalnego przeciwnika, który na wszystko patrzy.
1: Robi chłodno i gra brzydko. Wacław Radziwinowicz, publicysta Gazety Wyborczej, wieloletni korespondent tego dziennika w Moskwie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Porozumienie w sprawie nowego 7-letniego budżetu unijnego osiągnięte do końca roku. Takie zadanie stoi przed rozpoczynającym się irlandzkim przewodnictwem w Unii Europejskiej. Dziś w ramach inauguracji tej prezydencji w Cork na południu Irlandii zjawiła się Komisja Europejska, by odbyć tradycyjne spotkanie z rządem kraju przejmującego przewodnictwo. I na miejscu jest też Beata Płomecka. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: No i na Irlandii od początku prezydencji spoczywa bardzo trudne zadanie, bo w sprawie wieloletnich budżetów spory wybuchają w Unii Europejskiej, no właśnie niemal o wszystko.
3: Tak, i te obozy wzajemnie się zwalczające znane są od dawna. Mamy z jednej strony płatników netto, kraje, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż z niej otrzymują i chcą cięć, i to już praktycznie od kilku dekad. I są kraje, jak Polska, od czasu wejścia do Unii tworzy grupę przyjaciół spójności, czyli krajów, które stawiają na hojne wsparcie na rozwój regionów. Chcą też obronić politykę rolną. No i tutaj trudno znaleźć porozumienie, ale to porozumienie musi być znalezione. Irlandia rzeczywiście, i to dzisiaj też potwierdził premier Irlandii Michael Martin, ale też szefowa Komisji Europejskiej o tym mówiła. No cel stawia sobie bardzo ambitny, koniec tego roku, tak naprawdę w przyszłym roku będzie już bardzo późno. Przede wszystkim chodzi o to, żeby się wszyscy mogli przygotować do wykorzystywania unijnych funduszy. To nie jest tak, że z dnia na dzień można przygotować projekty. To czasami tworzy się i miesiącami, a czasami rok potrzeba regionom, żeby stworzyć dobry projekt na wykorzystanie unijnych funduszy, mieć go zatwierdzony jeszcze i potem przysyłać faktury do Komisji Europejskiej. Więc

0: końcówka tego roku to jest praktycznie ostatni moment. No jeszcze może być przyszły rok, początek, a tak naprawdę wszyscy mówią, że do wyborów prezydenckich we Francji, no to jest już wiosna, a najlepiej jakby negocjacje budżetowe nie wchodziły, nie kolidowały z kampanią wyborczą. Więc to koniec tego roku to jest właściwie na czele listy priorytetów Irlandii i dzisiaj po spotkaniu z Komisją Europejską premier Irlandii potwierdził to premier Irlandii Michael Martin. No i też był pytany, czy może przesunięcie tego terminu na początek roku byłoby wyjściem z sytuacji. No i szef irlandzkiego rządu mówił tak.
1: Oboje nie mamy złudzeń co do tego, ile pracy trzeba włożyć, aby osiągnąć porozumienie. Jeśli chodzi o odkładanie decyzji na później, na przyszły rok, to tak naprawdę niczego nie zmieni. Nie zmieni wyzwania, ani go nie zmniejszy.
0: Tak mówił szef irlandzkiego rządu na wspólnej konferencji z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a ta komplementowała Irlandię. Wiemy, że dacie radę i liczymy na was. Poprzeczka zawieszona została bardzo wysoko, bo przecież irlandzka prezydencja poprzednia w 2013 roku bardzo dobrze poprowadziła negocjacje budżetowe, które zakończyły się sukcesem.
2: Ale pojawiła się też kłopotliwa dla Irlandii sprawa aluminy, czyli tlenku węgla, albo jak to się też nazywa, korundu. To jest taki minerał, który Irlandia sprzedawała do Rosji i on nie jest objęty unijnymi sankcjami, no ale alumina jest wykorzystywana nie tylko w pokojowym przemyśle kosmetycznym, ale też na przykład w branży zbrojeniowej. No i to już jest moralnie bardzo wątpliwe.
0: Właśnie, moralnie już kwestionowane, ale nic, znaczy na początku jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy pojawiły się takie sygnały, że to może być wątpliwe, Irlandia mówiła, że ten eksport do Rosji to nie jest taki wielki, do niczego nie jest tak naprawdę wykorzystywany, ale kiedy pojawiły się publikacje w Irish Times miesiąc przed irlandzkim przewodnictwem, no to zrobiła się już dosyć duża afera i to się położyło cieniem na irlandzkim przewodnictwie, przynajmniej na początku. Ja sama pytałam premiera Irlandii na konferencji prasowej, co zamierza Irlandia z tym zrobić. Czy sankcje, czy zamierza przekierować eksport z Rosji do jakiegoś innego unijnego kraju. No, stanowisko Irlandii jest jednoznaczne. Zresztą Irlandia od początku jest orędownikiem sankcji na Rosję, wspierania Ukrainy, więc to jest trochę taka sprzeczność, ale szef irlandzkiego rządu stawiał sprawę jasno.
1: Nie chcemy, aby te surowce wspierały rosyjskie działania wojenne. Będę rozmawiał z komisją na temat wstrzymania eksportu do Rosji po zakończeniu śledztwa w tej sprawie. Wyniki powinniśmy poznać za kilka tygodni.
0: No i w ciągu kilku tygodni będziemy wiedzieć, jaka będzie decyzja i irlandzkiego rządu i pewnie to będzie we współpracy z Komisją Europejską. Ja jeszcze przed chwilą rozmawiałam z przedstawicielami irlandzkiego rządu. Pytałam o to, bo jestem w grupie korespondentów zaproszonych przez irlandzką prezydencję. Jesteśmy właśnie jeszcze na takim spotkaniu ostatnim, pożegnalnym z ministrami irlandzkiego rządu i potwierdzali mi to. Sprawa jest rzeczywiście trudna dla Irlandii. Wizerunkowo no, naprawdę niekorzystna, ale postarają się to w ciągu kilku tygodni podjąć decyzję. I albo będą wnioskować o sankcje, ale no, pamiętają, że akurat ta rafineria w hrabstwie Limerick jest szczególnie ważna dla miejsc pracy, dla łańcuchów dostaw, więc być może będą próby przekierowywania po prostu tego eksportu do innych unijnych krajów.
2: No a z tlenku gliny można robić nie tylko uzbrojenie, ale właśnie kosmetyki albo na przykład porcelanę, więc na pewno się coś dla Irlandczyków też znajdzie. Beata Płomecka z Cork w Irlandii. Bardzo dziękuję.
3: Jedynka. To jest radio.
2: I teraz Stany Zjednoczone, które rozpoczęły świętowanie 250-lecia ogłoszenia niepodległości. Choć ta rocznica przypada jutro, to już się sporo dzieje i będzie dziać w najbliższych godzinach. Prezydent Donald Trump ma przemówić przed górą Rushmore w Dakocie Południowej, w której zboczu są wykute oblicza czterech 18- i 19-wiecznych prezydentów: Jerzego Waszyngtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna. Ma się też odbyć największy w amerykańskiej historii pokaz fajerwerków. A z nami profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zajmuje się amerykańską polityką. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Donald Trump sugerował nawet, że na górze Rushmore mogłaby się znaleźć także i jego twarz, choć chyba miejsca na zboczu za bardzo nie ma na kolejną prezydencką twarz. Ale na pewno Trump, to widać gołym okiem, chce zrobić z tych uroczystości taką własną imprezę. Taki jeden wielki własny wiec.
4: No tak, szczególnie, że przypomnijmy, tak naprawdę w tym cyklu wydarzeń pierwszymi wydarzeniami

0: wydarzeniami bezpośrednio łączącymi z obchodami tego jubileuszu znaczącego, 250-lecia podpisania Deklaracji Niepodległości, były te wyprawione na cześć urodzin prezydenta Trumpa, okrągłych urodzin, które to obchodził on dwa tygodnie temu.
1: I to w takim cesarskim stylu walki gladiatorów przed pałacem. No tak można podsumować to, co działo się przed Białym Domem.
0: Otóż to. Właśnie, więc tutaj szereg zabiegów, które mają w opinii administracji doprowadzić do takiego najbardziej wystrzałowego. Skala tego pokazu fajerwerków nam o tym mówi również, stylu świętowania, ale też mają przekonać Amerykanów, że ta wizja historii Stanów Zjednoczonych i ta wizja państwa, którą forsuje administracja obecna, jest tą, z którą ojcowie założyciele zgodziliby się na pewno i ona jest właściwie kontynuacją tego ducha Deklaracji Niepodległości. I tu jest pewien spór, bo to znaczące jest, że tak naprawdę te obchody planowane były od bardzo dawna i planowane były w stylu takim ponadpartyjnym. Do tego powołano specjalną grupę pod auspicjami kongresu. Tam dwie pary prezydenckie, jedna reprezentowana.
1: Trzeba by było byłych prezydentów zaprosić, tak? Baracka Obamy, Joe Bidena. Trumpowi to nie w smak na pewno.
0: No nie, dlatego on powołał własną grupę. I ta własna grupa forsuje takie pomysły, które bliskie są i stylistyce, i takiej formacji ideologicznej, która, no, którą Donald Trump premiuje.
1: A uda się Trumpowi skupić te obchody na sobie? No bo ma też kłopoty, choćby różne niedociągnięcia, jak ten zbiornik refleksyjny pod mauzoleum Lincolna, co to miał być super niebieski, super odnowiona, wyszły glony, odłażąca farba i wielkie kłopoty. No i jeszcze na desert Taylor Swift i Travis Kelce biorą ślub w Madison Square Garden w Nowym Jorku, to też odciąga uwagę od Trumpa.
0: Odciąga uwagę, owszem, natomiast wydaje się, że no, część tych zaplanowanych renowacji w Waszyngtonie, pomimo że no, ta sadzawka refleksyjna, no, powiedzmy, jest pewną wpadką, no to jednak to budzi się, część tych prac budzi nie tylko podziw, ale takie uznanie i wizytujących Waszyngton i mieszkańców Waszyngtonu, dlatego że to miejsca są symboliczne, bliskie serca Amerykanów i one już domagały się uwagi, takiej uwagi związanej z zabezpieczeniem, z renowacją od jakiegoś czasu.
1: To prawda, rzeczywiście tam już był kłopot z przeciekaniem choćby tego zbiornika.
0: Otóż to. No i oczywiście to zależy, kogo my zapytamy w Stanach Zjednoczonych, czym się podobają plany, uroczystości, to, co w tej chwili już się wydarzyło. No bo część z nich ma charakter po prostu ludyczny, ma charakter rozrywkowy czysto, ma charakter taki, który no, związany jest z tym stylem może nie najbardziej wyszukanym, który premiuje Donald Trump, ale też część Amerykanów bardzo ten styl odpowiada. I więc wracając do pytania, czy Trumpowi uda się skupić te obchody na własnej osobie, chyba jednak tak.
1: Na pewno będzie się bardzo starał to zrobić. No to przemówienie, jak informują amerykańskie media, przemówienie pod górą Rushmore ma być najdłuższym w karierze Trumpa. Co on może powiedzieć, pani zdaniem?
0: No miejmy nadzieję, że tam nie będzie takich komunikatów, które będą dzieliły i jeszcze bardziej podważały jedność tego narodu. No bo przecież cała filozofia, cała istota Deklaracji Niepodległości sprowadzała się do tego, że po pierwsze oto powstaje nowe państwo, ale po drugie to państwo powstaje na zupełnie odmiennych filozoficznych fundamentach niż wszystkie państwa, które powstawały dotychczas. Że to jest taka umowa społeczna oparta na wolności i no, na prawie ludzi do poszukiwania szczęścia. A do tego potrzebna jest też jedność. Potrzebna jest taka zgoda, która przynajmniej w tych obszarach fundamentalnych, która staje się takim głównym źródłem wspólnego działania.
1: Tylko to nie brzmi jak coś, co Donald Trump lubi w swoich przemówieniach podkreślać. No, co powie, to zobaczymy. Będziemy tego bacznie słuchać. I eksperci zajmujący się amerykańską polityką, i dziennikarze, i przede wszystkim Amerykanie. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Polska i świat.

0: Popędzimy do kolejnych tematów, teraz o służbie zdrowia. Trzeba skutecznie zahamować zwyrodnienia w systemie ochrony zdrowia. To cel premiera Donalda Tuska po doniesieniach w sprawie Szpitala Południowego oraz kontrolach Narodowego Funduszu Zdrowia w innych placówkach. Dziś szef rządu zwołał konferencję prasową, na której zapowiedział przyspieszenie zmian i postawił resortowi zdrowia i NFZ-owi ultimatum. I więcej o tym Tomasz Zielenkiewicz.
1: Rano w warszawskim ratuszu zapadły decyzje personalne. Rafał Trzaskowski przyjął rezygnację dwóch swoich zastępczyń.
2: Wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
1: Podjął też decyzję, by w radach nadzorczych spółek medycznych nie mogli zasiadać członkowie partii politycznych. To dotyczyć będzie też pozostałych miejskich spółek, zarządów i rad nadzorczych.
2: Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w partii politycznej, będzie mógł dalej pracować w zarządzie czy radzie nadzorczej miejskich spółek. I żeby było jasne, ja nikogo nie stygmatyzuję. Znam bardzo wielu polityków, którzy są świetnymi ekspertami, ale erozja tego, co w polityce najcenniejsze, a mianowicie zaufania wyborców, wymagają przyjęcia najwyższych standardów jawności i niezależności.
1: Rafał Trzaskowski zobowiązał szefów miejskich placówek leczniczych do ponownego przejrzenia skarg i niepokojących sygnałów. Niedługo później głos w sprawie Szpitala Południowego zabrał premier Donald Tusk.
3: Tu już prokuratura będzie badała i będą oczywiście z tego konsekwencje wszędzie tam, gdzie zostało złamane prawo.
1: Szef rządu podkreślił, że zjawisko saloników VIP musi zniknąć.
3: Nie może być miejsc w szpitalach publicznych, w których przyjmuje się wybrane grupy ludzi tylko dlatego, że mają dostęp do szefostwa szpitala, starosty, ordynatora.
1: Premier wydał polecenie maksymalnego przyspieszenia prac nad ostatecznym wdrożeniem e-rejestracji w całym systemie publicznej służby zdrowia.
3: Centralna e-rejestracja, która odbierze władzę nad kolejką tym, którzy chcą kolejkę omijać, to jest coś, co możemy wspólnie przeprowadzić szybciej niż to przewidziano.
1: Donald Tusk zaproponuje też pełny przegląd rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa pod kątem przynależności partyjnej. Jak zaznaczył, lekarze mają prawo do wysokich zarobków, ale atmosfera będzie nie do zniesienia, jeśli będzie się okazywało coraz częściej, że niektórzy zarabiają grube miliony, bo nadużywają tego systemu.
3: Więc kwestia saloniku VIP, jakkolwiek to nazwiemy, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć.
1: Premier podkreślił, że jeśli do wtorku nie otrzyma od Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u satysfakcjonujących i precyzyjnych rekomendacji w sprawie reformy systemu, podejmie decyzję. Także personalne.
0: Ostatnia odsłona afery w Szpitalu Południowym to sprawa koordynatora prosektorium, który miał handlować zwłokami, bezcześcić ciała zmarłych i wyłudzać pieniądze od ich rodzin. Po ujawnieniu sprawy przez dziennikarzy koordynator stracił stanowisko ze skutkiem natychmiastowym. Prokuratura wszczęła zaś postępowanie, a politycy domagają się wyjaśnień. A w sprawie Szpitala Południowego prowadzone są już też śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy oddziału ratunkowego, zasad triażu pacjentów, nieprawidłowości w dokumentacji oraz rozliczeń związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś był ważny dzień dla absolwentów podstawówek. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminów ósmoklasistów. Średnia to 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. Dobrze to czy źle? O tym Joanna Stankiewicz.
5: Aby skończyć szkołę podstawową, uczniowie musieli obowiązkowo przystąpić do trzech pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Uzyskane wyniki są porównywalne do lat ubiegłych, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Umiejętności, które zostały opanowane najsłabiej, to ten arkusz z języka polskiego wykazał, że to jest rozpoznawanie podmiotu i przydawki w zdaniu pojedynczym, myślenie abstrakcyjne, łączenie wiedzy z różnych działów matematyki, algebry i geometrii przestrzennej. Natomiast w języku angielskim najsłabiej wypadła znajomość środków językowych.
5: Zadania rozwiązywane na egzaminie przez uczniów sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej, dodaje dyrektor CKE.
6: Najlepiej uczniowie w tym roku poradzili sobie z odczytywaniem tekstów ikonicznych, czyli ze zdjęcia, oraz znajomości jednej lektury obowiązkowej. To jest język polski. Na matematyce wykonywanie działań na potęgach, a na języku angielskim to jest znajomość

0: funkcji językowych.
1: Największą popularnością wśród zdających język nowożytny cieszył się angielski, który wybrało ponad 98% uczniów, a średni uzyskany wynik to 73%. W swoich szkołach uczniowie mogli dzisiaj odebrać zaświadczenia o uzyskanych wynikach i dołączyć je do dokumentów do szkół średnich. Tak było między innymi w Płocku.
2: Podobają mi się profile, szkoła. Interesuję się po prostu biologią. Podoba mi się tutaj. Siostra tu chodzi, więc głównie też z tego powodu.
3: Mój brat tutaj chodził i słyszałam, że to jest taka dobra szkoła i biologia, chemia i matematyka. Ciągnie mnie w stronę biologii. Od zawsze taki konik mój trochę.
4: Może się dostanę. Idę do tej szkoły, no bo mama ją ukończyła i chcę też pójść do tej samej szkoły, co mama.
5: Pierwszy wybór na dniach otwartych, tak mi się bardzo spodobało i jakoś tak wybrałam tutaj.
1: Na wyniki czekali nie tylko uczniowie, ale i rodzice. Pani Ada Sobol, mama bliźniąt Karoliny i Maćka, mówi, że chyba bardziej niż dzieci przeżywała ten egzamin.
6: Jeśli chodzi o moją córkę, to miałam obawy o wynik matematyki, ponieważ jest humanistką, natomiast wyszło całkiem dobrze. No, jeśli chodzi o mojego syna, jest totalnym przeciwieństwem córki, jest umysłem ścisłym, więc z kolei i w jego przypadku miałam obawy, jak pójdzie mu język polski. Z obydwojga dzieci jestem bardzo zadowolona, jestem z nich dumna, to był dla nich trudny rok i cieszę się, że możemy rozpocząć wakacje.
1: Niezdecydowani uczniowie do 7 lipca do godziny 16 mogą jeszcze zmienić decyzję co do wyboru profili oraz szkół. 17 lipca szkoły średnie opublikują listę zakwalifikowanych kandydatów.
7: Czy mają Państwo już plany na sobotę? Bo jutro na terenie warszawskiej Cytadeli odbędzie się piknik z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. urodzin Mieczysława Foga. Wydarzenie, które rozpocznie się o godzinie 11, organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy właśnie z Polskim Radiem. I więcej o tym Witold Banach.
8: Ideą pikniku jest uczczenie dwóch wyjątkowych jubileuszy.
9: Przez pryzmat historii Polskiego Radia, a także kariery muzycznej, legendy polskiej sceny muzycznej, chcemy zwrócić uwagę na taki sposób spojrzenia na historię Polski poprzez muzykę, rozrywkę i dlatego przez cały dzień na warszawskiej Cytadeli będzie dużo muzyki, dużo zabawy, twórczych warsztatów, a kulminacją o godzinie 18 będzie wyjątkowy koncert w hołdzie dla Mieczysława Foga, Polskiego Radia.
8: Wyjaśnia Aleksandra Domaracka z biura prasowego Muzeum, która dodaje, że na wieczornym koncercie będzie można posłuchać wyjątkowych aranżacji utworów Mieczysława Foga.
9: Podczas tego koncertu chcemy pokazać przeboje, które rozbrzmiewały na antenach radiowych w minionym stuleciu w zupełnie nowych aranżacjach, za które odpowiada Michał Fox Król, ceniony producent, aranżer, laureat tegorocznego Fryderyka. Zaprosił na scenę znakomitych artystów. Będą to Matylda Damiętka, Mela Koteluk, Skubas, Justyna Święc i Piotr Zioła.
8: Ale zanim odbędzie się koncert, Polskie Radio na swoim stoisku będzie prezentowało wyjątkowy multimedialny projekt Audionauci, wyjaśnia dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
10: To jest aplikacja VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, w goglach założonych wraz ze słuchawkami, trzymając w rękach manetki sterowania pojazdem kosmicznym. Uczestnik zasiada w fotelu astronauty i ma przed oczami i w słuchawkach 100 lat historii Polskiego Radia.
8: Podczas tej kosmicznej, wirtualnej podróży będzie można posłuchać między innymi archiwalnych nagrań Polskiego Radia.
10: A więc gdzieś tam 100 lat świetnych od nas znajduje się głos marszałka Piłsudskiego. Czy nagrania rozmowy ze Żwirką i Wigurą, pilotami polskimi z lat 30. No, są wielkie momenty zwrotne polskiej historii. Jest wrzesień 39, 45 rok, jest powrót serca Chopina do Warszawy, moment, kiedy transatlantyk Batory wpływa do portu w Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej. Dziesiątki, setki dźwięków.
8: Będzie także można posłuchać na specjalnie przygotowanych stanowiskach wyjątkowych audycji, na których wychowywały się pokolenia Polaków. Wstęp na całe wydarzenie jest wolny. Zapraszamy.
7: A ja przypomnę, od 11 na warszawskiej Cytadeli organizatorzy Polskie Radio Muzeum Historii Polski. No i sporo, tak jak słyszeliśmy właśnie, historii. I to jest ostatni temat w magazynie Polska i Świat, ale mamy jeszcze dla Państwa informację o tym, co nas czeka w pogodzie. A w sobotę w południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady.

0: deszczu. Na północnym wschodzie natomiast także burze, a prognozowana wysokość opadów w czasie tych burz to do 20 mm, czyli jeszcze nie tak dużo. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 21 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 23 stopni na południowym zachodzie. Trochę też powieje, ale z wyjątkiem miejsc, gdzie będą burze, na szczęście tylko umiarkowanie. No i na dziś to już wszystko. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A za chwilę w jedynce kronika sportowa. Sylwia Urban już w studio. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Strzelam. Piłka nożna, tenis to punkty obowiązkowe.
2: Oczywiście, że tak.
3: Strzelaj, prędzej strzela! Jest!
4: Kronika sportowa.
2: Sylwia Urban, dobry wieczór raz jeszcze. Bardzo dobre wieści nadeszły dziś do nas z wielkoszlemowego Wimbledonu. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy. Nasz tenisista pokonał Amerykanina Tomiego Pola. Więcej na ten temat Cezary Gurjew.
5: Hubert Hurkacz potwierdza wysoką formę i awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Hubert Hurkacz w meczu trzeciej rundy pokonał Amerykanina Tommy Pola 4-6, 7-6, 7-5 i 6-2.
6: Myślę, że serwis był całkiem niezły. Oczywiście najbardziej zadowolony jestem ostatecznie ze zwycięstwa. I tak, no ten drugi tiebreak był bardzo kluczowy, żeby ta szala jednak przechyliła się na moją stronę i od tego czasu, no to ja wywierałem bardziej presję na nim. Super znowu być tutaj w czwartej rundzie. Gdzieś powiedzmy, no ta praca każdego dnia w końcu gdzieś jakieś małe rezultaty przynosi, że ta gra wygląda lepiej, no i nie mogę się doczekać kolejnego meczu.
5: Kolejnym rywalem będzie Niemiec Jan Lennart Struff.
6: Gra bardzo agresywnie, też jest niebezpiecznym rywalem, no pokonał Daniła w trzech setach, więc to pokazuje, jak potrafi grać, jego jakość gry, no i to będzie nie lada wyzwanie, że nie mogę doczekać tego meczu.
5: Hubert Hurkacz miał dziś okazję trenować z legendarnym Nowakiem Dżokowiczem.
6: Coś fajnego, no jednak Nowak no jest najlepszym zawodnikiem w historii, więc zawsze przyjemnie móc z nim podbijać piłkę, gdzieś może zauważyć jakieś małe detale, no i ja mam takie podejście, no, że cały czas gdzieś chce się uczyć, polepszać, no i to też można wykorzystać.
5: Z rywalizacji deblistek odpadły Alicja Rosolska i Czelika Aleksa Guraci oraz Magdalena Fręch i Węgierka Anna Bodnar. Do drugiej rundy walkowerem awansowali Filip Pieczonka i Czech Witko Psiwa. Na pierwszej rundzie rywalizację zakończyli mistrzowie gry mieszanej sprzed dwóch lat, a więc Jan Zieliński i Suwei Sie z Tajwanu. Jutro w meczu trzeciej rundy Iga Świątek zagra z Filipinką Aleksandrą Jalą. Czy po dwóch pojedynkach emocje są już mniejsze?
7: Każdy dzień jest inny. Do każdego trzeba się umieć dostosować. Ten mecz otwarcia po prostu nie był łatwy, ale to nie jest tak, że pozbyłam się wszystkiego i teraz będę, nie wiem, oazą spokoju przez kolejne dwa lata. No. Dlatego wielkie szlemy są trudne, bo różne wyzwania przychodzą w trakcie dwóch tygodni i trzeba umieć się dostosować do nich wszystkich.
2: Trzymamy więc kciuki za Igę Świątek, a polscy koszykarze grali dzisiaj w Wiedniu z Austriakami w eliminacjach Mistrzostw Świata i poradzili sobie znakomicie, o czym informuje Marek Grzochowski.
8: Wszystko zgodnie z planem. Polscy koszykarze kontynuują serię zwycięstw w pierwszej fazie kwalifikacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Piątą wygraną w piątym spotkaniu tej rywalizacji odnieśli dzisiaj w Wiedniu, nie dając najmniejszych szans Austriakom. Wynik 123-77 mówi wszystko. Zwycięstwo nie było zagrożone. Nasz zespół był zdecydowanym faworytem. Rywal grał w odmłodzonym składzie i od pierwszych akcji to my narzucaliśmy warunki, imponowaliśmy skutecznością w ataku, przycisnęliśmy w defensywie i już w szóstej minucie Polska prowadziła 22-6. Na początku drugiej połowy przewaga reprezentacji Polski doszła do 30 punktów. Mecz bez historii, a najlepszym strzelcem Łukasz Kolenda z 23 punktami.
9: Piłeczka leżała po naszej stronie i to od nas zależało, jak ten mecz będzie wyglądał i wydaje mi się, że spełniliśmy wszystko to, co mieliśmy od początku. Być agresywnym, wybić Austriaków z rytmu, żeby w ogóle nie mieli cienia szansy na to, że mogą z nami rywalizować, więc od początku to się udało. Później były lepsze i gorsze momenty, ale koniec końców bardzo wysoki wynik pozwolił na to, że to zwycięstwo było bardzo kontrolowane.
8: Polacy już wcześniej byli pewni awansu do drugiej rundy kwalifikacji. Ich najważniejszym zadaniem pozostaje utrzymanie perfekcyjnego bilansu, bo wszystkie rezultaty będą się liczyć na kolejnym etapie walki o mundial, który rozpoczną w końcu sierpnia. Wtedy poprzeczka pójdzie zdecydowanie wyżej. Zmierzymy się z mistrzami świata i Europy, Niemcami, Chorwacją i Izraelem. A pierwszy etap kwalifikacji biało-czerwoni zakończą w poniedziałek meczem z Holandią w Krakowie.
2: W Hamburgu rozpoczął się pierwszy turniej Mistrzostw Europy w rugby 7. Polki wygrały dwa mecze grupowe. Najpierw pokonały Turczynki 47-7, a następnie Niemki 20.

0: 4-7. Kapitan naszego zespołu, Natalia Pamięta, jest zadowolona i obiecuje jeszcze więcej.
1: Zdecydowanie dzień pierwszy zawsze jest najtrudniejszy, bo trzeba wyjść w turniej, trzeba się trochę przytkać i starać się grać z założenia, co zawsze na początku jest dosyć wymagające. Pierwsze mecze zagraliśmy przeciwko drużynie z Turcji. Na samym początku niestety straciłyśmy punkty bardzo, bardzo szybko, ale to właśnie pokazuje, że tak wygląda rugby siedmioosobowe. Jest to gra bardzo dynamiczna i możesz popełnić błąd, ale za chwilę wygrywasz cały mecz i skończyłyśmy go z wynikiem bardzo wysokim, także cieszymy się z tego, bo potrafiłyśmy już później uporządkować ten mecz. Kolejny mecz, również wygrany z reprezentacją Niemiec, to zdecydowanie był wymagający, ponieważ nasze rywalki grały na swoim stadionie, więc często mówię, że kibic to taki ósmy trochę zawodnik. Natomiast my w drugiej połowie potrafiłyśmy się więcej zorganizować, opanować i wygrać ten mecz. Dosyć uważam w porządku wynikiem. Po to przyjechałyśmy na ten turniej, żeby te wszystkie mecze wygrywać.
0: Jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Czeszkami, a później, mam nadzieję, znajdą się w finale. W Hamburgu grają też rugbyści. Polacy w pierwszym spotkaniu pokonali Hiszpanów 26-14, ale w drugim niestety ulegli Niemcom aż 0-41. Jutro zmierzą się z Czechami.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: W kronice sportowej teraz Studio Mundial. Dziś w nocy poznamy wszystkie pary 1/8 finału.
2: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: Od 2:46 trwa 13 mecz 1/16 finału. Australia gra z Egiptem, a spotkanie ogląda Filip Jastrzębski. Dobry wieczór, Filipie.
3: Dobry wieczór.
0: Czemu ten mecz tak długo trwa?
3: Bo obie drużyny raczej chcą awansować do 1/8 finału. Nikt nie chce odpaść, skoro 90 minut nie przyniosło rozstrzygnięcia. Dogrywka także, no to rzuty karne, które już się rozpoczęły, ale ja jeszcze tylko powiem, jak te 90 minut przebiegało, bo tam padły dwa gole. Najpierw w 13 minucie spotkania prowadzenie reprezentacji Egiptu dał Emam Ashour strzałem głową. W drugiej połowie wyrównanie Australijczyków po samobójczym trafieniu Mohameda Hanego. Także głową było 1-1. Egipcjanie tworzyli więcej sytuacji, ale już więcej goli nie strzelili. Dogrywka także nie przyniosła rozstrzygnięcia. A co w rzutach karnych? No, kluczowa informacja jest taka, że przed konkursem jedenastek trener reprezentacji Australii Popowicz wykonał manewr trenera Holendrów z 2014 roku, czyli zdjął bramkarza Patryka Bicza i wprowadził rezerwowego, bardzo doświadczonego, ponad 100-krotnego reprezentanta Australii Matthew Ryana, by ten te karne bronił. No i być może przyniosło to szczęście, ponieważ w pierwszej kolejce pomylił się Harry Sutar, Australijczyk, strzelił Saber, było 1-0 dla Egiptu, wyrównał Irvine i jest w tych rzutach karnych 1-1. Czekamy zatem na rozstrzygnięcie meczu w Dallas.
0: Bardzo dziękuję za relację. Czekamy więc jeszcze, czy Australia, czy Egipt dołączą do Francji, Paragwaju, Kanady, Maroka, Hiszpanii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Brazylii, Norwegii, Meksyku, Anglii i Szwajcarii, które do 1/8 finału awansowały wcześniej. Minionej nocy zrobiły to Portugalia i Szwajcaria. Cristiano Ronaldo i spółka pokonali w Toronto po dramatycznym meczu Chorwatów 2-1, ale goli było więcej, tylko nie zostały zaliczone. O wszystkim opowie Tomasz Kowalczyk.
4: Mecz Portugalia-Chorwacja to była prawdziwa bitwa z użyciem najnowszej technologii. Pierwsza połowa wyrównana, ciekawa. Faworyzowana drużyna z Półwyspu Iberyjskiego nie radziła sobie najlepiej, a chorwacka starała się o niespodziankę. Udało się na początku drugiej połowy. Ivan Perisic wykorzystał podanie Stanišića i strzelił z 6 metrów do siatki. W 56 minucie wydawało się, że będzie 2-0 dla Chorwatów, ale gol Matanovića nie został uznany z powodu minimalnego offside'u. Do pracy wziął się w końcu Ronaldo, który w 61 minucie trafił do bramki, ale był na dosłownie milimetrowym spalonym i gol też nie został uznany. Kilka chwil później w polu karnym faulowany jest Renato Veiga, a sędzia po interwencji VAR pokazuje na 11 metr. 11 na gola zamienia strzałem w środek Cristiano Ronaldo. W 80 minucie następny spalony. Tym razem nie zostaje uznany gol Sušića. 4. doliczona minuta. Dośrodkowanie Leao, głową strzela Ramos i trafia na 2-1. 13. doliczona minuta. Chorwaci rzucają się do ataku i Gvardiol trafia z 6 metrów do siatki. Jednak Paszalić był na spalonym w momencie, kiedy piłkę musnął Matanović, żeby stwierdzić.

0: stwierdzić, że rzeczywiście musnął piłkę, trzeba było użyć specjalnej technologii i sprawdzić wykres sensorów zainstalowanych w piłce. W Portugalii wiesz, ta bohater spotkania Gonzalo Ramos piał z zachwytu. Na trybunach była moja partnerka i mój syn. Bardzo się cieszę, bo na poprzednich Mistrzostwach Świata to nie było możliwe. Zapamiętam tę noc na zawsze. Portugalia gra zatem dalej i z Hiszpanią spotka się w 1/8 finału.
1: Z kolei Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. Ten mecz śledził Tadeusz Musioł.
2: W ostatnich trzech turniejach Szwajcarzy za każdym razem docierali do 1/8 finału. W obecnym też już są na tym etapie, bo Algierczycy nie sprawili im większego kłopotu. Było tylko 2-0, ale gdyby różnica była pięciobramkowa, to zespół Algierii też nie mógłby mieć pretensji. Tylko początek był w miarę wyrównany i było najpierw uderzenie w stronę szwajcarskiej bramki, a jakiś czas później upadek w polu karnym Helwetów, ale bez konsekwencji w postaci rzutu karnego. Gdy Algierczycy myśleli, że ten mecz właśnie w taki sposób będzie się toczył, to już przegrywali. W 10 minucie w dziecinny sposób z defensywą poradził sobie Manzamb, który w polu karnym dotarł do linii końcowej i wystawił przed bramkę do Embolo, a temu pozostało dostawić do piłki nogę. Chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy, po zbyt krótkim wybiciu algierskiego obrońcy, Ndoye strzałem z 15 metrów podwyższył wynik i emocje opadły. Szwajcarzy atakowali, ale bez błysku i pilnowali, by nie działo się nic za ich plecami. Faktycznie, jak na Helwetów przystało, z zegarmistrzowską precyzją bronili dostępu do własnej bramki, nie pozwalając rywalom na oddanie nawet jednego celnego strzału. Algierczycy byli bezradni i słusznie z turniejem się pożegnali. Szwajcarzy wygrali 2-0, jak wspomniałem na początku, wyrównują swoje osiągnięcia z ostatnich trzech Mistrzostw Świata. Teraz trafią na Kolumbię lub Ganę, więc szansa na to, żeby pokonać tę poprzeczkę, na pewno jest.
1: Mecz Kolumbii z Ganą rozpocznie się o 3:30 w nocy czasu w Polsce i będzie to ostatnie spotkanie w 1/16 finału. Wcześniej, bo już za nieco ponad godzinę, o północy, Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Jak donosi Jan Pachlowski, Miami opanowały biało-błękitne koszulki.
3: Armia Messiego jest już w Miami, tak mówią o sobie kibicy Albiceleste, a ogromne kawałki wołowiny, czyli argentyński przysmak, grillowany jest na węglu drzewnym. Na przedmeczowych imprezach słychać pewnej muzykę, a na wspomnianej Miami Beach niektórzy kibice odważnie przeszli przez zatkany wodorostami ocean, by śpiewać pieśni ku czci swoich bohaterów. Chciałbym, abyście mogli doświadczyć tego i poczuć, bo naprawdę trudno to wszystko wzrokiem ogarnąć. Jak dużo tu jest ludzi, jest niesamowita oprawa. Pokaz flag, tak bawimy się w Miami. Żeby zostać mistrzem, dzisiaj trzeba wygrać, więc idziemy. Selekcjoner reprezentacji Argentyny, Lionel Scaloni, powiedział, że kibice drużyny są jak 12 zawodnik, a obecni piłkarze reprezentacji kibicowali Argentynie, gdy byli mali. Teraz noszą tę koszulkę. Myślę, że to pokazuje charakter drużyny, podkreślał argentyński selekcjoner.
1: Przypomnę, że Argentyńczycy bronią tytułu. Na razie wiadomo, że o ćwierćfinał Kanada zagra z Maroko, Paragwaj z Francją, Brazylia z Norwegią, Meksyk z Anglią, Portugalia z Hiszpanią i Stany Zjednoczone z Belgią. Szwajcaria jeszcze czeka na swojego rywala, a będzie to lepszy z meczu Kolumbia-Gana, zaś Argentyna lub Republika Zielonego Przylądka zagrają no właśnie z kim? Z Australią czy z Egiptem? Czy ten mecz już się skończył? O tym dowiemy się za chwilę. Natomiast teraz będzie chwilka o Amerykanach, którzy wierzą, że ich zespół dojdzie aż do finału, zwłaszcza, że futbol jest tam coraz popularniejszy, o czym mówi Kacper Merk.
4: W szczycie oglądalności ponad 32 miliony widzów przed telewizorami. Więcej niż w czerwcu oglądało finały koszykarskiej NBA z udziałem New York Knicks i San Antonio Spurs. Od początku mojego pobytu tutaj mam wrażenie, że Amerykanie ekscytują się piłką nożną tak jak nigdy wcześniej. No i każdy kolejny dzień przynosi na to twarde dane. Wczoraj w telewizji transmitowano na żywo przylot reprezentacji USA tutaj do Seattle. Znamy to skądś, prawda? Gospodarze szykują się już do poniedziałkowego meczu o ćwierćfinał przeciwko Belgii. To będzie najbardziej epicki mecz w historii jakiegokolwiek sportu w Seattle. Odważnie, biorąc pod uwagę, że lokalne drużyny wygrywały i Super Bowl, i NBA, i ligę baseballową. No ale to dopiero w poniedziałek. Jest jeszcze chwila, więc ja przenoszę się na wschodnie wybrzeże. tam jutro w Filadelfii mecz Francji z Paragwajem, a po nim oficjalne obchody 4 lipca, czyli Dnia Niepodległości.

0: odległości najważniejszego amerykańskiego święta, w tym roku wyjątkowego o tyle, że to okrągła 250. rocznica.
1: To był Kacper Merk, a teraz znów Filip Jastrzębski, bo chyba zakończył się już mecz Australii z Egiptem. Halo?
2: I Egipt awansował do 1/8 finału i wygrał po raz pierwszy w historii mecz w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Egipcjanie po karnych wygrali z Australijczykami 4-2 w serii rzutów karnych. Co ciekawe, trener Australijczyków Popowicz puścił rezerwowego bramkarza tuż przed karnymi, ale ten manewr trenera Van Hala z 2014 roku kompletnie się nie powiódł, bo Egipcjanie strzelili wszystkie 4 rzuty karne. Australijczycy pomylili się dwukrotnie, a zatem Egipt gra dalej, Australia wraca do domu.
1: A przypomnę, że już za nieco ponad godzinę mecz Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka.

0: Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk znakomicie rozpoczęli rajd Rzymu, trzecią rundę Mistrzostw Europy. Polska załoga Skody Fabi RS Rally 2 zajęła drugie miejsce na mecie pierwszego odcinka specjalnego. Gospodarczyk, który jest pilotem w naszym zespole, jest zadowolony.
1: Za nami start rajdu i pierwszy odcinek specjalny. Zajęliśmy drugie miejsce, także świetne wejście w rajd. Odcinek był wymagający, bo pod Koloseum jest zawsze dużo kibiców. To powoduje dodatkową tremę. Odcinek był ciasny, z wieloma szykanami z betonu, także trzeba było być bardzo precyzyjnym, ale cieszę się, że podeszliśmy do tego spokojnie, z pełnym skupieniem, także zajęliśmy bardzo dobre drugie miejsce. Teraz czas na dojazd do hotelu i krótką noc, ponieważ już jutro o 5:30 wchodzimy tutaj do parku Ferme i zaczynamy zmagania z rajdem.
0: Jakub Matulka i Damian Syty w Skodzie Fabi RS Rally 2 zajęli na mecie pierwszego odcinka specjalnego 18 miejsce, a Igor Widłak i Kamil Heller, Sebastian Butyński i Łukasz Jastrzębski oraz Błażej Gazda i Michał Jurgała uplasowali się niżej, ale oni startują w klasie RC3.
2: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
8: Poproszę...
10: Oryginalnego plusza?
8: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
10: Oczywiście.
8: Dziękuję.
11: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Reklama. Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Przybiernów, węzeł Babigoszcz. Na 53 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery z prawej strony, następnie odbiło się, uderzyło w bariery w pasie rozdziału. Zablokowany jest lewy pas, jezdni w kierunku Szczecina. Autostrada A4, odcinek węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód. W pobliżu miejscowości Sarny Małe na 212 kilometrze ciężarówka wypadła z jezdni na pas zieleni. Podobnie zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic na czas wyciągania cysterny z rowu. Raz jeszcze A4. Odcinek węzeł Bolesławiec, węzeł Krzyżowa. W pobliżu 50 km zderzyły się 3 auta osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. I raz jeszcze A4. Odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. W pobliżu 129 km zepsuła się ciężarówka na prawym pasie. Ruch możliwy tylko po lewym. Koniec.

0: kłopotów na drodze krajowej numer 65 na odcinku Gołda-Polecko w pobliżu miejscowości Regiele na 13 kilometrze. Doszło tam do zdarzenia autoosobowego z ciągnikiem rolniczym. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy w południowej części Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie duże. Na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnie popada deszcz. Prognozowana wysokość słupka wody, która spadnie lokalnie, to nawet 20 mm. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich 9 stopni.
1: Jest 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Ważyński. Czy Rosja szykuje prowokacje wymierzone w Polskę? O takich planach Moskwy napisał brytyjski The Telegraph. Według gazety możliwe są ataki na polską infrastrukturę krytyczną z użyciem rakiet i dronów, albo wtargnięcie rosyjskich żołnierzy z obwodu królewieckiego lub z terytorium Białorusi. Rosja miałaby następnie obarczyć odpowiedzialnością za taką prowokację Ukrainę. Przygotowujemy się na różne scenariusze, mówi premier Donald Tusk.
2: Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
1: Według szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego najbliższy szczyt NATO w Ankarze zniechęci Rosję do tego typu planów.
3: Pokażemy, że będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszy jakimiś nieprzemyślanymi działaniami.
1: Z projektu deklaracji na szczyt w Ankarze wynika, że przywódcy państw NATO potwierdzą zasadę wzajemnej obrony zapisaną w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za dalszymi pracami nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o IPN. Proponuje on zrównanie propagowania ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii z propagowaniem nazizmu i komunizmu. Jak mówił w Sejmie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, to co wydarzyło się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej trzeba nazwać po imieniu.
4: Oprócz ideologii nazistowskiej, zbrodniczej, totalnej, ideologii komunistycznej, ideologii faszystowskiej, które przyniosły w XX wieku śmierć, zniszczenie, cierpienie i łzy, była także ideologia organizacji ukraińskich nacjonalistów frakcji Bandery i ukraińskiej armii powstańczej.
1: Prezydencki projekt nowelizacji o IPN trafił do Sejmu pod koniec września 2025 roku. Ponad 30 tysięcy pracowników Mercedesa wyszło w Niemczech na ulicę. Protestowali przeciw polityce firmy. Związki zawodowe zapowiadają, że to dopiero początek gorącego lata, czyli fali protestów w branży motoryzacyjnej.
5: 10 tysięcy pracowników według komunikatu koncernu, dwa razy więcej według związkowców pojawiło się w Sindelfingen w zachodnich Niemczech na głównej demonstracji. Mniejsze grupy protestowały w 6 kolejnych niemieckich miastach. Nie akceptujemy planów zarządu, nie pozwolimy odebrać nam głosu. Pokazujemy, że nie pozwolimy też, aby odebrano nam układ zbiorowy. Pracownicy nie akceptują demontażu państwa opiekuńczego. Mówił Ergun Limali, szef Rady Pracowniczej Zakładów Sindelfingen. Protestujący twierdzą, że są gotowi na innowacje, ale nie na plan oszczędnościowy w takiej formie, jaką proponują pracodawcy. W przyszłym tygodniu przewidziane są kolejne odsłony protestu pracowników również innych firm motoryzacyjnych. W branży samochodowej w Niemczech na najbliższych 5 lat zapowiedziano ponad 100 tysięcy zwolnień. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: W Teheranie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe byłego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chamenejego. Ajatollah zginął ponad 4 miesiące temu w amerykańsko-izraelskim nalocie. Ceremonie potrwają 6 dni. W przyszły czwartek ciało Chamenejego spocznie w jego rodzinnym Meszhedzie. Do Teheranu przyjechało już ponad 50 zagranicznych delegacji, w tym przedstawiciele Iraku, Tadżykistanu, Pakistanu, Armenii, Turcji i Rosji. Nie zaproszono państw europejskich ani krajów, które wspierały działania militarne Izraela i Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi.
6: To są aktualności jedynki.
1: Półtora roku bezwzględnego więzienia i 15-letni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt. Taki wyrok usłyszało we wrocławskim sądzie dwóch mężczyzn, którzy pozostawili w wynajmowanym mieszkaniu 14 psów bez jedzenia i opieki. Na początku roku właścicielka lokalu odkryła w środku skrajnie zagłodzone zwierzęta. 5 psów nie udało się uratować, pozostałe były w stanie skrajnego wyroku.

0: wyczerpania. Sędzia Marek Bielecki uznał, że oskarżeni dopuścili się znęcania nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.
1: Trudno ocenić, dlaczego ci ludzie nie wychodzili z tymi psami na spas. Trudno zrozumieć, dlaczego nie poprosili o pomoc, nie zgłosili się do schroniska. Te psy prawdopodobnie nigdy nie były wyprowadzane na spacer. W końcu zostały porzucone w tym mieszkaniu, właściwie na pewną śmierć.
0: Wyrok jest nieprawomocny. Weekend testy, w poniedziałek uruchomienie. Od przyszłego tygodnia na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać nowoczesne skanery przy odprawie bezpieczeństwa. Precyzyjnie pokażą rodzaj przewożonego bagażu. Zyskają na tym pasażerowie, mówi rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki.
2: Pasażerowie nie będą już musieli wyciągać z bagażu podręcznego elektroniki i co ważne też dla pasażerów, limit płynów, który można będzie przewieźć jednorazowo w bagażu podręcznym, zostanie podniesiony do 2 litrów.
0: Dzięki skanerom odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza. Czas oczekiwania na sprawdzenie bagaży i rzeczy osobistych może się skrócić nawet o 2/3. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Noc będzie pochmurna, w północnej połowie Polski przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna od 9 do 14 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Autopromocja.
9: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
10: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
9: I bakłażanów.
10: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
9: Cacików i fawy.
10: Oraz mocnej kawy.
9: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
10: Apetyt na Europę.
9: Tomasz Prangę-Barczyński.
10: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na pograniczach.
11: Przed mikrofonem Mariana Krill. Dobry wieczór. Dziś zaprosimy Państwa na pierwszy tabor zachodni, letnią szkołę muzyki tradycyjnej na Dolnym Śląsku, a także na wystawę Prawosławni w Grudziądzu w Muzeum imienia księdza doktora Stanisława Łęgi w Grudziądzu. Rozpoczynamy od Laleki i jej piosenki Słońce u serca, czyli Słońce w serca.

0: wiejskie zaplecze, ale właśnie bardzo ciekawe ze względu kulturowego i historycznego, gdyż od wieków było to miasto spotkań, po niemiecku Halbau, czyli wieś podzielona na dwie części, część łużycką i część dolnośląską, bo kiedyś to były właśnie te dwie historyczne krainy, Łużyce i Dolny Śląsk, spotykały się w Iłowej. I teraz także spotykają się tutaj różne kultury, różne zwyczaje, różni osadnicy, bardzo blisko stąd do Niemiec, na Łużyce. Na północy, całkiem niedaleko, mamy górali czadeckich z Bukowiny rumuńskiej i ukraińskiej. Na dole mamy w okolicach Bolesławca, na południe patrząc, z Iłowej osadników z byłej Jugosławii, z Bośni, Chorwacji. Na wschód jadąc, na Legnicę, mamy Łemków, Bojków, no i wszędzie rozproszone osadnictwo z Rzeszowskiego, z Lwowskiego, Tarnopolskiego, Stanisławowskiego. Także jest to teren niezwykle ciekawy i historycznie miasto spotkań.
1: A jacy będą w mistrzowie? Czy to ze śpiewu, czy z gry na instrumentach? Może też i będą uczyć tańczyć.
0: Zaprosiliśmy mistrzów z południa, czyli z południa Iłowej, mam na myśli, czyli właśnie reemigrantów z Bałkanów, którzy będą uczyć kolo, będą uczyć pieśni właśnie przywiezionych z byłej Jugosławii. Będą górale czadeccy i to w bardzo licznej reprezentacji, bo zarówno ze Złotnika, czyli przesiedleńcy z Nowego Sołońca, z Panki i z Pleszy, których obecnie właśnie najwięcej jest w Złotniku, w zespole Dolina Nowego Sołońca, ale także na przykład panie z zespołu Dunawiec, przesiedlone właśnie z innej części Bukowiny. Także nawet w samej jednej linii czadeckiej mamy już tutaj pewną różnorodność. Będzie także pan Antoni Świniuch, który ze swoimi uczniami zagra repertuar rzeszowski, bo stamtąd właśnie pochodzi, z Czarnej Sędziszowskiej. Będzie Anatolij Kogut, rodem z Bukowiny, który zagra nam miks bukowiński, właśnie muzykę stamtąd, która jest niezwykle ciekawa, bo łączy w sobie zarówno właśnie te czadeckie motywy, jak i już wpływy rumuńskie, ukraińskie, także będzie to na pewno niezwykle ciekawe. Będzie Wojciech Wyryszko, który opowie nam o Poleszukach z zachodu, czyli osadnikach obecnie w Białkowie, którzy przesiedlili się z Polesia. Będzie Andrzej Olejnik ze swoim ojcem Janem, Bojkowie z Legnicy, którzy opowiedzą i zaśpiewają, zagrają nam do tańca właśnie o tych osadnikach. W sumie bardzo mało jest o nich w internecie, więcej słyszymy o Łemkach, o właśnie przesiedleniach spod Lwowa, a tutaj chcieliśmy także zaprosić taką już mniejszość w mniejszości, także będzie na pewno bardzo ciekawy. No i tak jak powiedziałam na początku, także Łużyczanie, czyli serbska reja z Chocieboża, przyjadą w sobotę zagrać dla nas łużyckie tańce.
1: Jak myślisz, jako też mieszkanka Dolnego Śląska, badaczka tradycji, muzyki tradycyjnej, jak te kultury tam wzajemnie się przenikają? Czy można dostrzec to na co dzień, na jakichś lokalnych festiwalach?
0: To znaczy, no, bardzo to jest ciekawe, że dużo osób nas pytało, dlaczego my taki robimy groch z kapustą i taki miszmasz, przecież czy nie można pokazać czegoś jednego, ale zależało nam na tym, żeby pokazać właśnie, jak ci ludzie tutaj w latach 50., zaraz po przyjeździe, się czuli. Ten był z Rzeszowa, ten był z Bośni i musieli razem grać jakieś wesele, także to jest niezwykle ciekawa historia i właśnie pan Antoni Świniuch z Władkiem Zielińskim, który też będzie, zapomniałam o nim wspomnieć, oboje z Rzeszowskiego, no, mieli taką kapelę Zielińskich i w okolicy, w Parowej bardzo była znana. No, natomiast musieli grać także na weselach jugosłowiańskich, jak to oni mówili. Także bardzo szybko uczyli się tego repertuaru i jedni z drugimi jakoś tutaj żyli i wymieniali się, także na tych samych imprezach można było zatańczyć i kolo, i tramle. I chcieliśmy to także pokazać, bo jednak to jest niezwykłe, że tutaj na zachodzie pierwsze pytanie, mimo że jest to piąte pokolenie, czy tam kolejne pokolenie po prostu tych osadników, pierwsze pytanie to jest, skąd jesteś, czyli jakby skąd przyjechała twoja rodzina, tak? I po nazwisku już czasami czasami mówimy, a to ty jesteś Czadek, albo ty jesteś z Rzeszowskiego, jakby można to poznać i naprawdę to się tutaj przenika i naprawdę to tutaj ma miejsce.
1: Joanna Skowrońska,

organizatorka pierwszego taboru zachodniego, a ja tylko dodam, że wieczorny program na taborze zachodnim mniej więcej od godziny 18 jest otwarty dla każdego, można przyjść, posłuchać i zatańczyć. A teraz słuchamy zespołu Wołów.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W Muzeum imienia księdza doktora Stanisława Łęgi w Grudziądzu do końca sierpnia można obejrzeć wystawę pod tytułem Prawosławni w Grudziądzu. Stanowi ona trzecią odsłonę cyklu prezentującego życie i funkcjonowanie grup wyznaniowych na terenie miasta. Opowiada historyk sztuki, etnolog i kurator wystawy Łukasz Ciemiński.
2: Na początek trzeba wspomnieć o tym, że wystawa wpisuje się w cykl takich wystaw, które rozpocząłem w 2022 roku. To był taki cykl wystaw poświęconych mniejszościom wyznaniowym, które zamieszkiwały nasze miasto, dlatego że Grudziądz zawsze był, od wieków był takim miastem wielokulturowym, gdzie rozmaite nacje, rozmaite wyznania wywierały ogromny wpływ na kształt, na życie gospodarcze, kulturalne, społeczne miasta. I pierwszą taką wystawą była wystawa Żydzi w Grudziądzu, która przywróciła takiej szerszej świadomości w ogóle fenomen funkcjonowania wyznawców wyznania mojżeszowego w naszym mieście. Drugą wystawą, która była wystawą jednocześnie jubileuszową, była wystawa Ewangelicy w Grudziądzu, dlatego że w 2024 roku wypadała 500. rocznica reformacji w Grudziądzu, dlatego że 7 lat po wystąpieniu Marcina Lutra w 1524 roku w grudziąckiej farze zostało wygłoszone pierwsze kazanie, które odnosiło się gdzieś tutaj do idei reformatora, do idei protestantyzmu. I to było niesamowite. I uznałem, że kolejną grupą mniejszościową, już rzeczywiście mniejszościową, będą prawosławni w Grudziądzu. Wystawa, tak jak mówię, wpisuje się w pewien cykl, więc jeśli mówimy o jej powstawaniu, to też musimy pamiętać o tym, że zawsze jest jakiś charakterystyczny rys wybrany przeze mnie jako kuratora, wokół którego prowadzona jest cała narracja. W przypadku Żydów w Grudziądzu to był ten okres świąt, wielkich świąt jesiennych, początku roku, święta Jom Kippur, bo wtedy też wystawa była otwierana. Nie da się oczywiście, co jest logiczne, opowiedzieć jakby o całości, o całym życiu religijnym, o całej obrzędowości, o życiu liturgicznym jednego wyznania. No to jest nie do zrealizowania w przestrzeni wystawy. Dlatego zawsze wybrany jest ten jeden taki wątek, wokół którego wystawa.

0: wystawa jest realizowana. W przypadku oczywiście, jak wspomniałem, protestantów, ewangelików w Grudziądzu, no to było to 500-lecie reformacji i tutaj narracja była skupiona przede wszystkim wokół słowa, bo przecież sola scriptura to jedna z głównych idei protestantyzmu. Natomiast w przypadku prawosławnych w Grudziądzu oczywiście, co może najlepiej o prawosławiu opowiedzieć? No przede wszystkim liturgia i ikona. To są takie rzeczy, które według mnie najbardziej i w pierwszym momencie definiują prawosławie. A ponieważ wystawę otwieraliśmy w prawosławny paschalny piątek, no to nic dziwnego, że tutaj znowu ta narracja została skupiona wokół celebracji Wielkiego Piątku w ogóle, bo prezentujemy tutaj płaszczanicę w takim, powiedzmy, symbolicznym grobie Chrystusa i wokół święta zmartwychwstania Chrystusa. Bo też myślę, że w tym doświadczaniu liturgii Kościoła Wschodniego to właśnie święta zmartwychwstania, święta paschalne są tymi, które chyba najpełniej pokazują, czym w ogóle prawosławie jest. I tak sobie myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał, w jaki sposób doświadczyć prawosławia najpełniej, no to wysłałbym go po prostu na nocną paschalną liturgię, bo myślę, że to jest fenomen w skali całego chrześcijaństwa, który, tak mi się wydaje, najpełniej definiuje właśnie prawosławie.
1: Właśnie jeśli chodzi o społeczność, bo wspomniałeś, że przedstawiałeś mniejszości różne, no to właśnie kim byli ci prawosławni Grudziądza? Jakie są przekazy? Czy to byli ludzie pochodzący z różnych krajów? Jaka jest ich historia obecności na tym terenie?
0: Nie mamy potwierdzonych śladów obecności wyznawców prawosławia w średniowieczu w Grudziądzu. Niewykluczone, że tak jak w nieodległym Toruniu oni mogli się pojawiać już w średniowieczu. No, Grudziądz był na trasach największych handlowych, więc możliwe, że prawosławni różnych nacji w mieście naszym się pojawiali, natomiast żadnych śladów takiego zorganizowanego życia religijnego nie posiadamy. Natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy Grudziądz wraca do macierzy, staje się z powrotem polskim miastem, pojawiają się w Grudziądzu prawosławni żołnierze. I to są głównie Białorusini, w jakimś stopniu także Ukraińcy, co wynika oczywiście z ukształtowania demografii II Rzeczpospolitej, gdzie właśnie z Kresów ci żołnierze przybywali do Grudziądza, który był ważnym miastem dla życia wojskowego naszego kraju, odrodzonego, bo przecież tutaj mieściła się szkoła wyszkolenia kawalerii i w zasadzie każdy ułan polski, mówiąc kolokwialnie, zaczepił się o Grudziądz, czy przewinął się przez grudziądzką szkołę. Wiemy, że tak pod koniec lat 30. XX wieku to liczba tych żołnierzy wynosiła około 1300 osób. No i oczywiście do tego dochodziły ich rodziny. Natomiast jeszcze, co jest niezwykle istotne, Grudziądz był ważnym miastem, którym skupiło się życie emigracji, która uciekała z Rosji po rewolucji październikowej. I mamy takie przykłady, nawet jak wiemy, jeden z malarzy, ikon, niestety nie znamy go z imienia i nazwiska, on być może ukrywał w jakimś stopniu swoją tożsamość, żeby potem NKWDziści go nie zamordowali. Mamy też takie historie, że po wkroczeniu w 45. przy wyzwalaniu miasta Armii Czerwonej wielu właśnie z tych potomków, albo nawet jeszcze bezpośrednich emigrantów z Rosji zostało przez czerwonoarmistów zamordowanych. I rzeczywiście ta społeczność prawosławna była złożona z jednej strony właśnie z wojskowych, to był główny zrąb tej grupy, w jakimś stopniu przez ich rodziny, a także właśnie przez tych emigrantów. I życie religijne, prawosławne w Grudziądzu kształtowało się przede wszystkim w garnizonie, dlatego że na terenie koszarów Władysława Jagieły została otwarta i poświęcona pierwsza cerkiew. To miało miejsce 27 września 1925 roku, rok po uzyskaniu przez Kościół prawosławny w Polsce autokefalii, kiedy już był cerkwią taką samostanowiącą o sobie. I w garnizonie, w kaplicy, w cerkwi garnizonowej, też bardziej to była kaplica, mogli także modlić się dzięki zgodom władz wojskowych, także cywile. I to był taki główny ośrodek życia religijnego.
1: Jestem ciekawa też, skąd były te artefakty związane ze sztuką Kościoła prawosławnego. Co dokładnie możemy zobaczyć na tej wystawie? No i właśnie, skąd one pochodzą?
0: Głównym problemem przy tworzeniu tej wystawy była absolutny brak artefaktów bezpośrednio związanych z grudziądzką kaplicą. Nawet nie mamy tak naprawdę zachowanego zdjęcia wnętrza tej kaplicy. Wiemy, że już wspomniany malarz ikon, nieznany co prawda z imienia i nazwiska, stworzył ikonostas do tej kaplicy, że wdzięczni za możliwość korzystania z niej ci właśnie emigranci z Rosji zakupili potrzebne paramenty liturgiczne. Natomiast tak naprawdę nie wiemy, jak ta kaplica wyglądała, jak była wyposażona. zbudowana, jakie ikony tam się znajdowały, jak wyglądał ikonostas. Natomiast na drodze kwerendy udało się znaleźć dosłownie cztery takie artefakty. To są dwie chorągwie cerkiewne z przedstawieniem Chrystusa Pantokratora Matki Boskiej Kazańskiej i na odwrocie święty Pantaleimon i święty Serafim Sarowski. Ale to są chorągwie, no, które porażają swoim ubóstwem wykonania, ubóstwem środków, które zostały użyte, dlatego że to jest po prostu pomalowane płótno, które no, próbuje udawać tutaj haft. Więc widzimy, że to wyposażenie

0: Wydarzenie było być może dosyć skromne i dwa świeczniki takie na świece ofiarne, też bardzo skromne, wykonane z drewna, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, rzeczywiście ta kaplica była dosyć skromnie urządzona. Natomiast szczęśliwym trafem także do zbiorów naszego muzeum dołączyły dwa piękne cesarskie, bo bardziej one są cesarskie niż carskie, orły dwugłowe, które no, są takim, pokazują fenomen długiego trwania tradycji bizantyjskiej. I one wspaniale dopełniły tutaj ekspozycji, a pochodzą z dawnej cerkwi prawosławnej, która była zlokalizowana w Dobrzyniu nad Drwęcą, więc już na ziemi dobrzyńskiej, w takiej cerkwi przygranicznej i szczęśliwie właśnie te orły znalazły się w naszych zbiorach. A pozostałe artefakty, czyli ikony, taka tak zwana drobnica mosiężna, czyli niewielkie ikonki, krzyżyki napierśne, księgi liturgiczne i wspomniana już płaszczanica, pochodzą ze zbiorów Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. To jest taka znacząca kolekcja sztuki cerkiewnej, tworzona od lat 90. Tutaj dzięki współpracy z dyrekcją i muzealnikami udało się na tę wystawę najważniejsze, myślę, według mojego subiektywnego oczywiście wyboru, sprowadzić i zaprezentować typy ikonograficzne, przykłady rozmaitych technik wykonania ikon. I oczywiście jakiś promil artefaktów, które prezentujemy na wystawie, także pochodzą ze zbiorów prywatnych. Natomiast to, co jest niezwykle ważne w kontekście w ogóle grudziąckim, czy w ogóle prawosławia w dwudziestoleciu międzywojennym i tej odzyskanej, czy uzyskanej autokefalii, to taki niewielki modlitewnik, który prezentujemy. Jego pierwsze wydanie miało miejsce, jeśli dobrze pamiętam, w latach 20-30. To jest modlitewnik dla żołnierzy wyznania prawosławnego, zatytułowany Przyjaciel żołnierza. I to jest niesamowita rzecz. To jest niewielka książeczka. Ona przypomina katolickie książeczki do nabożeństwa. Liczy sobie blisko 400 stron. Natomiast są w tej książeczce przetłumaczone na język polski. I to są naprawdę nieznane, niedoceniane być może przekłady, ale naprawdę świetne i stosunkowo wczesne. Wszystkie najważniejsze modlitwy, łącznie z tekstem liturgii świętego Jana Chryzostoma, z tekstem nabożeństwa paschalnego, troparionami świąt, modlitwami za prezydenta Rzeczpospolitej, za ojczyznę.
1: Zachęcamy do obejrzenia wystawy Prawosławni w Grudziącu. To wszystko w audycji Na Pograniczach. Na dziś do usłyszenia, Mariana Krill.

0: Jedynka. Polskie Radio. Ślady na piasku.
1: Agnieszka Kozłowska-Łysko, dobry wieczór Państwu. Dziś na wakacyjnym szlaku zabieram Państwa w Góry Świętokrzyskie, a konkretnie do klasztoru sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie.
2: Oficjalna nasza nazwa to są mniszki trzeciego zakonu regularnego świętego Franciszka z Asyżu, ale popularnie zwane siostrami Bernardynkami. Nazwa jest to potoczna, ale przyjęta w użyciu naszym codziennym.
1: No i rozmawiamy tutaj w Świętej Katarzynie z siostrami.
2: Siostra Agata
3: i siostra Kamila.
1: Przyjechałam, żeby zachęcić młodzież do korzystania i starszych do korzystania z takich dni skupienia, rekolekcji, ale tutaj z siostrami przez kratki rozmawiam.
2: Tak, bo taka jest forma naszego życia, życie klauzurowe, kontemplacyjne. Ma swoje zabezpieczenia właśnie gwoli temu, żebyśmy mogły bezpiecznie, może nie tyle bezpiecznie, co spokojnie kontemplować Pana, oddawać się modlitwie i takim naszym codziennym domowym posługom.
1: Oprócz, nie wiem, swego ogrodu klasztoru siostry gdzieś wychodzą, wyjeżdżają?
3: No to na przykład nie, możemy wyjechać do lekarza, wiadomo, prawda, dentysta i takie różne sprawy domowe czy zakupy to tutaj, ale to zawsze gdzieś tam jedna siostra, dwie, które to załatwiają, odpowiedzialne są za to. Na przykład siostra ekonomka, o matka przełożona, która jakby czuwa nad wszystkim.
1: A tak cały czas tylko kontemplacja i siedzenie w klasztorze i taka praca codzienna?
2: Oczywiście, tak. To jest nasze życie, czyli rozpoczynamy o godzinie 5 rano pobudką, żeby rozpocząć modlitwę już o 5:20. Jest to czas naszych wspólnych modlitw, ponieważ jako siostry klauzurowe zobowiązałyśmy się do tego, że każdego dnia pełną liturgię godzin będziemy przeżywały we wspólnocie, czyli we wspólnym odmawianiu liturgii. I to jest nasz czas bycia z Panem w sposób szczególny. Rzadko kto ma taką możliwość, żeby właśnie w taki sposób, po takim wyborze, dokonywać właśnie tego cudu bycia z Panem, bo to jest cud bycia z Panem na codziennej modlitwie, już od godzin porannych. Natomiast po mszy świętej, po śniadaniu, rozpoczynamy takie prace domowe, które każda siostra ma przydzielone we własnym zakresie. Wiadomo, mamy duży dom, jest dużo obowiązków różnych i każda na jakiś czas otrzymuje dany odcinek naszej pracy. Więc mamy siostrę zakrystiankę, mamy siostrę serwitorkę od gości, mamy siostrę refektarkę, która zajmuje się refektarzem w naszej wspólnocie klauzurowej. Mamy siostry, które w kuchni przygotowują dla nas wszystkie posiłki. Mamy siostrę, która się zajmuje ogrodem, nawet dwie siostry zajmują się ogrodem, bo ogród mamy bardzo duży, obejmujący prawie 2 hektary do uprawy, aczkolwiek w tej chwili dużo jest drzew owocowych, no i też wszystkie warzywka mamy swoje. Natomiast jeszcze z takich właśnie posług codziennych, no to jest taki czas od śniadania do obiadu i później po obiedzie mamy też taki czas do pracy do nieszpu, czyli do tej godziny, która teraz się właśnie zaczyna.
1: Siostra serwitorka od gości, czyli macie jednak gości, przyjeżdża tutaj ktoś?
3: Znaczy mamy taki domek gościnny, ale to przyjeżdżały osoby, które chcą się wyciszyć, pomodlić, czy na takie rekolekcje indywidualne. Większość przyjeżdża księży czy sióstr zakonnych. Nieraz rodzinki z dziećmi też przyjadą, no bo lubią tu przyjeżdżać. To jest takie właśnie zaciszne miejsce, gdzie mogą się wyciszyć, pomodlić, no, pobyć też z nami, porozmawiać. No nasze rodziny też przyjeżdżają, więc po to mamy właśnie też ten domek gościnny, żeby mogli gdzieś przenocować.
2: Ja jeszcze tutaj dopowiem, że tak jak w tej chwili pani tutaj jest, pani redaktor, to też jest naszym gościem i siostra, która właśnie panią wprowadziła, to się nazywa siostra serwitorka od gości. Ponieważ każdy, kto pierwszy raz przybywa, potrzebuje jakiejś informacji, komunikacji, żeby się znaleźć w odpowiednim miejscu. I to jest właśnie ta posługa, gdzie ona ma pozwolenie na czas pełnienia tej posługi, ma pozwolenie na to, żeby wychodzić za klauzurę, no w celu wypełnienia tych obowiązków miłości bliźniego.
1: Ale to jest posługa na

0: określony czas, czy to już tak do końca pobytu w zakonie?
1: Posługi mamy 3-letnie i po 3 latach mogą się zmienić, mogą być powtarzane, w zależności od potrzeby.
0: Czyli jak ja bym chciała tu przyjechać z rodziną na wakacje, wyciszyć się, to jest taka możliwość?
1: Jest taka możliwość. Wcześniej owszem trzeba też zadzwonić, tam uzgodnić właśnie z tą siostrą, która odpowiada tutaj za przyjmowanie gości. Ale to przyjmujemy raczej tak bez wyżywienia. Sam nocleg, a w domku gościnnym jest tam aneks kuchenny, więc sobie tam goście już sami obsługują.
0: Siostra zobaczyła przerażenie w moich oczach i zdziwienie, bo tak się zastanawiam, co siostry robią na co dzień. Przecież to można umrzeć z nudów.
1: I to jest tylko złudzenie osób, które są z zewnątrz, ponieważ każdy, kto bliżej poznaje naszą rzeczywistość dnia codziennego, to powie, no tak, teraz już wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Tak jak wcześniej powiedziałam, czas naszych wspólnych modlitw to jest około 6-7 godzin w ciągu dnia. Natomiast pozostały czas mamy na wypełnienie tych obowiązków, o których mówiłam. Siostry idą do kuchni, muszą przygotować dla nas wszystkich posiłki. Siostra w zakrystii musi zadbać o porządek i czystość w kościele, w zakrystii, przygotować do liturgii w kościele. Teraz mamy dodatkowo jeszcze nabożeństwo czerwcowe, więc musi być przygotowane i kadzidło, i świece, i wszystko inne, co jest tutaj potrzebne. Więc to jest taki czas, który naprawdę tak szybko nam ucieka, że my nie mamy czasu się nudzić.
0: Siostry są siostrami klauzurowymi. Nabożeństwo czerwcowe jest tylko dla sióstr? Czy mogą tutaj ludzie przyjść do tego klasztoru i pomodlić się razem z wami i was zobaczyć?
1: Nie pokazałyśmy terenu od początku, bo wtedy by pani już jasno widziała, że w kościele mamy tak usytuowany kościół, że jest on do dyspozycji wszystkich wiernych, którzy chcą uczestniczyć w nabożeństwie. Natomiast my uczestniczymy na chórze zakonnym. I to jest tylko taki wydzielony czas, gdzie jesteśmy tak razem, ale po prostu oddzielone. Nawet jeśli to są nabożeństwa takie wspólne, to nie uczestniczymy bezpośrednio tutaj na dole w kościele ze wszystkimi. Jedynie siostra zakrystianka tutaj wychodzi na kościół, żeby przygotować.
0: Będziemy mogły zajść.
1: A chór jest widoczny, także siostry widać na chórze. Jak ktoś tam się odwróci, to widać siostry.
0: Nie jest tak, że siostry jak muzułmanki muszą być zakryte.
1: To znaczy nasz strój to chyba jest bardzo podobny do muzułmanek, ale to jest nasze dziedzictwo, które naprawdę szanujemy i ono jest przepiękne, przecudowne, ale też jest wpisane w taką codzienną troskę o umartwienie, o to, żeby dać Panu Jezusowi coś więcej. Nie tylko to, co jest krzykliwe i hura, ale właśnie to ciche umartwienie, że jest gorąco, jestem grubo ubrana, może nie grubo, ale jestem opatulona, jak to wszyscy mówią, że tylko widać twarz i nic więcej. Ale to jest też sposób, czy czynnik naszego umartwienia. A w życiu Franciszka to był priorytet, że Franciszek na to zwracał uwagę pierwszorzędną, żeby wszystko, co robimy, robić dla Boga, krzyżując swoje ciało, krzyżując swoje ja, o może tak. A żeby to była droga, no to musi mieć środki.
0: No i też zwraca uwagę na przyrodę i zwierzęta i o czym siostry wspomniały, że macie wielki ogród.
1: Tak, tak. No ale to też się uczymy właśnie, uczymy się Boga poprzez kontakt z naturą.
0: Oprócz tych wszystkich codziennych obowiązków, oprócz nieszporów czy też nabożeństw czerwcowych i mszy świętych, te siostry prowadzą różnego rodzaju rekolekcje.
2: Prowadzimy dni skupienia dla dziewcząt.
0: Tylko dla dziewcząt.
2: To znaczy przyjeżdżają, nieraz zgłaszają się też młode mamy. Ale
0: nie chłopcy, nie młodzi chłopcy.
2: Tylko dziewczęta i kobiety. Ale to też widzimy, że to też jest potrzebne dla tych młodych mam, bo one też potrzebują takiego czasu modlitwy, takiego po prostu zapatrzenia się na adorację w Jezusa, aby móc też pozwolić Bogu siebie przemieniać. Bo one też później to pokój, dobro, które tutaj doświadczą, niosą do swoich rodzin. I one są pierwszą taką szkołą wiary, modlitwy i takiego zasiewania powołania też w swoich dzieciach, prawda? Bo jeżeli rodzina będzie silna Bogiem, to też rodzą się powołania. Więc widzimy, że te młode mamy, które tutaj przyjeżdżają do nas, też wychodzą inne, odmienione. I te dziewczęta młode, które też się do nas zgłaszają, gdzie może przyjeżdżają z takim pytaniem, że po co, czy czasem nie zmarnuję tutaj czasu, bo tu klasztor zamknięty. A jednak tak po rozmowie z nimi same też widzimy i doświadczamy, jak one tego czasu potrzebują, tego kontaktu z nami, rozmowy z nami, bo widząc takie nasze proste, autentyczne, radosne życie, że to nie jest udawane, tylko takie naturalne, one doświadczają takiej radości głębokiej, bliskości.

0: miłości Boga i to już ich leczy z różnych takich problemów, które doświadczają, przeżywają. To jest takim dla nich takim zasiewem takiego ziarenka miłości i takiego budowania właśnie relacji z Bogiem, bliskości z Bogiem.
1: A dużo z tych młodych osób, nie wiem, czy mają siostry takie informacje, poczuło tu nagłe powołanie i poszło do zakonu? Były takie osoby?
2: Jedną mamy. Tak. Jedną oba...
0: Druga jest aspirantka tak, też.
2: No w tej chwili tak. Jedną mamy już jako postulantkę, dziewczynę, która się tak zrodziła właśnie poprzez te nasze dni skupienia. Druga jest w trakcie, bo tam ma sprawy załatwienia z pracą, musi tutaj sobie uporządkować te sprawy. No ale już jest naszą aspirantką, więc ma ten etap pierwszy wejścia. Była już za klauzurą, już zobaczyła, jak to życie wygląda nasze tak na co dzień. No i też zapragnęła, żeby do nas dołączyć.
0: A są też dziewczyny, które, no dwie, które wstąpiły też do czynnego zgromadzenia. Rozeznały tutaj, że to jest właśnie ta droga.
1: Tak. Do czynnego zgromadzenia, czyli?
0: Do sióstr, no jedne do rodziny Maryi, a druga do Nazaretanek. To są siostry, które prowadzą takie życie apostolskie, czyli uczą w szkołach, gdzieś na parafii, posługują w kościele.
1: Takie bardziej wyzwolone.
0: Można tak powiedzieć.
2: Wydaje mi się, że najpełniej to my jesteśmy wyzwolone, no bo proszę popatrzeć, wszystkie klucze są od naszej strony. Nikt nas tu nie zamknął. I to jest cudowne, że dopiero właśnie taka bliskość Boga w codzienności, ona daje nam pełną wolność. Pełną wolność do tego, by być sobą, by czynić to, co Bóg nam daje tutaj w sposób prosty, jasny, przejrzysty. Mamy tutaj swoje tak jakby życie, które w całości należy do Boga. I ono jest usystematyzowane, ono ma swoje normy. I to nam też daje tą przestrzeń do tego, by dorastać, by się zajmować właśnie głębią, ponieważ ten porządek dzienny, on jest już taki stały, stabilny.
1: Święta Katarzyna leży u podnóża Łysicy. Były siostry na Łysicy?
2: Tak, oczywiście byłam na Łysicy, zanim tutaj przekroczyłam klauzurę kilkanaście razy. Z klauzury miałyśmy tylko raz taką sposobność, gdzie w 2005 roku był rok życia konsekrowanego i na Świętym Krzyżu był kościół stacyjny, gdzie mogłyśmy uzyskać odpust zupełny. I wtedy miałyśmy pozwolenie na taką pielgrzymkę pokutną szczytami z Katarzyny na Święty Krzyż i wtedy nas uczestniczyło 11 sióstr. Miałyśmy też opiekuna ojca i powiem, że najstarsza siostra miała wtedy 82 lata, a najmłodsza, nie wiem, ty byłaś.
0: Tak? Ja byłam.
1: Czyli ile siostra miała wtedy lat?
0: No to gdzieś 27. I to było też moje pierwsze wyjście na Łysicę, bo jak wstąpiłam do klasztoru, dopiero dowiedziałam się, jak siostry mnie zapytały, czy byłam na Łysicy wcześniej. Nie wiedziałam, że po prostu tutaj jest szlak.
1: Tak szybko policzyłam, to siostra nie ma jeszcze 50 lat.
3: Nie mam.
2: Szczęście.
1: A te dni skupienia, jak długo one trwają?
0: To tak organizujemy, że dziewczęta zjeżdżają się w piątek, a w niedzielę jest rozjazd. To takie niecałe właśnie te weekendowe.
1: Kiedy najbliższe?
0: Będą po wakacjach, ponieważ w wakacje to mamy też dużo gości. Dużo przyjeżdża do nas gości, księży, sióstr na rekolekcje, więc to jest taki czas, że wtedy nie organizujemy.
1: Jeszcze zanim my pójdziemy na Łysicę, to pójdziemy jeszcze może do kościoła. Czy ogród też możemy zobaczyć? Nie?
2: Ogródek tylko ten. Ogródek można oglądać, ten, który tutaj mamy kwiatowy. I to jest właśnie poza klauzurą, mimo że w obrębie parkanu, ale to jest poza klauzurą ścisłą. Natomiast do kościoła możemy wejść i zobaczyć, jak kościół wygląda, gdzie my się modlimy, gdzie jest nasze miejsce modlitwy. Aczkolwiek to, co zobaczymy, to będzie tylko pierwszy etap, ponieważ całą liturgię godzin przeżywamy w linii prostej, czyli za chórem mamy taką wewnętrzną kaplicę. I tam już mamy przygotowaną kaplicę na to, żeby w pełni uczestniczyć w życiu chórowym.
1: To idziemy do kościoła.
2: Dobrze.
1: Kraty zasunięte. Dobrze, my idziemy? A dobrze. O, i widzimy siostrę.
2: Tak, mamy takie siostry, tak jak powiedziałam, że mamy takie siostry, które mogą dla wypełnienia obowiązku wyjść poza klauzurę. I one na ten czas, kiedy mają posługę w danym obowiązku, to daje im się wejść.

0: Wtedy mogą wychodzić.
1: Szczęść Boże. Szczęść Boże.
2: To jest siostra Maria. Zastępuje siostrę za Krystiankę, ponieważ siostra za Krystiankę leczy się i jest nieobecna, więc tutaj ma swoją zastępczynię, a my możemy wejść do kościoła.
1: Teraz idziemy.
2: To jest chór.
1: I tam siostry się
2: Tak, nie ukrywają się, tylko tam się modlą. Jesteśmy praktycznie widoczni, jak to widać. W tej chwili nie ma już do 58 roku, była jeszcze taka zasłona na tej kracie, gdzie rzeczywiście sióstr nie było widać, ale był ten problem, że my też nie widziałyśmy ołtarza. A teraz jest to tak przygotowane, że nawet uczestnicząc na górze możemy obserwować, co się dzieje na ołtarzu i uczestniczyć jeszcze głębiej. Natomiast tak jak widać tam z tyłu te drzwi, to tam się właśnie mieści nasza kaplica wewnętrzna, w której przeżywamy całą liturgię godzin. I wszystkie takie nasze dodatkowe, czy rozmyślanie, czy inne modlitwy. Tu natomiast jest krata, do której podchodzimy, żeby przystąpić do Komunii Świętej.
1: Przez kratę?
2: Tak. Podchodzimy z tamtej strony, a kapłan nam podaje Eucharystię tutaj.
1: Tutaj przyklękaliśmy na środku kościoła, na takim włazie. Co jest pod spodem?
2: To są krypty, w których od początku byli chowani ojcowie Bernardyni. I tam są zachowane szczątki tylko po ojcach Bernardynach, ponieważ my jako siostry Bernardynki otrzymałyśmy ten kościół na własność dopiero w 1815 roku. Natomiast do 1815 roku tutaj swoją posługę sprawowali ojcowie Bernardyni i oni właśnie do tamtego czasu byli tutaj chowani.
1: Do kościoła siostry nie wchodzą.
2: Nie schodzimy, tak. Wszystko mamy w klauzurze. Także to jest takie ograniczenie całkowite, że nie mamy takiego bezpośredniego kontaktu.
1: To jest dobrowolne. Oczywiście. Siostra to rozeznała.
2: To jest wielka łaska powołania. Ja tylko odpowiedziałam na to, co Pan Bóg chciał ode mnie.
1: Ale właśnie aż takie rygorystyczne?
2: No i to jest najpiękniejsze. Być dla Niego we wszystkim. Tak jak każdy człowiek w swojej rodzinie musi odkryć swoje miejsce, tak moje jest tutaj.
1: Ile już lat?
2: 35 w tym roku.
1: Nie wiem, co powiedzieć.
2: Amen, amen. Nie, to jest naprawdę najpiękniejsza historia naszego życia. Dzieje się tam, gdzie jesteśmy na swoim miejscu. I myślę, że to każdy człowiek może to odkryć tylko wtedy, kiedy jest na swoim miejscu.
1: Nie miała siostra kryzysów? Ja jestem w małżeństwie i te kryzysy bywają.
2: Ja jestem w zakonie i kryzysów też miałam niemało. Ale przez wszystkie Pan Jezus mnie przeprowadził. Jak widać, zwycięską ręką.
1: I z uśmiechem na twarzy.
2: Oczywiście, tak.
1: Pokój i dobro.
2: Pokój i dobro.
1: Pokój i dobro to jest zawołanie Franciszkan.
2: Tak, Franciszek cały czas od samego początku, jak rozpoczął czas swojego nawrócenia, prosił, żeby w ten sposób się bracia pozdrawiali. Pokój i dobro. I żeby ten pokój i dobro nie tylko się pozdrawiali, ale nieśli wszystkim, których spotkają.
1: Zatem pokój i dobro, siostro.
2: Pokój i dobro.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Lektury jedynki.
1: Izabel Istar, znana aktorka, biorąca udział w zjeździe, prosi inspektor Harbinder-Kao o spotkanie. Posłuchajmy 19 fragmentu kryminału Eli Griffiths Skwer krwawiącego serca. Czyta Bartosz Głowacki.
2: Nie przestaje myśleć o tym, co powiedział Gary. Wyrzuca z siebie Izabel. Zaledwie kilka dni wcześniej, zanim to się stało. Chodziło o Davida. Pewnie wiecie, tego chłopca, który zginął. Chłopiec, który zginął. Brzmi jak tytuł filmu, thrillera psychologicznego albo wyciskacza łez. Harbinder nie obejrzałaby żadnego z nich. Co takiego powiedział? Pyta. Gary był świadkiem tego zdarzenia. Szedł kładką i widział, jak David wpadł pod pociąg. Koszmar. Ciężka trauma. Myślę, że miał objawy stresu pourazowego, ale wtedy lekarze niewiele o tym wiedzieli. Kiedy przed laty chodziłam na terapię, ta sprawa wypłynęła. Natomiast wówczas, pod sam koniec nauki w szkole, nie było możliwości z kimkolwiek porozmawiać. W pewien sposób to zamknąć. W każdym razie niecały tydzień przed spotkaniem absolwentów Gary wspomniał o tym. Powiedział, że David został zamordowany i że on wie, kto to zrobił. Izabel odchyla się, jakby chciała zobaczyć ich reakcję. Harbinder zachowuje kamienną twarz. Wyjawił nazwisko sprawcy? Właściwie nie. Kilka dni przed zjazdem Gary uczestniczył w spotkaniu drużyny rugby. Ci ludzie zawsze organizują jakieś okropne atrakcje. Grają w paintball, ścigają się gokartami. Tym razem strzelali do rzutków. Po spotkaniu Gary zadzwonił do mnie. To było zaskakujące, bo zazwyczaj bardzo uważaliśmy. Bo każde z was ukrywało romans, dodaje w myślach Harbinder. Co powiedział Gary? Dopytuje się Kim. Pamięta pani jego słowa? Zachowałem tę rozmowę. Mówi nieoczekiwanie Izabel. Mam drugi telefon tylko dla Garego. Sięga między poduszki na kanapie. Zaplanowała tę scenkę. Stuka w ekran. Odzywa się głos, bełkotliwy, lecz emanuje z niego pewność siebie, która kojarzy się Harbinder z politykami, zwłaszcza tymi z partii konserwatywnej. Kocham cię, skarbie. Trochę się zalałem, ale cię kocham. Bardzo mocno. Posłuchaj. Chcę ci coś powiedzieć. Chodzi o Davida. Zabrzmi to absurdalnie, ale myślę, że go zamordowano i wiem, kto to zrobił. Jasna cholera, kocham cię. Mówiłem już? Wciąż cię kocham. Oddzwoniła pani? Pyta Harbinder. Oczywiście. Zadzwoniłam następnego dnia, ale był w pracy i nie mógł rozmawiać. Powiedziałam, że zobaczymy się na zjeździe, a w szkole nie miałam sposobności porozmawiać z nim sam na sam.
1: Bartosz Głowacki przeczytał 19 fragment kryminału Eli Griffiths Skwer krwawiącego serca w tłumaczeniu Marii Olejniczak-Skarsgård. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska,

0: Zapraszam w sobotę o godzinie 17.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Olaf Warzyński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Po aferze w Szpitalu Południowym w warszawskim samorządzie poleciały głowy. Czy podobnie będzie w Ministerstwie Zdrowia? Prezydent stolicy zdymisjonował dwie swoje zastępczynie, Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę. Premier nie wyklucza zmian personalnych na jeszcze wyższym szczeblu. Donald Tusk powiedział, że oczekuje zmian w systemie ochrony zdrowia i wyznaczył termin.
1: I jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
0: Sprawę Szpitala Południowego w Warszawie bada prokuratura. Nadzorujący tamtejszy SOR lekarz miał między innymi przyjmować poza kolejnością pacjentów, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej. Śledztwo dotyczy też nieprawidłowości w dokumentacji oraz rozliczeniach płacowych. A kolejnym wątkiem afery jest sprawa koordynatora prosektorium, który miał handlować zwłokami, bezcześcić ciała zmarłych i wyłudzać pieniądze od ich rodzin. Szef ukraińskiej dyplomacji wyciąga dłoń do Polski i deklaruje chęć załagodzenia napięcia między oboma państwami. Andrii Sybicha zaproponował szefowi polskiego MSZ-u Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Obaj politycy spotkali się w Warszawie.
2: Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że nazwanie jednej z jednostek ZSU imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji. Zaproponował szefowi polskiego MSZ pakiet antykryzysowy w naszych relacjach. Chodzi o konsultacje resortów spraw zagranicznych obu krajów, a także spotkanie polskich i ukraińskich historyków zajmujących się tematem II wojny światowej. Pytany o spotkanie z Andrzejem Sybichą, wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że ustalenia ze stroną ukraińską cały czas trwają.
3: Zajmujemy się cierpliwą pracą. W tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
2: We wpisie w mediach społecznościowych Andrii Sybicha dodał, że Ukraina wyraża dozgonną wdzięczność Polsce za pomoc okazaną po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Potężny rosyjski atak bombowy na miasto Sumy na północy Ukrainy zabił co najmniej 4 osoby, w tym dziecko, i ranił wiele innych. W epicentrum ataku wieżowiec, sklep i ulica, napisał na telegramie gubernator obwodu sumskiego Ołech Chrychorow. Rosjanie przeprowadzili atak lotniczy na Sumy z użyciem 6 bombowców. Używanie smartfonów w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie zakazane i w czasie lekcji, i na przerwach. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. To ważne i korzystne z punktu widzenia zdrowia dzieci, mówił Andrzej Grzyb z PSL-u. Zdaniem posła przepisy powinny wyeliminować również patologiczne sytuacje, do których dochodziło czasem w szkołach.
4: Ten telefon służył również do nagrywania sytuacji, które w niekorzystnym świetle pokazywały inne dziecko, co doprowadziło również do nie tylko frustracji, ale czasami nawet dużych komplikacji, które powodowały, że te dzieci nie chciały chodzić do szkoły, czy też czuły się napiętnowane.
0: Ustawę poparła również opozycja. Dzieci nie powinny korzystać ze smartfonów w szkołach, mówi rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
5: To jest taki czas, kiedy dzieci powinny się skupić na lekcji, na nauce, a nie dekoncentrować się zabawą w telefonie. Zresztą nadmierny dostęp do telefonu też ma negatywne reperkusje dla zdrowia psychicznego dzieci. Nadużywanie smartfonów może wpływać na rozwój.
0: Teraz nad ustawą będzie pracować Senat, a zakaz zacznie obowiązywać od 1 września.

0: To są aktualności jedynki.
1: Zakopane stanie się dziś nie tylko stolicą polskich Tatr, ale całej wakacyjnej Polski. Miasto będzie kolejnym przystankiem na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na mieszkańców i turystów czeka dzień pełen atrakcji. Już o 9:00 Rówień Krupowa Górna zamieni się w plenerowe studio Lata z Radiem. O 12:00 rozpocznie się piknik edukacyjny Z życia wzięte, a 2 godziny później plenerowe wydanie audycji Muzyczne Lato z Radiem. O 16:00 początek międzypokoleniowej potańcówki, natomiast wieczorem wielki koncert na scenie między innymi bratanki Justyna Steczkowska, Organek oraz zespół Afromental. Będzie spora dawka energii, zapowiada perkusista grupy Tomasz Torres.
2: Zagramy jeden swój utwór. Jest to numer, który na koncertach jest bardzo, bardzo nośny i zawsze go zostawiamy na koniec, żeby na koniec tej energii dać jak najwięcej. A drugim utworem będzie bardzo znany, ale też już zaliczony do takich klasyków rockowych, pewien cover.
1: Koncert w Zakopanem o godzinie 20:00, retransmisja na antenie jedynki po 21:00. Na koniec jeszcze rzut oka na mundialowe stadiony. Piłkarze Egiptu awansowali do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata po zwycięstwie nad Australią w rzutach karnych 4-2. Od 9 minut trwa mecz Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Na razie jest 0-0, a w 3:30 rozpocznie się spotkanie Kolumbia-Gana. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: W północnej części Polski w nocy przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9 do 14 stopni. W dzień bez opadów w południowo-zachodniej połowie kraju. Na pozostałym obszarze może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 17 do 23 stopni.
0: Jedynka. Polskie Radio.
1: 10 minut po północy. Dziś sobota, 4 lipca, 185 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:21, zajdzie o 20:59. Dzień będzie trwał 16 godzin i 38 minut.

0: narodowe. 136 lat temu w krypcie Wieszczów Narodowych na Wawelu odbył się ponowny pogrzeb sprowadzonych z Paryża szczątków Adama Mickiewicza. 94 lata temu urodził się Bogdan Tuszyński, nestor dziennikarstwa sportowego, wieloletni sprawozdawca Polskiego Radia, a także historyk prasy i sportu. 92 lata temu zmarła Maria Skłodowska-Curie, światowej sławy chemik i fizyk, profesor Sorbony. Wraz z mężem Piotrem Curie odkryła dwa pierwiastki, polon i rad. Była dwukrotną laureatką Nagrody Nobla. 83 lata temu generał Władysław Sikorski, premier polskiego rządu w latach 1939-43 i wódz naczelny Polskich Sił Zbrojnych, zginął w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem. 50 lat temu zmarł Antoni Słonimski, poeta, satyryk, felietonista, krytyk teatralny, współtwórca grupy poetyckiej Skamander.
1: Autopromocja. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Będziemy dziś rozmawiać o podróżowaniu. Wakacje się zaczęły, jedynka w drodze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Koczyba, dzień dobry czy dobry wieczór. Państwo sobie wybiorą obie wersje poprawne. Program do godziny trzeciej realizuje Karol Smyk, wydawca Kajetan Tłokowski. Nasz numer telefonu 22 645 22 66. Każdy z nas miał jakieś przygody związane z wakacjami, z podróżami. Wakacje za jeden uśmiech niemalże, można powiedzieć. Bardzo nas ciekawi, czy Państwo podróżowali samochodem, czy podróże Waszego dzieciństwa to mały Fiat z bagażnikiem na dachu i podróż za jeden uśmiech gdzieś na drugi koniec Polski, a może gdzieś dalej, nawet do Bułgarii. Czy były to trochę inne samochody i w inny sposób, a może ktoś na przykład kocha kampery albo inne samochody do podróżowania. Chętnie o tym poczytamy. Ale dziś naszymi gośćmi specjalnymi są Dominika i Marcin Kozłowcy. Witajcie, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Cześć. Ja od razu powiem Państwu, naszym słuchaczom, że to ludzie, którzy podróżują i to daleko podróżują i trochę nam dzisiaj o tym opowiedzą, mimo tego, że późna pora, zgodzili się z nami dzisiaj trochę pobyć. Witajcie. Najdalsza podróż Wasza to właściwie dokąd była?
2: Najdalsza?
0: Najodleglejszy zakątek, który wybraliście na cel swojej podróży.
1: Trudno powiedzieć, który kraniec globu wziąć, bo na południe to RPA aż na samym tym najdalszym koniuszku wysuniętym właśnie przy oceanie, ale z kolei na wschód jadąc, to gdzie tam dojechaliśmy? Gdzieś na Syberii daleko, za jeziorem Bajkał.
0: No to trzeba pamiętać, że to trochę jest też tak, że jak jedziemy daleko, daleko, daleko, to do pewnego momentu się oddalamy, a potem zaczynamy się przybliżać do domu.
2: Więc, no właśnie, to chciałem powiedzieć.
0: To jest ten kłopot.
2: Z mojej perspektywy czasami wygląda to tak, że zawsze jedziemy do domu, bo generalnie nawet jak wyjeżdżamy i gdzieś coś oglądamy, oglądamy cały czas z trasy jadąc samochodem właśnie. W podróży samochodowej jest troszeczkę inna specyfika i podróżujemy do samego końca, czyli podróżujemy też do domu. Na powrocie no też dużo odkrywamy.
0: No dobrze, ale to, żeby naszym słuchaczom trochę przybliżyć wasze przygody, przypomnijmy, wasza strona internetowa to?
2: grupawschodu.pl.
0: Grupa Wschodu pisane razem.pl. Ja Państwa zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć, dlatego że mnóstwo ciekawych informacji i fotografii. Bardzo mi się ta strona podoba. Od razu o tym mówię. Więc będą Państwo mieli jakiś pogląd na to, o czym mówimy. Jak to się zaczęło? Od czego zaczęliście te swoje podróże? Zaczęliście rzeczywiście od małych podróży w Polsce, małym autem, czy od razu głęboka woda?
2: Znaczy podróże to zawsze były gdzieś tam na dnie naszych serc i dużo się gdzieś tam podróżowało za dzieciaka w niedużym stopniu i gdzieś bliżej. Może nie wspomnianym maluchem z rodzicami, tak jak zacząłeś rozmowę, bo akurat ja podróżowałem z rodzicami już dużym światem.
0: No tak.
2: Niemniej jednak mój pierwszy samochód to był maluch.

0: i taka największa moja wycieczka nim to było dopakowanie go i wyjazd na Chorwację. I faktycznie to była moja z rodziny, chyba byłem pierwszym, który pojechał tak daleko, przynajmniej z tej najbliższej rodziny, bo do tej pory, nim ja pojechałem gdzieś tak dalej, to raczej wyjazdy rodzinne były co najwyżej do Czechosłowacji.
1: No tak, wtedy
0: No.
1: jeszcze był taki kraj. Dziś już
0: Tak.
1: młodzież może nie wiedzieć. Dobrze, ale...
0: To też jest fajny atut, że było się w miejscach, w których młodzi już nie mają szansy być.
1: No, a tacy szczęściarze, którzy też byli w NRD, bo też nie
0: O,
1: ma.
0: proszę.
1: No, a dzisiaj by tam pewnie nie jeden pojechał, ale co zrobić, jak nie ma. No dobrze, słuchajcie, bo powiedziałeś o tym dużym Fiacie i o tych pierwszych wyprawach. To takie takie namiotowe wyprawy, na pole namiotowe, czy wyprawy
0: No, przede
1: bardziej...
0: wszystkim namiot.
1: Właśnie.
0: Natomiast niekoniecznie kempingi, bo może wtedy akurat jeszcze nie były takie modne, chociaż już się pojawiały, ale zazwyczaj byłem tak już wychowany, że szukaliśmy miejsc raczej dzikich, takich,
1: No,
0: żeby bardziej obcować z naturą niż z innymi ludźmi.
1: powiedzmy, nazywajmy rzeczy po imieniu, z pijanymi kolegami, którzy dookoła w namiotach imprezują. Ja raz w życiu byłem na takim polu namiotowym i powiedziałem sobie, że nigdy więcej. Mogę ścierpieć to, że nie mam wody bieżącej, bo gdzieś znajdę jakiś strumyk. Mogę ścierpieć to, że toaleta raczej kryje się pod jakimś drzewem. Oczywiście w sposób cywilizowany, tak, że to potem tam się sprząta po sobie. Ale to towarzystwo mnie wtedy naprawdę przeraziło i nigdy więcej już w ten sposób nie chciałem jeździć. Dobrze, ale to u was obydwojga tak było? Dominika, u ciebie też tak się zaczęło w dzieciństwie gdzieś tam, jakimś Fiatem czy innym samochodem?
2: Ja jestem troszkę młodszym pokoleniem niż Marcin.
1: No
2: Nie
1: tak.
2: jakoś może za daleko to może zabrzmiało, że znowu pokoleniem.
1: Ale samochody
2: Natomiast
1: wciąż jeszcze
2: pokolenia nas
1: były.
2: dzielą. Były. No i byłam też w Czechosłowacji, więc nie jest tak
1: Proszę.
2: źle.
1: No.
2: Natomiast ja z kolei gdzieś raczej oczywiście z rodzicami jeździłam, ale później już gdzieś w liceum z kolei weszłam w takie wymiany tam uczniowskie, międzyzagraniczne, co też jakoś dało mi takie fajne spostrzeżenie, że można mieszkać w czyimś domu, gdzieś w ogóle w obcej kulturze i gdzieś to mnie też bardzo nakręciło. A później jak się poznaliśmy już w takim naszym wspólnym dorosłym życiu, to wtedy z pomysłem Marcina było od zawsze chciał, to było jego marzenie, żeby mieć samochód terenowy. No i to marzenie zrealizował akurat wtedy, jak w zasadzie się poznaliśmy, więc ja wskoczyłam w to jego marzenie i już tak od tamtej pory jedziemy razem w
1: Ładnie to
2: sumie
1: brzmi.
2: kilkanaście lat.
1: Bardzo mi się spodobało to określenie. No dobrze, to teraz opowiedzcie o tym samochodzie, bo ten samochód, o którym mówimy, ten terenowy, to nie jest taki zwykły terenowy samochód kupiony w salonie. Wy tam troszkę nad nim popracowaliście. Pewnie głównie Marcin.
0: No, początki były takie, że jeździliśmy takim zwykłym fabrycznym samochodem, znaczy odpowiednio też przygotowanym do podróży, żeby się wygodnie, komfortowo podróżowało, więc mieliśmy tam miejsce do spania w środku,
1: To jakie
0: jak
1: to
0: się
1: było
0: poskładało
1: auto?
0: fotele. To był Nissan Patrol, znaczy wciąż
1: No,
0: jest.
1: legenda. No.
0: I cóż, mieliśmy tam wodę, ona grzała się na słońcu, na dachu, potrafiła nieraz uzyskać takie temperatury, że wręcz parzyła, jak jeździliśmy gdzieś po Bałkanach, powiedzmy, gdzie było ostre słońce. No, mieliśmy takie podstawowe rzeczy jak gaz, kuchenki i tak dalej, więc byliśmy samowystarczalni na dość długi okres czasu, ale w ramach podróżowania i upływu czasu w podróżach i z wiekiem człowiek się starzeje, potrzebuje więcej wygód i zauważyłem, że już w takiej podróży 2-3 miesięcznej zaczyna doskwierać trochę ciasnota w tym samochodzie.
1: Zaraz tam starzeje, tu muszę wejść w zdanie. Po prostu człowiek dojrzewa.
0: No dobrze, no to jest, masz rację, brakowało mi tego słowa, błądziłem. I cóż, no zdecydowałem się na pewien ruch, że odciąłem połowę tego samochodu z tyłu, która była w mojej koncepcji do lepszego zagospodarowania niż to Japończycy przewidzieli. I W tylnej części wybudowałem taki kontener mieszkalny, w cudzysłowie powiedzmy, on ma uchylany dach, można więc się w środku

0: wyprostować. I tam mamy też łazienkę, mamy łóżko do spania. Auto jest dalej opcji do przekonfigurowania na 5 bądź 2 osoby.
1: Kuchnie.
0: Mamy kuchnię, duże przestrzenie magazynowe.
1: I nawet nazywamy sobie to, że mamy piwnicę. Tak bardzo udomowione to jest. Mm-hmm. Udomowiona przestrzeń. Mm-hmm.
0: No i w takim gabarycie już, jak pojechaliśmy na tą naszą najdłuższą podróż przez Afrykę, to nie było żadnego problemu, nie doskwierała nam jakaś tam nawet elementarna część dyskomfortu, bo po roku czasu wcale nie było nam jakoś tęskno wciąż do domu, do prawdziwego łóżka.
2: Sam projektowałeś, sami projektowaliście to auto, czy korzystaliście z pomocy fachowców?
0: Z pomocy fachowców raczej nie.
2: Bo sami byliście fachowcami, jak z tego wynika, bo efekt jest znakomity.
0: To jest efekt wielu lat przemyśleń, koncepcji, podglądania różnych innych opcji, no bo takie projekty się już wielokrotnie gdzieś tam też przewijały przez nasze podróżnicze życie. Gdzieś spotykaliśmy na drodze takie samochody. Po targach raczej nie jeździliśmy, ale no, w dobie internetu przecież też można dużo podpatrzeć. I wypracowałem taki jakiś konsensus tego wszystkiego, który się doskonale sprawdził. I w zasadzie do dziś dnia nie mogę mu chyba nic zarzucić. Ale to wszystko zależy od perspektywy, bo mi się może podobać, ktoś może widzieć tam dużo wad, inne rozwiązania by zastosował. No ale to wszystko zależy od ergonomii.
2: Wiesz, to tak też sobie myślę, że to, że ty to auto znasz na wylot, to mało jest rzeczy, które mogą cię zaskoczyć. Czyli jeśli jesteście gdzieś w trasie, to jeżeli coś zaczyna pukać, szumieć czy wydawać dziwne dźwięki, to ty bardzo szybko odgadniesz, co tam się dzieje, bo znasz to auto, tak? I to jest też nieoceniona wartość tego pojazdu na takich właśnie wyprawach, tak? Dobrze mówię?
0: Dobrze mówisz, ale powiem ci, że...
2: Dziękuję.
0: Generalnie tak to jest. Jakbyśmy wybrali inną markę niż Nissana, Patrola przede wszystkim, to często byśmy z tego pewnie korzystali. Niemniej jednak ta marka to wiąże się z tym, że te samochody są naprawdę...
2: No nieśmiertelne.
0: Bardzo wytrzymałe.
2: To jest legenda, tak. I to bardzo wdzięczny pojazd właśnie do rozmaitych przeróbek, udoskonaleń. Każdy, kto choć trochę liznął offroadu, o tym wie, że to jest król błota i bagien.
1: Użyłeś jakąś chwilę temu określenia salonowy. No zdecydowanie to właśnie nie jest w naszym przypadku salonowy samochód. No rocznik 9.3, specjalnie z premedytacją, nie młodszy, bo właśnie potrzebowaliśmy takiego samochodu, któremu będziemy mogli zaufać, że jak weźmiemy go w daleki dystans, a naprawdę zrobiliśmy tym samochodem już nie teraz, żeby mnie skłamała, ale ponad 200 tysięcy tylko my.
0: Chyba nie.
1: Wydaje mi się, że coś w okolicach. No nie ustaliliśmy tej liczby przed.
2: Słuchajcie, to teraz...
0: Gdzieś to jest policzone, na stronie pewnie by to było.
2: Przerwa muzyczna, coś specjalnie dla was z dedykacją. Wy sobie w tym czasie policzycie i wrócimy do rozmowy za chwilę.

0: 28 minut do godziny pierwszej, jedynka w drodze, program pierwszy Polskiego Radia. Wracamy do rozmów z naszymi gośćmi, którzy pojechali w świat, zbudowali sobie, a właściwie przebudowali samochód legendę, Patrola, który słynie z trwałości i z tego, że naprawdę w terenie sobie radzi. I wyruszyli do Afryki, stąd też i ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą. Jak to się zaczęło, dlaczego akurat Afryka? Bo może było coś bliżej, może było coś łatwiejszego? A wy wybraliście Afrykę jako taki, to właściwie patrzę na zdjęcia, które mi przysłaliście i te na waszej stronie i szczerze powiedziawszy jestem zachwycony, bo przepiękne fotografie, dlatego zachęcamy państwa do tego, żeby na stronę wejść i zobaczyć i trochę poczuć tej atmosfery, bo słuchając tej muzyki, oglądając te zdjęcia, ja się poczułem, jakbym siedział z wami na tylnym siedzeniu.
1: Bardzo miło nam to słyszeć, bardzo miło.
0: Piękne zdjęcia. Kto robi zdjęcia w waszym zespole?
1: Oboje.
0: Obydwoje.
1: Oboje
0: no.
1: Robimy, tak, tak.
0: To pozwolę sobie powiedzieć, że ogromny talent, dobra ręka i niezły sprzęt. To się tutaj spotkało, te trzy ważne rzeczy, żeby fotografia była udana.
1: A jak się to zaczęło? Afryka nie była naszym początkiem offroadowym zdecydowanie. Wcześniej podróżowaliśmy czy to po Bałkanach, czy to po Azji, głównie centralnej.

0: Centralnej, Syberii, Mongolii, także trochę sobie tam pojeździliśmy i przez kilka dobrych lat mieliśmy takie 2-3 miesięczne wyjazdy i trochę się tą Azją nasyciliśmy po ilu w sumie 10 latach w trasie, takiej właśnie przerywanej, tak żeby nie brzmiało, że 10 lat ciągiem byliśmy.
1: Bo tam byliśmy parę razy tylko.
2: Ale pewnie jakby się
0: Azja
2: zebrało, to
0: była.
2: parę miesięcy wyjdzie.
0: Tak. I ta Azja była cały czas gdzieś tak w naszej głowie, że kończyliśmy jeden dłuższy wyjazd i wracaliśmy już myśląc o kolejnym, więc ta Azja cały czas była z
2: Ale poczekaj,
0: nami.
2: taki dłuższy wyjazd to ile trwał? Jak długo?
0: 3 miesiące.
2: No to ładnie.
0: Tak, i po takich 3 miesiącach wracaliśmy, już planowaliśmy, co zrobimy za 2 lata, bo tak mniej więcej był taki cykl przygotowywania się do takiego wyjazdu offroadowego, żeby przygotować trasy offroadowe i, no i jakoś mentalnie się na to wszystko nastawić, bo tak dość poważnie do takich wyjazdów podchodziliśmy, chcieliśmy gdzieś głębiej w ogóle, zanim pojechaliśmy, właśnie i w kulturę gdzieś wejść i poczuć się już tak, jakbyśmy tam byli, nie traktując tych miejsc, które odwiedzamy, jako takie no, przypadkowe i powierzchowne. I kiedy już po tej Azji pojeździliśmy trochę, to stwierdziliśmy, że czas zmienić z jednej strony właśnie kultury, bo w Afryce tych kultur jest naprawdę mnóstwo. Z drugiej strony zmienić otoczenie takie przyrodnicze i zwierzęta, z których Afryka przecież słynie. No i też zupełnie inne języki. No wszystko miało być inne. A chcieliśmy jednocześnie, żeby był to kierunek, który jest w zasięgu tak zwanych kół, bo gdzieś jest to taka nasza domena, że staramy się jechać jednak samochodem od początku do końca. I bo droga jest dla nas jakby sama w sobie celem. Stąd kierunek południowy i próba przedostania się do Afryki naszym Nissanem Patrolem, który jest z nami od dawna, od początku w sumie naszych offroadowych wyjazdów. To jest cały czas ten sam samochód, tylko jak wcześniej Marcin powiedział, zmodyfikowany. No, napotkaliśmy tu na jedną przeszkodę, którą było morze, bo jednak tego fragmentu nie udało się przejechać na kołach. Dojechaliśmy do Grecji i tam musieliśmy wsadzić samochód na statek i ten kawałeczek do Egiptu przepłynął, a my musieliśmy przelecieć samolotem, natomiast całą resztę przejechaliśmy już na kołach.
2: Były obawy przed wyprawą tą pierwszą do Azji, no bo to daleko, bo nie wiadomo jak tam do końca jest, czy woda zdatna do picia, czy tubylcy, przepraszam, że używam tego słowa, mieszkańcy są mili i życzliwi, jak was przyjmą. Mieliście takie obawy, że może to być jakieś niebezpieczeństwo po drodze?
1: Myślę, że nie. Przynajmniej już nie pamiętam takich sytuacji. Natomiast bardziej bym się skłaniał do tego, że obawy się pierwsze pojawiały, jak chcieliśmy pojechać do Albanii. Bo w Albanii byliśmy w roku bodajże
0: 2010.
1: 10, pierwszy raz 10. To no był to odległy dla nas kraj, bo nie mieliśmy takiego
2: Mentalnie, tak? Bo oni nie
1: doświadczenia.
2: są tak daleko, ale za to mentalnie. Ja byłem tam 10 lat wcześniej, w 2000, w 99 roku i przyznaję, że poczułem, jakbym był na innej planecie. Pewnie przez to 10 lat wiele się nie zmieniło.
1: Podejrzewam. No dziś po kolejnych 10 latach Albania już wygląda zupełnie inaczej. Tyle co obserwuję gdzieś tam po internetach, bo od 15 roku w zasadzie już tam nie byliśmy. Niemniej jednak do czego zmierzam? Bo nasza pierwsza podróż samochodem tym Nissanem to była Rumunia i Bułgaria i wyszło, że nawet pojechaliśmy do Grecji. I z przypadku, tak troszkę bardziej nieplanowane. I jakoś tak czuliśmy się, że te kraje jednak były odwiedzane gdzieś tam przez nasze społeczeństwo. Natomiast Albania była jednak obcym krajem. To był strzał naszego kolegi, który to zainicjował. Ja w ogóle o tym kraju nie słyszałem wtedy. Znaczy wiedziałem, że jest, ale no,
2: No,
1: nie
2: izolowali
1: był
2: się przez
1: to.
2: tyle lat, że właściwie nic o nich nie wiedzieliśmy, tak?
1: No,
2: Pierwszy
1: nikt się
2: kontakt
1: tym
2: z
1: nie
2: Albanią to były bunkry,
1: interesował.
2: których było wszędzie pełno i to było w ogóle zaskoczenie, to pewnie dla was też.
1: Znaczy, zaskoczenie może już nie, bo jak wyjeżdżamy, no to planujemy i czytamy sporo, więc jak już zdecydowaliśmy się wyjechać, to nie były już tak dużym zaskoczeniem, choć jednak jak czytaliśmy, to owszem.

0: Znaczy, dla mnie było, że jest ich tak dużo, bo że są, to wiedziałem. Zdjęcia widziałem, wiedziałem, jak wyglądają. Ale
1: no
0: jak
1: tam chyba każdy w ogródku.
0: No właśnie, no właśnie. To ja nie wiem, mam nadzieję, że oni potem kurniki z tego chociaż zrobili, bo, no bo do niczego innego to się nie nadawało, ale okej.
1: Okay. Są jakieś knajpy, gdzieś restauracyjki, w zależności od wielkości, no bo te przydomowe, to one były takie malutkie,
0: no,
1: że tam
0: kurnik
1: raczej,
0: akurat.
1: No co najwyżej.
0: Mhm.
1: No, ale pamiętam właśnie, były sytuacje takie, że słyszeliśmy jeszcze strzały z jakichś kałasznikowów w środku lasu, jak gotowało się zupę. I to tak powodowało gęsią skórkę na ciele, ale raczej nie
0: to.
1: Przez to, znaczy tam już nie trwały żadne walki, tylko bardziej oni wystrzeliwali jakieś resztki amunicji, bo
0: jak
1: chyba
0: upadał
1: było...
0: reżim Hodży, to albański dzielny naród rozbroił wojsko. Poszli, zabrali jak swoje. No i każdy miał w domu kałasznikowa. I zwyczaj był taki, ja też pamiętam pierwszą noc, miejscowość Bilaj, niedaleko Tirany, w środku niczego, no bo tam tak naprawdę nic nie było w tej Albanii, oprócz tych bunkrów i jakichś, przepraszam, ruder. No w Tiranie jakieś były tam nawet sklepy firmowe, markowe, kupowała tam tylko garstka tych, którzy żyli nieuczciwie i mieli już pieniądze. I ta pierwsza noc, jak ze wszystkich stron zaczęli strzelać. Najpierw pojedyncze strzały, potem coraz bliżej. No i miejscowi nas uspokoili, że nie, to jest taki zwyczaj, że trzeba w niebo strzelić, żeby złodziej potencjalny wiedział, że gospodarz ma broń. I tyle, nic takiego. No, ale to jednak robi wrażenie.
1: No tak, bo nie wiadomo, kto mówi prawdę.
0: No właśnie, ja wolałbym tego nie sprawdzać.
1: A też słyszałem chyba coś takiego, że oni wystrzeliwali, bo lepiej, żeby nikt nie znalazł później u nich tej amunicji, a zdać było chyba też trudno, bo wtedy się przyznawałeś, że masz.
0: No tak. No i... Mówiąc krótko, każdy powód był dobry i każde wyjaśnienie też. Chcieli sobie postrzelać i tyle.
2: Do tego stopnia, że napotkani przypadkowo Albańczycy kiedyś, którzy byli gdzieś ochroniarzami w jednym z takich miejsc turystycznych, zaproponowali nam: a może chcecie sobie poszczelać kałasznikowym? A jak taka okazja się trafia, no to trzeba z niej korzystać, więc szczelaliśmy w Albanii.
0: O, proszę bardzo. Czyli jednak jest taka przygoda. No to jest...
1: Też jeszcze też pozwolę sobie nawiązać do tego, co Dominika już wspomniała, bo to jest, jak te systemy nasze potrafią się diametralnie różnić, bo u nas na przykład, jak w wojsku wystrzeliwujesz jeden pocisk, to musisz raportować, wszystko jest księgowane i tak dalej. Natomiast tam po salwie gość dostał telefon, lakonicznie się wytłumaczył, że tak, strzelamy, to my, spoko, okej, dobra, to nara. I rozłączają się i po temacie jest.
0: Tak. To jest w ogóle taka podróż, jak już powiedzieliśmy, niby niedaleka, a jednak bardzo daleka. Jak myśmy tam przyjechali, ja pamiętam, nikt właściwie nie mówił w żadnym języku poza albańskim. Starsi ludzie trochę rosyjskiego gdzieś liznęli, ale potem Albania się obraziła na Związek Sowiecki i w związku z tym już nikt się nie uczył żadnego języka. I to było trudne, bo albański w zasadzie nie przypomina niczego, żadnego innego znanego nam języka, więc trudno było znaleźć słowa, które coś wyjaśniały, ale jakoś się dogadaliśmy. Albania, piękny kraj, ale ja jestem ciekaw i cały czas jestem głodny waszych opowieści o Afryce, bo te zdjęcia zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Ale zanim wrócimy do Afryki, to jeszcze trochę powiewu albańskiego.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jedynka w drodze, no i ruszamy w drogę z naszymi przyjaciółmi, z Dominiką i Marcinem Kozłowskimi, którzy przejechali kawał drogi samochodem, który sami przebudowali do tego stopnia, że trudno rozpoznać na pierwszy rzut oka, co to jest za auto. To jest słynny, niezniszczalny sprzed lat samochód Nissan Patrol, który no niejednego człowieka przez błota przeprowadził. U was to nie tylko błota były, prawda? Bo to były też bezdroża Afryki. Tam błota chyba było mniej.
2: A ciągniesz do tej Afryki strasznie, widzę.
1: A weź, bo dobra, wróćmy do tej Albanii, tak?
2: No właśnie teraz wygooglowaliśmy, bo zaskoczyła nas ta piosenka, którą puściłeś, że ona ma związek, bo w sumie tak nie słuchamy za bardzo takiej muzyki, ale no, zaskoczenie pozytywne.
1: No właśnie. To jest Kajetan Płochowski tutaj dba o to, żeby muzyka była piękna i żeby była adekwatna do sytuacji. Tak,
2: nawiązuje elegancko. Mhm. No, natomiast ona chyba faktycznie pochodzi z Kosowa, tylko że tam z rodziny albańskiej, no ale to oni są tak faktycznie wymieszani.
1: Mówiąc w ich języku kosowary, tak?
2: Kosowiary. W Kosowie też mieliśmy sposobność być. Najpierw było takie uderzenie dość nielegalne, tu nas przegonili, ale za drugim razem się udało. Jak się tam wykupi odpowiednie ubezpieczenie, tak zwane wojskowe, to pozwalają wjeżdżać.
1: Tak. No, ja wykupiłem za 3,5 marki ubezpieczenie, które było naszywką UCK. I można było wszystko. Kupowało się przy tym lotnisku pod Tiraną. To było niby cywilne lotnisko, ale takie bardziej trawiaste jednak, bo oni chyba jakichś większych samolotów nie wpuszczali. Wtedy stacjonowały tam te amerykańskie śmigłowce Apache. No i była taka budka, gdzie werbowali niby do UCK, czyli sprzedawali ci naszywkę i już było załatwione. Jak łatwo było wtedy? Dzisiaj świat już jest inny.
3: Ale właśnie ja bym powiedziała, że...
2: I tu znowu nawiązałeś do Afryki.
3: Że właśnie po to też do Afryki pojechaliśmy, bo trochę tęskniliśmy za takim światem, w którym wszystko da się załatwić, w którym rzeczy, które wydają się niemożliwe, nagle są możliwe. I naprawdę tam z takiej perspektywy logistycznej, jak się przygotowywaliśmy do tej podróży, znowu około 2 lat trwały przygotowywania, to tutaj największym wyzwaniem nawet nie były tam trasy offroadowe, bo jak jedzie się, jak dotychczas jechaliśmy na przykład, naszym celem głównym była Syberia, Mongolia, gdzieś jezioro Bajkał, to na taki wyjazd przygotowywaliśmy się 2 lata głównie ze względu na to, żeby te trasy, teren offroad sobie no, dobrze jakby przygotować. Natomiast jadąc w roczną podróż nie jesteś w stanie jakby takiego ogromnego obszaru przygotować w takim zakresie. Więc tutaj bardziej skupiliśmy się na tym, żeby tę logistykę taką wizowo, jakby to powiedzieć, bezpieczeń,

0: bezpieczeństwo i wizy. To było największe tutaj wyzwanie, bo jednak pokonywaliśmy tych krajów kilkadziesiąt i tych granic i każdy z krajów te granice ma. Nie tak jak u nas w Europie, już się przyzwyczailiśmy od wielu lat, że tak płynnie się wszędzie jeździ. Tam jednak...
1: Właśnie, może jeszcze na początku powiem, bo jak już mówisz o granicach i krajach, to zaznaczam dużymi literami, że Afryka to nie jest kraj.
2: Okay.
1: Jezus, jak dużo ludzi mówi, jak to jest frustrujące, a to jest duży kraj, albo coś.
2: Tak, no, Afryka to, ale to wiesz jest co, to taka. Są ci sami, którzy przychodzą do sklepu z podręcznikami i przyborami szkolnymi i proszą globus Warszawy. Więc to myślę, że to jest mniej więcej ten typ i ten pokrój. No, no tak, ale powiedz jeszcze...
1: Ale mówisz tak trochę prześmiewczo, ale naprawdę spotykamy się z różnymi ludźmi, takimi może... Nie aż tak płytkimi, którzy przychodzą po ten globus i oni potrafią popełniać tak karygodne błędy, nazywając to jakby krajem. To kilka razy się z czymś takim spotkaliśmy. No jest taki, przez to, że mentalnie ta Afryka jest jakby trzecim światem, uznawana za coś biednego i utożsamiana jakby z...
2: Jakieś obrzeża cywilizacji gdzieś tam, tak, na rubieżach. No to tam oni sobie żyją, jacyś tacy ludzie gdzieś, tak? To jest takie myślenie.
1: Różna, przekolorowa i nawet w ramach jednego kraju potrafi się diametralnie różnić.
2: Jasne, ale powiedz jeszcze tak jakby kończąc ten wątek już albański, największe zaskoczenie w Albanii dla was. Co was najbardziej zdziwiło, kiedy już tam dotarliście? No bo wiadomo, że nawet jeśli nie wiemy zbyt wiele o takim miejscu jak ta Albania, bo nie ma zbyt wielu materiałów, czego nie wiemy, resztę podpowie wyobraźnia. Czy to się pokryło, czy było to bardzo odległe od tego, co myśleliście o tym kraju?
1: O. Ciężko teraz tak wracać myślami do takich emocji. Mnie zaskoczyły teraz, jak tak na szybko myślę, ta przyroda.
2: Piękny jest, góry cudowne.
1: Czystość, jaką oferuje przyroda, nie mylić z czystością, jaką serwują tam mieszkańcy, bo są krystaliczne rzeki, no niebywałe wręcz. Piękne góry, no jest to w zasięgu tak bliskim, co fajne, jeszcze nie jest wchłonięta przez Unię. Mam nadzieję, że jeszcze długo nie będzie, ale radzi sobie bez tej Unii cywilizacyjnie całkiem nieźle. No ta dzikość tej przyrody, to jest fajne tam w tej Albanii.
2: Życzliwość ludzi? Bo ja spotkałem prawie wyłącznie życzliwych. Poza paroma przypadkami, ale ci ludzie byli tacy... Chyba chcieli się wreszcie wyrwać z tego zamknięcia. I każdy kontakt z kimś z zagranicy to było dla nich no, przeżycie.
0: Ale myślę, że my tutaj mówimy teraz o takiej stopklatce sprzed wielu, wielu, wielu, wielu lat. Mm-hmm. Myślę, że Albania dzisiaj to już nie jest zdecydowanie nie to samo.
2: Piękne ale myślę, że
1: to niszczone są części przez turystykę. Owszem, turystyka zabija tą życzliwość w ludziach, bo jak widzą pieniądz, no to naturalnie to wszystko wartościują w taki sposób. Ale jak jest się na jakichś krańcach, na jakichś bardziej takich odległych od turystycznych miejsc, to podejrzewam, że takie wiejskie tereny dalej będą obfite, że tak powiem, w bardzo życzliwych ludzi. I to jest domena wszystkich części świata, wydaje mi się. Bo wielokrotnie w Azji też spotykaliśmy się z życzliwością przede wszystkim. I to wydaje mi się, że to jest tak właśnie ściśle powiązane. Im jest biedniejszy kraj, biedniejsza część, biedniejsze społeczeństwo, biedniejsza rodzina, tym jest bardziej życzliwa.
2: I ale to tak jest wszędzie, nie? To jest takie zaskakujące, że ci ludzie, którzy nie mają nic, chcą się dzielić. A ci, którzy mają dużo, to jakoś tak niespecjalnie.
1: Nie wychwyciłeś, ale powiedziałem, że oprócz Afryki.
0: Tak. Afryce tak nie jest zdecydowanie.
2: Tak nie jest?
0: Afryka. Nie.
2: A widzisz, a w Albanii tak jest, no.
1: Tak jest, ale no, tłumaczymy sobie to w ten sposób, że Afryka jest już jakby zniszczona, zniszczona systemem ratowania Afryki.
0: Zacznijmy od kolonializmu, którym została zniszczona.
2: Tak, w ramach ratunku, prawda? Ucywilizujemy tych ludzi. Słuchajcie, dobrze, teraz będzie przerwa. Za chwilę...

No, programy informacyjne i słyszymy się po godzinie pierwszej. Państwo mogą z nami zostać, a tutaj Kajetan, znaczy mogą, zachęcamy i zapraszamy i wręcz żądamy, żeby państwo z nami zostali. Tutaj Kajetan nam coś podrzucił albańskiego jeszcze, tak? Więc proszę bardzo, słuchamy albańskiej muzyki i wracamy do naszej rozmowy po godzinie pierwszej.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Justyna Steczkowska.
3: My jesteśmy tu za kres.
1: Staszek Karpiel-Bułecka.
4: Pójdę tam, gdzie góry dotykają nieba.
2: Bratanki.
5: Czerwone korale, czerwone niczym wino.
1: Reni Jusis. Afromental.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.
6: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Maria Furdyna. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii w Skawinie w Małopolsce. W mieszkaniu znaleziono ciała czterech osób, młodego małżeństwa, ich kilkudniowej córki oraz

0: babci dziewczynki. Wstępne oględziny wykazały obrażenia na ciałach. To wyklucza śmiertelne zatrucie czadem, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
1: Policjanci będą rozmawiać tutaj z sąsiadami, będą pytać o to, jakimi ludźmi było to młode małżeństwo. Wiemy, że nie figurują w policyjnych systemach, nie było tam żadnej interwencji przez ostatnie lata. Nie było również procedury niebieskiej karty.
0: Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mają odpowiedzieć na pytanie o dokładny przebieg zdarzeń. Dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, dotyczącą m.in. nieprawidłowości na SOR-ze i w prosektorium, dwie wiceprezydent stolicy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, złożyły dymisje, które zostały przyjęte. Zero tolerancji dla powołujących się na znajomości i wpływy, zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
2: Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem. Politycy zresztą, jak państwo wiecie, jak każdy, leczą się w warszawskich placówkach miejskich i mają do tego prawo, natomiast nie mają prawa do tego, żeby być obsługiwani poza kolejnością. To jest oczywiste.
0: Sprawę Szpitala Południowego bada prokuratura. Tymczasem premier zapowiedział, że do wtorku czeka na rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia pod sankcją, jak to określił, decyzji personalnych. Sejm uchwalił ustawę o otwartych kontach oszczędnościowych, które mają zachęcić Polaków do inwestowania. Opozycja uważa, że ten instrument można było przygotować lepiej. O szczegółach Michał Fabisiak.
3: Pieniądze zgromadzone na OKI będą zwolnione z podatku Belki, ale tylko do określonych limitów.
4: Po to jest ten limit 100 tysięcy dla całości OKI, żeby to nie było dla rekinów finansowych, tylko dla obywateli.
3: Mówi wiceminister finansów Jurandy Drob. Podatku nie zapłacimy do kwoty 100 tysięcy złotych na aktywach inwestycyjnych oraz 25 tysięcy w przypadku lokat i obligacji. Opozycja uważa, że ten drugi limit powinien być wyższy, bo jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, z PiS zachęciłoby to Polaków do pożyczania państwu.
5: Żeby kupowali dług Skarbu Państwa, bo z tego tytułu są odsetki, a więc żebyśmy nie wyprowadzali tych odsetek za granicę.
3: Nowe konta zaczną działać z początkiem przyszłego roku, pod warunkiem, że ustawę uchwali Senat, a następnie podpisze prezydent. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: W weekend testy od poniedziałku na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać nowoczesne skanery przy odprawie bezpieczeństwa. O zmianach dowiedziało się Polskie Radio. Dzięki skanerom odprawa będzie szybsza.
7: Skanery precyzyjnie pokażą rodzaj przewożonego bagażu, odróżnią zwykłe napoje od materiałów niebezpiecznych. Jak mówi rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki, zyskają na tym pasażerowie, którzy dzięki temu będą mogli przewozić więcej płynów.
8: Limit płynów, który można będzie przewieźć jednorazowo w bagażu podręcznym, zostanie podniesiony do 2 litrów.
7: Dzięki skanerom odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza. Czas oczekiwania na sprawdzenie bagaży i rzeczy osobistych może się skrócić nawet o 2/3. To ważne, ponieważ na lotnisku panuje coraz większy tłok.
8: Spodziewamy się, że będziemy bić kolejne rekordy.
7: W zeszłym roku lotnisko Chopina odprawiło ponad 24 miliony pasażerów, co było historycznym rekordem portu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Hubert Hurkacz awansował do 4. rundy Wimbledonu. Polak w 3. rundzie pokonał Amerykanina Tommy'ego Paula w 4 setach. 4-6, 7-6, 7-5, 6-2. Tiebreak w 2. secie był kluczowy, mówił po spotkaniu Hubert Hurkacz.
9: Myślę, że serwis był całkiem niezły. Oczywiście najbardziej zadowolony jestem ostatecznie ze zwycięstwa. I tak, no ten 2. tiebreak był bardzo kluczowy, żeby ta szala jednak przechyliła się na moją stronę i od tego czasu, no to ja wywierałem bardziej presję na nim. Super znowu być tutaj w 4. rundzie, gdzieś powiedzmy, no ta praca każdego dnia w końcu gdzieś jakieś małe rezultaty przynosi, że ta gra wygląda lepiej, no i nie mogę się doczekać kolejnego meczu.
0: Dziś na kortach trawiastych Wimbledonu zobaczymy Igę Świątek. W 3. rundzie zagra z Filipinką Aleksandrą Jalą. Mecz o 14:30 na korcie centralnym. A na mundialu Egipt awansował do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Pokonał Australię w rzutach karnych i czeka już na zwycięzcę meczu Argentyna-Republika Zielonego Przylądka. Po pierwszej połowie prowadzi Argentyna 1-0 po bramce Leo Messiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy najwięcej rozpogodzeń na Dolnym Śląsku, przelotne

0: Deszcz na Pomorzu, Warmii i Podlasiu. Temperatura minimalna od 9 stopni na Podhalu, 12 w centrum, do 14 na Podkarpaciu. Podajemy morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18, niż z ośrodkiem 1002 hektopaskali. Nad Bałtykiem Północnym przemieszcza się na wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy i Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8 w porywach 9, słabnący na 6 do 7 w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 5 do 6, temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, możliwy przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni do północno-zachodniego 6 do 7 w porywach do 9 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5, widzialność dobra do umiarkowanej, możliwy przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe, wiatr zachodni do północno-zachodniego 6 do 7 w porywach 8, początkowo porywy 9 w skali Beauforta. Stan morza 5, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz, możliwa burza. Zatoka Gdańska, wiatr zachodni do północno-zachodniego 6 do 7 w porywach do 9 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz, możliwa burza. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni 5 do 6 w porywach 7, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zachodni do północno-zachodniego 6 do 7 w porywach 8, słabnący na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
3: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
2: I bakłażanów.
3: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
2: Cacików i fawy.
3: Oraz mocnej kawy.
2: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
3: Apetyt na Europę.
2: Tomasz Prangę-Barczyński.
3: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 12 minut po pierwszej, tu program pierwszy Polskiego Radia, Jedynka w drodze, Marcin Koczyba zapraszam, a razem z nami nasi goście, Dominika i Marcin Kozłowscy, witajcie ponownie.
1: Witajcie, witajcie.
0: Otwieramy kolejną nową godzinę. To co, przechodzimy już do tej Afryki, czy jeszcze coś tam mamy z tej Albanii zaległego?
1: No, chyba by już pasowało.
0: Tak?
2: Możemy przejechać, przelecieć, przepłynąć.
0: No to wybierajcie.
1: Popłyniemy.
0: Dobra.
1: Kawałkiem morza.
0: Okej. Okay. No to jak to z tą Afryką było u was? Bo dla mnie to jest ziemia nieodkryta jeszcze, poza takimi jakimiś kurortami, ale marzy mi się taka wyprawa jak wasza, tyle, że się już pewnie na to odwagi na tyle nie znajdę, ale dlatego chętnie o tym słucham.
2: Warto, warto. Podejrzewam, że niewiele się zmieni względem tego momentu, w którym myśmy byli, czy tam momentu, czy czasu, bardziej czasu niż momentu, bo ciężko rok nazwać momentem.
0: Tak.
2: Chociaż tak naprawdę można powiedzieć z naszej perspektywy, że to był moment, bo tak naprawdę jeden rok tak długiej podróży to jest stanowczo za krótko. Przy samym planowaniu, jak tak pamiętam, bo to już dało się zweryfikować na mapach googlowskich, to chyba dojechanie do Cape Town Google szacował na kilka, nie wiem, 11 dni, czy jakoś tak, już nie pamiętam, nie chcę może za bardzo kłamać, ale no dziwny to był czas w stosunku do tej odległości, ale jakbyśmy to tak mierzyli, no to można by sobie powiedzieć, że w takim razie pół roku to jest taki dość duży margines błędu. A okazuje się, że no niewystarczający wciąż, bo jak wyjeżdżaliśmy, to planowaliśmy tak naprawdę wyjechać na pół roku, a wyszło jak wyszło.
1: Myślę, że tutaj obnażymy jakby realia tej wielkiej mapy świata, którą od dziecka obserwujemy jako uczniowie geografii. Patrzymy na tę mapę świata i widzimy tę gigantyczną Rosję, wielką, rozlaną na całej mapie. I w porównaniu do niej ta Afryka to jest taka stosunkowo nieduża, malutka.
0: Kompaktowa.
1: Ale no tak, to jest jednak duże zaburzenie względem rzeczywistości. I naprawdę jak porównywaliśmy sobie dystans, mam w głowie taki obrazek, jak wracaliśmy gdzieś tam z Bajkału parę lat wcześniej, i już mieliśmy taki plan, że już przejeździliśmy co chcieliśmy i teraz już robimy taki tranzyt do domu i wrzuciliśmy sobie wtedy na mapie naszej jakiejś nawigacji, którą mieliśmy dom i odsunęła się mapa cała, ziemia zrobiła się okrągła, bo to był taki wielki dystans i faktycznie pamiętam, że jechaliśmy wtedy 12 dni, dzień w dzień, taki tranzyt po prostu to był i to była duża odległość. Ale porównując do Afryki, którą później, parę lat później, przez którą jechaliśmy, to naprawdę, zakładając sobie te wspomniane Marcina 6 miesięcy, my po 3 miesiącach dojechaliśmy ledwo do Etiopii, która jest na samiutkim początku, to był nasz trzeci kraj spośród wielu, które mieliśmy w planie, a minęły 3 miesiące. Wtedy pamiętam, że stwierdziliśmy, że chyba jednak musimy mocno przyspieszyć, bo trochę nas jednak trzymały różne dokumenty celne, które tu były największym ograniczeniem.
2: No i plany.
1: Tak.
0: No właśnie, dokumenty celne, paszporty, szczepienia, to wszystko jest takim przedsięwzięciem, które trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli ktokolwiek, kto nas teraz słucha, marzy sobie o takim wyjeździe, no to nie da się tak z dnia na dzień po prostu wsiądę w auto i pojadę. To jest zupełnie inna już historia.
2: Można?
0: No ale szczepienia, inne rzeczy?
2: Wiesz, to ze szczepieniami to jest tak, że no myśmy

0: wzięli taki dość duży pakiet szczepień, no bo trochę wystraszeni nasz pierwszy pobyt w Afryce, to raz. Dwa, że jednak długi okres czasu, nie wiemy, z czym się mierzymy, no to wzięliśmy tych szczepionek sporo. To kosztowało kupę kasy.
1: No i trochę trwało, tak? Bo to nie jednego dnia przecież.
0: Trochę trwało, tak. No bo to trzeba było się gdzieś tam adaptować i niektóre dawki trzeba było trzykrotnie gdzieś tam powtarzać.
2: Pamiętam tak w ramach anegdoty. Dla przyspieszenia procesu była możliwość wkucia sobie tam trzech szczepionek naraz na dwie ręce i się tego podjęłam, licząc na to, że jednak ktoś, kto mi to robi, wie, co robi. Skończyło się omdleniem i wieloma bólami mięśni następnego dnia. No da się
0: nie
2: to przyspieszyć, ale nie polecam.
1: Tylko jedyna to aż tak?
0: Ja przechodziłem dość łagodniej może niż Dominika, no ale no mimo wszystko, no i tak nie wzięliśmy wszystkiego, co można było. No niemniej jednak trzeba gdzieś tam sobie powiedzieć też dość, bo no i nie żałuję. Tak naprawdę, jeżeli się jedzie przez ten kontynent tak w miarę cywilizowanymi miejscami, bo jednak jak się jedzie samochodem, to nie wjedzie się w dziką tam jakąś część lasów i zawsze jednak no, byliśmy przygotowani na tyle strategicznie, jakoś podchodziliśmy do wszystkiego i mieliśmy wodę, nie musieliśmy pić wody z kałuży, a czy tam z jakichś stojących zbiorników, no bo one są często siedliskiem różnych bakterii. Więc jak już na wstępie eliminujemy takie sytuacje, chociaż no domyślę jedynie, więc też dlatego wzięliśmy trochę tych szczepionek, ale jeżeli się pilnujemy, to raczej nie ma tego zagrożenia. No, znaczy redukujemy go do dużego minimum, więc tutaj nie bałbym się specjalnie. Jeżeli chodzi o szczepionki, to tak naprawdę na żółtą febrę jest jedynie wymagana. Na malarię i tak dalej to nie ma żadnych szczepionek, chociaż tam coś słyszałem, że niby już coś wreszcie wynaleźli, ale podejrzewam, że to też jakiś
1: chwyt marketingowy.
0: No, nawet konsultowałem to z spotkanym w naszej podróży Jaśkiem w Ugandzie. On sobie tam żyje i
1: czy ja tu
0: mówił,
1: Polak
0: że...
1: jest?
0: Tak.
1: Aha.
0: No, tam wyhaczyliśmy, znaczy on nas wyhaczył. On nas, znaczy to też taka śmieszna historia, bo jechaliśmy sobie przez takie większe miasteczko w Ugandzie i idzie jakiś hippis, widzimy, nie? Jakiś dredziak biały, muzungu, o, to jakiś, no dla nas jakiś tam Europejczyk pewnie, albo turysta, nie? On też zwrócił na nas uwagę. Myśmy się zatrzymali, bo szukaliśmy knajpy, żeby coś tam zjeść i on nas znalazł bardzo szybko. Okazał się być Polakiem. Dlatego nas pewnie też szukał, no bo widział polskie blachy, no to go zdziwiło. I mamy kontakt do dziś. Nieraz się jeszcze widujemy, jak jest w Polsce, to zagląda do nas.
1: Jasiek, tak?
0: Jasiek. No.
1: A jak on, ten Jasiek, się tam znalazł?
0: To jest dopiero gruba historia.
1: Okej. Dobra, rozumiem, że musimy kolejną noc zamówić z Jaśkiem, tak? I usiądziemy i pogadamy. Chociaż...
0: Jasiek was zagada.
1: No dobrze, ale tak.
0: Możemy już się wymienić kontaktami, to on opowie swoją historię.
1: Mamy tą wyprawę do Afryki, ruszacie. No i co? I pierwszy kontakt, zaskoczenie, rozczarowanie, zachwyt. To pierwsze spotkanie z Afryką, jak wspominacie?
2: Pierwsze spotkanie to było mocne uderzenie po twarzy, że tak powiem, związane z tą no, logistyką. Ja będę to słowo powtarzać, bo to jednak było największe tutaj wyzwanie całego tego przedsięwzięcia. My wysyłając ten samochód statkiem, no jak się wydaje, och, co to jest, tam samochód wskakuje na statek, wyciąga się go tam w tym Egipcie i jedziemy. Nic bardziej mylnego. Wyciągnięcie tego samochodu z portu w Egipcie.
0: Bo to jeszcze zaznaczę tylko, że to nie był prom, że nie płynęliśmy promem z tym samochodem, bo nie było takiej możliwości, tylko to jest w systemie RORO, wrzucamy go na statek i sami musimy dolecieć tam samolotem.
2: Tak,
0: a potem szukać auta z nadzieją, że ono gdzieś tam faktycznie jest.
2: I cała procedura biurokratyczna trwała 12 dni. I było to związane z tym, że musieliśmy ten samochód przerejestrować na arabskie blachy, prawo jazdy
1: Poważnie?
2: musiało być też zmienione.

0: na arabską wersję. Nie musieliśmy tego prawa jazdy zdawać, ale jednak dokumenty być musiały. I całe jakby ilość wygenerowanych dokumentów i ludzie, których my musieliśmy wynająć, żeby się tym
1: To
0: zajęli,
1: agencja pracowała.
0: to po prostu to było naprawdę duże uderzenie. Takie zderzenie się z rzeczywistością zupełnie odmienną od naszej.
1: Znaczy, o tym wiedzieliśmy, bo to już było przećwiczone przez naszych poprzedników różnych. Nawet trzeba było auto wyposażyć w dwie gaśnice, chyba tam, nie wiem, 11-kilowe. No cuda na kiju, jeżeli chodzi o te przepisy tam, ale no sprostaliśmy temu wszystkiemu. Ale bez agencji to chyba jest nie do osiągnięcia. Nie wiem, czy ktoś sobie sam z tym poradził.
0: No chyba, że zna arabski i wie, jak przekupywać tamtejszych urzędników, bo
2: A,
0: tam też
2: i
0: to
2: tu
0: tak działało.
2: doszliśmy do tego właśnie.
1: Tak,
2: Checkpointy,
1: wracamy do tematu, tak.
2: korupcja i tak dalej. Będziemy o tym
1: Na
2: mówić
1: szczęście nie
2: już.
1: musieliśmy robić tego naszymi rękami, bo mieliśmy agencję. Agencja płaciła wszystko pod stołem i załatwiała tam drobnymi jakimiś tam
0: No to fakt.
1: banknotami. No bo tak to działa, niestety.
2: Słuchajcie,
1: No
2: dobrze.
1: ale
2: Teraz piosenka dla was,
1: prawnie.
2: kolejna, wybrana przez Kajetana Tłokowskiego, tak żebyśmy się trochę odnaleźli w tym klimacie, o którym mówicie. I to jest piosenka, co do której chyba nikt nie wie, o czym jest. Może wy wiecie i nam potem opowiecie. To co? Słuchamy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jedynka w drodze. Ja tutaj znalazłem w internecie, właściwie to chyba podpowiedź przez AI, że śpiewany w języku mandinka opiera się na motywach tradycyjnych pieśni dotyczących takich tematów życiowych jak miłość, relacje międzyludzkie i tęsknota. To się dowiedziałem. A wy wiecie, o czym śpiewa Morikante w tym utworze? Jaka, jaka?
2: My właśnie wyczytaliśmy, że o zalotach i zabawnym
3: flirtowaniu. Że robimy to samo.
1: Pewnie część naszych słuchaczy też, więc jeśli ktoś z Państwa wie, o czym śpiewa artysta Morikante w utworze Jekę Jekę, to dajcie znać. Bardzo jesteśmy ciekawi. Nasz numer telefonu 22 645 22 66. Można do nas dzwonić. Wracamy do rozmów o podróży. Dominika i Marcin Kozłowscy. To właśnie taki wciąż jest, nie wiem, czy stereotyp, czy prawda o Afryce, że tam no, jest ogromna korupcja, że jest niebezpiecznie, że rozmaite hunty zbrojne i rozmaite grupy etniczne, które gdzieś tam czyhają. Czy to jest prawda? Czy tego się trzeba obawiać, jeżeli zjeżdżamy z tych szlaków popularnych, gdzie mamy ze sobą biuro turystyczne, autokar i pana z flintą, który ma nas pilnować. Czy tak jest? Czy można tak jak wy po prostu siup i pojechać?
3: Tak jest.
2: Ale to znowu...
3: Rozwinąć?
1: Dawaj, śmiało.
2: Jednak trzeba się odbić od tego, że tak jak Afryka nie jest krajem, tak właśnie Afryka jest po prostu tak skomplikowana i tak różnorodna, że na tym kontynencie możesz spotkać i bardzo rozwinięte RPA i Tanzanię, w której też są wieżowce, i jednak gdzieś centralne kraje Afryki, które są zupełnie inne, bardziej wiejskie i bardziej... I bardziej takie, no powiedzmy, odległe kulturowo od nas.
1: No to jest pewnie bardziej intrygujące dla nas, tak? Ta etniczna Afryka, gdzie żyje się jeszcze, no nie wiem, czy są takie miejsca, ale pewnie są, gdzie żyje się plemiennie, gdzie żyje się z tego,
3: oczywiście,
1: co...
3: Tak? Oczywiście, oczywiście. No takich staraliśmy się szukać właśnie. Taki był nasz tak naprawdę cel. Tych miejsc turystycznych i centrów wielkich staraliśmy się unikać, bo tak naprawdę... Zazwyczaj, to też jest istotne, zazwyczaj, podkreślam, one są bardziej niebezpieczne przez to, że tam jakieś drobne przestępstwa się pojawiają nad rabunkowym i tak dalej, jak wszędzie.
1: RPA ma taką opinię właśnie kraju bardzo niebezpiecznego. Też nie wiem, słusznie czy niesłusznie, bo nie mam jak się tego dowiedzieć, chyba że wypowiecie, ale generalnie rzecz biorąc o RPA mówi się, że to jest kraj o wysokiej bardzo przestępczości.
3: Tak się mówi, też tak słyszeliśmy, dlatego też tam będąc bardziej jakby uważaliśmy na siebie i faktycznie staraliśmy się nocować gdzieś w jakichś kempach albo...
2: Z niewielu krajów, jak nie jedyny, w którym faktycznie szukaliśmy miejsc tak zwanych cywilizowanych, a nie na dziko. Właśnie z obawy przed tym, czego się naczytaliśmy i co słyszeliśmy. To zresztą widzieliśmy, jadąc gdzieś przez jakieś większe miasta. Domy były ogrodzone drutami kolczastymi. Gdzieś też zdarzyło nam się poznać tam miejscowych, którzy zaprosili nas do siebie i spaliśmy u nich w domu. Oni na noc zamykali okna kratami, kłódkami. No naprawdę, to nie jest jakby historia z internetu, tylko naprawdę dzieje się to tam... I oni sami się obawiają, więc my również jakby się obawialiśmy. I bezpieczeństwo było zawsze dla nas...
3: No niemniej jednak jakby się nie spotkaliśmy z żadnymi tam problemami, incydentami. Może przez tą nad wyraz większą ostrożność. Chociaż jak byliśmy gdzieś poza większymi miastami, to też nocowaliśmy gdzieś tam bardziej na dziko, jak się gdzieś udało nam zaszyć, tak niepostrzeżenie gdzieś tam czmychnąć z drogi, znaleźć sobie ustronne miejsce, no to w miarę czuliśmy się bezpiecznie, ale no zawsze masz to z tyłu głowy, co się tam na internetach pooglądało, jak wygląda aktualna i na tamten czas też sytuacja, jak to... Czarni rozprawiają się

0: z białymi, jak ten cykl się odwrócił.
1: To RPA, tak. Natomiast są takie miejsca jak Kongo, gdzie od lat jest kocioł i tam sami ze sobą się rozprawiają. I to też jest takie wojny plemienne, że trudno nam, Europejczykom, zrozumieć, o co tu chodzi, tak? Bo wyglądają wszyscy tak samo, nawet ubrani są tak samo i teraz pytanie, skąd ta wojna? No ale to jakieś powody do wojny zawsze się znajdą. Ja tego też nie mogę pojąć, jak to jest. Pytanie
0: Ja myślę,
1: otwarte.
0: że tak, ja bym powiedziała, że znowu niestety, ale tutaj pierwsze skrzypce gra kolonializm i to, co zrobił i który czuć jakby efekty do dziś. Kongo wspomniane, a raczej Demokratyczna Republika
1: Republika
0: Kongo,
1: Kongo,
0: bo
1: tak.
0: to na niej się skupiamy. To jest akurat, to jest taki bardzo specyficzny kraj, który leży na złożach mineralnych i światu zależy na tym, żeby tam nie było spokojnie, żeby tam nie było takiej demokratycznej władzy, która będzie sobie działać tak porządnie, tylko właśnie, żeby dało się kogoś przekupić, żeby dało się tam to tak poustawiać. I to duże mocarstwa tam cały czas grają pierwsze skrzypce, zresztą Chiny w białych rękawiczkach do Afryki wchodzą, nie tylko do Konga. No i te konflikty, one są podżegane, one są niegaszone i
1: Tak,
0: to
1: utrzymywane
0: często
1: sztucznie,
0: tak
1: tak.
0: właśnie
1: Na przykład Sierra
0: specjalnie się
1: Leone,
0: dzieje.
1: gdzie wydobywa się diamenty i niby nikt tych diamentów ma nie kupować. A jak się okazuje, wydobycie wciąż ogromne. No to gdzie one się podziewają? Przecież same nie opuszczają takich miejsc. Ale dobrze, wróćmy do tych pozytywnych spostrzeżeń. Ci ludzie prości gdzieś tam w tych małych miejscowościach, w których trafialiście, jak oni traktują osoby, które, no bo chyba do turystów bardzo przyzwyczajeni jeszcze nie są.
0: To też zależy gdzie, ale to powiedziałabym, że to było dla nas jedno z właśnie z większych zaskoczeń, jeśli chodzi o Afrykę, bo byliśmy, tak powiem, rozpieszczeni podróżami po Azji, gdzie zawsze ta gościnność i ci ludzie, których spotykaliśmy, była taka wyjątkowa i wspaniała i zapraszanie na herbatę, spędzanie czasu z ludźmi, z którymi nawet nie znało się wspólnego języka, ale jakby sama obecność, jakby czuć było, że jedna i druga strona jest sobą zafascynowana. I z takim jakby wspomnieniem jechaliśmy też do Afryki, trochę licząc na to, że tutaj będzie podobnie. Bardzo się zdziwiliśmy, wjeżdżając, szczególnie już wyjeżdżając z tej arabskiej części kontynentu, wjeżdżając już w bardziej centralną, taką, nazwijmy to w cudzysłowie, prawdziwą Afrykę, tak, po którą tam jechaliśmy właśnie, żeby spotkać te grupy etniczne i zobaczyć, jak to jest, no to tam się okazywało, że gęstość zaludnienia jest tak ogromna, że znalezienie jakiegoś miejsca właśnie na noc, gdzie będzie ludzie ustronnie, było po prostu niemożliwe. Jak tylko zobaczył nas jeden człowiek, to było więcej niż pewne, że zaraz przybiegnie cała wioska, najpierw dzieci, potem dorośli. I ta ciekawość była oczywiście wciąż z obu stron, tylko że ta ciekawość dla nas była, użyję słowa, natrętna, bo jednak jak to jesteś w takiej podróży ileś miesięcy, to czasem potrzebujesz tej prywatności, a o nią było bardzo trudno. A druga rzecz, że jakby nie było zupełnie, mam poczucie takiej, nie przypominam sobie przez cały ten rok takich sytuacji, żebyśmy naprawdę mogli tak z kimś porozmawiać w taki sposób, takiej właśnie fascynacji bezinteresownej. Tam jednak zawsze na koniec końców ktoś czegoś od nas oczekiwał. I to znowu, ja nie oceniam tego, bo to właśnie Nawet
1: znowu
0: mało
1: mówi,
0: tego, że oczekiwał, tylko wprost mówił, żeby coś mu dać. No to jest właśnie takie przykre w tym, takie zderzenie się z tym, że trafiasz, wydaje ci się, że trafiasz wreszcie na jakiegoś człowieka, z którym można porozmawiać bezinteresownie, a nagle i tak finalnie okazuje się, że...
1: Ale czego nie oczekują? Pieniędzy? Nie wiem.
0: Pieniędzy, albo nawet pomocy, żeby go wziąć do Polski. Do dzisiaj mamy odzywają się do nas jacyś w ogóle obcy ludzie, którzy nie wiemy skąd mają nasz numer, bo nasz numer gdzieś krąży po prostu po Afryce i sobie go podają jako numer do tych białych. I zdarzało się nam, że dostawaliśmy jakieś wiadomości od obcych ludzi, że oni by chcieli przyjechać, czy byśmy im nie pomogli, czy byśmy ich nie przenocowali, czy byśmy im nie znaleźli miejsca Ale do życia. też fajna sytuacja była w Beninie będąc. Gdzieś zawsze jak wjeżdżamy do nowego kraju, kolejnego, no to musimy się tam chwilę zaaklimatyzować, zobaczyć jak patrzą na nas, czy czegoś znowu oczekują. czy
2: Czy
0: bezpiecznie.
2: jesteśmy jakimś zainteresowanym obiektem dla nich, czy

0: czy niespecjalnie, jakie tam żywią do nas uczucia, czy sympatię, czy bezinteresowność, czy niechęć. No, zawsze ten pierwszy dzień, pierwsza noc zazwyczaj to jest tak, że w nocy się wjeżdża, bo często na granicach się długo stoi, nawet jakbyśmy zaczęli za dnia. No to jest tak niepewnie i zazwyczaj właśnie wtedy lądujemy na jakiejś wsi, wtedy pasuje iść znaleźć szefa wioski, żeby dogadać się, czy można gdzieś tu zostać i gdzie ewentualnie. No i tak w Beninie trafiliśmy do takiego szefa, który zorganizował nam pobyt w ich wiosce, taki dość intensywny. Wzięli skutery z księdzem i z
1: nauczycielem angielskiego z lokalnej szkoły, który tłumaczył, bo tam mówi się po francusku.
0: I jeździliśmy sobie na skuterkach i mieliśmy taką objazdówkę i po parafii, i po polach uprawnych. Pokazywali nam różne rzeczy, ale wszystko było nacechowane tym, że żeby im zorganizować programy unijne na rozbudowę szkoły, żeby zrobić jakieś nowe ławki, żeby oświetlić jakiś plac do przemów i tak dalej, i tak dalej.
1: A w zamian oferowali, że możemy się znaleźć w gazetce parafialnej na przykład.
2: Kurczę, słuchajcie, ale wiecie, z czym mi się to skojarzyło? Z wycieczkami z zagranicy, z Orbisu, które przyjeżdżały do Polski w latach 70. i 80. To też było mnóstwo ludzi, którzy biegli i oczekiwali, że coś będzie. A już 90. lata, początek, to było w ogóle, że jak tylko jakiś obcokrajowiec się zainteresował Polską, to już wiele osób myślało, jakie to będą wielkie inwestycje. No, i to gdzieś tak czasem działa.
0: Tylko dlaczego nas jakby utożsamiali z
2: kogo? Jak nikogo innego nie było? Byliście? To trudno. To do was. No. A nuż się okaże, że kogoś znacie, jak nawet nie wy, to zadzwonicie do wujka, szwagra, Mietka, kuzyna, brata i on powie, a dobra, to ja tam zbuduję im autostradę, a niech mają. No to tak właśnie naiwne myślenie, takie bajkowe trochę.
0: Dla kontrastu jeszcze powiem właśnie, bo tak Dominika wspomniała, że to zmierzenie się z tą interesownością dopiero było, jak wyjechaliśmy z arabskich krajów, bo tak naprawdę wspomniany wcześniej Egipt, a później i Sudan, no to były kraje takie, jakich dotykaliśmy w Azji właśnie. Ja to wiążę w dużej mierze chyba słusznie z religią, bo jednak islam niesie ze sobą taką kolej rzeczy. I ci ludzie, mimo że biedni, nic nie mający, też cały czas chcieli się z nami dzielić. Nawet taki koleś, zabraliśmy go gdzieś tam na stopa, wyszedł z kukurydzy w środku pola, w środku niczego, w Sudanie. Niósł chyba 4 arbuzy. I jechał do domu, z czego nam chciał dać za tą podwózkę ze 3.
2: Słyszycie, no, Europejczycy, jak to się robi? Jak działa dobre serce i jak działa życzliwość ludzka? My już trochę o tym zapomnieliśmy. Warto słuchać takich
0: opowieści. No to jest niebywałe. To jest bardzo fajne jest czegoś takiego doświadczyć znowu, bo to jest raczej faktycznie, tak jak mówisz, już rzadko spotykane. A no ciężko było nawet tego gościa przekonać,
1: żeby go nie urazić.
2: Przykrość, to jest przykrość, jemu naprawdę jest smutno, że nie chcecie od niego, bo on to od razu traktuje w kategoriach, aha, bo ja coś zrobiłem nie tak, nie? I to jest też takie,
0: złoty środek i tam jednego wzięliśmy, ale nawet nie wiem, czy chyba ostatecznie nam tego drugiego też wcisnął.
2: No. To i to jest to. Słuchajcie, zróbmy teraz przerwę, wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. Piękne te opowieści, naprawdę pasjami mogę tego słuchać. Przypomnijmy jeszcze raz adres waszej strony.
1: grupawschodu.pl.
2: No właśnie, Grupa Wschodu. Tam zaglądamy, oglądamy zdjęcia, a my do rozmowy wrócimy już za chwilkę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jedynka w drodze. Jedziemy razem, podróżujemy przez tę noc i przez Afrykę, bo nasi goście podróżowali również w Afryce, choć nie tylko, ale ta afrykańska podróż była dłuższa chyba niż inne, prawda? Dominika i Marcin Kozłowscy z nami. Bo w Afryce spędziliście ile czasu w sumie?
2: Okrągły rok. Okrągły rok.
3: No nie, bo to był rok, był okrągły, ale przez jeszcze musieliśmy przedrzeć się przez Europę. No, to była nasza pierwsza wycieczka taka europejska. Właśnie.
2: Od otwarcia drzwi domowych do ich zamknięcia minął rok.
1: Tak. Tęskniliście, całowaliście klamkę po powrocie, że hura, że jesteśmy, czy było takie poczucie no, niedosytu jeszcze trochę?
2: To były bardzo mieszane uczucia. Jednak jak się wyrywasz z życia i wylogowujesz na taki długi czas, to już jakiś miesiąc przed powrotem pamiętam, że już te myśli były takie z jednej strony tęsknota do rodziny, do przyjaciół, ale z drugiej strony taka niepewność, co będzie jak wrócimy, co teraz
3: będzie zarabiać pieniądze znowu. No myśmy też mieli trochę płynne przejście, no bo miesiąc czasu poświęciliśmy na przejazd przez Europę. Także mieliśmy jakąś taką adaptację z powrotem do tych
1: ciężka była ta adaptacja, to przejście z tego, co doświadczyli, czego doświadczyliście w Afryce do tego...
3: Finansowo była ciężka, bo to był no, z perspektywy w stosunku do dystansu, jaki zrobiliśmy, to były najdroższe kilometry przez tą całą Europę.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Premier do wtorku czeka na rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia i nie wyklucza konsekwencji personalnych. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym koordynator SOR-u bez specjalizacji w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Do tego miał przyjmować poza kolejnością pacjentów, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej. Kolejne doniesienia medialne mówią o nieprawidłowościach w prosektorium placówki. Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie będzie żadnej wyrozumiałości wobec tego, co działo się w Szpitalu Południowym.
3: Dla mnie najważniejszym zadaniem